0: służba bezpieczeństwa nie typowała do zatrzymania w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.
1: Trzynastego grudnia rano Zbigniew Jędrzejewski pobiegł do siedziby PAKS-u. Tam pojawiło się dwóch działaczy Solidarności z pytaniem, czy robotnicy powinni nadal pracować, czy też lepiej, aby pozostali w domu. Jędrzejewski doradził, żeby pracowali, bo w razie zagrożenia w grupie jest bezpieczniej. Ktoś doniósł służbom, że w ten sposób zachęcał robotników do strajku.
2: Usilnie starałam się o jego zwolnienie z pomocą biskupa Edwarda Materskiego, radomskiego biskupa. I wespół z nim napisałam trzy listy o uwolnienie. Trzy listy i trzeci list wrócił od komendanta i na odwrocie było napisane, że mój mąż nie będzie wypuszczony, bo nie podpisał aktu o lojalności, a również lojalki, tak. A po drugie chciał zorganizować strajk we wszystkich zakładach pracy radomskich podczas pierwszego dnia stanu wojennego. Jak ja to przeczytałam, zamarłam. Mówię, no to nic, grozi mu teraz sąd wojskowy prawdopodobnie, bo jest stan wojenny. I co dalej? Może go na Sybir wyślą, może co? Nie wiem, co będzie, coś będzie źle z nim, to jest niemożliwe. Więc próbowałam różnych sposobów. Prosiłam w Warszawie, pojechałam do PAKS-u, do zarządu PAKS-u, rozmawiałam z panem komenderem, prosiłam, pomóżcie. A oni mi wtedy wypłacili tylko pieniądze za jego ostatni zarobek, bo już potem go zwolnili z pracy, z PAKS-u. I powiedzieli, to są ostatnie pieniądze za ostatnie antykomunistyczne artykuły, które napisał. Ja mówię, to zamiast mi pomóc, to oni tak jeszcze mnie potraktowali. Mówię, co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze? Już to zrobiłam, tamto. Więc przyszła mi myśl, niecna myśl, co prawda, ale pomyślałam sobie, muszę ich jakoś nastraszyć, żeby go wypuścili. Głupio pomyślałam, ale tak pomyślałam wtedy. Więc przyszłam do domu, uklękłam przed krzyżem. Mieliśmy taki duży krzyż poświęcany przez naszego papieża Jana Pawła II. Jak był w Polsce, uklękłam przed tym krzyżem i powiedziałam swoimi słowami. Boże, jeśli nie jestem godna żyć, to jestem gotowa umrzeć. Jestem w Twoich rękach, jestem Twoja. A jeżeli, Boże, uważasz, że jestem tu potrzebna, że moje życie jest godne życia jeszcze tutaj, to proszę ocal mnie dla moich dzieci. Ocal moje życie, bo ja nie chcę umierać. Chcę żyć dla nich, tylko chcę nastraszyć te władze, żeby może się przestraszą i go wypuszczą. Po tej spowiedzi, że tak powiem, przed Panem Bogiem, zażyłam tabletki nasenne i całą butelkę. Schowałam buteleczkę do kieszeni, żeby wiedzieli potem, jak mnie ratować, bo nie chciałam umrzeć. I poszłam na komendę. Powiedziałam dzieciom wcześniej, że rozmawiałam z siostrą mojego, z ciocią ich i że jak ja nie wrócę z komendy, żeby zadzwoniły do niej i ona się nimi zaopiekuje. I wtedy wyszłam na komendę przed godziną 10, bo była to godzina policyjna 10. A komenda była opodal naszego domu, niedaleko. Poszłam i chciałam poprosić o rozmowę z komendantem. Pan, który w okienku urzędował, kazał mi usiąść. Usiadłam na ławie, już nie wiem, nie pamiętam. Już zemdlałam. Usnęłam, zemdlałam. I potem obudziłam się w szpitalu dla psychicznie chorych. Rozmawiałam z panią ordynator, która poprosiła mnie do swojego gabinetu i powiedziała: Pani Aniu, wiemy, kim pani była i dlaczego to zrobiła i kim pani mąż był. A ja pierwsze, co zapytałam, czy wypuścili mojego męża? Ona mówi, nie, głupstwo pani zrobiła. Nie wypuścili i nie wypuszczą. Dawali mi tabletki na uspokojenie, a ja te tabletki brałam pod język, a jak ona wyszła, to ja wypluwałam. Dlatego, że wydawało mi się, że ja nie potrzebuję żadnych tabletek. Ja potrzebuję uwolnienia męża, a nie

0: tabletki jakieś. Ja nie chcę spokoju, spokojnie siedzieć i czekać, że co tam się z nim dzieje. Po tygodniu mojego męża siostra na jej zobowiązanie, odpowiedzialność podpisała, że mnie wypuścili.
1: W lutym 1982 roku Zbigniew Jędrzejewski został zwolniony z internowania.
0: Dochodziły nas wieści, że tutaj tego sądzą, tu represje są, represje. I mąż został zwolniony z pracy. Ja zostałam zwolniona z pracy. Co było robić? Czworo dzieci, prawda? Tutaj dochodzą nas wieści, że tysiące ludzi wyjeżdża z Polski. My wyjechaliśmy, ale Polski nigdy nie opuściliśmy. Polska zawsze była i jest w nas. Także mąż mój się nie mógł zdecydować, wahał się. Bo jak to? No był rzecznikiem prasowym, był działaczem prężnym. To właśnie ta myśl sama nie opuszczała go. No jak wyjechać? Ale ja go namówiłam, że tak powiem, do tego. Podprowadziłam go do tego i mówię, słuchaj, nie możemy marnować dzieci. Zróbmy to dla dzieci. Zobacz, ile tysiące ludzi wyjeżdża. Co będzie z nami? Ty nie masz pracy, nie mam pracy i co? No i właśnie to było powodem, że żeśmy się zdecydowali na wyjazd. Paszport dostaliśmy w jedną stronę. Polski paszport w jedną stronę. I to było już znakiem dla nas, że o, jesteśmy niechciani. Kiedy przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na emigrację, pierwszy nasz zakup to była maszyna do pisania, bo mój mąż nosił się z zamiarem napisania książki, bo miał też pamiętniki z internowania dzień po dniu. Pisał maczkiem maleńkim i tam dużo też się można dowiedzieć z tych pamiętników, a także teraz z tych jawnych, które były tajne kiedyś, esbeckich dokumentów. Nawet wiem, że mój mąż był inwigilowany w celi więziennej nawet, bo też donoszono, co robi, jak i co. Zamierzał pisać książkę, ale życie na emigracji było ciężkie. Tak myśleliśmy, że jesteśmy emigracją polityczną, no to tak troszeczkę będą z ulgą, łaskawie będziemy potraktowani. Ale emigranci to emigranci, wszyscy na jednym tym i nie ma dla nich znaczenia, czy taki, czy taki. Byliśmy emigrantem, no. I trzeba było zacząć życie od początku, jak to mówią, from the scratch, od najmniejszych rzeczy. Trzeba było się uczyć angielskiego, trzeba było szukać pracy od jakiejś tam, prawda, czworo dzieci było do szkoły. Także ciężko pracowaliśmy, ale staraliśmy się żyć porządnym życiem. Na początku mój mąż dostał pracę w fabryce mebli. Ciężko pracował, ręce miał, a nigdy fizycznie nie pracował, tylko takim był piórkiem, pisał, prawda? I jego ręce były delikatne. A potem jak poszedł do pracy, to miał popuchnięte, nawet miał takie niewrzone, jak to się mówi, obrzęki, nie, odciski, różne takie tego. Tak, i tak patrzyłam na to i szkoda mi go było. I mówię tak, wolałam ja mieć jakąś pracę cięższą, żeby robić i zarobić, a żeby on coś lepszego dostał, bo zawsze chciałam dla niego lepiej. Jeszcze doszło do takiego momentu, że w tej fabryce chciał zakładać związki zawodowe. Boże kochany, a to już było, nie podobało się pracodawcy, prawda? I wiedział, że wisi w powietrzu, że mogą go zwolnić, prawda? Więc jak była sposobność taka, że można na ochotnika czasowo się zwolnić, to on od razu się zwolnił. I w tym czasie szukał innej pracy i znalazł w sprzedaży samochodów. Został sprzedawcą samochodów, konsultantem i tu już zaczął się inny taki etap w jego życiu, bo już mógł założyć sobie garnitur, czystą koszulkę, krawacik i już czuł się sobą, prawda? Pracował w kilku firmach, a na końcu pracował w Acurze. Acura to był luksusowy samochód Hondy i tam on był pierwszym sprzedawcą samochodów.
1: Zbigniew Jędrzejewski zmarł nagle, 2 grudnia

0: 2001 roku w rodzinnym domu w Springfield, Missouri. Miał zaledwie 57 lat.
1: Na moich oczach umarł. Z filiżanką kawy wyszedł i powiedział, jak mi się w głowie kręci. I upadł, jakby nie miał jednej kostki. No. I potem przyjechało, ja robiłam z córką mu sztuczne oddychanie, nic nie pomagało. Przyjechała karetka pogotowia, próbowali go przywrócić do życia, pracowali, nie mogli. A ja w tym czasie na naszej driveway, na tym podjeździe do domu takim, klęczałam i w głos, po polsku w głos modliłam się do Boga i prosiłam, żeby go uratował. Mówię, Boże, uratuj go, weź mnie. Jestem gotowa, zabierz mnie zamiast niego, zabierz wszystko. Nic nie chcę, tylko uratuj jego i nic już nie pomogło.
0: Po śmierci męża pani Anna zaangażowała się w wolontariat. Pomagała cierpiącym na najcięższe choroby zakaźne. Własne życie przestało mieć dla niej wartość. Dopiero po kilku latach odzyskała wewnętrzny spokój.
1: Tak, wróciła chęć do życia powolutku. Warto jest żyć dla drugiego człowieka. Umrzeć to jest takie tchórzostwo, dzisiaj myślę. Najłatwiej umrzeć i koniec. A żyć właśnie. I to żyć dla drugiego człowieka. Bo życie dla samego siebie nie daje tej pełni szczęścia, pełni życia, pełni... Nie daje tej satysfakcji. No nie wiem, poza tym mam dzieci, mam 7 wnucząt i mówię, teraz przecież jest dla kogo też żyć. Nie można tak, bo już jego życia się nie wskrzesi, prawda?
2: A pani pisze na Facebooku, niejako tłumaczy się ludziom, dlaczego wciąż przywołuje te wspomnienia. Tak jakby pani miała świadomość, że może nikt już ich nie potrzebuje?
1: No są ludzie, którzy nie potrzebują, bo ten pęd życia ich goni naprzód. Do historii nie bardzo lubią wracać, a chyba warto, dlatego że nawet dzisiaj sobie przeglądałam w internecie, co powiedział prezydent, kiedy odwiedził w rocznicę czerwca 76 w Radomiu. Pani pozwoli, że ja to przeczytam dokładnie. Nie byłoby dzisiejszej wolności, pełnej suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej, gdyby nie nieprzejednana postawa robotników Radomia, Ursusa i Płocka w czerwcu 1976 roku. Tak oświadczył, ale to jest prawda, gdyby nie tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. A tak samo napisał zarząd Solidarności Radomskiej dla mnie. Jak bardzo jest wdzięczny za mojego męża działalność na rzecz wolności, na rzecz niepodległości, suwerenności i tak dalej. I wszystko będę robić, tak jak wcześniej już gdzieś napisałam, dopóki żyć będę, zawsze będę szanować jego imię i mówić o tym, co on zrobił dla Polski, dla Polaków, dla wszystkich ludzi.
3: Dopóki żyć będę. Ten reportaż nagrała Katarzyna Michalak. Powstał on w Polskim Radiu Lublin. Tak kończy się dzisiejsza noc z reportażem. Miłosz Duda, Bartosz Panek. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobrej, spokojnej nocy i dobrego wtorku. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Natalia Kukulska.
3: Kochaj mnie tak.
1: Perfekt i Drapała.
3: Jakbym to ja był tobą.
2: Ania Wyszkoń. Okropnie.

0: chcesz.
1: Edyta Górniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
1: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20
1: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Dziś w całej Polsce między godziną 7 rano a 19 zawyją syreny alarmowe. To ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
5: Tymczasem na przełomie lipca i sierpnia nad Polską mają latać mikrobalony stratosferyczne. To zaplanowana akcja, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Będzie to element szkolenia amerykańskich wojsk dowództwa wielozadaniowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów. Szczątki 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
7: Są to pochówki bez trumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych, bardzo czaszki są popękane.

0: mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
1: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy IPN na Ukrainie. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policja w Poznaniu rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać moment pobicia 60-latka, broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Do ataku doszło w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z żoną poszkodowanego, który po napaści trafił do szpitala.
2: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
3: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
2: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
3: Na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
2: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
2: Mundurowi przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Nie ma już żadnych przeszkód, by rozpocząć budowę tunelu pod Odrą. Zakończono formalności, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina.
5: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku podlegają pod prawo górnicze i geologiczne i w ramach tych przepisów wymagane jest podpisanie w ramach realizacji zadania tunelowego umowy na użytkowanie górnicze górotworu, którym jest właśnie materiał wydobywany z drążenia tunelu.
1: Montaż maszyny drążącej i wiercenie nowej przeprawy ma rozpocząć się za 2 lata. Powstanie dzięki temu najdłuższy w Polsce podwodny tunel. Będą to 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej. W tym roku jest wyjątkowo dużo jagód w lasach, ale nie wszędzie można je zbierać. Nie można tego robić na przykład w parkach narodowych i rezerwatach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mówi, że trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
6: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
1: Hurtownicy muszą z kolei pamiętać o formalnościach.
6: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
1: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do 500 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Na termometrach w nocy od 11 do 15 stopni, na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami też burze. Temperatura w dzień od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu.

0: Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Zapraszam do radiowej jedynki w nocy. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.
4: Panowie, prosimy.

Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, przeszłość powiem.

On ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my w

małym kinie. Nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już sensu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, drewna jak stara.

kochani, dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my

Słodkie Radio Retro wita Państwa. Piosenkę w małym kinie śpiewał Mieczysław Fok. Dziś słuchamy w dalszym ciągu piosenek przebojowych z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Wielkim powodzeniem cieszyła się wtedy piosenka Złoty Pierścionek, śpiewa Rena Rolska.

0: Jutro przed świtem w Radiu Retro zaśpiewają m.in. Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Henryk Roztworowski i Mieczysław Fog.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Dziś trzecia rocznica śmierci wspaniałego artysty, amerykańskiego wokalisty wszechczasów, Tony Bennetta.

Tony Bennett był artystą, wybitnym ikoną piosenki XX i XXI wieku. Frank Sinatra określał go mianem największego piosenkarza na świecie. Dla Bennetta Frank Sinatra był największym mistrzem. Między tymi dwoma największymi nigdy nie było rywalizacji, wrogich relacji. Przeciwnie, Tonego Bennetta łączyła z Frankiem Sinatrą głęboka przyjaźń i artystyczne wsparcie. Panowie wzajemnie inspirowali się do osiągania coraz lepszych sukcesów wykonawczych.

Piosenka New York, New York jest najsłynniejszym przykładem studyjnej współpracy dwóch gigantów piosenki, Sinatry i Bennetta. Obie partie w New York, w New York artyści nagrywali osobno, producenci połączyli nagrania w całość. Tony Bennett był mistrzem duetów. W końcowych latach kariery nagrał ze znakomitościami dwa nagrodzone później albumy. Do historii piosenki przeszła wieloletnia współpraca Bennetta z Lady Gagą.

0: Mistrz duetów Tony Bennett kochał śpiewać standardy. Standardom poświęcił całe zawodowe życie. Przez ponad 7 dekad artysta omijał mody muzyczne, konsekwentnie budował repertuar, w którym nie znajdziemy ani jednej piosenki disco czy rockowej. Śpiewanie standardów było największą pasją Bennetta.
1: It's wonderful, it's marvelous that you should care for me.
2: It's awful nice

To ostatnie nagranie nieodżałowanej Amy Winehouse i ostatnia płyta Bennetta, z której Blood and Soul pochodzi. Bennett uwielbiał śpiewać tylko z fortepianem. Słynął z doskonałych interpretacji, frazowania, słynął z budowania nastroju. Miał ciepły, mocny głos, współpracował z wieloma pokoleniami artystów.

0: Tony Bennett odegrał kluczową rolę w zachowaniu tradycyjnej piosenki. Zdobył aż 20 nagród Grammy i wiele innych bardzo ważnych wyróżnień. Mimo choroby Alzheimera artysta śpiewał prawie do końca życia. Dziś trzecia rocznica śmierci Tony Bennetta, wokalisty wszechczasów.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

0: krzyka.
1: Autopromocja.
2: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
3: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
2: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
3: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
2: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
3: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
2: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
3: Zapraszają Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
3: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne prowadzą kolejną falę ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Uderzenia mają na celu osłabienie irańskiej armii, która atakuje statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Z kolei państwowa telewizja w Jordanii poinformowała, że wojsko przechwyciło 3 rakiety wystrzelone z terytorium Iranu. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Iran spotka kara za śmierć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w irańskich atakach na bazy wojskowe w rejonie Zatoki Perskiej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Ukrainą. To dla Kijowa 690 milionów dolarów dodatkowej pomocy. W ramach czteroletniego programu Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę. Związkowiec Stanisław Kierwiak mówi, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
5: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
4: Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację, mówi jej rzecznik Mateusz Rzemek.
6: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
4: Właściciel chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Mieszkańcy Gdańska domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają.

0: zapewniają im skutecznej ochrony. W Gdańsku coraz więcej mieszkań w historycznym centrum miasta zmienia się w pseudohotele, mówi Filip Górski.
1: Ktoś, kto mieszka tutaj na głównym mieście, na starym mieście od lat 10, 20, 30, nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy, są burdy.
0: Jak zaznacza Tomasz Filipowicz z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ruch turystyczny wpływa znacząco na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
2: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
0: W Gdańsku zarejestrowanych jest obecnie ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. Jest szansa, że jeszcze w lipcu na warszawskim lotnisku Chopina pojawią się dwa kolejne nowoczesne skanery bezpieczeństwa. Dzięki nim odprawa będzie przebiegać szybciej, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki.
3: Taka możliwość jest tylko w strefie fast track, ponieważ tam wiadomo, że jest tylko to urządzenie. Natomiast nie możemy się przygotowywać specjalnie, bo pasażerowie będą przydzielani do poszczególnych kolejek w zależności od dostępności urządzeń.
0: W zeszłym roku stołeczny port obsłużył ponad 24 miliony pasażerów. Możliwe, że w tym roku ten wynik zostanie pobity. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej. W porywach można sięgać do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie ważne do popołudnia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Na pas nadmorski województwa pomorskiego oraz rejon Zatoki Gdańskiej ostrzeżenie ważne od północy do godziny 14. Na te silne porywy do około 80 km na godzinę z północnego zachodu i północy.
0: W nocy od 11 do 15 stopni, we wtorek przeważnie opady deszczu na północnym wschodzie, miejscami też burze. Termometry pokażą dziś od 17 do 21 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
7: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Dziś trzecia rocznica śmierci mistrza amerykańskiej i światowej piosenki Tony'ego Bennetta.

Tony Bennett miał życie bogate i pełne sukcesów. Był spełnionym artystą. Pewnie mało kto wie, że artysta także z powodzeniem malował. Wojnę i spadek popularności w latach 70. Tony Bennett wspominał jako koszmar. Dożył 96 lat jako ikona, legenda piosenki XX i XXI wieku. Odmówił przejścia na emeryturę, bo uważał, że artysta nie może przestać grać.

Polecam Państwu teraz fragmenty koncertu piosenek Phila Collinsa w wersji instrumentalnej. Phil Collins Big Band był dodatkowym projektem wokalisty i perkusisty. Grupa prezentowała przede wszystkim big bandowe interpretacje przebojów brytyjskiego muzyka oraz przeboje zespołu Genesis. Grali także standardy jazzowe. Oczywiście Collins w zespole grał na perkusji. Spotkanie Phil Collins Big Bandu z publicznością odbyło się 21 lipca 1998 roku.

0: kogo? Pana szanownego wielce redaktora Daniela. Wobec powyższego, wszem i wobec, żeby się panu działo, aż działo to armata, żeby się panu armaciło aż do końca świata. Życzy Mateusz z Olkusza. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. Tam słyszałem jakąś tam pretensję. Jak słyszałem jakąś tam pretensję w tych życzeniach? Czy ja się domagam od pana życzeń? Czy ja oczekuję w nim wszystkiego najlepszego, zdrowia, pieniędzy? Absolutnie nie. Co się z tymi ludźmi porobiło? Tam słyszałem jakąś nieskrywaną pretensję, ale dziękuję mimo wszystko. Dziękuję. No, teraz będzie... O. Taki prezent, gdyby sprawili nasi kiedyś, no ale to nie za mojego życia, może wnuki, których jeszcze nawet w planach chyba. Może nie zapeszaj, bo się tego. Może wnuki się doczekają, szanowni państwo, jakiegoś pucharu, ale człowiek im bardzo zazdrości, Hiszpanom zazdrości. No oczywiście tego słońca także na plaży, ale umówmy się, słońce słońcem, gdyby nasi zdobyli tytuł Mistrza Świata, to i nad Bałtykiem mogłoby wiać i lać, i wiać i lać. Radość byłaby ogromna. Można hiszpańskim kibicom pozazdrościć, bo ich piłkarze wczoraj, no tak, bo to już było po pierwszej w nocy, wznieśli puchar i jeszcze tego samego dnia wieczorem świętowali razem z kibicami w Madrycie. Piłkarze trenera Luisa de la Fuente po powrocie do kraju bawili się w towarzystwie dziesiątek tysięcy fanów. Nasz człowiek, który tam się wybrał, Michał Makowski, wszystko widział na oczy. I usłyszał, jak ten wspomniany pan Luis, najstarszy selekcjoner w historii, który zdobył Puchar Świata, no, dał się poznać jako utalentowany wokalista.
2: De la Fuente!
3: Soy Quijote, que se viven buscando un lugar.
4: Sí, eso ha sido un
5: tak, to był idealny zespół. De la Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku. Prowadził ich właściwą drogą i osiągnął historyczny kamień milowy. Mundial zaczęliśmy niefortunnie, ale bardzo się cieszyłem, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. A teraz w finale gol Ferrana był czymś niesamowitym.
1: Tytuł Mistrza Świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w roku 2010 i z tego co pamiętam wtedy też było tak, że wygrali panowie 1-0, a dwa lata wcześniej zdobyli tytuł Mistrza Świata. Czyli co, następny w 2036, dobrze liczę? Wkrótce na reprezentacyjnych koszulkach Hiszpanii pojawi się druga gwiazdka. Pan król, który miał cię zabrać nad rzekę i zabrał.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Król zabrał kogoś tam nad rzekę, wokalista i... To nazwisko, prawda? Nie pseudonim. Błażej Król, to jest Błażej Król, tak. Rzeczywiście dzięki, Miłosz, nasz realizator. Jeszcze przez 15 minut po nocnej zmianie, ale słyszą państwo umysł światły. Teraz pan Paweł. Jeśli państwo marzyli o tym, żeby być na przykład w Gdańsku nad morzem, na Pomorzu, jesienią, a nie było takiej okazji, bo to na przykład człowiek już tam urlop, wakacje wykorzystał i nigdy państwo nie byli jesienią, to można się wybrać teraz, bo teraz się można poczuć tak jak... Przepraszam, bez żadnych złośliwości. Proszę.
2: Dzień dobry. Do Gdańska zajtała jesień. Wieje, pada. Wczoraj burze. 16 stopni termometrze. Ale i tak do Gdańska zapraszam. Tradycyjnie Paweł Gdańska.
1: Pan Paweł tradycyjnie zaprasza do Gdańska. Pan Łuki, a to jest drugi pan Łukasz. Mamy pana Łukiego z Będzina i pan drugi Łukasz. Skąd?
3: Dzień dobry. Łukasz z Bychawy, województwo lubelskie. Kłaniam się. Raport pogodowy. 14,5 stopnia. Zachmurzenie potęguje z zachodu. Napływają chmury z opadami deszczu od strony Mazowsza. Tak wynika z radaru. No i czuć ten chłód. Pozdrawiam serdecznie.
1: Czuć ten chłód i słychać, że pan Łukasz w trasie, pan Łukasz przez zestaw głośno mówiący, a gdzieś tam na szybie albo już w, no pewnie na ekranie samochodowym nawigacja prowadząca do celu. Były takie czasy, szanowni państwo, że nawigacji nie było i człowiek musiał wędrować palcem po mapie i jechać według mapy. Tak się zastanawiam, to pytanie padnie po godzinie 6:00. Czy ktoś z nas jeszcze... Tak sobie myślę, to chyba bardziej zawodowi kierowcy. Czy ktoś z państwa jeszcze używa tradycyjnej mapy do planowania trasy? Chyba jest nas, znaczy nas, bo ja do tego klubu nie należę, ja jeżdżę według nawigacji i czasem rzeczywiście potrafiła wyprowadzić w pole. No, proszę posłuchać, przypomnijmy sobie ten dźwięk, który pojawił się u nas tuż po godzinie 5:00.
4: Moja mama ostatnio wpisała nazwę miejscowości i są trzy takie same nazwy w Polsce. No i nie sprawdziła kodu. Ja myślę, że dobrym trikiem jest wpisywanie zawsze kodu pocztowego. Wtedy na pewno jesteśmy w dobrej miejscowości o danej nazwie. Mieliśmy jechać na Podlasie, a wyprowadziło nas, no, nie na Podlasie. Do centralnej Polski, więc 3 godziny różnicy.
1: No i właśnie pytałem państwa, czy zdarzyło się komuś coś podobnego, że nawigacja wyprowadziła dosłownie w pole. No i zdarzyło się panu Wiesławowi, ale to jeszcze nie były czasy nawigacji. Ale zacznijmy od tego, ile tam u pana w Berlinie.
5: Berlin 10 stopni, słoneczko wstaje, lekki wiaterek wieje, mieszacze powietrza mieszają powietrze, czyli wiatraki. Także jakiś tam wiaterek wieje. Panie redaktorze, no miejscowości to nie pomyliłem, ale jak kiedyś dawno, dawno temu woziłem meble zestawem, takim długim do mebli specjalnym, takim wiatrołapem, jak to się nazywa, kierowcy będą wiedzieć, o co chodzi, miałem adres w Berlinie, no i zajechałem na ten adres. Było tak ciasno, domki jednorodzinne, tam miałem jakiś komplet zostawić, czy coś, nie pamiętam już dokładnie, ale nie było tego

0: strasznie dużo. No i się zaklinowałem tam. Idę do tego domku, gdzie miałem adres i mówię do tego pana, że przywiozłem panu meble. No ale ja nie zamawiałem, mówię, ani nic, ani jak. Pokazuję mu adres, no nie, no wszystko się zgadza. Ale on tak patrzy. Jeszcze nawigacji nie było wtedy. Mówi, a ja już rozumiem, proszę niech pan zobaczy, jaki pan ma kod w Berlinie. Na samym Berlinie, Berlin ma kilka kodów. No i ulica się zgadza, wszystko się zgadza, tylko kod się nie zgadza. Sprawdziliśmy w mapie kodowej, no i rzeczywiście była ta sama ulica, tylko że z drugiej strony Berlina. No i musiałem się później tam przebijać gdzieś. Także o taką lekką przygodę przeżyłem.
1: Dzięki wielkie, panie Wiesławie. Już myślałem, że to będzie historia z happy endem, że jak ten Hans zobaczył na przykład te meble na pace, to wie pan co? Dobra, niech pan wypakuje. Taka ścianka mi się przyda na ściance, ścianka meblowa. To były jeszcze czasy ścianek, jak państwo słyszeli, czyli czasy bez nawigacji. Proszę nam wierzyć, to zwracam się do młodszych słuchaczy, kiedyś jeździło się według mapy, takiej papierowej. No i pytanie do państwa, czy ktoś jeszcze z państwa z takowej papierowej mapy korzysta podczas jazdy?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki. Na kilometrze 549 doszło do pożaru samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Warszawy została tam całkowicie zablokowana. Do tego zdarzenia doszło ponad godzinę temu i ten fragment należy omijać Starą Dwójką, a zatem Krajową 92 przez Gręzów, Broszków i Stare Groszki. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a dużo wolniej jedzie się także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą.

0: Uwaga na ekspresowej ósemce na obwodnicy Zambrowa, a zatem w województwie podlaskim. Tutaj doszło do uderzenia auta osobowego w bariery na 3 kilometrze. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Warszawy została częściowo, tylko częściowo zablokowana. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz i okolice miejscowości Nowa Wieś. Na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się w województwie dolnośląskim na autostradzie A4. Chodzi o fragment przygraniczny na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic i autostradę w kierunku Drezna. Przybywa samochodów w województwie małopolskim, zwłaszcza na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, także na trasie numer 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem oraz na A4 na obwodnicy Krakowa. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Piłkarscy mistrzowie świata powitani po królewsku. Była wielka fiesta na ulicach Madrytu.
1: Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii o jego planach. Za chwilę nasza korespondentka.
2: Mieszkańcy całej Polski usłyszą dziś syreny. Jest komunikat służb.
1: Huczne powitanie mistrzów świata w piłce nożnej śpiewom i okrzykom radości na ulicach Madrytu nie było końca.
2: Hiszpańska złota drużyna przemierzała miasto odkrytym autobusem. Były też oficjalne wizyty, ale głównie muzyka i tysiące fanów.
1: A selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente dał się poznać jako utalentowany wokalista.
3: Tak, to był idealny zespół. De la Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku.
2: Hiszpania, wygrywając w niedzielnym finale mundialu po dogrywce z Argentyną 1-0, po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. Wcześniej triumfowała w 2010 roku.
1: Amerykańska armia zakończyła 10. z rzędu noc ataków na Iran. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informuje, że siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej.
2: Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podaje, że dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormus. Zapowiada, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania USA w regionie.
1: Wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla Amerykanów na całym świecie. Pisze w nim m.in. o możliwości nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie.
2: Wielka Brytania ma nowego premiera. Tak szefa rządu przejął 56-letni lejburzysta Andy Burnham.
1: Jego inauguracyjnego przemówienia wysłuchała nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska.
4: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: Na w nich ważny komunikat. Syreny alarmowe zawoją dziś w całej Polsce. Służby między 7 a 19 będą testować system ostrzegania.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do wszystkich mieszkańców. Apeluje, zachowaj spokój.
2: Uspokaja też wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
6: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
1: Ćwiczenia, w których wezmą udział m.in. samorządowcy, strażacy i policjanci, organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Zmora pasażerów, czyli limit płynów w bagażu

0: podręcznym powoli znika z lotniska Chopina. W najbliższych dniach mają się tam pojawić dwa kolejne nowoczesne skanery bezpieczeństwa.
1: Staną w strefie dostępnej dla podróżujących klasą ekonomiczną. Do końca roku lotnisko chce wymienić wszystkie skanery, zapowiada rzecznik portu Piotr Rudzki.
2: Urządzenia są montowane cały czas sukcesywnie w miarę naszych możliwości operacyjnych i wszystkie urządzenia mają zostać wymienione do końca bieżącego roku.
0: A dzięki nowoczesnym skanerom podróżni nie będą też musieli wyjmować z plecaków i walizek sprzętu elektronicznego.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Jak już Państwo słyszeli w aktualnościach, poniedzieli jak ze snów w New Jersey. Bajkowy poniedziałek w Madrycie mieli hiszpańscy piłkarze. W kraju nowych mistrzów świata przywitało blisko 2 miliony ludzi. A podczas fety nie tylko śpiewy selekcjonera Luisa de la Fuente, ale i krótkie przemówienie. Cieszcie się tym widowiskiem. Mamy szczęście, że w drużynie gra 26 fantastycznych ludzi, świetnych piłkarzy, teraz najlepszych na świecie. To dla mnie wielki zaszczyt być ich trenerem. Ale zwycięstwo to zasługa całego sztabu szkoleniowego, który pracuje na rzecz drużyny. Nie zapominajcie tego, co mówiłem na początku kwalifikacji 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. Dziękuję. W Argentynie z kolei kilka słów od Leo Messiego po porażce w finale. Tu cytat. Ból jest ogromny, a zagojenie tej rany zajmie dużo czasu. Tak Messi napisał na Instagramie. Widział też jednak pozytywy, dodając. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako kraj. Messi nie zadeklarował jednak, co dalej. A przypominamy, niedawno skończył 39 lat. Po mundialu zmiany. Na przykład w Belgii, która nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią. Belgowie, choć zadowoleni z pracy Garcia, który drużynę doprowadził do ćwierćfinału, to szukają nowego bodźca. Po mundialu też na dobre rozpędza się sezon w klubowej piłce. Dziś wieczorem pierwsze mecze polskich klubów w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. O 19:00 poznański Lech na wyjeździe zagra z duńskim Orhus. O 20:00 również na wyjeździe Górnik Zabrze z tureckim Fenerbahce. Odpoczywali za to kolarze startujący w Tour de France. Wczoraj dzień przerwy, a dziś po południu 26-kilometrowa jazda na czas. Liderem z 5-minutową przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Sport wraca po 7:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. W zachodniej połowie kraju padać nie powinno, ale jeśli już, to przelotnie. We wschodniej prognozowane są ulewy, a na północnym wschodzie także intensywne. Niewykluczone, że zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, do 17 stopni. Na przeważającym obszarze 19-20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie szybko spada. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
0: W Lublinie, Tarnobrzegu, Bielsku Białej i Cieszynie jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach w kraju bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 34% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfie dynamicznej także najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pole, Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
5: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, jest 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia we wtorek, 21 lipca, to jest 202 dzień roku. Do końca 2026 163 dni. Tyle pozostało. Słońce o 4:40 wzeszło, zajdzie o 20:43. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 3 minuty, jeszcze ponad 16. To cieszy. Będzie krótszy od najdłuższego dnia ten wtorek o 44 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 21. Imieniny obchodzą Andrzej, Aniela, Arbogast, Benedykt, Dalila, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Paulina, Prakseda, Rymwit, Wawrzyniec i Zotyk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Przed nami kolejne wakacyjne sygnały, skoro mamy środek lata, no jakby nie było już 21. Środek lata, pakujemy walizki i ruszamy w trasę, ale zanim przekręcimy kluczyk w stacyjce, ale... O, chociaż... Pewnie coraz częściej, zanim wciśniemy przycisk start-stop, no to sprawdzimy, dlaczego tak wiele polskich aut zamiast nad morze trafia na przykład prosto na lawetę.
2: Ja za każdym razem, jak wyjeżdżam w dalszą trasę, taką poza granicę, właśnie albo Włochy, albo Austria, zawsze samochód oddaję na przegląd, bo gdy coś mnie niepokoi, stuka, wolałbym mieć to zrobione, żeby mnie nie zaskoczyło w trasie. Kiedyś mnie zaskoczyło.
0: No, kiedyś się zaskoczyło i jak to się skończyło? Właśnie podpowiemy Państwu, jak przygotować wóz i siebie, żeby urlop nie skończył się przedwczesnym powrotem do domu. Sprawdzimy też, kto tu właściwie rządzi w samochodzie. Czy państwo, czy nawigacja? I to pytanie, które wraca, dlaczego technologia, która miała nam ułatwiać życie, czasem wywozi nas albo w pole, albo na manowce, czy też do lasu, bo zdarzyło się, prawda? No i to powtórzę to pytanie, które padło przed godziną 6:00. Czy ktoś jeszcze dziś w XXI wieku podróżuje bez nawigacji? No i planuje trasę palcem na mapie. No właśnie, ręka w górę. No nie widzę. W tej godzinie, żebyśmy jeszcze zdążyli przed 7:00, ważny komunikat, żeby nikt nam dzisiaj nie panikował. W całym kraju zawyją syreny alarmowe.
3: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani.
0: Co też w radiu z misją, czyli w radiowej jedynce, czynić będziemy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jeśli Państwo słuchali naszych aktualności o 6:00, to już wiedzą. RCB testuje systemy. Szczegóły tych ćwiczeń zdradzi nam Piotr Błaszczyk z RCB jeszcze w tej godzinie. Za oknem chłodno, bo miejscami tylko dycha albo nawet poniżej dychy, ale u nas za to gorące rozmowy polityczne, bo i taki okres, niekoniecznie ogórkowy. Nasze studio odwiedzą wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Pytać będzie Grzegorz Osiecki, a ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. A to Ania Dąbrowska, w której zakochali się hiszpańscy piłkarze, a dokładnie niejaki Gavi. Jakby nie było, mistrz świata.
4: Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzy nas.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To przed chwilą, to dawno nie słyszałem, pan Krzysztof z Radomia. Pan Krzysztof natomiast na Facebooku i inny pisze, że w domu ma mnóstwo map i bardzo lubi podróżować z mapą. Pan Krzysztof z Kociewia obecnie. Chodzi o takie podróżowanie podczas jazdy, bo te aplikacje rzeczywiście bardzo nam ułatwiają życie. No dobrze, no, nawigacja włączona, sezon wakacyjnych wyjazdów w pełni. Jeśli jedziemy swoim autem, to zanim wyruszymy w drogę, warto zrobić jeszcze jeden przystanek w serwisie samochodowym. Tak z ręką na sercu, kto z państwa tak czyni? Bo ja znam osobiście kilka osób, ale znam też takie przypadki, gdzie zdarzyła się awaria kilkaset kilometrów od domu, a szczególnie poza Polską, i to jest naprawdę poważny problem. To może nie tylko zepsuć urlop, ale też słono, bardzo słono kosztować. Izabela Kostysz.
2: Przed wakacyjnymi wyjazdami warsztaty samochodowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Kierowcy chcą mieć pewność, że ich urlop nie skończy się na poboczu autostrady. Jak pokazują doświadczenia pana Tomasza, nawet z powodu drobnej usterki można zakończyć podróż na lawecie.
3: Ja za każdym razem, jak wyjeżdżam w dalszą trasę, taką poza granicę, właśnie albo Włochy, albo Austria, zawsze samochód oddaję na przegląd, bo gdy coś mnie niepokoi, stuka, wolałbym mieć to zrobione, żeby mnie nie zaskoczyło w trasie. Kiedyś mnie zaskoczyło na weekend na wyjeździe, co prawda niedaleko od mojego miejsca zamieszkania, no ale musiałem do najbliższego warsztatu zjechać na lawecie.
2: Mechanik samochodowy pan Jacek Cieślak zachęca, by przed dłuższym wyjazdem nie ograniczać się tylko do zatankowania samochodu, ale przyjrzeć się wszystkim wskaźnikom w aucie lub zlecić przegląd warsztatowi.
4: Generalnie nowe samochody, wszystkie usterki, jakie występują przed podróżą, można zaobserwować na desce rozdzielczej. Natomiast jeżeli nie ma takich systemów, warto by było udać się do firmy, zakładu, w którym samochód jest serwisowany, żeby dokonał przeglądu. Sami możemy w zasadzie niewiele sprawdzić, ale takie podstawowe rzeczy jak płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, poziom oleju.
2: Co warsztat może sprawdzić?
4: No warsztat na pewno podłączy się ze sterownikiem samochodu i wtedy możemy więcej odczytać, jak te wszystkie systemy pracują.
2: Co należy w samochodzie skontrolować? Mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
5: Należy skontrolować przede wszystkim stan opon, prawidłowe ciśnienie w oponach, oczywiście hamulce, poziom płynów eksploatacyjnych, akumulator, na pewno oświetlenie, czy też klimatyzację, zwłaszcza w upalne dni. W trakcie takiego przeglądu często przecież wychodzą na jaw na przykład zużyte klocki hamulcowe, słaby akumulator, nieszczelności układu chłodzenia, czy uszkodzone opony. To są

0: Usterki, które mogą skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Tu uwaga, jeśli się na tym nie znamy, bo nie musimy, to zlećmy taki przegląd fachowcom, mam na myśli mechaników, którzy przede wszystkim zrobią to sprawniej, szybciej oraz dokładniej niż my.
1: Takie kilkadziesiąt minut w serwisie może oszczędzić wielu godzin oczekiwania na pomoc drogową i znaczących kosztów z tym związanych. Widok samochodów na lawetach wracających do kraju z dalekich podróży nie należy do rzadkości.
0: I najczęściej na lawetę trafiają auta z poważną awarią, czy to silnika, czy skrzyni biegów, lub też po kolizji, no, gdy ta naprawa na miejscu jest niemożliwa.
1: A rachunek za taką pomoc potrafi być naprawdę wysoki, mówi Patrycja Dudek z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
2: Samo holowanie auta może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze stres, konieczność organizowania pomocy w obcym kraju to dużo.
1: Dlatego ubezpieczyciele przypominają, że przed wyjazdem warto pomyśleć także o odpowiedniej polisie assistance.
2: Przed wyjazdem za granicę warto zadbać o dobre ubezpieczenie. Podstawa to assistance z odpowiednim limitem holowania, ale także ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Takie polisy to wydatek kilkuset złotych, a mogą uchronić nas przed wydatkami, które są wielokrotnie wyższe.
1: Te kilkaset złotych oraz zrobienie przeglądu auta przed wyjazdem mogą sprawić, że z wakacji przewieziemy tylko dobre wspomnienia.
3: No to podpowiemy Państwu, jak przygotować wóz. No to już trochę wiemy, ale też jak przygotować siebie. Za godzinę, Szanowni Państwo, naszym gościem będzie Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy i koordynator instruktorów motoparku w Krakowie. Jak przygotować wóz, to mniej więcej wiemy, ale jak przygotować siebie. Czy Państwo znają swój organizm na tyle? No i to pytanie, ile spać przed taką dłuższą podróżą, na przykład do Włoch czy na Chorwację?

0: Przed chwilą nasz wydawca testował mnie i Błażeja Prosiniewskiego. Dzień dobry, Błażeju.
1: Dzień dobry.
0: Co to znaczy jechać na strzała? W slangu kierowców zawodowych i nie tylko, to jest tak pojechać z punktu A, czyli z domu, do celu. I niektórzy absolutnie, szanowni państwo, nie oczekują to żadnej licytacji, bo to jest czyste kreteństwo, jak się ktoś... Jest takie słowo? Kreteństwo, kretynizm chyba, nie? Że ja stworzyłem jakieś nowe słowo? Kreteństwo, kretynizm. Jak się ktoś chwali, że na przykład...
1: Neologizm zawsze tak. W cenie.
0: No jak się ktoś chwali na przykład, że z Warszawy dojechał do Dubrownika, to proszę pana, po prostu...
1: Bez przerwy.
0: Na strzała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Był pan w Dubrowniku kiedyś?
2: Proszę pana, nie.
0: No.
2: O. Prawie.
0: A znam takich, którzy byli.
2: Tak?
0: To wstyd.
2: Co powiedzieli?
0: Wstyd,
2: że byli?
0: Nie, to Shame się skojarzyło z tym Shame. Grą o Tron. Tam kręcili po prostu ten słynny serial. Być w Dubrowniku i nie zobaczyć tych wszystkich... A widział pan ten Tron? To on tam jest? A, no właśnie.
1: Kiedyś ja byłem, a nie widziałem.
0: Też się mieliśmy przecież na Chorwację wybrać. Wybrać, pamiętacie?
1: Może za rok.
2: A w tym roku też byliśmy.
0: Byliśmy.
2: I co, gdzie te bilety?
0: A to w naszej powieści Pociąg do Jedynki.

0: A, to ja tam tak, się wybraliśmy.
1: Ja tak specjalnie zagaduję, bo ja nie chcę, żeby Prośniewski cokolwiek powiedział.
2: Ale dlaczego? Przecież
0: nie, absolutnie, pan nie ma głosu.
1: Nie, tak, tak. No, słuchaj, to rzeczywiście pada i wieje.
2: To sobie panowie porozmawiają, a ja powiem to, co powinienem powiedzieć dziś.
1: A wiecie, szanowni państwo, to teraz słowem wyjaśnienia. Dlaczego próbuję znaktemplować usta redaktorowi Prośniewskiemu?
0: Bo on chce mówić o...
2: Szkole.
0: Szkolnej wyprawce. Co?
2: Ale przecież panowie już, jak się zdaje, chyba skończyli swoją edukację.
1: No tak, ale to nam powoli przypomina, że jeszcze tylko
2: zamierza jednak
1: miesiąc
2: wrócić w szkolne
1: i...
2: ławy.
1: 10
2: nie,
1: dni.
2: A miesiąc może? I 10 dni. Mm-hmm. Tyle jeszcze mamy wakacji. I choć faktycznie wakacje jeszcze nie są nawet na półmetku, to już rozpoczęły się różnego rodzaju akcje związane z wyprawkami szkolnymi.
1: Tak, w dyskontach
2: już pojawiły się specjalne promocje na skompletowanie takiej wyprawki. Co ciekawe, oprócz zeszytów, piórników i tak dalej, w ramach tej szkolnej wyprawki pojawiły się także chociażby butelki na wodę i filtry do wody, co też pokazuje pewną zmianę trendów. Jeśli chodzi o ceny, to jedna z sieci dyskontowych gwarantuje, że taka podstawowa wyprawka dla uczniów starszej klasy może się zmieścić w 100 zł, a dla pierwszoklasisty w 300 zł i wydaje się, że jest to kwota nieprzypadkowa, bo też tu warto przypomnieć, że można starać się już o oświadczenie Dobry Start. To jest właśnie 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Te wnioski są przyjmowane w formie wyłącznie elektronicznej. Można to zrobić między innymi za pośrednictwem bankowości internetowej, elektronicznej. Mhm. Można też to zrobić za pomocą aplikacji MZUS, no czy za pośrednictwem portalu Empatia.
1: Mówił pan o piórnikach szkolnych. Panowie, co się powinno w takim piórniku znaleźć? No, podstawę, no.
0: Długopis.
2: Linijka.
1: Linijka, dalej, tam kolega tu, o, to pojechał. Ja też bym tak powiedział, ale to świadczy
0: od...
1: No powiedział plastuś.
0: Plastuś?
1: A wy nie pamiętacie, wy to za młodzi jesteście. Plastusiowy pamiętnik, taki plastuś był. Nie kojarzycie.
0: No coś.
1: My jesteśmy tym pokoleniem, które się zachwycało gumkami pachnącymi z Chin.
2: A miał pan piórko i kałamasz?
1: Nie no, aż taki stary to już nie jestem.
0: Gej się panu. Miał.
1: To nie jedno, 6:31. Viva Espania, czyli skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Były gratulacje od króla, premiera, a potem huczna fiesta. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Hiszpanie, którzy w finale mundialu wygrali z Argentyńczykami 1-0, bawili się z kibicami do białego rana. Amerykańska armia zakończyła 10. z rzędu noc ataków na Iran. Celem miały być centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Teheran zapowiada, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta, a rynki patrzą na to z niepokojem.
4: Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę.
3: Andy Burnham, nowym brytyjskim premierem, 56-letni lejburzysta, zastąpił na stanowisku Keira Starmera. Polityk zapowiedział zmianę oblicza brytyjskiej polityki.
5: Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko.
3: Uwaga, to tylko ćwiczenia. W całej Polsce zawoją dziś syreny alarmowe. Od 7 do 19 służby będą testować system ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do wszystkich przebywających na terenie Polski.
6: Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
3: To będzie nie lada gratka dla miłośników kultury lekkiej. Wokół Mrągowskiego Centrum Kultury powstanie plenerowa wystawa Ujęci spod kreski. Galeria listów gończych mistrzów satyry. Projekt to część wydarzenia Piknik Country.
7: Robimy 45 różnych karykatur.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: Kultura lekka, powiada pan.
2: A to tak mówię. Mhm.
1: Wie pan,
2: jeszcze lżejszą jakąś?
1: Nie, absolutnie nie, tylko tak po prostu tak sobie myślę o tych wszystkich, którzy są teraz nad naszym pięknym polskim Bałtykiem. Mhm. Co oni się tego jodu nawdychają?
2: A ile bursztynu znajdą?
1: Proszę posłuchać, bo to był wyjątkowy telefon pana Michała z Pobierowa, który zresztą do Pobierowa wybrał się razem z małżonką świętować 43. rocznicę pożycia. No i na tej plaży tuż po godzinie 5 troszkę wiało.
3: Dzień dobry, panie redaktorze Wydrych. Michał z Siemianowic Śląskich, Pobierowo, z samej plaży. To troszkę wie.

0: dzieje, fale takie do 2 metrów. Dwie osoby spacerują po plaży, ale widać przestrzeń taką na niebie.
1: Panie Michale, ta przestrzeń na niebie to jest okno pogodowe.
2: Tak pan Łukasz podsumował to, co widzi pan Michał z Siemianowic Śląskich, aktualnie w Pobierowie. No sporo tego, szanowni państwo, takich zjawisk, jak właśnie na przykład te takie intensywne i opady, i burze, i wiatr. Ten wiatr będzie dokuczliwy i nad morzem, i w górach, a w czasie burz porywisty, bo i burze też, szanowni państwo, wystąpią we wschodniej. Prognozowane są ulewie we wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie także opady intensywne i tam niewykluczone, że zagrzmi. Tam też najchłodniej, tylko 17, ale to w najcieplejszym momencie dnia, bo w tej chwili no miejscami nawet poniżej 10 stopni. Na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju 19-20, najcieplej ma być na Dolnym Śląsku 24 stopnie. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6:35, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 21 lipca, kalendarz jedynki.
4: Andrzej Grubba gra o wiele skuteczniej, no i przede wszystkim efektowniej, co bardzo podoba się publiczności.
3: W 2005 roku zmarł Andrzej Grubba, najwybitniejszy polski tenisista stołowy, zdobywca 15 medali Mistrzostw Świata i Europy. Zdobywca Pucharu Świata w 1988 roku. 26-krotny mistrz Polski. W 1987 roku ukazał się debiutancki album grupy Guns N' Roses, zatytułowany Appetite for Destruction.

0: należy podkreślić, że w sferze polityki socjalnej obok dalekosiężnych, kompleksowych programów podejmuje się działania odcinkowe, etapowego zaspokajania potrzeb ludzi pracy.
1: Rok 1973. Pierwsza wolna sobota w PRL. Wolne soboty były wprowadzane stopniowo na podstawie dekretów Rady Państwa. Początkowo w całym 1973 roku były to dwa dni za odpracowaniem.
2: Tutaj serwis księżycowy Polskiego Radia. Jesteśmy ponownie w studio w Pałacu Kultury w Warszawie.
1: Rok 1969.
3: I widać, jest powierzchnia księżyca, schodzi teraz, w tej chwili na ziemię.
4: Już stoi na ziemi.
3: Stoi na ziemi księżycowej.
4: Na gruncie.
3: Na gruncie księżycowym. Zszedł. Stawia pierwszy krok.
1: Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, staje jako pierwszy człowiek na powierzchni księżyca.
5: Można by spekulować, co by było, gdyby ta armia została w Związku Sowieckim i walczyła ramię w ramię z Armią Czerwoną i weszła do Polski. Natomiast generał Anders był bardzo sceptyczny. Widać było u niego od początku tendencję do tego, żeby jednak wyciągnąć po prostu jak najwięcej ludzi z tego Związku Sowieckiego.
1: Rok 1943. W Iraku sformowany zostaje drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. W 1923 roku urodził się Mieczysław Poznański, operator filmów animowanych, współzałożyciel studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Wraz z bratem Zdzisławem był operatorem pierwszej serii filmu animowanego Bolek i Lolek. Zmarł w 2006 roku.
6: To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. To takie skojarzenie z misją Apollo 11. W naszym kalendarium wspomnieliśmy też Andrzeja Grubben. Jeden z nas chciał grać i operować tak, przepraszam, takie powiedzenie, paletką. Oczywiście chodzi o rakietkę, tak jak Andrzej Grubba. Swego czasu, proszę Państwa, cieplutko się na sercu zrobiło, kiedy w amerykańskim słynnym serialu komediowym The Office Dwight, taki bardzo charakterystyczny bohater, mówiąc o największych gwiazdach tenisa stołowego, jednym tchem wymienił właśnie między innymi Andrzeja Grubbe. 6:38.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.41. A że w sygnałach zawsze trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń, to musimy o tym powiedzieć, bo to będzie głośny dzień w całej Polsce, dosłownie. Zanim jednak ktokolwiek zacznie wpadać w panikę, sprawdzamy fakty u źródła. Łączymy się z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Naszym gościem jest rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to postawmy sprawę jasno na samym początku, żeby nasi słuchacze mogli spokojnie dopić poranną kawę. O której godzinie i jakiego dokładnie rodzaju sygnały dźwiękowe usłyszymy?
1: O której godzinie to jest tajemnica? O. To wynika ze scenariusza ćwiczenia. To, co zawarliśmy w treści wczorajszego SMS-a, który na pewno państwo otrzymaliście, ćwiczenia będą przeprowadzane między godziną 7 a 19 w całym kraju. Natomiast nie możemy wskazać, w którym regionie, o której godzinie te syreny zawyją, bo jest to elementem ćwiczenia. Chodzi o pewnego rodzaju nieprzewidywalność.
0: Jeszcze raz, między 7 a...
1: A 19. Nie jest powiedziane, że te syreny zawyją tylko raz. Może być tak, że zawyją o godzinie 7.10, a później o 11.50. Wielokrotnie te syreny mogą być uruchamiane, jednak każdorazowo, jeżeli dziś państwo otrzymacie ten sygnał dźwiękowy, usłyszycie ten sygnał dźwiękowy, nie jest to powód do niepokoju, nie ma realnego zagrożenia.
0: Czy to będzie sygnał ciągły czy modulowany? Bo wiemy, że tu jest różnica i rzeczywiście i nasi słuchacze mogą mieć z tym problem. Od czego jest ciągły, od czego jest modulowany?
1: Tak, rzeczywiście. Tu sprawa jest stosunkowo prosta. Oba te dźwięki trwają 3 minuty. I ogłoszenie, i odwołanie alarmu. Jednak ogłoszenie jest to sygnał modulowany, czyli zwiększa się wysokość tonalna tego dźwięku. Później opada kilkukrotnie. A odwołanie alarmu, no to jest 3-minutowy sygnał ciągły, akustyczny. Często jest to mylone czy nadinterpretowane w związku ze zwoływaniem OSP, Straży Pożarnej do pożaru, że przez część obywateli te sygnały no, mogą być mylone. To, na co my wskazujemy, to to, że te sygnały ostrzegawcze, te sygnały alarmowe trwają 3 minuty. To jest klucz. Te sygnały zwołujące strażaków do remizy zwykle trwają krócej, zwykle ta powtarzalność tonalna też jest inna. Więc jeżeli, oczywiście nikt z nas nie chodzi ze stoperem i nie mierzy co do sekundy, jednak jeżeli ten sygnał trwa około 3 minut, mniej więcej, no to możemy się spodziewać, że jest to nie zwołanie strażaków do OSP, tylko właśnie sygnał alarmowy.
0: Jasne, wiemy już jak, wiemy kiedy mniej więcej, o której, między 7 a 19. I teraz kluczowe pytanie, po co, jaki jest główny cel tych ogólnopolskich ćwiczeń?
1: Tak, te ćwiczenia są organizowane przez zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Obrony Narodowej. Te ćwiczenia przede wszystkim mają za zadanie sprawdzić trzy rzeczy, trzy główne rzeczy. Pierwsza to przepływ informacji, druga same procedury, a trzecia no, sprawność techniczna tych systemów alarmowych. Testowany jest tak naprawdę cały bardzo złożony proces ostrzegania ludności i nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, jak szybko ta informacja o potencjalnym zagrożeniu przechodzi między instytucjami, tylko właśnie jak przebiega i współpraca służb i kto na jakim etapie podejmuje te decyzje, na przykład o uruchomieniu sygnału alarmowego. No i jak te elementy ze sobą grają.
0: A pan może teraz zapewnić, bo ja wiem, że to są ćwiczenia. Do tej pory to jak my wypadamy w tych ćwiczeniach, w tych testach?
1: To znaczy te ćwiczenia najczęściej są klauzulowane, więc tutaj też ani tajemnice. O efektach tych ćwiczeń, ani o scenariuszach nie mogę mówić. Jednak no to, co warto zaznaczyć,

0: no to to, że my to wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa, który też stworzyliśmy razem z Ministerstwem Obrony oraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Oprócz tego, że machina państwowa, pomocowa działa, każdy z nas to swoje bezpieczeństwo buduje. Jeżeli nie będziemy znali sygnałów alarmowych, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co zrobić po usłyszeniu tego sygnału, no to zdecydowanie obniżamy swoje bezpieczeństwo. Nawet jeżeli syrena zawyje, nawet jeżeli alert RCB z rekomendacją określonego działania przyjdzie, a my nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić, no to jest to trochę... No skazujemy się sami na porażkę.
1: Szanowni Państwo, słyszymy syreny dziś między 7 a 19. Zachowujemy spokój, jedziemy dalej, tak jak i w sygnałach dnia. Dzięki wielkie. Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Polskie Radio.

0: Możecie zobaczyć, możecie usłyszeć. Grzegorz Osiecki, portal WPP.pl.
1: Tak, może sobie, tak, tak, tak pewnie teraz śpiewa Mateusz Morawiecki o Jarosławie Kaczyńskim.
0: Możecie zobaczyć?
1: No bo tam są zabiegi o kolejne spotkanie przed tym krytycznym dniem, który ma nastąpić za dwa dni.
0: Mhm. A ten grill kiedy? W piątek?
1: Nie, nie, grill to w przyszłym tygodniu w ogóle.
0: Aha.
1: Także jeszcze troszkę czasu.
0: Mhm. Ale to jeśli chodzi o prasę, tak właśnie się zastanawiałem, czy chodzi o rozpad koalicji, czy rozpad PiSu.
1: No nie, bo sondaż na temat tego, czy koalicja dotrwa do końca kadencji, to jest w Dzienniku Gazecie Prawnej i tam no. 48%
0: że
1: twierdzi,
0: dotrwa.
1: Że dotrwa. Aha. A 29%, że nie dotrwa. Aczkolwiek tutaj...
0: A jest sondaż na temat nie, partii,
1: nie ma, ale
0: czy partii opozycyjnej?
1: Artykuł w Gazecie Polskiej Czas Decyzji w PiS, takim jak na tę gazetę bardzo neutralnym tytułem. Natomiast jeżeli chodzi o ten sondaż o rozpadzie koalicji, to tam jest ciekawa obserwacja, że wśród najmłodszych przeważają pesymiści, jeżeli chodzi o los tej koalicji. Tak to wygląda. Ale jest bardzo ciekawy...
0: Wśród najmłodszych uczestników sądy.
1: Sądy, do 24 lat.
0: Aha. A od?
1: No, od 18 pewnie,
0: aha,
1: nie?
0: Okay.
1: Chyba. Natomiast w Rzeczpospolitej jest taki, jest takie pokazana grafika o tym, jak od 2015 roku wzrosły wydatki na ochronę zdrowia. One wzrosły z 80 miliardów do 229, czyli no prawie trzykrotnie.
0: I tam są wśród tych wydatków też wliczone pensje?
1: No chyba tak.
0: Mhm.
1: Ale to, co jest ciekawe, że jednocześnie jest podana liczba świadczeń w milionach, jakie wykonał NFZ w tym czasie. I na początku w 2015 roku były to 243 miliony, a w tej chwili są to 304 miliony. No, czyli rozumiem, że liczba świadczeń wzrosła mniej więcej o 1/5.

0: Natomiast wydatki w tym czasie wzrosły prawie trzykrotnie. Tak to wygląda, proszę pana. Ale to nie wszystko, bo z kolei na Wirtualnej Polsce wywiad z Moniką Rosą, która opowiada o tym, że na grudzień jest planowane wdrożenie narzędzia do weryfikacji wieku w internecie, które ma pomóc w ograniczeniu dzieciom dostępu do pornografii. I pewnie o to zapytamy wiceministra cyfryzacji po 7.15 Dariusza Standerskiego, bo resort cyfryzacji w to jest zaangażowany.
1: Polskie Radio.
2: Zapyta Grzegorz Osiecki o 7.15 do 7.09.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę.

0: przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
2: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
13: O, jeszcze to.
14: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
12: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
15: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
14: Dajcie wszyscy święt.
12: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 2 godziny temu na autostradzie A2 w województwie mazowieckim doszło do pożaru samochodu ciężarowego pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki. Do zdarzenia doszło na kilometrze 549 i autostrada w kierunku Warszawy nadal jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy na Starą Dwójkę, a zatem na Krajową 92 przez Gręzów, Broszków i Stare Groszki. I od węzła Groszki A2 już do samej Warszawy jest i przejezdna, i niezakorkowana. Natomiast wielokilometrowy korek, jak co rano o tej porze, utrzymuje się w Warszawie na S8. Chodzi o północną obwodnicę miasta. Zakorkowany jest fragment w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Marymącka, a Aleja Prymasa Tysiąclecia. Na ekspresowej 8 utrudnienia utrzymują się także w województwie podlaskim na obwodnicy Zambrowa. Na 3 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Warszawy jest tam zwężona. Uwaga na A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na kilometrze 147 na wysokości miejscowości Nowa Wieś ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Poranne godziny szczytu już rozkręciły się w województwie małopolskim, a 4 jest zatłoczona przed Krakowem od strony Rzeszowa, podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic oraz droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny, także w kierunku Krakowa. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
17: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
18: Zapraszamy na aktualności jedynki.
17: Anna Kowalczyk.
18: Paweł Aramowicz-Zieliński. Tłumy fanów, muzyka i śpiew. Madryt hucznie przywitał mistrzów świata.

0: W piłce nożnej.
1: Porażka nowego premiera Węgier usłyszał stanowcze nie od kandydatki na prezydenta.
0: Pyszne.pl zwalnia kurierów. Do akcji wkracza Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Szaleństwo w Madrycie po powrocie mistrzów świata w piłce nożnej na ulicach hiszpańskiej stolicy. Złotą drużynę witały tłumy fanów.
0: Triumfalną paradę zwieńczyła impreza na placu Cibeles, który był wypełniony po brzegi. To, co działo się na miejscu, obserwował nasz wysłannik Michał Makowski.
2: Gwiazdy hiszpańskiej piłki bawiły się pod gołym niebem na dachu czerwonego autobusu, który przemierzał Madryt. Kibice podrzucali im upominki, na przykład wielki kartonowy puchar świata z twarzą selekcjonera reprezentacji Luisa de la Fuente. Przyjazd ekipy na plac Cibeles wywołał taką euforię, że pod ciężarem grupy kibiców zarwał się dach przystanku autobusowego. Lamine Yamal wkroczył na scenę tanecznym krokiem. A kapitan reprezentacji Rodri wychwalał zasługi Ferrana Torresa. Wiele razy był niesprawiedliwie krytykowany, a dzisiaj przechodzi do historii hiszpańskiego futbolu.
3: Vamos a cantar juntos! Ferran, Ferran, Ferran, Ferran! Ferran, Ferran, Ferran!
2: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Według hiszpańskich mediów zwycięską drużynę na ulicach Madrytu mogło witać nawet 1 800 000 kibiców.
0: Słynna szachistka nie zostanie prezydentem Węgier. Judith Polgar nie przyjęła propozycji Petera Modziara, który chciał, żeby objęła ten urząd.
1: Węgierska mistrzyni tłumaczy, że nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu.
0: Były prezydent Tamás Suljok, wybrany głosami Fideszu ugrupowania byłego premiera Viktora Orbana, w sobotę ogłosił podpisanie poprawki do konstytucji, zakładającej m.in. usunięcie go ze stanowiska.
1: Od wczoraj obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca węgierskiego parlamentu. Deputowani muszą wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni.
0: Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham kompletuje skład swojego gabinetu.
1: Wes Streeting, który kierował resortem zdrowia w gabinecie Keira Starmera, objął stanowisko ministra obrony, a resortem spraw zagranicznych pokieruje Ed Miliband, były lider Partii Pracy.
0: W pierwszym przemówieniu nowy szef brytyjskiego rządu zapowiedział walkę z kryzysem i budowę nowej gospodarki. Komentatorzy podkreślają skuteczność Burnhama. Profesor Bartłomiej Toszek w Polskim Radiu 24 mówił, że polityk zasłynął już jako energiczny człowiek zdolny do zaproponowania konkretnych rozwiązań.
4: Kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi. A więc wydaje się, że jeżeli prowadzi tę energię w zarządzanie całym państwem, dla Partii Pracy jest szansa, żeby rzeczywiście poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowania.
1: Nowemu premierowi Wielkiej Brytanii pogratulował szef polskiego rządu. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z panem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy, napisał Donald Tusk.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich koniec płacenia za dostęp do oceny. Rząd zajmie się dziś projektem o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego e-dziennika.
1: Od września mają go testować wybrane szkoły w całym kraju. Do wszystkich ma trafić we wrześniu przyszłego roku.
0: W przygotowaniu e-dziennika Ministerstwo Edukacji pomaga resort cyfryzacji. Jego wiceszef Dariusz Standerski za niecały kwadrans będzie gościem Sygnałów Dnia.
1: Około 5 000 kurierów Pyszne.pl do zwolnienia. Właściciel serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia chce do końca sierpnia rozwiązać z nimi umowę o pracę.
0: Po tym czasie pracownicy mają świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak mówi, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
6: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji.
1: Związkowcy apelują o przyspieszenie prac nad wdrożeniem dyrektywy o pracy platformowej i o skuteczne egzekwowanie od wszystkich podmiotów na rynku dostaw jedzenia przestrzegania minimalnej stawki godzinowej za pracę.
0: Na zlecenie minister pracy w spółce, do której należy platforma Pyszne.pl, trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Po mundialu, jak już państwo słyszeli, feta w Madrycie, w Buenos Aires, tłumy smutnych ludzi, ale po mundialu też wyliczenia. Jak już państwo informowaliśmy, rekordowe trasy samolotem przemierzał prezydent FIFA Gianni Infantino. Licznik wskazał finalnie 95 tysięcy kilometrów. Infantino korzystał z samolotu z floty rządu Kataru. Maszyna obsługiwana jest przez dział lotów czarterowych Qatar Airways, sponsora Mistrzostw Świata.
1: Aby prześledzić podróże szefa FIFA, agencja Associated Press przeanalizowała rejestry lotów prywatnego drzutowca, z którego Infantino korzystał w ostatnich latach, a także zdjęcia wykonane przez fotoreporterów oraz materiały zamieszczone na Instagramie przez FIFA i samego szefa światowych władz futbolu. Z analizy wynika, że do momentu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę w walce o tytuł mistrza świata, przebył on dystans pozwalający na niemal 2,5-krotne okrążenie kuli ziemskiej. Samolot wykonywał średnio ponad jeden lot dziennie, a w wielu przypadkach nawet więcej niż 3. Oprócz udziału w meczach, plan podróży Infantino obejmował wizytę w Nowym Jorku, gdzie udzielił wywiadu w programie Fox & Friends oraz w Miami, gdzie wziął udział w szczycie FIFA z udziałem przedstawicieli 211 stowarzyszeń członkowskich organizacji. Poleciał również do Dohy na pogrzeb byłego emira Kataru, po czym wrócił do USA na czas półfinałów Mistrzostw Świata. Z Nowego Jorku dla Sportu Radio 1 Jan Pachlowski.
0: W wielkim futbolu też pożegnanie legendy. Zmarł słynny angielski piłkarz Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca złotej piłki, który wielkie sukcesy osiągał z Liverpoolem i Hamburgerem SV. Potem był trenerem m.in. reprezentacji Anglii. Ostatnio zmagał się z nowotworem. Kevin Keegan miał 75 lat. W piłkarskim świecie też początek gier polskich klubów w Europie. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów dziś wieczorem wyjazdowe mecze Lecha i Górnika. Lecha z duńskim Orchus, Górnika z tureckim Fenerbahce. Rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy poznała Jagiellonia. Będą nim szkoccy Rangersi. Te mecze w pierwszej połowie sierpnia. Na koniec raz jeszcze Stany i Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Tu pierwszy dzień bez polskich medali. W próbie czasowej w krosie najwyżej 16 Klaudia Zwolińska. Ale te najważniejsze starty jeszcze przed nią. Sport wraca po 8.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda. To będzie pochmurny dzień. W zachodniej połowie kraju także miejscami mogą pojawiać się przejaśnienia. Tam padać nie powinno, za to we wschodniej prognozowane są ulewy. Na północnym wschodzie także intensywne. Niewykluczone, że zagrzmi. Tam też najchłodniej do 17 stopni. Na przeważającym obszarze 19-20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. Wiatr będzie umiarkowany i dość silne, a ciśnienie szybko spada. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą

0: choroby. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Reklama. Jedynka. To jest radio.
7: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 21 lipca, 202 dzień roku, do końca roku 163 dni. Słońce wzeszło o 4.40, zajdzie o 20.43. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego 44 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 21. Imieniny obchodzą Andrzej, Aniela, Arbogast, Benedykt, Dalila, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Paulina, Prakseda, Rym, Wit, Wawrzyniec i Zotyk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.

0: Rozmowa dnia.
1: A gościem jest Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ministrze.
1: Dzisiaj na posiedzeniu rządu Rada Ministrów ma się zająć e-dziennikiem, czyli nową elektroniczną formą informowania rodziców o postępach ich pociech. Jak wygląda w tej chwili stan przygotowania do wprowadzenia tego rozwiązania?
2: Rzeczywiście, dzisiaj na rządzie będzie projekt ustawy zmieniający prawo oświatowe, który wprowadzi możliwość najpierw pilotażowego, a później pełnego wdrożenia e-dzienniczków czy e-dziennika w szkołach. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Po przyjęciu tej ustawy mam nadzieję, że również bardzo sprawnie przejdzie cały proces legislacyjny, tak żebyśmy mogli we wrześniu już rozpocząć pilotaż w wybranych szkołach w całej Polsce, sprawdzić wszystkie funkcjonalności i być gotowymi na następny rok na pełne wdrożenie.
1: Co to znaczy pilot? I co będzie w tym dzienniku? Jakie informacje?
2: Pilotaż, czyli w wybranych szkołach w całej Polsce sprawdzenie funkcjonalności, dopasowanie do konkretnych potrzeb placówek i sprawdzenie, co jeszcze można dodać do tych funkcjonalności. Funkcjonalności będą podobne, tak jak część z nas jest przyzwyczajona, czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia, te wszystkie rzeczy, które są konieczne, żeby mieć pełną informację, jak nasze dziecko radzi sobie w szkole i co w tej szkole potrzeba.
1: A po co to zmieniać, skoro jak podkreślają producenci, czy część też środowisk związanych z edukacją, są funkcjonujące już obecnie tego typu rozwiązania prywatnych firm.
2: Wsłuchujemy się w głos rodziców oraz te potrzeby, które z jednej strony mówią o pełnym dostępie w realizacji prawa do edukacji, pełnym bezpłatnym dostępie do tych ważnych funkcji, a z drugiej strony też to jest po prostu kolejny krok w rozwoju systemów państwowych i rejestrów, ponieważ system informacji oświatowej, no, tak jak inne rejestry i systemy, jak CEPiK, jak system rejestrów państwowych, po prostu powinien wejść w ten system publicznego zarządzania, co na czym też skorzysta interoperacyjność rozwiązań, ponieważ te rozwiązania będą kompatybilne na przykład z aplikacją M-Obywatel Junior, a później M-Obywatel, wszystko będzie w jednym miejscu bezpłatnie i dużo sprawniejsze do obsługiwania.
1: No to zobaczymy, co będzie z ustawą w Sejmie, a ja chciałem zapytać o ustawę, która dopiero czeka na rozpatrzenie przez rząd, o podatku cyfrowym. Kiedy ją zobaczymy i jakie są założenia takie ostateczne, z którymi resort chce wyjść?
2: Projekt ustawy o podatku rekompensującym zostanie wysłany do konsultacji publicznych i uzgodnień jeszcze w lipcu. Tutaj uspokajam wszystkich, którzy chcieli odnieść się do tej ustawy, a planują urlopy, to nie będą skrócone konsultacje. Będziemy nad tym pracować tyle, ile trzeba, więc ze spokojem można zapoznawać się z tym projektem w lipcu i w sierpniu. Jest to projekt, który jest efektem wielu tur warsztatów i konsultacji jeszcze przed jego opublikowaniem. Mieliśmy warsztaty z organizacjami pozarządowymi, z izbami pracodawców, z zagranicznymi izbami handlowymi. Była izba amerykańska, brytyjska, indyjska, francuska, niemiecka. To jest projekt bardzo przedyskutowany, który będzie zakładał stawkę 3%, próg wejścia 25 milionów złotych i miliard.
1: 3% przychodów firmy.
2: Tak jest. Natomiast z progiem 25 milionów złotych w Polsce, miliard euro, jeżeli chodzi o skalę światową. No i też wskazujemy tutaj jasno, te firmy, które budują rozwój Polski, powinny mieć ten podatek pomniejszany. Czyli te firmy, które odprowadzają podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce lub które też w Polsce inwestują. Mamy niestety przykłady takich firm, które ani w Polsce nie inwestują, ani nie płacą podatków, a na przykład zalewają nasz kraj nielegalnymi towarami. Wczoraj Komisja Europejska nałożyła na AliExpress 550 milionów euro kary za to, że po prostu na swoim portalu ma towary nawet nie tylko szkodliwe, ale po prostu wprost nielegalne. A jaki obrót mają właśnie te

0: platformy w Polsce? 11,6 miliarda złotych rocznie. Ile odprowadzają podatków? Nie odprowadzają.
1: Czyli ostrze będzie wymierzone głównie w te chińskie platformy duże?
0: To poczytuję jako dzisiaj największą lukę w polskim rynku. Największą lukę, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o podatki. Przez to nasza baza podatkowa zaczyna się kurczyć. I to jest problem, na który musimy odpowiedzieć dzisiaj. Tak jak odpowiedziano kilkadziesiąt lat temu na problemy dotyczące podatków historycznych i wprowadzono system, który znamy dzisiaj z VAT-em, PIT-em i CIT-em, tak musimy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie o kurczącej się bazie podatkowej przez zmianę modelu biznesowego, który w przypadku właśnie takich platform staje się szkodliwy dla gospodarek.
1: Podoba się ministrowi Domańskiemu wasz projekt, bo no, jakby były takie zastrzeżenia fundamentalne dotyczące między innymi tego, że to resort finansów na ogół przygotowuje projekty podatkowe.
0: Projekt został wpisany do wykazu prac rządu, a o tym, co jest wpisane do wykazu, decyduje zespół, w którym jest, nawet bym powiedział, pełni główną rolę minister finansów, w związku z czym za zgodą i akceptacją ministra finansów oraz innych kluczowych ministrów ten projekt stał się projektem, nad którym pracujemy jako rząd. Ja bardzo sobie cenię pracę z panem ministrem Domańskim, który też widzi w szerokiej perspektywie rozwój gospodarczy, bo nie tylko prowadzi Radę Przyszłości, ale również w innym kapeluszu w Ministerstwie Rozwoju dba o polski e-commerce. W związku z czym też uważam, że te rozwiązania przypadną mu do gustu. Natomiast wszystko w uzgodnieniach pewnie dopracujemy.
1: A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koncerny amerykańskie? No bo nie jest tajemnicą, że takim głównym zewnętrznym hamulcowym, jeżeli chodzi o te różne pomysły, było USA, które nie chciało, żeby giganci ze Stanów byli opodatkowani.
0: To jest kwestia współpracy oraz uzgodnień, w których wszyscy traktujemy naszych partnerów podobnie, zwłaszcza naszych najbliższych sojuszników. Tak jak mówiłem, projekt był przedmiotem warsztatów z zagranicznymi izbami handlowymi. Również oczywiście wymieniamy się tymi informacjami. Założenie jest jasne. Firmy, które dokładają się do rozwoju polskiej gospodarki, powinny mieć tę daninę pomniejszoną. To oznacza, że podatek nie jest wymierzony w żadne państwo, tylko dotyczy uszczelnienia obecnego systemu. W związku z czym tutaj nie widzę, żeby jakiekolwiek państwo miało być traktowane szczególnie lub też miałoby być dyskryminowane.
1: To ostatnie pytanie w tym wątku. Ile dostanie budżet z tego podatku?
0: W pierwszym roku szacujemy 1,7 mld, w drugim roku około 2,2 mld i w ciągu następnych 5 lat dochodzimy do 3 mld złotych rocznie.
1: No czyli to szału nie ma, a tak mówiąc wprost.
0: No panie redaktorze, to więcej niż budżet mojego ministerstwa.
1: W związku z czym,
0: gdybym miał dołożyć do budżetu mojego ministerstwa taką kwotę, to mielibyśmy jedne z większych, znaczy największe inwestycje w historii z budżetu państwa. Dzisiaj te inwestycje są rekordowe, ponieważ mają wsparcie z Unii Europejskiej, ale nie można gwarantować, że wsparcie finansowe z Unii Europejskiej będzie wieczne. Dlatego trzeba dywersyfikować te źródła dochodów budżetu państwa, co też jest jednym z założeń tego podatku.
1: Panie ministrze, w zeszłym tygodniu mieliśmy weto prezydenta wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Natomiast wkrótce będzie wchodziło w życie rozporządzenie, które zostało przygotowane między innymi przez pana resort, dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Jaki jest stan w tej chwili? I czy to jest tak, że wy jako lewica uważacie, że to będzie ścieżka zastępcza wobec statusu?
0: Nie, nie uważamy, że to jest jakakolwiek ścieżka zastępcza. To jest wykonanie wyroków z jednej strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z drugiej Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego i tutaj prace trwają. Jesteśmy na końcu wdrożenia, ponieważ w sierpniu to rozporządzenie rozporządzenie wchodzi w życie i nie ma żadnego związku z zawetowaną ustawą. Tam pan prezydent Nawrocki nie sięga, bo jest to rozporządzenie, wykonanie ustawy i ta ustawa miała takie brzmienie również zarządów Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno doszukiwać się tutaj jakichś działań, wobec których i pan prezydent, i PiS mieliby się sprzeciwiać. Po prostu wydano rozporządzenie na podstawie obowiązującej ustawy i tutaj prace wdrożeniowe

0: skończą się w ciągu najbliższych 2 tygodni.
1: No tak, ale na przykład pana koleżanka Katarzyna Kotula powiedziała ostatnio, że weto prezydenta pokazało, że nie ma sensu walczyć o półśrodki, lecz należy dążyć do pełnej równości małżeńskiej. Będę spotykać się z ministrem Domańskim i przekonywać go do wprowadzenia możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego w ramach transkrypcji, jak rozumiem.
0: Nie wiem, w jakich ramach. Nie jestem panem ministrem Domańskim, więc to jest kwestia uzgodnienia pomiędzy ministrem Kotulą a Domańskim.
1: A o tym, co to może być, porozmawiamy w dalszej części rozmowy. Zapraszamy do serwisu YouTube.
2: 26 po 7. Polskie Radio. Jedynka.
3: W kolejnej rozmowie dnia Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, to już o 8.15.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia i 7:29, 22, 139, 22, 02.
1: Chodzi mi o te dzisiejsze syreny. Przecież można byłoby tak zorganizować, żeby to nie tylko strażacy, którzy może nawet wiedzą czy nie wiedzą, co oznacza który sygnał, żeby tak skorelować te wycie syren z wiadomością w radiu, co który sygnał oznacza. Wtedy ludzie też odnieśliby pewną korzyść z tego.
0: No ale to przecież, szanowny słuchaczu, w radiowej jedynce, w Polskim Radiu, programie pierwszym, o tym mówimy wielokrotnie, bo to jest w końcu nasza misja. Powtarzaliśmy wielokrotnie, to przyznaję.
2: Proszę pana, pewnie, że tak. Poranka,
0: oczywiście,
2: po południówkach.
0: Tak. No to jeszcze raz, szanowni państwo, proszę zapamiętać i odróżnić dwa alarmy. Pierwszy sygnał rozpoczęcia alarmu i drugi sygnał zakończenia alarmu. Zatem pierwszy sygnał, tak brzmi rozpoczęcie alarmu. To jest ciągły, modulowany dźwięk. Słyszą państwo różnicę? Ciągły, modulowany, trwa 3 minuty. I teraz drugi sygnał, tak brzmi odwołany.

0: Już nie modulowany, a ciągły. Ciągły, jednostajny dźwięk także trwa przez 3 minuty. Dziś między 7 a 19 w całym kraju, w różnych miejscach. Przypominamy, to tylko ćwiczenia. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: We wrześniu ma rozpocząć się pilotaż, a powszechnie rozwiązani ma obowiązywać od przyszłego roku. Mowa o e-dzienniku. Rząd zajmie się dziś projektem o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego narzędzia dla szkół.
2: Kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia, te wszystkie rzeczy, które są konieczne.
1: Tak mówił przed chwilą w Jedynce wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. W całej Polsce zawoją dziś syreny alarmowe do godziny 19:00. Będą testowane systemy ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało wyjaśniające SMS-y.
3: Ten dźwięk, który usłyszą, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem.
1: Centralny Szpital Kliniczny UMED-u w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych. Powodem brak finansowania. NFZ kieruje chorych do innych placówek.
4: Skazaliśmy Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi.
1: Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham kompletuje skład swojego gabinetu. Wes Stirling, który kierował resortem zdrowia w gabinecie Keira Starmera, objął stanowisko ministra obrony, a resortem spraw zagranicznych pokieruje Ed Miliband. Eksperci twierdzą, że zmiany mogą przynieść korzyści Partii Pracy.
5: Dla Partii Pracy jest szansa, żeby poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowanie.
1: Na ulicach Madrytu powoli kończy się fiesta po powrocie piłkarzy. To było świętowanie zdobycia przez Hiszpanów Mistrzostwa Świata, szczególnie fetowane zdobywce zwycięskiego gola, Ferrana Torresa.
6: Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: Mamy środek lata, drugą połowę lipca, a pogoda niestety bardziej dziś jesienna niż letnia. Od 17 zaledwie na północnym wschodzie do 24 stopni na Dolnym Śląsku i to w tym najcieplejszym momencie dnia, bo o poranku są takie miejsca, gdzie temperatura poniżej 10 stopni. Sporo chmur w zachodniej połowie kraju padać nie powinno w zachodniej połowie, ale jeśli już, to przelotnie. We wschodniej z kolei tutaj prognozowane są ulewy. Na północnym wschodzie także intensywne lanie nas czeka. Wykluczone, że zagrzmi. No i ten wiatr silny, dokuczliwy, wieje i na bałtyckiej plaży, wieje i w górach. I w czasie burz też powieje mocno porywiście. Ciśnienie też spada w związku z tym, że te burze na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
0: Autopromocja.
2: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: No i sami Państwo słyszeli naszego słuchacza, który dzwonił tuż po godzinie 5 z plaży w Pobirowie, gdzie mocno wieje i fale dwumetrowe. Skoro nad Bałtykiem wieje i ta pogoda tradycyjnie jest trudna, nawet bardzo trudna do przewidzenia, to wielu z nas, Polaków, już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat, wybiera się tam, gdzie pogoda jest bardziej przewidywalna i tam, gdzie masz gwarancję, że się po prostu opalisz i wypoczniesz. Chorwacja, Słowenia, Włochy. Niestety zdarza się dość też często, że wiele polskich aut zamiast do celu trafia prosto na lawetę. Z nami jest ekspert Paweł Janicki, instruktor techniki jazdy. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Tak się zastanawiam, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że wybieram się około 1000 kilometrów, bo to pewnie tyle można pokonać w jedną stronę i że można ignorować stan techniczny auta przed takim wyjazdem. Na co my liczymy? Na szczęście, czy po prostu nam szkoda czasu, pieniędzy na mechanika przed wyjazdem?
4: Ja myślę, że to pierwsze, czyli liczymy troszkę na szczęście, ale to nie jest taki przytyk typowo do kierowców. To jest kwestia też przyzwyczajeń już naszych, bo ja pamiętam

0: swoje podróże, zresztą jestem świeżo po takiej podróży, samochodami, które no troszkę, można było mieć dużo znaków zapytania co do ich stanu, ewentualnie do jakości wykonania czy części, po prostu się psuły częściej i bardziej. Teraz te nowoczesne samochody, no cóż, no przyzwyczaiły nas do tego, że my możemy tą dłuższą podróż w zasadzie bezawaryjnie przejechać i no, to spowodowało, że kierowcy po prostu, tak jak codzienny wyjazd do pracy, traktują te wyjazdy wakacyjne bardzo podobnie. Czyli wsiadam, przecież samochód mam stosunkowo nowy, samochód jest sprawny, nie ma żadnego czeka, czy ewentualnie jakiejś alertowej informacji na wyświetlaczu, no to przecież mogę jechać. A to jest bardzo, no, bardzo ryzykowna teza i tak naprawdę sugerowałbym Państwu, sugerowałbym każdemu, kto wybiera się w dłuższą podróż, bo o takiej też mowa, żeby no, popatrzeć na tą podróż tak kilkupłaszczyznowo. Na pewno dwie płaszczyzny brałbym pod uwagę. Płaszczyzna pod nazwą stan techniczny pojazdu i przygotowanie tego pojazdu, łącznie z zapakowaniem i sprawdzeniem tego, jakie mamy wyposażenie. A druga to przygotowanie siebie jako kierowcy. No i tak, i bardzo krótko tylko o tym stanie technicznym, bo oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale jeżeli poświęcimy odrobinę czasu, zerkniemy na opony, otworzymy pokrywę silnika, sprawdzimy płyny eksploatacyjne, sprawdzimy oświetlenie, to naprawdę wydaje się proste i banalne i nie wnoszące nic do sprawy, ale to naprawdę może wystarczyć, żeby uniknąć jakichkolwiek większych problemów na naszej trasie. Wspomniałem o wyposażeniu. Ja jestem przekonany, że większość słuchaczy, większość z Państwa nawet tak naprawdę może nie wiedzieć, czy ma koło zapasowe, gdzie to koło zapasowe się znajduje, jakie są klucze, czy mamy, no generalnie to jest teraz powszechna norma. Oczywiście producenci samochodów robią wszystko, żeby waga samochodu była mniejsza, żeby koszty wyprodukowania były mniejsze, więc pewnie są jakieś zestawy naprawcze, ale uwaga, może warto zobaczyć, gdzie ten zestaw naprawczy jest i jak się z niego korzysta, żeby na drodze, w trasie, kiedy na przykład wybierzemy podróż nocą, utkniemy gdzieś w szczerym polu, żeby móc sobie też samodzielnie poradzić. Jeżeli się obawiamy tego, to warto też znaleźć sobie ten numer naszego asystans, ewentualnie mieć go w takim miejscu, gdzie jesteśmy sprawnie to w stanie zrobić. I tutaj tak a propos takiej akcji ratunkowej, serwisowej, to może warto też wiedzieć, gdzie są te kamizelki odblaskowe w naszym samochodzie, żeby wyjść z pojazdu w sposób bezpieczny i to wszystko sobie zabezpieczyć bezpieczeństwo swoje, zapewnić bezpieczeństwo swoje, no i oczywiście swoich pasażerów.
1: Jasne, panie Pawle. Samochód to jedna rzecz, ale druga myślę, że też nie mniej ważna, chyba nawet i ważniejsza, jak przygotować samego siebie do tej wielogodzinnej trasy. Tak się zastanawiam, gdzie leży ta bezpieczna granica ciągłej jazdy, bo tutaj mówiliśmy przed godziną, pan zna to w slangu kierowcy, to się nazywa jazda na strzała. Nawet w internecie, na forach można spotkać takie licytacje, że ten to dojechał do Dubrownika z Warszawy bez przerwy.
0: Nie jestem w stanie jakby usprawiedliwić i wyjaśnić podstawy działania tego typu, żeby próbować przełamać tutaj tą granicę i ewentualnie pokazać, jakim jestem Herkulesem i jestem w stanie przejechać. Nasze ciało, każdy jest oczywiście inaczej skonstruowany i ma inną tutaj wydolność i może przejechać dłużej, krócej, ale jest pewne zjawisko, na które nie mamy wpływu. Pojawiające się mikrodrzemki, które mogą być nawet niezauważalne, to jest olbrzymie ryzyko. To jest sytuacja, kiedy jedziemy długo, monotonnie. Oczywiście zmienia się krajobraz, ale na przykład jak jedziemy autostradą, to jest coś takiego również jak hipnoza autostradowa. I kierowca jest w stanie przejechać już w takim może nawet nie skrajnym, ale już sporym zmęczeniu, przejechać kilkanaście kilometrów, nie wiedząc, co się stało przez ostatnie parę minut. Po prostu jedzie tak, jakby uśpiony. A jeszcze jak dołączymy do tego systemy bezpieczeństwa, które też pomagają, czyli niech to będzie nawet aktywny tempomat, to okazuje się, że głowa jest

0: Help me, pomóż mi, Błażeju, zrozumieć to, bo ja powiem państwu szczerze, nie jestem w stanie zrozumieć. Państwo złapią się za głowę, tak jak i ja. To im naprawdę opłaca się bardziej utylizować wszystko to, co nowe i to, co mieliby magazynować, niż na przykład oddać tym, którzy tego naprawdę potrzebują.
1: Tak było przynajmniej do tej pory, ale to ma się zmienić.
0: O!
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: A mówić będziemy o dyrektywie odzieżowej.
1: Tak, o unijnych przepisach, które właśnie weszły w życie, a które zakazują niszczenia niesprzedanej nowej odzieży i obuwia. No a problem nie jest błahy, bowiem nawet 1/10 wszystkich nowych ubrań czy tekstyliów wprowadzanych na rynek jest wyrzucana. Z tego 85% trafia do spalarni lub na wysypiska. No a dzieje się tak, jak wspomniałeś, ponieważ utylizacja jest często po prostu
0: tańsza
1: niż magazynowanie produktów czy ponowne wystawienie ich na sprzedaż. Te nowe regulacje stanowią część takiego szerszego europejskiego planu, który zmierza do bardziej zrównoważonego modelu konsumpcji i redukcji odpadów. Jak mówi Paulina Kulik, konsultantka mody zrównoważonej z zarządu Fashion Revolution Polska, mają one na celu zmniejszenie marnotrawstwa oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej w sektorze. Jednocześnie, jak dodaje ekspertka, w takiej bliższej perspektywie na tych przepisach skorzystają także sami konsumenci.
3: Być może będzie to dla klienta dosyć atrakcyjna sytuacja, bo firmy ten niesprzedany towar będą przeceniać, będą wysyłać do outletów, będą chciały sprzedać go jednak, ale nie powinniśmy na to patrzeć jako na dobrą sytuację, bo to nie o to w tym chodzi. Problemem jest zalew rynku tanimi produktami, nadkonsumpcja i nadprodukcja odzieży. Dobrą sytuacją długofalową tego przepisu na pewno będzie to, że firmy będą musiały zacząć inaczej planować towar, który będą wprowadzały do sklepu.
1: A problem ten dotyczy przede wszystkim tych największych producentów odzieży, którzy często stosują filozofię tak zwanej fast fashion, czyli szybkiej mody. No, chodzi o taką maksową produkcję tanich, słabej jakości ubrań, które zazwyczaj wystarczają tylko na jeden sezon. Teraz to ma się zmienić, choć też będzie działo się to stopniowo, bo nowymi regulacjami na razie objęte są największe firmy odzieżowe. Te średnie, które zatrudniają od 50 do 250 osób, będą miały jeszcze 4 lata na dostosowanie się do zmian. Natomiast mikro i mali producenci będą z nich całkowicie zwolnieni. Jednocześnie, jak zaznacza Wiesław Wójcik ze Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, w tym ostatnim przypadku problem marnotrawstwa i utylizacji wyprodukowanej odzieży jest raczej niewielki.
4: Myślę, że największe koszty poniosą wielcy producenci, dlatego że oni mają tą masową produkcję odzieży. W Polsce mamy 20 kilka tysięcy firm odzieżowych, ale 97-98% to są małe firmy, 1, 2, 3 kilkunastoosobowe maksymalnie. Dla tych zakładów ten impact nie będzie aż taki duży, naszym zdaniem, dlatego że te zakłady i tak produkują nie w takim nadmiarze, nie produkują na magazyn, tylko produkują bardziej w oparciu o bieżące zapotrzebowanie.
1: Tu może jeszcze warto dodać, że według danych Parlamentu Europejskiego przeciętny Europejczyk rocznie kupuje około 26 kg ubrań, obuwia i tekstyliów, co wystarczyłoby na wypełnienie całkiem pokaźnej walizki. Jednocześnie około 12 kg wyrzuca na śmietnik, a tylko 1% odzieży poddaje się

0: recyklingowi.
1: I to pan redaktorze mówi, że oni bardzo często wyrzucają te naprawdę markowe, drogie ciuchy z paskami, z kotami w logo i tak dalej, tak?
0: Również te drogie ciuchy są utylizowane. Mhm.

0: Nie wiem, dlaczego, proszę pana, Grzegorz Osiecki, w naszym studiu tak się uparłem na ten split, ale ponoć tam bardzo ładnie jest. Znaczy nie ja, tylko inni, bo ja się uparłem na pulę w Chorwacji. Do puli jest trochę krócej, bo ona jest wyżej na mapie. Ale z Warszawy do Splitu najszybsza trasa wiedzie przez Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię i Chorwację. Jest do pokonania około 1430 km. Gdybym chciał być eko i proklimatyczny i wybrać się elektrykiem, to...
1: No to polecam. Polecam ze sobą zabrać baterię po prostu, najlepiej. Aha. Nie, albo rozłożyć sobie podróż na kilka takich nieśpiesznych odcinków i spokojnie.
0: No rzeczywiście. A co na to minister klimatu?
1: Zobaczymy, zapytamy ją po 8.15, bo wtedy będzie Paulina Henning-Kloska faktycznie. Ale chyba nie wiem, czy idzie elektrykiem do Chorwacji.
0: No nie, ja bym się nie odważył, powiem szczerze. Ciekaw jestem, czy ktoś z państwa...
1: Nawet powiem tak, nie wiem, czy jeździ elektrykiem jako minister.
0: A raczej służbowym przyjedzie, czy nie?
1: No tak, tak.
0: Ale nie elektrykiem. Ty, a te rządowe, chciałem powiedzieć, ulokować produkt, że rządowe lancie. Nie ma takich elektryków, nie?
1: Ale,
0: nie ma elektryków.
1: Ale rozumiem, że dosyć wkrótce ma wejść, albo już obowiązuje taki, albo już jest ten obowiązek, albo wkrótce ma wejść, że te przetargi publiczne mają preferować właśnie.
0: I elektryczne?
1: To jest.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 7.51.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki.

0: leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia cały czas utrzymują się w województwie mazowieckim na autostradzie A2, gdzie pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Groszki doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest tam całkowicie zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy na Starą Dwójkę, a zatem na drogę krajową numer 92 przez Gręzów, Broszków i Stare Groszki. Uwaga w województwie kujawsko-pomorskim. Na drodze krajowej numer 10 na obwodnicy Bydgoszczy, niedaleko węzła Bydgoszcz Południe, auto ciężarowe doszło do kolizji ciężarówki, dokładnie z ciężarówki wypadł ładunek i mamy informację, że trasa jest tam zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę Bydgoszczy. Na autostradzie A1, także w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do kolizji ciężarówki pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz na wysokości miejscowości Nowa Wieś. Na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na ekspresowej Trójce w województwie lubuskim doszło do zderzenia busa i auta osobowego na kilometrze 107. To pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Południe a Skwierzyna Zachód. Zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Poranne spowolnienia na Pomorzu, zwłaszcza na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na trasie ekspresowej numer 6 na obwodnicy Trójmiasta, obwodnicy Gdyni w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack.
3: Minęła 8. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Niektóre syreny już zawyły, inne dopiero zaczną. Służby testują systemy ostrzegania o zagrożeniu.
3: Król Hiszpanii dziękuję mistrzom świata w piłce nożnej. Padły słowa o imponującym zwycięstwie.
6: Odpoczywać trzeba umieć. W aktualnościach za chwilę o tym, jak spędzać urlop, żeby do pracy wrócić z nową energią.
3: Trzyminutowe modulowane dźwięki syren będzie dziś słychać w całej Polsce. Od rana służby testują systemy ostrzegania o zagrożeniu.
6: Ich finał zaplanowano na 19. Już wczoraj mieszkańcy całego kraju dostali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uspokajające SMS-y z informacją, że to tylko ćwiczenie.
3: Nasza reporterka Anna Orzeł sprawdzała, po co są organizowane.
7: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
8: Będą uruchamiane trzyminutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub trzyminutowe, ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
7: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
9: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
7: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Puchar Świata po 16 latach wrócił do Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente razem z kibicami świętowali ten sukces na ulicach Madrytu.
6: Zwycięzców witało prawie 2 miliony fanów. Podczas przejazdu piłkarzy przez centrum miasta,

0: Kibice ubrani w koszulki reprezentacji i machający flagami tego kraju skandowali: dziękujemy, jesteście królami świata.
1: Wcześniej było spotkanie z parą królewską. Filip VI i Letycja podkreślali, że to historyczna wygrana Hiszpanii.
2: To było wielkie zwycięstwo. Przeszliście wiele i wracacie z mundialu nieco zmęczeni. Musieliście znieść krytykę, ale to już przeszłość. To nie ma znaczenia w porównaniu z radością i pucharem przewiezionym do domu.
1: W finałowym meczu piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Hiszpańscy kibice dosłownie zatrzęśli swoim krajem.
0: Sejsmografy zarejestrowały aż 3 wyraźne wstrząsy w trakcie tego spotkania, wywołane reakcjami milionów Hiszpanów. Pierwsze po golu Ferrana Torresa. Kolejne po kontrowersyjnej sytuacji, kiedy to VAR ostatecznie bramki nie uznał.
1: Największy wstrząs wywołał jednak końcowy gwizdek, który przypieczętował zwycięstwo Hiszpanii.
3: To są aktualności jedynki.
0: Rodzice będą mieli całkowicie darmowy dostęp do ocen swoich dzieci. Rząd zajmie się dziś projektem o utworzeniu i wdrożeniu bezpłatnego e-dziennika.
1: Od września w ramach pilotażu mają go testować wybrane szkoły w całym kraju. Do wszystkich ma trafić we wrześniu przyszłego roku.
0: Co znajdzie się w e-dzienniku, to wyjaśniał w radiowej jedynce wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
4: Funkcjonalności będą podobne, tak jak część z nas jest przyzwyczajona, czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia. Te wszystkie rzeczy, które są konieczne, żeby mieć pełną informację, jak nasze dziecko radzi sobie w szkole i co w tej szkole potrzeba.
1: Resort Edukacji podkreśla, że dzięki wprowadzeniu darmowego e-dziennika rodzice nie będą musieli płacić za dostęp do funkcji oferowanych teraz przez komercyjne platformy.
0: Na kolejna rozmowa w Sygnałach Dnia już za niecały kwadrans gościem jedynki będzie minister klimatu Paulina Henik-Kloska.
1: Nagranie z kamer monitoringu może pomóc w namierzeniu napastników, którzy w Poznaniu brutalnie pobili 60-latka.
0: Mężczyzna padł ofiarą agresywnej grupy, gdy stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Policja ma wkrótce opublikować nagranie z tego zdarzenia, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Z opisu przekazanego policjantom z komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepienia. Natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, zareagował i starał się uspokoić sytuację.
1: 60-latek, który wstawił się za nastolatkiem, trafił do szpitala, ale po badaniach z niego wyszedł.
0: W aktualnościach jeszcze trudna sztuka wypoczywania. Z raportu jednego z biur podróży wynika, że aż 70% Polaków nie odpoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy.
1: Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, mówi psycholog pracy profesor Bogdan Rożnowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
6: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę. Wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
0: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I niezmiennie wracamy do fiesty na ulicach Madrytu, gdzie wczorajszy wieczór z hiszpańskimi piłkarzami, mistrzami świata w tanecznym rytmie.
8: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Buenos Aires też przywitanie, choć nie z całą argentyńską kadrą, bo zabrakło 10 graczy, w tym Messiego. Wicemistrzów świata na ulicach przywitały tłumy, a przygrywała orkiestra pułku grenadierów konnych.
9: Na Ta reprezentacja jest wspaniała, to świetna drużyna. Nieważne jak zagrali w finale, są drugą najlepszą

0: ekipą na świecie. Bardzo proszę, żeby Scaloni nie odchodził. Trener musi zostać. Chcemy, żebyście nadal byli razem. Scaloni, buduj dalej tę ekipę. Jesteśmy z wami.
1: W argentyńskie głosy w Buenos Aires wsłuchał się Adam Gruczewski, a Leo Messi odezwał się w mediach społecznościowych. Tu cytat. Ból jest ogromny, a zagojenie się tej rany zajmie dużo czasu. Tak napisał Messi, nie deklarując jednocześnie, co dalej z jego karierą w kadrze. Echa Mundialu to też informacja z brytyjskiego Timesa, że finał zbojkotował prezydent UEFA Aleksander Čeferin. Ma to być pokłosie głośnej sprawy anulowania przez FIFA czerwonej kartki dla Amerykanina Baloguna. To wczoraj, a właściwie przedwczoraj, a dziś początek europejskiej drogi polskich klubów w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Pierwszy raz w historii zagrają w nich właśnie dwa nasze kluby. Oba akurat na wyjeździe. O 19:00 poznański Lech zagra z duńskim Orhus, o 20:00 zabrzeński Górnik z mocnym tureckim Fenerbahce. W Zabrzu nastroje następujące.
2: Wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj i pograć, że to nie będzie tylko o defensywie.
1: Mówi trener Górnika Michał Gaszparika. Sport wróci w lecie z radiem w 10:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. W zachodniej połowie kraju padać nie powinno, a jeśli już, to przelotnie. We wschodniej prognozowane są ulewy, a na północnym wschodzie także burze. Tam też będzie najchłodniej, do 17 stopni. Na przeważającym obszarze 18-20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: i na mediaexpert.pl. Reklama. Jedynka. To jest radio.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorkowe sygnały, bo to wtorek, 21 lipca, 202 dzień roku, do końca roku 163 dni. 4.40 wschód, zachód 20.43. Dzień potrwa 16 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 44, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 21 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Aniela, Arbogast, Benedykt, Dalila, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Just, Klaudiusz, Laurencjusz, Laurenty, Paulina, Prakseda, Rymwit, Wawrzyniec i Zotyk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, przewodnicząca partii Unia Centrum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani minister, Komisja Europejska w końcu zeszłego tygodnia przedstawiła rewizję ETS-u. Czy to jest krok wstecz w zaostrzeniu tych przepisów, czy tylko chwila oddechu, zanim przyspieszona zostanie dekarbonizacja?
3: Absolutnie. To jest pierwszy taki moment, w którym Komisja Europejska sama z siebie proponuje łagodzenie polityki klimatycznej Europy pod kątem właśnie tych wszystkich obostrzeń, wsłuchując się w głos Polski, że trzeba przez zachęty, a nie przez kary, redukcje. I ta polityka jest luzowana. Czy jest to pakiet w pełni wyczerpujący nasze postulaty? Oczywiście, że nie. Ale po raz pierwszy, zamiast zaostrzać politykę klimatyczną, ją łagodzimy.
2: Ale cele są niezmienione tej polityki.
3: Ale zmieniona jest...
2: Redukcja 90% do 2040 roku zostaje. Tempo dekarbonizacji powinno wzrosnąć.
3: Zmieniona jest przede wszystkim kluczowa rzecz, czyli tempo redukcji samych emisji bezpośrednio przez między innymi przemysł. Jest dołożony fundusz dekarbonizacyjny, bo dzisiaj jednym z większych barier tych emisyjnych, ale jednocześnie energochłonnych przedsiębiorstw jest brak kapitału na przeprowadzanie dużych strategicznych inwestycji dekarbonizacyjnych. I trzeci element, utrzymanie w ryzach bezpłatnych certyfikatów. To jest niezwykle ważne, bo

0: o to też bardzo walczyliśmy, bo te bezpłatne certyfikaty mają trafić między innymi dla przemysłu, dla ciepłownictwa i wydłużamy czas ich obowiązywania. I teraz bardzo ważną rzeczą jest też to, że wydłużany jest fundusz transformacyjny. Polska jest dzisiaj liderem w Europie. Nasze nakłady inwestycyjne wzrosły rok do roku 2,5 do 2,4, czyli mówię o tych pełnych, zamkniętych latach i ten rok to będzie powtórką z tego, to jest 166%. Mówimy od dawna, że jesteśmy takim energetycznym placem budowy właśnie po to, by nadrabiać zaległości. I to też powoduje, że nasze zapotrzebowanie też na certyfikaty będzie mniejsze z roku na rok. Więc z jednej strony łagodzimy redukcję, z drugiej strony i tak postępujemy w procesie transformacji.
1: No tak, tylko tu jest takie pytanie, czy to tempo transformacji nie spowoduje takiej sytuacji i te warunki, które komisja przedstawiła, bo jednak tam jest tak, znacząca część tych ulg będzie kontrolowana przez Komisję Europejską. Do tego firmy, które będą korzystały z tych darmowych uprawnień, będą musiały wykazać, że to idzie na dekarbonizację. Czy to nie jest taki mechanizm, który...
0: Takich warunków jeszcze nie mamy. Będziemy jako Polska się temu sprzeciwiać, by warunkowanie obecnej puli certyfikatów było trzeba wykazać postępem dekarbonizacyjnym. To jest w interesie oczywiście przedsiębiorstw, by się dekarbonizować, bo jeżeli chcą być za 10 lat konkurencyjne, utrzymać się na rynku, to jest to proces niewątpliwie konieczny, bo, no bo tak dzisiaj świat podąża. Albo ktoś idzie, albo nie. Mówi się o tym, że Chiny czy Stany się nie dekarbonizują. Absolutnie to nie jest prawda. Chiny inwestują dzisiaj w odnawialne źródła energii więcej niż cała Europa.
1: No tak, tylko że pani minister, Chiny to jest przykładem dobrym dla każdego, bo inwestują jednocześnie w elektrownie węglowe, jednocześnie najwięcej inwestują w odnawialne źródła energii. No, po prostu starają się produkować jak najwięcej energii w tej chwili.
0: Bo ich zapotrzebowanie na energię oczywiście rośnie, ale nie. Znaczy nie można tego bagatelizować, mówiąc, że tylko Europa nałożyła sobie pewien rygor. Nie, Chiny się dekarbonizują. Chiny, żeby móc wysyłać produkty do Europy, do Stanów, gdzie konsumenci chcą już czystej, czystego produktu bez śladu węglowego, dekarbonizują się i inwestują, powtórzę, w odnawialne źródła energii więcej niż cała Europa. A Chiny robią to, co się opłaca ekonomicznie, zawsze. Więc to pokazuje, jaki jest trend i co wymusza. I my teraz oczywiście musimy wesprzeć przemysł w tym, musimy dać mu oddech, ten przemysł musi utrzymać się i robimy coś, co powiedzmy sobie szczerze, nasi poprzednicy, którzy krytykują ten pakiet, to jest czysta hipokryzja, bo jedyne, co załatwili Polsce, to pakiet Fit for 55, który zaostrzał. Nie byli w stanie, nie potrafili zbudować jedności, bo nikt z nimi nie rozmawiał. No, trzaskając drzwiami, wywracając stoliki, nie da się zbudować żadnych sensownych sojuszy, bo nikt z wariatami nie chce
1: Pani
0: robić
1: minister,
0: wspólnie polityki europejskiej.
1: Jest koalicja 10 państw, które mają mniejszość blokującą. Jakie są kolejne cele w tych rozmowach z komisją? No bo to jest propozycja komisji, tak?
0: Zwiększenie spowolnienia redukcji, większe spowolnienie redukcji emisji. To jest jeden z naszych celów. Więcej pieniędzy na inwestycje. To jest drugi z naszych celów. Ale na pewno nie zgodzimy się do tego, bo tak jak powiedziałam, obecna pula certyfikatów bezpłatnych była czymś warunkowana. Chcemy jednocześnie zwiększać nakłady. Jeżeli komisja dołoży bezpłatnych certyfikatów do puli, która już jest na rynku, może ją warunkować. Ale nie ma naszej zgody, by obecnie dostępną bezpłatną pulę czymkolwiek warunkować. Więc jesteśmy w grze. Mamy mniejszość blokującą. To jest podstawa do tego, żeby móc wymagać dalszych zmian.
1: A co z ETS-em drugim?
0: I mamy wspólne cele w tej grupie. ETS drugi nie jest objęty tą dyrektywą, tą zmianą, tą rewizją. I to widzieliśmy od początku, że tak będzie, bo to jest rewizja zaproponowana do pierwszej dyrektywy ETS. ETS 2 mamy cele wciąż te same i tu też w tej grupie państw współpracujących jesteśmy względnie zgodni, że też musi być zmienione

0: My chcemy, by to prawo wstrzymać do 2030 roku lub żeby stworzyć z tego pewną dobrowolność krajów, ponieważ niektóre kraje wpisały sobie już wpływy z ETS-u dwójki do budżetów i chcą je przeznaczać też na cele dekarbonizacyjne, to mówimy, proszę bardzo, to system niech będzie dobrowolny, który kraj chce go wprowadza, który kraj nie chce go nie wprowadza, bo dla mnie osobiście jest to przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Tak, wydamy je na dekarbonizację, ale najpierw będzie trzeba je pobrać od, powiedzmy sobie szczerze, uboższej części społeczeństwa, co mija się z celem, bo będzie tylko pogłębiać ubóstwo energetyczne i sprawiać, że tych gospodarstw nie będzie stać na jakikolwiek proces transformacyjny, wymianę źródła ciepła.
1: Prezydent zapowiedział ponowienie wniosku o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Powinno dojść do tego referendum? Czy
0: czysta polityka. PiS mówi już w zasadzie jednym głosem z Konfederacją Brauna i wchodzi na ścieżkę wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Porzuca jej Katar. Ale to jest prezydent z PiS-u. No, panie redaktorze, to jest obóz Prawa i Sprawiedliwości i wspólnie patrząc na to, co dzisiaj robi Pałac Prezydencki, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest wejście na ścieżkę Brauna, ścieżkę Konfederacji i wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. My na to nigdy nie pozwolimy. Oczywiście czekamy na wniosek pana prezydenta i Senat będzie tu decydentem. Ja, na ile będzie to możliwe kalendarzowo, tak jak poprzednio, wezmę osobiście udział w tej właśnie dyskusji, choćby po to, by dementować takie nieprawdziwe stwierdzenia, jakie padały w trakcie poprzedniej debaty w parlamencie w części senackiej, że nie wiem, nie jest prawdą, że CO2 przekłada się na ocieplenie klimatu. No, jakby jest konsensus naukowy w tej sprawie i nie pozwolę, naprawdę tak nieprawdziwe, denialistyczne stwierdzenia nie powinny padać w polskim parlamencie.
1: Ja rozumiem, że tu pytanie dotyczy de facto tempa dekarbonizacji i wpływu polityki klimatycznej na politykę gospodarczą.
0: Pytanie było o tym, czy występujemy z systemu ETS, jak dobrze pamiętam, a wyjście z systemu ETS, no do czego się sprowadzało, a wyjście z systemu ETS jest niemożliwe, bo jest to wyjście z Unii Europejskiej, z jednolitego rynku energii. Jeżeli ktoś dzisiaj chce namawiać Polskę do tego, by porzuciła jednolity rynek energii, gdzie zabezpieczamy sobie eksport i import energii, eksportując nasze nadwyżki energii, a importując energię wtedy, kiedy grożą nam pewne niedobory. W czasie tak osłabianie polskiej gospodarki takimi pomysłami, w czasie tak niestabilnym, z jakim mamy dzisiaj do czynienia z geopolitycznego punktu widzenia, jest biciem w stabilność życia gospodarczego w Polsce.
1: To w tym wątku stawiamy kropkę. Została pani przewodniczącą Unii Centrum. Jaki plan ma Unia Centrum na przyszłoroczne wybory parlamentarne?
0: We wrześniu konwencja programowa. Na tej konwencji programowej pokażemy bardziej dokładnie, co mamy na myśli, mówiąc o tym, że jesteśmy niebiesko-zieloni, czyli będzie ten wątek gospodarczy i będzie ten wątek środowiskowy. I generalnie chcemy właśnie postawić dwie nogi. Z jednej strony więcej liberalizmu w gospodarce, a rozwój przede wszystkim gospodarczy w oparciu o nowe technologie, również w procesie dekarbonizacji.
1: A w sprawie chcemy, drugiej Polska... nogi, to zapraszamy na rozmowy do serwisu YouTube.
2: 26 po 8. Polskie Radio. Jedynka.
3: O 16.35 w rozmowie dnia Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

0: Serdeczne pozdrowienia z bałtyckiej plaży, gdzie w tej chwili wieje.
1: Wieje.
0: Przesyła.
1: Daniel z rodziną.
0: Tak.
1: Uściski.
0: Uściski.
1: PS.
0: Tak,
1: uściski.
0: Tak, uściski.
1: PS. Szkoda, że was tu nie ma.
0: Tak, tak, tak. Kiedy pan ostatni raz wysłał pocztówkę?
1: Proszę pana, 100 lat temu.
0: 100 lat temu.
1: A pan?
0: Też jakoś tak mniej więcej. A wie pan, że już nie trzeba, no to ja wiem, o co chodzi, bo to zawsze trzeba biegać, szukać albo skrzynki pocztowej.
1: I znaczka.
0: No właśnie, albo poczty nawet, tak żeby ewentualnie, już nie trzeba.
1: Proszę jak pana. To? Naprawdę?
0: Tak, pocztówka.polskiradio.pl to jest nasza akcja, nasza zabawa jedynkowa na wakacje dla państwa i właśnie nie trzeba biegać, trzeba wejść po prostu, wejść, zajrzeć na naszą stronę.
1: A to ja wchodzę.
0: Wybrać sobie pocztówkę.
1: A ja też mogę?
0: Tak, a wie pan, kto je projektował? Sam Andrzej. Andrzej
1: ten
0: rysuje.
1: Andrzej.
0: Ten Andrzej, który rysuje, można sobie wybrać jego grafikę, wpisać coś tam, ale mało tego. Można też nagrać głosówkę. Tak, tak. Tak jak zrobił to pan Piotr ze Szczecina. I proszę bardzo, to było w piątek, przed finałem. Przed finałem pan Piotr ze Szczecina wysłał Andrzejowi taką oto pocztówkę, głosówkę.
2: Drogi Andrzeju, La Furia Rocha, pozdrawiam serdecznie, kocham.
0: Można?
1: Krótko, zwięźle i na temat.
0: Tak jest. Pocztówka.polskieradio.pl. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Pogoda jest nieco mniej gwałtowna, ale strażacy nadal mają pełne ręce roboty. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowali prawie 600 interwencji.
4: W większości interwencji straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji, bądź pomieszczeń.
3: Na dziś synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami dla północy województwa pomorskiego oraz wschodu warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Rząd z zadowoleniem przyjął decyzję Brukseli, przyznała w jedynce minister klimatu Paulina Henning-Kloska, a mowa o reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ETS. Zaproponowano m.in., by kraje przeznaczały co najmniej 50% wpływów z takiego systemu na inwestycje w dekarbonizację.
5: To jest pierwszy taki moment, w którym Komisja Europejska sama z siebie proponuje łagodzenie polityki klimatycznej.
3: Nic złego się nie dzieje, to tylko ćwiczenia. Uspokajają służby. Do godziny 19 w całym kraju trwają testy systemu ostrzegania. Będą pojawiać się 3-minutowe, modulowane i

0: ciągłe dźwięki syren.
1: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
0: Poznańska policja kontynuuje poszukiwanie napastników, którzy brutalnie pobili 60-latka mężczyzna. Staną w obronie młodego chłopaka.
2: Grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy.
0: Policja ma wkrótce opublikować nagranie z tego zdarzenia. Puchar Świata po 16 latach wrócił do Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente razem z kibicami świętowali ten sukces na ulicach Madrytu, a wcześniej spotkali się z parą królewską. Filip VI i Letycja podkreślali, że to historyczna wygrana Hiszpanii.
3: Epico.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: No to szanowni państwo, skoro już były te pozdrowienia z nadbałtyckiej plaży, to przypomnijmy sobie raz jeszcze, bo z jednej strony to ja podziwiam. Pan Michał z Siemianowic Śląskich pojechał do Pobierowa i tuż po godzinie 5 dzwonił i mówił, co tam słychać na plaży, ale miał w tym swój cel. Słychać było niewiele z racji tego wiatru.
2: Dzień dobry, panie redaktorze Wydrych. Z Siemianowic Śląskich, Pobierowo, z samej plaży. No troszkę wieje, fale takie do 2 metrów.
1: Troszkę, było słychać, troszkę pan Michał no, świętuje wspólnie z małżonką Jolantą, świętują 43. rodzinę pożycia. No to wszystkiego dobrego i udanego pobytu, bo pogoda, szanowni państwo, ma się poprawić, znaczy... Dobra informacja jest taka, że woda w Bałtyku jest cieplejsza niż temperatura powietrza, więc można w końcu się poczuć tak jak na Chorwacji, bo tam jest, zdaje się, że woda ciepła. Ile może mieć? 27-28 stopni, a temperatura powietrza 33. O, to czuć po prostu, że ta woda to nie jest najlepszy komfort. Na pewno komfort termiczny będzie lepszy w tej chwili w Bałtyku, bo jeśli woda ma około 18 stopni, a na zewnątrz jest 14, no to sami państwo poczują te różnice. Bez żartów już do meritum. Zachmurzenie umiarkowane i duże w zachodniej połowie kraju padać nie powinno, ale jeśli już coś tam spadnie, to przelotnie. We wschodniej za to połowie kraju prognozowane są ulewy, to będzie porządne lanie, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tam tak mocno będzie lało i niewykluczone, że zagrzmi. Tam też zresztą najchłodniej, do 17 stopni, na przeważającym obszarze od 19 do 20. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 24. Sprawdziliśmy prognozę, szanowni państwo, najbliższej nocy temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 8-9. No to tyle co jesienią.
0: Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8:36. Hiszpańscy mistrzowie, królowie murawy, dla serc spragnionych symfonią zabawy, złotym pucharem wieńczycie te chwile. A Polska? Ileż mamy czekać na puchar, no ile? Tak mi się jakoś skrobnęło. Powiem państwu szczerze, patrząc na Hiszpanów, zwłaszcza

0: na to świętowanie wczoraj w Madrycie. No i wczoraj w porannym treningu Szarych Komórek pytałem państwa o 82 rok. Wciąż, ja wiem, tym wspomnieniami będziemy żyć. A że mundialu podsumowanie wczoraj właśnie było, to wczorajszy Światowy Dzień Księżyca musiał poczekać. I to, co państwo słyszą, to jest sonata księżycowa Beethovena. I słowo księżyc będzie dziś kluczem w porannym treningu Szarych Komórek. To będzie wydanie muzyczne. Proszę wymienić co najmniej trzy piosenki z księżycem w tytule, z księżycem w roli głównej. Mogą być polskie, mogą być zagraniczne. Proszę wymienić co najmniej trzy piosenki z księżycem w roli głównej w tytule. Mogą być i te zagraniczne, i polskie. 22 139 22 02. A już za chwilę o perypetiach Polaków związanych z nawigacją. Pan Waldek swego czasu wybrał się do Zakopanego.
1: A nie pojedziemy sobie za Kopianką, bo będzie zakorkowane, bo była konferencja, więc zrobimy sobie taką wycieczkę i pojedziemy troszeczkę inną trasą. Oczywiście zatrzymaliśmy się tam, było za żywcem, zjedliśmy obiadek, jedziemy, a tu nagle patrzymy, granica państwa, wjeżdżamy do Słowacji. A okazało się, że żeby dojechać do Zakopanego, można jechać, i to pokazuje nawigacja, też kawałkiem przez Słowację. I nie żałujemy, bo proszę się przejechać tą trasą, są piękne widoki, widać Tatry z drugiej strony.
0: No, nawigacja to jest w zasadzie teraz w każdym samochodzie i tak się zastanawiamy wspólnie od godziny 6. Czy ktoś jeszcze korzysta z takiej papierowej mapy?

0: bardziej i podziwiamy pustynię błędowską. Właśnie tej córce mówimy, że to jest prawdziwa pustynia tutaj w Europie. Także bardzo ciekawe miejsce.
1: Nie mam
2: ciekawe
1: wątpliwości.
2: Ciekawe miejsce także dla par na przykład, bo trwa tutaj sesja ślubna dzisiaj, chociaż pogoda nie dopisała, szczerze mówiąc, ale jak jest dobry aparat, to nie musi być zbyt dużo słońca, a nawet lepiej, jeżeli nie będzie za dużo, nie będzie prześwietlone takie zdjęcie, więc trzymamy kciuki za państwa, którzy dzisiaj tutaj się fotografują i trzymamy kciuki za państwa, którzy wczoraj tu przyjechali, czyli za panią Martę i pana Janka, żeby kondycję wypracowali, żeby była troszkę lepsza niż u mnie, bo ja, jak słyszałaś, Agnieszko, zdyszałem się.
1: No
2: trochę.
1: troszeczkę, ale może rozgrzewki nie było i dlatego tak się wydarzyło. Ja się tylko zastanawiam, Patryku, co z napędem rowerowym? Czy ten piasek pustynny mu nie szkodzi? Czy potem trzeba będzie, wiesz, wyczyścić?
2: Co? Trzeba. Trzeba. Ja bym powiedział, że po każdym takim przejeździe piaszczystą trasą trzeba opłukać rower, zwłaszcza napęd. Potem koniecznie zetrzeć to wszystko szmatką. Nasmarować też nie za dużo, bo jeżeli za dużo nasmarujemy, to potem brud będzie jeszcze łatwiej oblepiał nasz łańcuch w rowerze. Warto tego pilnować, no ale warto też jeździć w takie miejsca i nie ma co przejmować się za bardzo rowerem. Jeżeli dbamy o kondycję roweru, dbamy o naszą kondycję, to nic temu rowerowi stać się nie powinno. Tutaj nie tylko trasy rowerowe, bo możemy zagłębić się między drzewa, a tam mamy chociażby zbiornik wodny, o czym mówi Kamil Wołek z Pustynnego Centrum Informacji. Właśnie, jesteśmy teraz nad stawem.
3: Tak, w drodze na ścieżkę na Palach skręciliśmy w kierunku miejscowości Klucze i przyjechaliśmy nad malowniczy staw zielony. Obok tutaj jest także staw czerwony. Miejsce, gdzie po tej podróży gorącej na pustyni można uzyskać chwilę ochłody. Staw zielony to efekt działalności także górniczej. Po prostu zatopiona kopalnia głównie galmanu. Nasi przodkowie troszeczkę za głęboko wykopali, pojawiła się tak jakby takie kurzawka i zatopiła cały ten obszar.
2: Co to znaczy kurzawka?
3: Czyli takie po prostu miejsce, w którego zaczęła, że tak powiem, nagle bąblować i wypływać woda. Dzisiaj ten staw także jest zasilany z takich, powiedzmy, źródlisk, które tutaj płyną od strony miejscowości Klucze, a woda, która wypływa ze stawu zielonego, po prostu tutaj zaraz przed pustynią błędowską zanika. Wody jest całkiem sporo na pustyni.
2: Wody jest całkiem sporo, ale już nie jesteśmy na samej pustyni, tam gdzie piasek. Jesteśmy w zupełnie innej części. Zmienił się mikroklimat, jest nagle chłodniej i jesteśmy w lesie.
3: Tak, Dolina Rzeki Białej Przemszy to taki obszar, który dzieli pustynię błędowską na dwie części. Północną, wojskową i część południową, cywilną. A właśnie ścieżka na Palach, po której teraz przejechaliśmy, łączy te dwie części pustyni i umożliwia dojazd do różnych punktów widokowych, właśnie tu w tym wypadku na punkt widokowy Dąbrówka w Chechle.
2: Jak to było z tym projektowaniem? Pan chodził tutaj po tym bagnie, błądził?
3: No, tak można powiedzieć, że tak naprawdę, żeby znaleźć to połączenie, które miało jak najmniejszą ingerencję zarówno w drzewostan, który tutaj jest, czy właśnie umożliwiało przejście pomiędzy dwoma częściami pustyni, to należało, że tak powiem, spędzić tutaj kilka dni. Praktycznie 3 dni tutaj spędziłem po to, aby badać różnego rodzaju miejsca, które umożliwiłyby jakieś takie bezpieczne właśnie połączenia, budowę jakichś takich w miarę prostych fragmentów, ale jednocześnie takie, że tak powiem, żeby zahaczały o te miejsca właśnie takie fajne, cenne, przyrodnicze, żeby móc je właśnie szeroko pokazać. Stąd też pojawiła się idea takich sięgaczy, jak żeśmy tam jest taki jeden taras, można powiedzieć, taka jego odnoga, aby móc właśnie oglądać te rozlewiska właśnie Białej Przemszy tutaj w dolinie rzeki. No ta rzeka, że tak powiem, cały czas nam tutaj czasami płata figle i tak mówię, rozlewa w różnych miejscach. Ale także i tą trasę na Pustyni Błędowskiej, zanim, że tak powiem, została wykonana, należało po tych piachach jednak przejść pieszo.
1: Patryku, rozumiem, że ty ruszasz dalej w drogę.
2: Tak, przejadę się z pewnością dzisiaj. Deszcz nam trochę odpuścił. Inni rowerzyści przyjeżdżają. Właśnie parkuje niedaleko mnie kolejny samochód. Kombi z takim rowerem zamontowanym na dachu, więc inspiracja jest. Tylko wsiadać i jechać.
1: No to życzę cudownej przejażdżki. Bardzo dziękuję. Patryk Bedliński prosto z Pustyni Błędowskiej. Patryk mówił o tym, że pustynia jest piękną scenerią sesji ślubnych, ale przypomnijmy, że bywała także scenerią różnych filmów. Między innymi Faraona tam kręcono i Jak rozpętałem II wojnę światową.
4: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz proszę państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Państwo Krzysztof i Małgorzata porozumieli się. Mówię o skojarzeniach lata z radiem. Pani Małgorzata będzie się cieszyć z zegarka, a pan Krzysztof z czytnika. Gratulacje.

0: Wakacje marzeń to nasz konkurs, w którym odpowiadają Państwo na pytania. Pytania od poniedziałku do piątku zadaje Państwu Roman Czejarek. Różnie są punktowane. A jakie było pytanie dziś?
1: W tym tygodniu słynne przeboje, które rozsławiły europejskie miasta. A dziś zagadka związana z ostatnim koncertem Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Tam też pojawiła się piosenka związana dosłownie z tym samym miastem, do którego prowadzi motyw, który teraz słychać w tle. Pytanie za 4 punkty. Jak dziś nazywa się to miasto i jaki zespół śpiewał jego części w Chełmie na naszej estradzie? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku słowo klucz – wakacje.
0: Przypominam, że codziennie można wygrać maskotkę w naszym konkursie. Zdobywca największej liczby punktów w tygodniu wygrywa nagrodę tygodnia, czyli zestaw 2 zegarków, a osoba, która w ciągu miesiąca zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa nagrodę główną, czyli voucher na podróż zagraniczną.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: A po 11:00 Łukasz Drapała w naszym studiu się pojawi. Już czekamy.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto.

0: trawisz to. Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Lubin Południe a Legnica Północ zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 282. Trasa jest zablokowana w kierunku Legnicy i ten fragment można omijać Starą Trójką. Cztery osoby zostały ranne w wypadku busa i dwóch aut osobowych na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim. Chodzi o odcinek pomiędzy Iławą a Ostrudą i okolice miejscowości Stanowo. Trasa jest zablokowana w obie strony na kilometrze 86, a ruch kierowany jest na objazdy. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
11: Droga krajowa 79, most na Kilicy w okolicach Warki. Odcinek między Górą Kalwarią, Kozienice. Ciężarówka, zerwane hamulce, brak przejazdu. Momentalnie rośnie korek.
10: Dziękujemy za tę informację. Mamy właśnie potwierdzenie od służb, że trasa jest częściowo zablokowana właśnie w tym miejscu. To są okolice miejscowości Ostrów. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami wojewódzkimi przez Warkę. Droga krajowa nr 10 w okolicach węzła Bydgoszcz Południa, zatem to jest obwodnica Bydgoszczy, jest zablokowana w obu kierunkach. Na kilometrze 267 doszło do kolizji ciężarówki. Ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. I jeszcze ekspresowa siódemka, obwodnica Elbląga. Na węźle Elbląg Wschód auto osobowe uderzyło w bariery i mamy tam zwężenie w kierunku Gdańska. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.
12: To program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 11:00. A w tej godzinie naszego spotkania historia pewnej piosenki, ja wiem jakiej, ale na razie Państwu nie zdradzę, Marcin Wojciechowski pojawi się w studiu, oraz spotkanie z wyjątkowym gościem, Łukasz Drapała nas odwiedzi, wokalista zespołu Perfect w Grudziądzu w sobotę, a dzisiaj już u nas w naszym studiu. Porozmawiamy o muzyce, ale też o pewnym przesympatycznym czworonogu. A teraz aktualności radiowej jedynki i Marzena Godon.
13: Musimy być przygotowani na rosyjskie prowokacje, ostrzegał po naradzie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa szef MON-u. 14 miliardów złotych brakuje w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rząd dziś zajmie się reformą ochrony zdrowia. Pociągi wróciły na odcinek Wierchomla-Piwniczna po problemach w związku z wykolejeniem się pociągu towarowego. Rosyjskie prowokacje, zarówno te z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci. To najważniejsze tematy, jakie omówiono na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał po naradzie szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej wie o tym Agnieszka Drążkiewicz, która była na konferencji ministra.
14: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie ministra.

0: minister obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
1: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: A wśród tematów, jakie omówiono też na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, była rozbudowa rurociągów paliwowych w krajach wschodniej flanki NATO. Polska zabiega o utworzenie centrum, które miałoby nadzorować przyszłe inwestycje z tym związane. $14 miliardów brakuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, przekazał prezes NFZ-u Filip Nowak. Rząd ma się dziś zająć pierwszymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi reformy ochrony zdrowia. Informacje na temat pakietu zmian w systemie oraz stanu prac nad ich realizacją przedstawi minister zdrowia. Jak mówił w TVP Info prezes NFZ-u, jego zdaniem ostateczna stawka dla lekarzy powinna być negocjowana przez dyrektorów placówek medycznych. Filip Nowak dodał, że warto też sprawdzić, czy możliwe byłoby nadzorowanie szpitali na poziomie wojewódzkim.
3: Rozproszenie właścicielstwa nad szpitalami, czy też szerzej nad placówkami medycznymi, nie sprzyja podejmowaniu odważnych decyzji i powoduje pewne konkurowanie i kanibalizowanie się, jeśli chodzi o placówki, choćby w uzyskiwaniu kadry medycznej. To jest dobry kierunek, żeby zastanowić się nad tym, czy nie scentralizować w jakiś tam sposób zarządzania szpitalami, na przykład na poziomie województwa.
2: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma zająć się projektami dotyczącymi zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.
4: To są aktualności jedynki.
2: A w nich Podkarpacie i pożar w Tarnobrzegu. Dwie osoby zostały w nim poszkodowane, a 27 ewakuowano. Ogień pojawił się w nocy w lokalu na 3. piętrze, mówi rzecznik tarnobrzeskich strażaków Norbert Strojnowski.
5: Po przybyciu na miejsce zastępów pożar był w pełni rozwinięty, a płomienie wydobywały się już przez okno lokalu. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej funkcjonariusze policji przeprowadzili ewakuację z niższych kondygnacji budynku.
2: Życiu dwóch poszkodowanych kobiet w tym pożarze nie zagraża niebezpieczeństwo. Z jednego z mieszkań udało się też uratować psa. Pociągi wróciły na odcinek Wierchomla-Piwniczna po 4 dniach. Przywrócenie ruchu było możliwe po zakończeniu napraw torowiska po wykolejeniu się w piątek pociągu towarowego. Z torów wypadło wówczas 6 pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad i wciąż tam pozostają. Teraz rozpocznie się ich wydobywanie, a przyczynę tego zdarzenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. To był pierwszy w Europie zabieg z użyciem nowego typu stent graftu. Wykonali go lekarze z Kielc. Innowacyjne rozwiązanie ma zwiększyć trwałość leczenia tętniaków aorty, tłumaczy dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
6: To był chory z licznymi obciążeniami, z tętniakiem okołonerkowym. Konstruktorzy zmienili te rękawki, które łączą się z tętnicami nerkowymi, które w założeniu powinny powodować, że nie będzie drażnienia śródbłonkowego. Błąka tymi stentami. Powinno to dać mniejszą częstotliwość występowania zakrzepicy tętnic nerkowych.
2: Lekarze podkreślają, że ocenę długoterminowej skuteczności rozwiązania przyniosą dopiero kolejne obserwacje pacjentów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
10: Umiarkowane i duże takie dzisiaj jest zachmurzenie. Na zachodzie powinno pojawić się więcej słońca. W ogóle powinno się pojawić słońce. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza mogą przejść burze. I tam też najchłodniej, do 17-18 stopni. Na przeważającym obszarze 19-20, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Rihanna na początek naszego spotkania w trzeciej godzinie Lata z Radiem, 11 minut po godzinie 11, Agnieszka Kunikowska. Zapraszam, ta godzina ostatnia będzie rzeczywiście bardzo, myślę, emocjonująca, bo odwiedzi nas ktoś, kogo usłyszą Państwo i zobaczą na scenie naszej koncertowej, na scenie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej już w tę sobotę w Grudziądzu. Łukasz Drapała wraz z zespołem Perfekt się pojawi, a w naszym studiu sam, bez Perfektu, ale porozmawiamy sobie o muzyce i nie tylko. Będzie także historia pewnej piosenki, to oczywiście Marcin Wojciechowski. Jaka to piosenka? No na razie nic nie mówię.

sprawie piosenki milczę na razie jak grób, ale w sprawie naszej maskotki absolutnie nie. Pani Marzena na facebookowym profilu zamieściła urocze zdjęcie i taki oto podpis. Pani Agnieszko, czy jedynkowy Radiuś nie marzy o tym, by zamieszkać razem z Pówkiem?

0: Kwiatkiem, sonią, chmurką, gwiazdką i chrupkiem? Oni czekają na niego i jak widać jest im dobrze. Właścicielki Weronika i Natalia gwarantują mnóstwo miłości, pysznych smakołyków i wspólnych chwil przepełnionych zabawą. No trzymam was za słowo, że tak będzie, że się zaopiekujecie dobrze naszą maskotką czworonożną, tylko żeby tam do jakichś konfliktów nie doszło, bo wiecie jak to jest z pieskami. Pani Marzeno, proszę pod 71 151 przysłać adres.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, Lato z Radiem, 16 minut po godzinie 11. Piękną klamrą pani Anna spięła nasze dzisiejsze tematy. Bywam na Pustyni Błędowskiej i uwielbiam zespół Perfect ze świetnym wokalistą Łukaszem Drapałą. No i pani Aniu, w związku z tym proszę zastrzyc uchem, proszę się zamienić w słuch, bo w najbliższą sobotę kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. I tym razem to będzie Grudziądz, audycja plenerowa, piknik rodzinny, potańcówka, a jakże i koncert, a na scenie między innymi zespół Perfect i Łukasz Drapała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę.

0: Cieszę, że pan znalazł dla nas czas, ale muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowana, bo myślałam, że przyjdzie pan z Luną i ja pytam teraz, gdzie jest Luna?
1: Luna niestety przeprowadziła się chwilowo do rodziny. Urodziła nam się mała córeczka i chwilowo zrobiło się troszeczkę za gęsto. Luna była oczywiście na początku, jak był maluch też, dlatego że oczywiście zasadą jest to, aby znali się od samego początku i pewnie za chwilę Luna wróci do nas, do domku. No ale akurat trafiliśmy na ten czas tego wywiadu, kiedy jej nie ma, więc tylko z tych powodów jej nie mogłem przyprowadzić.
0: Nie ma jej, ale możemy o niej trochę opowiedzieć. Jest Maltańczykiem, tak?
1: Jest Maltańczykiem, tak. Niezwykle towarzyskim, niezwykle kochającym, takim bardzo mocno przyzwyczajającym się bardzo szybko do ludzi, nawet tych, którzy pojawiają się w domu. Oczywiście jest Maltańczykiem, który jest głośny w pierwszym kontakcie, nawet bardzo głośnym. Nie ma chyba głośniejszego urządzenia w domu niż Luna, ale po chwili zamienia się w takiego słodziaka, że każdy, kto do nas przychodził, to zakochiwał się od kilku sekund.
0: A co lubi najbardziej?
1: Najbardziej lubi, w sensie jeść, czy
0: no w ogóle
1: cokolwiek?
0: Tak, no nie wiem, zabawy właśnie, smaczki to pewnie lubi, jak każdy piesek.
1: Ona najbardziej lubi, jak to Maltańczyk, położyć się przy kimś, kogo najbardziej w tego dnia kocha i drzemać, oczywiście. No,
0: to taki koci trochę, kotopies.
1: Tak, taki trochę kotopies, tylko oczywiście z tymi psimi zaletami, czyli taką, takim większym przywiązaniem, rozpoznawalnością i takim kontaktem.
0: A ja słyszałam, że ona czasami z panem na koncerty też jeździ, to prawda?
1: Nie, to nie jest prawda, a jeżeli teraz ja mówię nieprawda, to znaczy, że czegoś nie pamiętam, bo już jednak już kilka lat minęło.
0: Bo już myślałam, że na przykład została oficjalną maskotką zespołu.
1: Nie, aż tak to nie, ale jest to jakiś pomysł.
0: No dobrze, to o Lunie już trochę porozmawiali, to teraz ja bym chciała zapytać, co Luna powiedziałaby o panu Łukaszu, gdyby mogła mówić?
1: Powiedziałaby na pewno, że jestem zasadniczy i surowy, ponieważ ja jestem jedyny w domu, który zwraca uwagę na to, że ona jest głośna, jak kogoś wita. Ja nie wiem, może jestem nadwrażliwy na dźwięk, ale na pewno by stwierdziła, że się za dużo czepiam tych takich momentów. No ale tak jak moja żona, że pewnie Luna by stwierdziła, że za tą twarzą, która niekoniecznie budzi od pierwszego wejrzenia sympatię. Mieszka tam sympatyczny, uśmiechnięty człowiek. Tak myślę, taką mam nadzieję.
0: W naszym konkursie Lata z Radiem, skojarzenia Lata z Radiem, mamy takie pytanie eliminacyjne. Słuchacze muszą dokończyć zdanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Jakby pan to uzupełnił?
1: Bo jest prawdziwy, jest lojalny. Jest tam... Pies nie kalkuluje, no chyba, że chce zjeść coś lepszego niż dostaje. To jest jedyny moment, ale tak naprawdę chyba w tej relacji to jest coś, czego za czym tęsknimy w ludziach. Czyli za takim czystym spojrzeniem i lojalnością od pierwszego kontaktu.
0: No to teraz o muzyce chwilkę porozmawiajmy, jeśli pan pozwoli. Kiedy pan dołączył do Perfektu, to pana zawodowe życie, jak sądzę, troszkę się wywróciło do góry nogami. Zmieniło się na pewno. Jak to jest mieć takie poczucie, że jest się częścią legendy, jaką jest zespół Perfekt?
1: Moje życie bardzo zrobiło, może inaczej, zrobiło naprawdę takiego dużego fikołka, dlatego że ja miałem zupełnie inne plany, ja miałem zupełnie inny pomysł na wszystko, co się ma wydarzyć dalej, ale kiedy zadzwonił Perfekt, naprawdę zastanawiałem się bardzo krótko, co mam zrobić. Czułem wewnętrznie tak bardzo mocno, że powinienem wziąć udział w tej przygodzie. To było takie bardzo silne. Poza tym to takie pragnienie pogrania z chłopakami rock'n'rolla, spotykania się właśnie w salce prób, tworzenie czegoś od początku tak naturalnie, normalnie. Tak jak ja się uczyłem właśnie od samych początków, kiedy ja zaczynałem grać rocka. Nie pomyliłem się w ogóle, minął ponad rok i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Myślę, że chłopaki również. Gramy bardzo dużo koncertów, a jak to jest być częścią takiej legendy, no to, drodzy państwo, no, to nie jest tak, że to jest od razu jakaś nobilitacja.
0: To jest najpierw sprawdzian?
1: To jest najpierw przerażenie, że wchodzi się w jakieś buty, które są ciężkie, które są trudne, które są wymagające, dlatego że fani Perfektu to są różni fani, to są fani z lat 80., 90., później. I ja musiałem założyć sobie najpierw w głowie jedną rzecz, że ja nie będę nikogo na siłę przekonywał. Jeżeli ktoś będzie chciał z nami jechać dalej w tą podróż, w podróż zwaną słowami Jacka Krzaklewskiego, Perfekt będzie istniał zawsze, to zapraszamy.

0: zapraszamy, ponieważ zespół Perfect nie jest od odcinania kuponów. My tak naprawdę cały czas chcemy tworzyć, cały czas żyjemy, cały czas ta krew krąży. Już wydaliśmy 2 single, za chwilę wydamy kolejne. Więc jest to piękna przygoda. I jak to właśnie w takiej muzyce rdzennej, takiej rock and rolla zawsze jest. Ta prawda zawsze będzie z nas wychodzić, więc my będziemy zawsze coś pisać, zawsze coś wydawać i tworzyć.
1: Publiczność na koncertach śpiewa z wami chyba każdą piosenkę. A czy jest taka piosenka, która w panu wywołuje szczególne poruszenie, która wzrusza, która sprawia, że ma pan ciarki?
0: Tak, tak, tak, tak. Niepokonani. Od samego początku i tak naprawdę od momentu, jak pierwszy raz usłyszałem ją w radiu, naprawdę wszystkie włosy na ręku były na baczność. Ta melodia, ta harmonia, słowa, to jest coś, co strasznie, strasznie na mnie działa. Znaczy strasznie, bardzo dobrze na mnie działa, dlatego że pojawiają się te refleksje, na które czekam cały czas. Jest jeszcze jeden utwór, który wzbudził we mnie ostatnio naprawdę lawinę wzruszeń, kiedy zobaczyłem młode osoby, bo na naszych koncertach coraz więcej pojawia się młodych osób. Ja nie wiedziałem, jaka będzie publiczność, jak zaczynaliśmy grać rok temu, ale pojawiają się wszystkie pokolenia, a tych młodych ludzi jest coraz więcej. I oni znają na przykład na pamięć piosenkę Wszystko ma swój czas. I są osoby, które płaczą w trakcie.
1: A zabrzmią te dwie piosenki w Grudziądzu?
0: Niestety nie. Niestety nie.
1: A co usłyszymy? Możemy zdradzić? Czy tak, to na razie jest niespodzianka?
0: Zostawię drugi numer jako niespodziankę, ale pierwszy powiem, że chcieliśmy dla państwa zrobić... Zazwyczaj w takich sytuacjach dostosowujemy się do pragnień organizatora, czy tego, co powinno się dziać. I Perfect ma tak dużo numerów, że jest czym wybierać i tak naprawdę chcemy grać je wszystkie. Ale tym razem chcieliśmy zagrać właśnie nasz nowy numer. Jeden z tych dwóch, który napisaliśmy już razem, który powstał w tym nowym składzie, w tym nowym rozdziale. I państwo usłyszą, pierwszy raz pojawi się właśnie dla tak szerokiej publiczności, pojawi się Liczba Pi. I to jest kompozycja Darka Kozakiewicza i przepiękne słowa, tak jak i kompozycja, przepiękne słowa Jacka Cygana, które zacytuję tylko w jednym... Wyciągnę jedno zdanie i o tym jest cały utwór. Nie dajmy się podzielić. Czyli coś bardzo ważnego na dzisiejszy czas.
1: Liczba Pi w Grudziądzu na żywo, a już za chwileczkę u nas na naszej antenie Łukasz Drapała, wokalista grupy Perfect, ale przede wszystkim tata Leonarda, Igora i Wiktorii.
0: Tak.
1: Oraz przyjaciel Luny, Suczki Rasy Maltańczyk. Bardzo dziękuję za spotkanie i wyczekujemy panów w Grudziądzu. A ja tutaj pozwolę sobie wręczyć naszą maskotkę. To jest nasz syjaciel, nasza maskotka na razie bezimienna. Może wymyślicie razem z Wiktorią. Wiktoria jeszcze za malutka, ale z chłopakami może wymyślicie jakieś imię dla niej.
0: Tak, dzisiaj zrobię konkurs na imię wśród naszych dzieci.
1: Łukasz Drapała, bardzo dziękuję. I Liczba Pi.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
16: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
17: Jedynka.

0: To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
1: To zacznijmy może od spojrzenia na termometry. Maksymalnie od 15 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, około 19 w centrum, 21 na zachodzie i 22 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie. Dzisiaj duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu i zachodzie. Miejscami głównie w północnej połowie kraju może przelotnie popadać. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza mogą przejść burze. Ciśnienie w Warszawie w południe 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. A teraz Kostrzyca w Dolnośląskiem i dr Czesław Kozioł, dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
2: Dzień dobry. W Kostrzycy pochmurno, dosyć chłodno jak na tę porę roku. Na terenie Leśnego Banku Genów Kostrzyca znajdziemy urokliwe leśne arboretum lasów państwowych. Na powierzchni około 15 hektarów założono kolekcję gatunków drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcego pochodzenia. Z obiektu roztaczają się przepiękne widoki na pasmo karkonoszy. Kolekcje drzew reprezentują 5 kontynentów. Z ciekawszych kolekcji drzewiastych to kolekcje lip, dębów, magnolii i jodeł, a do najciekawszych gatunków doskonale się u nas aklimatyzujących należą sekwoja olbrzymia, kryptomeria japońska, bukan antarktyczny, jodła hiszpańska czy cedr libański. Ciekawostką są egzemplarze klonalne naszych znanych w Polsce najstarszych dębów, jak rus czy bartek, a także klon najstarszego drzewa w Polsce, cisa pospolitego, w wieku około 1300 lat.
1: Zdaje się, że bartek to popularne wśród dębów imię. A za chwilkę historia pewnej piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Stygnie lato, przed chwileczką śpiewali Kuba i Kuba, no piosenka jak znalazł na dzisiejszą temperaturę i pogodę, ale my się nie dajemy temu, co za oknem. My mamy w sobie ogień, prawda, Marcinie?
2: Oczywiście.
1: Marcin Wojciechowski.
2: Dzień dobry Państwu. Ja jestem akurat, droga Agnieszko, z drużyny tych, którym ta pogoda odpowiada.
1: Chłodnolubnych.
2: Tak, szczególnie jak trzeba pracować. Jak to przychodzę, prawda, do radia, to od razu przyjemniej. No, oczywiście jednoczę się z tymi z Państwa, którzy leżą na plaży, albo chcieliby leżeć na plaży, a jest jak jest, no ale będzie lepiej.
1: Pewnie, że będzie. A co dzisiaj będzie, jeśli chodzi o piosenkę? Ja wiem.
2: Ja myślę, że muszę coś zmienić, bo za każdym razem, bardzo często w tych swoich opowieściach odczarowuję piosenki, przy których ludzie bawią się, tańczą, a okazują się mrocznymi historiami. I tak może coś w przyszłym tygodniu czy jutro może coś zmienię i będzie odwrotnie.
1: W drugą stronę.
2: Tak, ale dzisiaj niestety znowu piosenka, przy której niemal wiele osób, niemal wszyscy się przy niej bawią, tańczą, może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób, a to jest utwór znowu źle rozumiany. Every Breath You Take, czyli grupa The Police od ponad 40 lat.
1: Niesamowite.
2: Agnieszka się uśmiecha, ja wiem dlaczego. Ja wiem, bo Agnieszka uwielbia Stinga, tak?
1: The Police tak, Stinga tak. Też, tak. No.
2: No dobrze, mamy rok 83, panowie są u szczytu sławy, ale wewnątrz zespołu, no, jakbym to powiedział, wrze. Czyli Sting ma za sobą burzliwy okres, rozpada się jego małżeństwo, a media rozpisują się o jego związku z przyjaciółką żony. Taka historia była w jego życiu. I właśnie w tym czasie, będąc na Jamajce, przy biurku należącym do twórcy, do jednego z twórców, Jamesa Bonda, Sting pisze Every Breath You Take. I warto pamiętać, że Sting nie był od początku gwiazdą rocka. Oczywiście on dorasta, znamy tę jego historię. On dorastał w Newcastle, pracował jako nauczyciel, grywał jazz i dopiero pod koniec lat 70. założył swoje słynne The Police. No a to Every Breath You Take stało się największym przebojem w historii grupy. 8 tygodni na miejscu pierwszym. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo prestiżowa lista. 2 nagrody Grammy. No i najciekawsze jest to, że publiczność usłyszała w tej piosence coś zupełnie innego niż Sting zamierzał przekazać.
1: Wyznanie miłości usłyszała.
2: Poniekąd.
1: Takie zapewnienie o tym, że będę z tobą zawsze.
2: Tak. Melodia.
1: Nigdy cię nie opuszczę.
2: Tak.
1: W każdym oddechu będę, w każdym twoim kroku.
2: W tym oddechu jest haczyk, że tak powiem. Melodia spokojna, gitara, delikatnie, refren wydaje się właśnie czuły, jak mówisz. Tymczasem wystarczy wsłuchać się. Every Breath You Take to nie wyznanie zakochanego, tylko jest to głos człowieka, który nie potrafi pogodzić się z rozstaniem i kontroluje niemal każdy ruch drugiej osoby. Czyli znowu obsesja, niezdrowa.
1: Taka piosenka Stalkera trochę.
2: Tak, jak najbardziej. Sting wielokrotnie powtarzał, że utwór jest złowrogi wręcz, że on opowiada o złych emocjach, opowiada o zazdrości, poczuciu własności, nieustannej kontroli, przyznał nawet, że dziwi go, że ludzie wybierają go na przykład na pierwszy taniec weselny, bo tak też było.
1: To tak jak z naszą windą do nieba.
2: Tak, dokładnie. To jest kolejny tego typu utwór. Proszę nie wybierać go na pierwszy taniec. Jest naprawdę dużo pięknych piosenek. Znaczy, nie mówię, że ta jest niepiękna, tylko
1: jest
2: jednak...
1: Tylko, że jednak przesłanie jest troszkę inne niż myślimy.
2: Inspirowała też wielu artystów. No, Puff Daddy, może nie powinienem za dużo o nim mówić ze względów na jego przeszłość, ale muzycznie też wykorzystał to ten motyw w utworze I'll Be Missing You w 97 roku. To też rzeczywiście był wielki przebój.
1: Ale w serialu też ta piosenka zaistniała na nowo, jak można by powiedzieć, Stranger Things.
2: Tak, oczywiście. Tak, wróciła na ścieżce dźwiękowej, na kolejnej. Ona co jakiś czas wraca, a poza tym jest to, śledzę z racji swojej profesji, to co grają stacje radiowe na świecie. Jest to jedna z popularniejszych piosenek radiowych lat 80., która nadal regularnie, nie że co jakiś czas, pojawia się w stacjach radiowych. No jest pomnikiem, jest piosenką pomnikiem. Jedna z najpiękniej brzmiących i jednocześnie najbardziej niepokojących piosenek, jakie kiedykolwiek trafiły na listy przebojów. A na osłodę, Agnieszko, mam dla ciebie... Jagodziankę własnego wypieku.
1: Nie,
2: tak,
1: nie wierzę.
2: Ale uwaga,
1: z tej strony cię nie znałam.
2: Ale uwaga, jest dość wytrawna, gdyż nie dodałem do owoców nawet grama cukru. I jest niedużo ciasta. Taka fit, powiedziałbym, ale piekłem
1: bardzo
2: je wczoraj.
1: Dziękuję,
2: jeszcze masz w oryginalnym...
1: Doceniam.
2: Na osłodę tej... Proszę bardzo.
1: Ja muszę sobie...
2: Smacznego.
1: Ale jaka ona ciężka, ciężka, tak, od jagód.
2: Dużo jagód, tak, ja nie żałuję jagód.
1: Bardzo dziękuję. No to będzie też na osłodę tego tekstu, który za chwileczkę zabrzmi i pięknej melodii zespół The Police i Every Breath You Take.
2: A ja się zastanowię nad tym, co by...
1: Co jutro?
2: Jutro poszukam, biorę to na klatę, jutro
1: Dobra.
2: Odczarujemy to i jutro będziemy mówić o piosence, jeszcze nie wiem jakiej, ale takiej, przy której państwo się smucą, a okazuje się, że ona jest bardzo pozytywna i powinna działać

0: Nie, oplata się. No przeróżne zboża, na przykład pszenicę, jęczmień. To też znowu nadruty i robi się ozdoby. Czy tam jakieś kwiatuszki, czy prasuje się słomę i wtedy się robi kratki, niekratki, przeróżne rzeczy.
1: Basia Felux, przewodnicząca Rady Sołeckiej. Stelaż goły, stelaż będzie nabierał kształtu właśnie z dnia na dzień. W tamtym roku właśnie nasza korona zdobyła pierwsze miejsce. Najpierw na dożynkach gminnych, później dożynki wojewódzkie. No i w tym roku będziemy reprezentować właśnie województwo polskie i jedziemy z tą właśnie koroną na dożynki polskie.
2: Na zwycięzców tegorocznego konkursu koron dożynkowych na Opolszczyźnie poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku, a ten materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: To teraz z południa Polski na północ się przenosimy i o archeologach będzie, polskich i duńskich, którzy w pocie czoła pracują na obrzeżach Wolina. Szukają tam śladów emporium handlowego z czasów Wikingów. Szukają i na szczęście znajdują. Miejsce, które opiewają skandynawskie sagi, kryje pod ziemią morze zabytków. Na miejscu jest Aneta Łuczkowska. Witaj, Aneto.
4: Tak jest. Dzień dobry.
2: To powiedz proszę, co już się udało odnaleźć?
4: Udało się odnaleźć pozostałości 4 chat. Proszę sobie wyobrazić, że są to domy, które stoją niemal ściana w ścianę. Domy w zasadzie, pozostałości tego, co po tych domach zostało, bo one są zachowane mniej więcej metr pod powierzchnią ziemi. Ziemi, na której teraz jest nieużytek. Tutaj to są obrzeża Wolina, tutaj w zasadzie nie ma domów mieszkalnych, pasą się krowy. Jest jedna wielka łąka, mówi o tym dr Wojciech Filipowiak, kierujący pracami archeologów.
5: We wczesnym średniowieczu była to północna dzielnica miasta. No, Wolin wówczas był większy niż obecnie, a jeżeli byśmy porównywali do ówczesnych wielkości ośrodków tych rzemieślniczo-handlowych, no to był to największy nad Bałtykiem. Od XVI wieku odkrywano tutaj bardzo dużo skarbów srebrnych, które właśnie czy Wikingowie, Skandynawowie, czy Słowianie zakopywali.
4: Jak patrzę na te wzgórza nad rzeką Dziwną, to mogę sobie oczami wyobraźni zobaczyć tętniące życiem wielkie średniowieczne miasto. Pełne Wikingów, pełne Słowian, bo tutaj te dwie kultury się spotykały. Tutaj Wikingowie ze Słowianami wspólnie żyli, wspólnie handlowali, wypływali na wyprawy, być może łupieszcze, być może handlowe. Stąd też znalezisk jest sporo. I to jest coś, o czym każdy archeolog marzy. Wiele jest takich wykopalisk, gdzie się kopie i długo, długo nic się nie znajduje, a tutaj każdy dzień, każda godzina, no i niemal każde w zasadzie wbicie łopaty niesie ze sobą nowe skarby.
5: Sporo jest bursztynu, właśnie dziś dotarliśmy do warstwy, w której występują takie koncentracje bursztynu, dużej wielkości bryłki. To wszystko może wskazywać na to, że przynajmniej w jednej z tych chat, którą tutaj badamy, mógł funkcjonować warsztat obróbki bursztynu, co jest znane. Właśnie Wolin był znany z tego, że tutaj obrabiano bursztyn, no i handlowano nim nad całym Bałtykiem.
4: Nie byłabym sobą, gdybym nie zajrzała do skrzynki z napisem Special Artifact.
2: O, i co się znalazło tam?
4: Tam było naprawdę sporo bursztynów, takie bursztyny wielkości orzecha laskowego w dużej ilości. To są te najnowsze odkrycia, o których pan doktor opowiadał. Ale są na przykład też średniowieczne groty strzał, czy taka kość zwierzęca, trudno mi ją było tak szybko zidentyfikować, służąca do tego, żeby przekłuwać skórę, dziurkować jakieś materiały, z których były niegdyś wykonywane na przykład ubrania. Sporo jest też na przykład koralików. Przepiękny koralik bursztynowy, który mógłby się znaleźć w niejednym dzisiejszym naszyjniku, również z tego wykopu pochodzi. To są badania finansowane przez Duńczyków, prowadzone wspólnie przez Instytut Archeologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet z duńskiego Aarhus. A skąd tutaj Duńczycy? A bo duńskie legendy, te wikińskie sagi, mówią właśnie o słynnej wikińskiej twierdzy, która gdzieś tutaj w okolicach Wolina miała miejsce.
2: Jomsborg, tak? To ten mityczny Jomsborg, tak?
4: Mityczny Jomsborg, który gdzieś tutaj prawdopodobnie pod ziemią jest, ale też jedna z legend mówi, że ten słynny król Harald Sinozęby zmarł w Wolinie. Czy gdzieś tutaj spoczywa? Nie wiadomo. Być może uda się go kiedyś znaleźć.
2: A to ważny król, bo zjednoczył wiele plemion Wikingów i to jemu zawdzięczamy nazwę. Tylko nazwę oczywiście. Bluetooth. Tak, to właśnie od króla Haralda Sinozębego. Aneta Łuczkowska, nasza zachodniopomorska korespondentka. Bardzo ci, Aneta, dziękujemy. A następniak już w studio. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Ty będziesz nas z kolei zapraszać. Było południe, była północ, to teraz taki
6: będzie
2: północny wschód.
6: Tak, będzie wschód. Ruszamy na Podlasie, ale to za chwilę.

0: Ruszamy?
1: No proszę to bardzo, ruszajmy, nie ma co czekać.
0: No to proszę bardzo,
1: czekać.
0: No bo chciałam powiedzieć, że jutro ruszamy. Jutro.
1: Nie czekajmy do jutra, zaprośmy dzisiaj.
0: Jutro w Hajnówce rozpoczyna się 18 już Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. Przez 6 dni widzowie zobaczą kilkadziesiąt spektakli, i to w bardzo wielu miejscowościach i wielu miejscach. Od samego początku wydarzeniu przyświeca jedna idea, wędrówka ze sztuką i docieranie tam, gdzie teatr na co dzień pojawia się, no niestety rzadko. Beata Kubiszyn-Puka mówiła w Radiowej Dwójce, że ten festiwal pełni nie tylko rolę artystyczną. Przetrwał i pandemię, no i te wydarzenia na granicy.
2: Ten festiwal stał się takim wentylem bezpieczeństwa, powiedziałabym, psychofizycznego, czyli ludzie poczuli się lepiej, kiedy przyszedł do nich teatr i kiedy otworzyli swoje ogrody, żeby artyści, jedząc ciasto z rabarbarem i pijąc kompot z Antonówek z sadu, grali dla nich i dla sąsiadów i przynosili im taką normalność. Tak naprawdę ten festiwal buduje kapitał społeczny, kapitał kulturowy Podlasia.
0: Wertep to, jak mówiłam, festiwal wędrujący. Zaczyna się jutro w Hajnówce, potem między innymi jest Białowieża, Janów Podlaski, Podlaski Łuków, Mielnik, Narew. Biorą w nim udział artyści profesjonalni, w tym roku też współpracują z naszymi kolegami z Radia Białystok. A swoje spektakle pokaże też włoski Teatro Due Mundi. Dyrektorka i koordynatorka wydarzenia Agata Rychcik-Skibińska.
3: Włosi przyjadą do nas kolejny raz z dwoma różnymi tytułami, dwoma różnymi spektaklami. My tak mocno skręcamy w tą stronę migracyjności. Nasz festiwal jest festiwalem artystycznym, nie jest jakoś tak totalnie zaangażowany społecznie, ale te społeczne aspekty bardzo odbijają się przez te ostatnie 3 lata w naszym programie. Postawiliśmy naszą społeczność hajnowską przed takim tematem granicy. Co jest dla nas granicą? I ta granica to nie jest tylko granica wyrysowana kreską na mapie, tylko to są granice psychiczne, granice mentalne, bardzo szeroki temat.
0: Temat bardzo szeroki i myślę, że bardzo istotny, a spektakle zaczynają się o pełnych godzinach w każdej z tych miejscowości i to są najpierw dla dzieci, familijne, takie lekkie, a z biegiem dnia te spektakle są coraz poważniejsze. Festiwal potrwa na Podlasiu do 2 sierpnia, czyli zaczyna się jutro przez ten weekend i następny weekend. Także jak ktoś chce na Podlasie pojechać, to bardzo zapraszamy i też teatr można sobie pooglądać. A my lubimy Podlasie, prawda?
1: Bardzo lubimy i ten kompot z Antonówek jeszcze mnie zachęcił, oprócz teatru oczywiście i pięknego Podlasia. Anna Stępniak, bardzo dziękujemy.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w studiu już Andrzej Grabowski, czyli czas na sport. Czy Hiszpanie jeszcze świętują ten mundialowy sukces?
5: Chyba tak. Tam dziwne rzeczy działy się włącznie z tym, że kibice weszli na dach jakiegoś przystanku i ten przystanek, tak podobno ten daszek podobno zawalił się. Michał Makowski o tym donosił w swoich relacjach z Madrytu. 2 miliony ludzi prawie na ulicach madryckich, więc działo się tam bardzo, bardzo dużo. No ale mundial mundialem, celebracja celebracją, a tu już kwalifikacje do Ligi Mistrzów zaczynamy i to takie w wyjątkowym dla nas wydaniu. Pierwszy raz w historii kwalifikacje do Ligi Mistrzów grają dwa polskie kluby. Na początek Lech o 19, który pojechał do Danii na mecz z Aarhus.
6: Delikatnym faworytem do awansu w rywalizacji mistrza Danii z mistrzem Polski wydaje się być Kolejosz. AGF Aarhus niespodziewanie zdobyło tytuł po 40 latach. Nie ma większego pucharowego doświadczenia. W dodatku po sezonie z drużyny odszedł najlepszy napastnik i dwóch podstawowych stoperów. Kilku innych piłkarzy pali się do odejścia, a ponadto spotkanie w Danii zagramy nie w Aarhus, gdzie stadion jest w remoncie, a 40 km dalej w miejscowości Randers. No ale w Kolejorzu nikt nie ma zamiaru lekceważyć rywala. To jednak mistrz Danii, który na dystansie całego sezonu był lepszy od Brandby, Kopenhagi czy Midtjylland. W dodatku w sztabie Aarhus pracuje Markus Ubieberg, który jeszcze niedawno był w Lechu i doskonale zna piłkarzy Kolejorza. No ale z kolei trenerem Lechitów jest przecież Duńczyk Frederiksen. Dla niego to też wyjątkowy mecz. W samym Aarhus o meczu raczej niewiele się mówi. No, Duńczycy to niespecjalnie ekspresyjny naród, no ale wieczorem w Randers ma być komplet 10 tysięcy kibiców. Z Aarhus Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
5: A w Stambule z Fenerbahce zagra Górnik Zabrze. Początek o 20:00, opowiada Tadeusz Musiał.
7: Ponad 1000 kibiców będzie wspierać Górnika Zabrze walczącego z hegemonem tureckiej piłki, a wsparcie będzie potrzebne, bo Fenerbahce to potentat wyceniany na 330 milionów euro. Sprowadzony niedawno Greenwood kosztował tyle, ile szacunkowo wart jest cały Górnik. Zabrzanie martwią się, jak znaleźć kilka milionów na zakup gracza ze średniej półki. Turcy wydają tyle na kary za nieprzestrzeganie.

0: Nie limitów finansowych. W Stambule teraz ponad 30 stopni Celsjusza upał, ale dzięki wiatrowi z nad Bosforu bardzo przyjemnie. Czuć, że zbliża się wielkie wydarzenie, bo wszędzie widoczne liczne siły policyjne gotowe do ewentualnej interwencji. Miejmy nadzieję, że ta nie będzie potrzebna, ale miejmy też nadzieję, że gotowi są piłkarze Górnika. Jakby miał decydować papier, to wicemistrzowie Polski nie mają żadnych szans, ale na szczęście nie statystyki są najważniejsze. Łatwo nie będzie, ale przecież wszystko w sporcie jest możliwe.
1: I jeszcze na chwilę do Anglii, bo Manchester City oferuje bardzo ciekawą aukcję. Na klubowej stronie można wylicytować przedmioty, które w swoim gabinecie pozostawił Pep Guardiola. Guardiola, przypominamy, niedawno odszedł z City po 10 latach, a tych gadżetów mnóstwo, chociażby filiżanka czy kadzidła. Najtańsze na razie obrazki na ścianach za kilkadziesiąt funtów. Kurtka treningowa kosztuje około 800 funtów. Wspomniana filiżanka około 400. Krzesło Guardioli około 650. A hitem jest piłka, którą Erling Haaland strzelił swojego setnego gola w Premier League. To kosztuje blisko 5000 funtów.
2: No ale to się dopiero zaczyna, jak rozumiem, ta licytacja, czyli ceny pewnie pójdą w górę.
1: Myślę, że tak i tutaj będzie można bardzo ciekawe rzeczy zdobyć. A Guardiola, jak donosi Sky Sports, jest bardzo poważnie rozważany przez reprezentację Włoch i ten Paolo Maldini staje na głowie, żeby Guardiola został selekcjonerem włoskiej kadry.
2: No to co byś wybierał z gabinetu Guardioli, gdybyś miał licytować, gdybyś się to było stać oczywiście, bo tanie to rzeczy nie są.
1: Nie wiem, chyba jednak ta piłka jest bardzo kusząca, ale tam jest tyle takich małych rzeczy. Gwizdek jest też bardzo ciekawą. Może gwizdek albo filiżanka.
3: A może jest tak,
2: no właśnie,
3: że...
2: właśnie, Patryk Michalski.
3: Dzień dobry. Może jest tak, że krzesło, na którym siedział Pep Guardiola, też gwarantuje takie sukcesy. Wiecie, może jakaś aura.
1: Przez zasiedzenie.
3: Takie mistyczne rzeczy. No,
1: zrzućmy się, słuchajcie, 650 funtów.
2: Argentyny Javier Milei jest przesądny, oglądał na tym samym fotelu, w tym samym płaszczu, z tą samą szklanką w ręce i Argentyna nie wygrała tego finału, więc różnie to bywa. Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A Patryk Michalski to oczywiście dlatego, że po 13 tylko szczerze i będziesz pytał o wakacje pod namiotem.
3: No tak, domyślam się, że dzisiejsza pogoda w Warszawie na przykład do wyjazdu pod namiot nie zachęca, ale przecież wakacji jeszcze ponad miesiąc, lata dwa miesiące. No to może powspominamy, jak się kiedyś pod namioty jeździło, albo państwo poopowiadają, że takie plany macie na te wakacje.
2: To w tylko szczerze, po godzinie 13 w samo południe się kończy. Michał Strałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mamy dużo zgłoszeń od służb, chociaż natężenie ruchu nie jest na szczęście za wielkie, ale jest naprawdę sporo wiadomości. Cały czas utrzymują się kłopoty z przejazdem na S3 na Dolnym Śląsku, ale jest też dobra wiadomość związana z tą trasą. To jest trasa Lubin-Legnica. Tutaj była zupełna blokada jezdni w stronę Legnicy. Teraz służby donoszą o odblokowaniu jednego pasa, a więc jest zwężenie, jest też korek. Chodzi o odcinek S3 między węzłem Lubin-Południe, Legnica Północ. W pobliżu miejscowości Raszówko doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak donoszą służby, jest to kolizja, ale konieczne było zamknięcie trasy w stronę Legnicy. No a teraz mamy wiadomość o zwężeniu. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na A4 między Legnicą a Zgorzelcem. W stronę Zgorzelca na 71 kilometrze jest zwężenie, bo stoi tutaj samochód osobowy i częściowo blokuje przejazd. Tutaj nie widać specjalnie

0: oficjalnie Korka. Chodzi o odcinek między węzłem Jadwisin-Chojnów na wysokości węzła Chojnów. Natomiast korek jest między Wrocławiem a Legnicą. W stronę Legnicy kierowcy bardzo mocno zwalniają 10 km przed węzłem Kostomłoty i w korku jadą aż po ten węzeł. Korek zaczyna się kilka kilometrów za kątami wrocławskimi i jest właśnie po węzeł Kostomłoty w stronę Legnicy. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też zdaniem służb na S8. Trasa Zambrów-Białystok, obwodnica Zambrowa. Na 3 km samochód osobowy uderzył w bariery i tutaj ruch odbywa się w stronę Warszawy pasem awaryjnym. S7, obwodnica Elbląga. Tutaj też kłopoty z przejazdem. Jeden pas dostępny w stronę Gdańska. S5 bez zmian. Węzeł Szubin-Południe, Szubin-Północ. W pobliżu Małe Smolniki. Tutaj mamy jeden pas w stronę Gdańska dostępny.
1: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Reforma ochrony zdrowia to główny temat posiedzenia rządu. Propozycje rozwiązań przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Mateusz Morawiecki przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi mówić jednym językiem. Najpierw przymrozki, a potem upał. Straty w uprawach na Lubelszczyźnie, tematem Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Pakiet reform dotyczących służby zdrowia, głównym tematem posiedzenia rządu. Projekty przygotował resort zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział już pewne konkrety. Przysłuchiwał się temu Witold Banach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co mówił konkretnie szef rządu?
2: Premier Donald Tusk przedstawił kilka konkretów. Przede wszystkim ten związany ze spektakularnym, ten najbardziej spektakularny, i dotyczy on zarobków lekarzy.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie. Będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów.
2: Premier Tusk dodał, że nowe regulacje będą też dotyczyły czasu pracy lekarzy.
3: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć.
2: Podczas posiedzenia rządu będą omawiane także przepisy związane z e-rejestracją. Premier zapewnił, że projekty ustaw do Sejmu trafią we wrześniu.
1: Witold Banach, bardzo dziękuję za te informacje. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w PiS-ie. W swoim oświadczeniu zaapelował też do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej.
4: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem.
5: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
4: Poseł PiSu Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
6: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
4: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości nie kończą się spory. Kacper Płażyński wystosował pismo przedsądowe do Marcina Horały, członka Stowarzyszenia Rozwój Plus. To po kłosie wywiadu w Kanale Zero, w którym Marcin Horała stwierdził, że Kacper Płażyński miał stworzyć raport oczerniający prezydenta Karola Nawrockiego. To kłamstwo, napisał Płażyński na platformie X. Poseł PiS wezwał Horałę do przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz fundacji Łączy Nas Polska.
7: To są aktualności jedynki.
1: Najpierw przymrozki, a potem upał zniszczyły niemal do 100% upraw owoców w niektórych gospodarstwach województwa lubelskiego. Sytuacja producentów żywności jest głównym tematem Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Ministerstwo Rolnictwa chce, by gospodarze jak najszybciej otrzymali rekompensaty, mówi wiceszefowa resortu Małgorzata Gromadzka.
8: Jeżeli chodzi o przymrozki, suszę czy też sparzenie owoców, nie wypłacimy środków, dopóki nie będziemy mieli protokołów szacowania strat.
1: Prezes

0: Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrajek podkreśla, że lwią część plonów uszkodziła susza.
1: W uprawach jarych, truskawkach, porzeczce później została jeszcze upalona na krzaku. No wszystkie jagodowe. Na terenach północnych, na słabszych glebach jeszcze jest fasola, której ucierpiała bardzo na tych upałach.
0: W Lubelskiem rolnicy złożyli już około 13 tysięcy wniosków o odszkodowania przymrozkowe. Resort rolnictwa zapewnia, że w budżecie zarezerwowano pieniądze na odszkodowania dla rolników, których uprawy ucierpiały. Na Pomorzu mieszka coraz więcej łosi. Wiosną naliczono ponad 1200 osobników. W poszukiwaniu nowych terenów łosie coraz śmielej wchodzą do miast i powodują też szkody, mówi Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
2: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz więcej wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
0: Najwięcej łosi jest w okolicach Elbląga, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego i Kolbut. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś na ogół pochmurno, przejaśnienia na południu i zachodzie kraju. Na północy i północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 22 na południowym wschodzie i 23 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 98 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Szczucinie 106, przybyło 6. W Zawichoście 193, ubyło 1 cm wody. W Puławach 92 cm, ubyło 5. W Warszawie 124, ubyło 2. W Kępie Polskiej 178, przybyło 4. W Toruniu 100 cm, przybyło 11. W Tczewie 235, ubyło 5. Na Sanie w Przemyślu 78 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 50 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. Na Bugu we Włodawie 60 cm przybyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej w odcinku ujściowym i wynosił. W Raciborzu Miedoni 138 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 27. U ujścia Nysy Kłodzkiej 273. Ubyło 1. W Malczycach 124, ubyło 1. W Połęcku 39 cm, przybyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 120 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 160 cm, przybyło 5. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Media Expert, taniej masz. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.
10: Proszę, HepaSlimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.

0: utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
15: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
14: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
15: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
14: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
15: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
14: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
15: Zapraszają Ula Kaczyńska
14: i Marcin Wojciechowski.
15: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio.
13: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Ed Sheeran w radiowej jedynce potrafi rozruszać tak dobrze jak popołudniowa kawa, a chyba ta się przyda, bo pogoda jakaś taka niesprzyjająca dziś, przynajmniej w Warszawie. Mam nadzieję, że jednak nasza dyskusja wywoła uśmiech na Państwa twarzach. Kwadrans po 13 zaczynamy.
1: Tylko szczerze.
0: Patryk Michalski, dzień dobry i zapraszam, żeby do nas dzwonić. 22 645 22 66 to numer do naszej audycji. No pogoda rzeczywiście taka, że w Warszawie co trochę pada, wieje i jak na środek lipca jest po prostu zimno. I domyślam się, że taka aura raczej nie zachęca do biwakowania. Ale my dzisiaj właśnie na przekór tej pogodzie właśnie o biwakach i namiotach porozmawiamy. Chcę Państwa zachęcić albo do wspomnień, jak to kiedyś się pod namiot jeździło, no albo żeby podzielić się taką refleksją, czy w ogóle dzisiaj wakacje pod namiotem to dobry pomysł. Ja pytam Państwa i zachęcam do telefonów 22 645 22 66. Pytała też na warszawskiej ulicy Izabela Kosteszyn.
2: Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł?
3: W latach młodości na pewno przyjemnie się spędzało czas pod namiotem. Natomiast teraz już w tym wieku myślę, że cenię troszeczkę więcej wygody i komfortu. Wolę wygodne łóżko.
2: Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł? Zdecydowałaby się Pani?
4: Nie, w dzisiejszych czasach już nie. Kiedyś to była piękna idea, ale już teraz na pewno nie.
2: Dlaczego?
4: Po pierwsze kleszcze, po drugie pogoda, która niestety nie wpływa na jakość pobytu pod namiotem. Po trzecie, no robi się niebezpiecznie.
2: Bałaby się Pani niedźwiedzia?
4: Nie, ludzi, obcych ludzi.
2: Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł?
5: Co roku wyjeżdżamy na wakacje na przyczepy. Więc jest bardzo miło, przyjemnie. Oczywiście nie jest to namiot. Szczególnie jak w tym roku ta pogoda jest taka średnia, więc bardziej komfortowo w przyczepie niż pod namiotem. Więc my lubimy.
2: Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł?
6: Tak.
2: Co by Ci się podobało najbardziej?
6: Chodzić do lasu.
2: Co jeszcze?
6: Kajaki.
2: Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł?
7: No ci, co lubią, to tak. Ja osobiście już nie, już zamoczyłem się nieraz, także dziękuję.
2: Czyli zmógł pan pod namiotem, tak? Nieraz?
7: No, w obozie harcerskim byłem i przeżyło się i piękne dni słoneczne, ale też i deszczowe.
2: A teraz dlaczego by się pan nie zdecydował na wakacje pod namiotem?
7: W tej chwili nie, no pewien wiek już i wygoda i pewne dolegliwości i z tego względu.
8: Może dla młodych, nie dla mnie.
2: Co się panu nie podoba w namiocie?
8: No, komfort kiepski, no.
0: No a może w wakacjach jednak o to chodzi, żeby coś zmienić, skoro na co dzień otaczamy się pewnie jakimś komfortem, czy to w naszych domach, czy w pracy, to wakacje, urlop można spędzić w takich spartańskich warunkach. Co Państwo na to? 22 645 22 66. Czy wakacje pod namiotem to jest dobry pomysł? No ja podzielę się z Państwem takim moim wspomnieniem bardzo mglistym z pierwszej połowy lat 90., jak rodzice mnie zabierali pod namiot. Przepraszam, pod mianot, bo ja wtedy mówiłem, że idę spać pod mianotem. No ale czy dzisiaj wakacje pod namiotem są dobrym pomysłem? 22 645 22 66. Pierwszy dzisiaj pan Dominik do nas się dodzwonił. Dzień dobry.
9: No, dzień dobry, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o w ogóle zamysł wakacji pod namiotem, no to to jest tak naprawdę uwarunkowane wiekiem. Ja jestem teraz osobą po 30.
0: No to młody chłopak.
9: No tak, tak, tak, ale do czego zmierzam? Mając lat powiedzmy 18-19, to wakacje pod namiotem to był w zasadzie dla mnie jedyny możliwy sposób wyjazdu gdzieś dalej z powodów takich czysto finansowych. Wiadomo, że taniej jest wynająć miejsce na polu namiotowym niż gdzieś tam płacić za hotel, prawda?
0: Tak.
9: A poza względami finansowymi, no takie wakacje pod namiotem to niektórzy mogą nie lubić, natomiast mi się właśnie podoba ta taka dzikość natury, prawda, ten taki, można powiedzieć, bezpośredni kontakt z naturą i no pewna swoboda, prawda, no bo jednak w hotelu, no to wiadomo.
0: Jakieś zasady, inni goście, prawda, no a na polu namiotowym, umówmy się, też są zasady, no ale jednak ta bliskość natury, to chyba o czym pan powiedział, to jest najlepsze

0: zsuwa się rano namiot i wychodzi się prosto na boso na trawę.
1: Zgadza się, a tym bardziej, że takie pola namiotowe są częściej, często bardziej, znaczy ładniej ulokowane, niżeli takie na przykład hotele, prawda?
0: Tak.
1: W ciekawszych miejscach. No a druga sprawa, że w sumie będąc o takich wakacjach pod namiotem, no to dzięki takim wakacjom, no jestem teraz ze swoją obecną żoną, także dla mnie takie wakacje mają szczególny wymiar.
0: No to może tak wspomnieniowo też państwo na takie wakacje teraz też jeździcie, czy nie?
1: No właśnie nie, właśnie to było jeżdżone właśnie w czasach tej takiej, tak jak pan redaktor wspomniał, jestem jeszcze młody, ale w tej czasach tej jeszcze troszeczkę młodszej młodości. No i teraz wiadomo, człowiek już tyle lat ma, no to jednak wolałby gdzieś faktycznie pojechać i wypocząć, bo...
0: Ale to panie Dominiku, podsuwam pomysł na taką sentymentalną podróż pod namiot może. To jeszcze pan powie tylko na koniec, gdzie to było, gdzie się poznaliście?
1: Znaczy poznaliśmy się tutaj na miejscu, w warmińsko-mazurskim, ale pojechaliśmy do Jantaru nad morze, prawda, na pole namiotowe.
0: Piękne miejsce, tak. Bursztynowa gmina Stegna, zresztą będziemy za kilka dni w Stegnie, bo tam Mistrzostwa Świata w pławieniu bursztynu coroczne, więc ja mówię do zobaczenia tym, którzy będą może akurat na wakacjach w Jantarze i w Stegnie. Panie Dominiku, czas minął, ale bardzo dziękuję za miłe wspomnienia. 22 645 22 66, pan Sebastian, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam słuchaczy. Ja chciałem się podzielić taką historią z żoną, że tak powiem, będąc bardzo ludźmi turystycznymi, postanowiliśmy przejść jakby z takich małych namiocików na bardzo duży, wygodny namiot i stwierdziliśmy, że co najmniej do 60, a jesteśmy po 50, będziemy pod ten namiot jeździć i mamy wygodne w tej chwili łóżka polowe.
0: A panie Sebastianie, duży namiot to jaki namiot?
2: Czwórka.
0: Dobrze.
2: Czteroosobowy, na dwie osoby w zupełności wystarczają, można spokojnie sobie stanąć. Aha. Więc nie traci się tego. Ludzi najczęściej zniechęca to, że jest po prostu ciasnota. Można w tej chwili naprawdę za nieduże pieniądze kupić bardzo fajny sprzęt i my tak zrobiliśmy. I sobie chwalimy. Dwa, że na polach namiotowych ludzie ze sobą rozmawiają, grają w karty, poznaje się fajnych, nowych ludzi. Tam mimo tej, to co często słyszymy, że komórki i tak dalej. Oczywiście, to zawsze będzie i towarzyszyło, ale gro ludzi ze sobą rozmawia. Ba, mało tego, my jeździmy na takie na przykład prywatne pole namiotowe na Kaszubach pod Chojnicami. Nawet byliśmy w ubiegłym tygodniu cały tydzień i spotykamy tych ludzi, co byli w ubiegłym roku. I człowiek się cieszy, że się spotyka i tam kogoś nowego poznaliśmy. Już się umawiamy, że w przyszłym roku się spróbujemy zdzwonić. Może się uda terminy urlopowe.
0: Czyli namiot więc, jako dobry sposób na nawiązywanie znajomości,
2: dokładnie
0: przyjaźni.
2: Dokładnie tak. I to przypomina mi trochę tą turystykę, którą pamiętam za dziecka z lat 70., gdzie jeździłem z rodzicami, z dziadkami i to widzę, że to od iluś tam lat wraca, bynajmniej od 20 lat tak się obserwuję, że ta turystyka taka dobra, serdeczna, gdzie każdy każdemu pomaga, wróciła i można naprawdę znaleźć, mało tego, podpowiem, są pola namiotowe, gdzie mają ciszę nocną. Tutaj ktoś przed chwilą mówił ktoś, że jest
0: czyli ci, którzy szukają spokoju, mogą właśnie taki spokój na takich polach namiotowych
2: dokładnie
0: znaleźć.
2: Tak. To...
0: Panie Sebastianie, ostatnie zdanie?
2: I sprawa jest taka, że polecam, że tak powiem, mówię, co najmniej do 60 my chcemy z żoną jeździć i spędzać, bo naprawdę warto.
0: No to powodzenia. Trzymam kciuki i niech te plany i te zamierzenia się spełnią. Na bardzo ciekawą rzecz zwrócił uwagę pan Sebastian, że pola namiotowe i wakacje pod namiotem zbliżają ludzi i są sposobem na nawiązanie nowych znajomości. 22 645 22 66. Czeka jeszcze pan Krzysztof i za chwilkę przywitam naszą ekspertkę. Ale najpierw pan Krzysztof. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze. Ja chciałem nawiązać do takiej rzeczy, że ja byłem bardzo długo w harcerstwie i to harcerstwo chyba ze mnie nie wyszło. Do dzisiaj z żoną jeździmy, mamy namiot 6-osobowy. To, co powiedział poprzednik, że...
0: To jeszcze większy niż pan Sebastian.
3: Tak, większy niż pan Sebastian, ale jeździmy w dwójkę i nie mi pan uwierzy, w jednej części jest ta jakby część sypialniana, w drugiej takie, powiem, szpargały. Aha. I inne rzeczy zawsze leżą potrzebne pod namiot, bo nie mi pan uwierzy, zawsze wszystko jest potrzebne. Także pola namiotowe na pewno zbliżają ludzi. Myśmy zwiedzili z namiotem Finlandię, Estonię, Litwę, Łotwę, praktycznie całą Polskę. Mieszkam blisko granicy z Czechami, jeździmy do Czech. Staramy się naprawdę zwiedzać ile można i nie mi pan uwierzy, jest to 100 razy lepsze. Przeżyłem już hotele, przeżyłem jakieś inne tam rzeczy związane z czasami. Dla mnie podróż zaczyna się, gdy wsiadam do samochodu, a nawet wcześniej, gdy już pakuję ten namiot do samochodu. Jedynie teraz z racji wieku, no mam 53 lata, ale przeszliśmy na przyczepę.

0: I w tym roku remontuję przyczepę. Nawet kiedyś gdzieś tam państwu przesłałem zdjęcie swojej przyczepy w trakcie remontu. Przechodzimy na przyczepy i w tym roku, jak zdążymy na jesień, chcemy zwiedzić sobie Szwecję i Norwegię.
1: No to też piękny plan i to takie kierunki, gdzie jednak ta pogoda jest też bardziej wymagająca, więc pewnie trzeba się z tym mierzyć, wyjeżdżając na przykład pod namiot czy pod przyczepie. Panie Krzysztofie, to trzymam kciuki, żeby ten remont się udał i żeby ten plan na Szwecję i Norwegię w tym roku jeszcze wypalił. 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o wakacjach pod namiotem i w tej dyskusji będzie nam towarzyszyła nasza ekspertka, ekspertka do spraw turystyki ze Śląskiej Izby Turystyki. Krystyna Papiernik jest z nami. Dzień dobry, pani Krystyno.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i tak miałem zapytać, że kiedyś to się pod namiot jeździło, a dzisiaj, no jak słyszę po naszych słuchaczach, to się jeździ. A jak to wynika z pani obserwacji?
2: To znaczy tak, oczywiście pola namiotowe i czy pola kempingowe mają swoich zwolenników. Przede wszystkim cena, bo pamiętajmy obojętnie o, mówiąc o komfortowych w czasach, to co byśmy nie powiedzieli, to ta baza noclegowa broni się ceną, dlatego że właściwie w Polsce już od 15 zł za osobę można spędzić nocleg na polu namiotowym. Ta cena od 15 zł, ale to jest może być 100 zł, w zależności od tego, w jakim standardzie jest to pole namiotowe. Natomiast korzystając z okazji, chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pola namiotowe, bo tutaj też mówiliśmy o standardach, nie ma kategoryzacji.
1: Czyli nie ma gwiazdek, tak jak w przypadku hoteli, prawda?
2: Nie ma gwiazdek, jak w przypadku również kempingów. Kempingi mają gwiazdki, dlatego że to są takie bardziej rozbudowane obiekty hotelarskie, dostosowane zarówno do namiotów, jak do przyczep kempingowych.
1: Czy do kamperów, prawda? Czyli tam też można się rozbić z namiotem, no ale ten standard jest wyższy, mamy na myśli to, że są części wspólne, czyli łazienki, prysznice, kuchnie.
2: Proszę pozwolić. Tak. Ten standard określa ilość gwiazdek, od 1 do 4 gwiazdek. Im wyższa kategoria, tym oczywiście jest lepsze wyposażenie. Te kempingi czterogwiazdkowe, czyli te najlepsze, muszą zapewniać nawet całodobowy dozór recepcyjny, pełny węzeł sanitarny z ciepłą wodą, stanowiska do opróżnienia toalet oraz dostęp do internetu. Także standard jest naprawdę wysoki. Oczywiście to ma odzwierciedlenie w cenie. Natomiast pola namiotowe, no to powinny być one zgłoszone, powinny też mieć podstawowy węzeł sanitarny, toalety, umywalki, bieżącą wodę. Oczywiście, jeżeli mówimy o takiej taniej turystyce, tutaj jeden z słuchaczy powiedział, że no, to jest tania turystyka po kraju, ale również za granicę jeździmy, prawda?
1: Tak.
2: I tutaj pamiętajmy o tym, że możemy również rozbić się z namiotem w lesie i to są takie w czasy na dziko. Taki program jest Zanocuj w lesie.
1: Który od kilku lat działa i Lasy Państwowe w każdym nadleśnictwie udostępniają taki obszar, gdzie rzeczywiście można legalnie rozbić biwak, ale wcześniej trzeba spełnić warunki i trzeba na przykład zgłosić taki pobyt, jeżeli on jest dłuższy. To o tym jeszcze pani Krystyno dzisiaj zdążymy porozmawiać, ale mamy kolejnych słuchaczy, którzy chcą się podzielić swoimi refleksjami na temat wakacji pod namiotem. 22 645 22 66. Pan Mateusz, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam takie doświadczenie z namiotów. Byłem i w Bieszczadach, i byłem też nad morzem. Nie będę ukrywał miejscowości. W Bieszczadach to była Cisna. Fajne pole namiotowe, gdzie można było się wyspać w namiocie z boku, strumyczek sobie, piękny szum.
1: Czyli tak na dziko, panie Mateuszu.
3: Na dziko, pełna dzik. A nad morzem, no to trafiliśmy akurat do Mielna, no to była pełna imprezownia, cisza, no to nie była, nie, w ogóle nie było obowiązków takich. To była 4 rano, jeszcze bum, bum, bum, gdzieś tam z każdej strony jakieś bumboksy waliły, więc zupełnie druga strona medalu. Ale wracając do tych zbliżeń takich na polach namiotowych, to nie tylko się rodzina zbliża, ale też tak jak tam na tym polu namiotowym byliśmy w Cisnej, no to tam było o tyle fajnie, że każdy wstawał sobie, o której chciał. Była piękna wiata, gdzie wieczorami były ogniska, każdy wyciągał gitarę, harmonijkę, czy tam co chciał, co miał, co wyciągał. Było granie. A na śniadanie rano to każdy sobie wychodził, każdy sobie wyciągał, nie wiem, chleb, pasztet, szynkę, kto co miał. I tam był po prostu zrobiony z tego wszystkiego bufet szwedzki.
1: I wspólne śniadanie było.
3: I takie można było sobie podejść do sąsiada, dobra, ty masz ser, ja biorę ser, ty masz to. Więc to było takie fajne i od razu można było nawiązywać też

0: znajomości, do których naprawdę się mile wspomina, nawet po tylu latach. Teraz też na przykład już kilka lat nie byłem na przykład na żadnym polu namiotowym. No bo wiadomo, żona, dwie córki, ale teraz już i wiadomo. Tam i
1: ale no to co właśnie, panie Mateuszu, blokuje tak na koniec, że jednak jak z rodziną, to już nie bardzo pod namiot, jednak ten komfort, standard pensjonatu czy hotelu musi być.
0: No ale wiadomo, jak to dziewczyny, ale teraz mam też syna 11-miesięcznego, więc już podejrzewam, że za parę lat
1: na jakiś męski wyjazd będziecie mogli się wybrać. Do tego życzę, panie Mateuszu. Dziękuję za telefon i w ciekawą stronę ta nasza dyskusja idzie. Nie tyle, co o komforcie państwo mówią, że może jednak pensjonat czy hotel zapewnia lepszy komfort, namiot nie, ale w te relacje międzyludzkie, że jednak pole namiotowe czy kemping pozwala poznać nowych ludzi, zbliżyć się do siebie, nawet jeżeli jedzie się całą rodziną, no bo trzeba jakoś kilka dni czy cały tydzień, albo i jeszcze dłużej wytrzymać na kilku metrach kwadratowych namiotu. Pan Andrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Andrzej Siemiątek na mnie mówią. My wyjeżdżaliśmy motocyklami, z koszami, z dziećmi. Mhm. Ja brałem dwoje dzieci, moi znajomi po jednym, z żonami, ja bez żony, bo żona nie, mówi, że w czasie dzieciństwa się najeździła pod namiot, nie będzie jeździć. To były wyjazdy weekendowe. Wyjeżdżaliśmy tam, wiadomo, rano rozpoczynało się od karmienia dzieci, ubierania dzieci, bo to były małe dzieci jeszcze. I tak dwa razy do roku sobie jeździliśmy, taką grupą większą. Później w zimę wyjeżdżaliśmy sami, czyli sami dorośli.
1: Mhm. I ale też pod namioty zimą?
2: No właśnie pod namioty. My potrafiliśmy, na zimie było 28 stopni.
1: Minus 28 znaczy?
2: Minus 20. Ludzie. Ogórki wam marzły w namiocie. Wodźcie. Tak było fajnie.
1: No pięknie, no to nieźle.
2: A teraz już mam 62 lata, już zimę mi się nie chce jeździć. Dzieci wyrosły, ale dalej jeździmy pod te namioty weekendowo.
1: To dlaczego, panie Andrzej? Co takiego jest pod tymi namiotami, w tych namiotach?
2: My jeździmy przede wszystkim grupą takich motocyklistów z tereny takie często w Góry Świętokrzyskie. Tam nie ma żadnych pól biwakowych. My na jakichś polanach tam biwakujemy oczywiście za pozwoleniem właścicieli. I to jest bardzo fajne, żeby się z takimi przyjaciółmi spotkać chociażby 2-3 razy do roku. Bo my z całej Polski się potrafimy zjeżdżać.
1: No to tak jak mówili nasi poprzedni...
2: Po 100 motocykli przyjeżdżać.
1: Po 100 motocykli? Nie, no to niezły biwak w takim razie. To nie jakieś tam małe pola namiotowe, tylko jakiś wielki zjazd w takim razie motocyklowo-namiotowy.
2: No, ale to tak 3 razy do roku i każdy ze swoim namiocikiem, każdy ze swoim jedzeniem, każdy ze swoją wodą.
1: No i w tym jest ten urok. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za podzielenie się tym wspomnieniem. A co powie na temat wakacji pod namiotem pan Witold? Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, witam. Właśnie jestem na wakacjach pod namiotem.
1: O proszę, gdzie?
3: Co roku w Suwalszczyzna.
1: Ach, pięknie, zazdroszczę.
3: Mam własną plażę, mam prawie własny las, mam własne w lesie jagody, które spędzam miesiąc pod namiotem, od 40 mniej więcej lat. Mhm. A jeszcze dłużej być może będę spędzał, jak przejdę na emeryturę, bo chyba, że zmienię zdanie i kupię przyczepę. Także jest coś pięknego, przyroda.
1: Co panie Witoldzie sprawia, że aż na miesiąc chce panu się wyjechać pod ten namiot?
3: No po prostu natura, przyroda. W sumie jest komunikacyjnie bardzo dobre miejsce, niedaleko miasteczko, w którym wszystko można się zaopatrzyć, trasy rowerowe.
1: Oj tak, Suwalszczyzna rowerami stoi. No panie Witoldzie, ale pogoda w lipcu no nie rozpieszcza, to jak pan sobie radzi, na przykład jak pada, jak zimno, tak jak dzisiaj?
3: No, zimno to znaczy, że trzeba się tutaj ubrać. A jak jest zimno, to się wchodzi do jeziora i się człowiek rozgrzewa. Proste.
1: Bardzo proste w takim razie.
3: Byliśmy tutaj z synem w lutym, to w Szereblu się kąpaliśmy, jak było minus 10.
1: No to słyszę, panie Witoldzie, że pan to naprawdę lubi, słychać też, że jest pan na Suwalszczyźnie, bo trochę nam zasięg pod koniec tego telefonu ginął. Życzę udanych tych wakacji, niech pogoda dopisuje namiotowaniu. No i czy państwo na wakacje pod namiot by się wybrali, albo może wybierają się w te wakacje? O tym dziś rozmawiamy tylko szczerze.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 22 645 22 66. Zachęcam, by do nas dzwonić, a do dyskusji wracamy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I tylko szczerze, w radiowej jedynce za 23 minuty będzie 14. No, pod namiotami na pewno można się zakochać, znaleźć na przykład miłość wakacyjną albo taką i na dłużej. No, ale czy w samym biwakowaniu, w samym namiotowaniu też można się zakochać? Czy wakacje pod namiotem to dobry pomysł? To pytanie na dzisiejszą dyskusję. 22 645 22 66. No to posłuchajmy, co kolejni słuchacze powiedzą na ten temat. Pan Paweł jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja wyjeżdżam z nastolatkami, 11, 14 i 16 lat, dodatkowo biorę 16-latkę i 17-latkę, jak tylko rzucam hasło, jedziemy pod namioty, nie ma żadnych, od razu się pakują i jedziemy. Są zadowoleni ze zabawy dzieciaków, przede wszystkim wieczorami z grupy się zgadują ze sobą, spotykają się z obcymi ludźmi, rozmawiają, to jest chyba najlepsze wakacje, jakie tylko mają.
1: Czyli z innymi dzieciakami, z innymi nastolatkami na polu namiotowym,
2: tak,
1: czy na kempingu,
2: tak,
1: też można się zapoznać.
2: Nowe kontakty. Tak, nowe kontakty, spotykają się, bawią się i to jest chyba największa radość. Hotele nie dają tego, co pole namiotowe.
1: Ale panie Pawle, no gdzie tu telefon naładować, jak się rozładuje na takim polu namiotowym?
2: Nie są zainteresowani w ogóle. Telefon nie istnieje wtedy.
1: Świetnie, czyli dobry sposób, żeby odciągnąć nastolatki od telefonu, od internetu.
2: Polecam rodzicom, żeby wzięli namiot i pojechali.
1: I spędzić tak aktywnie wakacje. Świetnie, panie Pawle. Tak. Bardzo dziękuję za ten telefon.
2: Dziękuję.
1: I za taką radę i udanych wyjazdów kolejnych pod namiot. No i spostrzegłem się, że do tej pory to sami panowie dzwonili i chwalili, jak to fajnie jest pod namiotem. Panie jakoś mniej. Ciekawe, z czego to wynika, no ale jest pierwsza słuchaczka dziś. Pani Justyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No jak to, pani Justyno, może wynika z tego, że panie jednak wolą luksus, komfort, a nie tam pod namiotem?
3: Możliwe, ale ja jeździłam pod namiot z rodzicami od dziecka, więc jestem przyzwyczajona do kempingowania i jeździliśmy... Byliśmy w Niemczech, byliśmy we Francji, we Włoszech.
1: No to też kawał Europy zjeżdżony,
3: tak,
1: pod namiotami.
3: Węgry i raz byłam tylko w Chorwacji. Także to było w latach 90., więc to było no taki duże coś, żeby jechać za granicę z rodzicami, a to był tak naprawdę tylko kemping, więc to nie były żadne luksusy. Mhm.

0: ale jestem do tego przyzwyczajona i dlatego w zeszłym roku zdecydowaliśmy z mężem się na kupienie namiotu i jeździmy z naszymi małymi dziećmi, to znaczy mój syn ma 6 lat, a córka ma 3 lata.
1: O proszę, no i jak z dzieciakami pod namiotem? No bo też pewnie niektórzy powiedzą, że no jak to, przecież trzeba się umyć, trzeba jakąś zachować higienę, gdzie tu ugotować coś.
0: Trzeba po prostu też znaleźć taki kemping, który jest kempingiem rodzinnym. Aha. I mówię tutaj o kempingach w Polsce, bo na przykład piękny kemping zupełnie niepozornie w Rybniku, który jest kempingiem, w którym jest cisza nocna o 22:00 i nie wolno puszczać w ogóle muzyki, a nawet jeżeli jest się za głośno, po prostu właściciel tam zwraca uwagę, że no jest cisza nocna i trzeba po prostu być cicho.
1: Jasne.
0: Jest bardzo ładne toalety. Są też toalety i łazienki dla rodzin z dziećmi, gdzie są ogrzewane te łazienki, więc nawet kiedy jest zimno, to można umyć, przebrać dziecko w komfortowych warunkach.
1: I pani Justyno, i dzieciakom się podoba? Podobają
0: się
1: takie
0: podoba.
1: Wyjazdy?
0: Bardzo, no, ale ważne jest to, żeby wziąć dziecku rower. Moje dziecko jak ma rower, to po prostu siada na ten rower i on cały czas jeździ, poznaje nowe dzieci. W zeszłym roku jak padało, to ja od razu coś państwo wzięli nasze dziecko do siebie, do namiotu,
1: żeby
0: z innymi dziećmi się tam bawił. Tak, bo tam akurat była jakaś zabawa. I miałam dziecko zaopiekowane i naprawdę było super. Dużo łatwiej jest dzieciom nawiązać relacje właśnie na kempingu, kiedy jest
1: kiedy inne dzieci też są bardzo blisko. Pani Justyno, tutaj kropkę musimy postawić, bo gong wybił, ale cieszę się, że taki telefon się pojawił też od naszej słuchaczki i że z dzieciakami się da. Jak słychać, proszę też pielęgnować u syna tę miłość do roweru na pewno. Krystyna Papiernik, ekspertka do spraw turystyki ze Śląskiej Izby Turystyki, też przysłuchuje się naszej dyskusji. 22 645 22 66. Zachęcam, żeby dzwonić, bo mamy jeszcze trochę czasu, żeby porozmawiać. Pani Krystyno, no tutaj nawet w tym telefonie ostatnim od naszej słuchaczki rzeczywiście pojawił się ten wątek różnych standardów kempingów, pól namiotowych i że one czasami naprawdę oferują wysoki standard i można tam spędzić komfortowo czas. Powiedzieliśmy też sobie paręnaście minut temu, że jest taki program Zanocuj w lesie, że można nocować legalnie w lasach na wyznaczonych obszarach w całej Polsce, ale czy w ogóle biwakowanie na dziko to w Polsce jest dopuszczalne?
2: To znaczy tak, jak powiedziałam, mogą istnieć i istnieją pola namiotowe, które, żeby były legalne, powinny być zgłoszone w ewidencji w Urzędzie Gminy i spełniać podstawowe warunki, normy sanitarne. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wyższy standard, to pola namiotowe czy pola biwakowe, które, tak jak powiedziałam wcześniej, są skategoryzowane i tutaj mamy gwiazdki, które określają standard tego. Ale chcę nawiązać do wypowiedzi z pani Justyny, która chwaliła kemping w Rybniku.
1: W Rybniku, to na Śląsku przecież właśnie.
2: Ponieważ tak, ponieważ jestem z Katowic, więc pozwolą państwo, że zareklamuję nasz region, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie. I jeżeli klienci, turyści byliby zainteresowani polami namiotowymi czy polami kempingowymi, to na portalu Śląskiej Organizacji Turystycznej można znaleźć opis tych wszystkich pól namiotowych czy kempingowych, gdzie jest określony standard i naprawdę jest bardzo, bardzo duży wybór. Ale chciałam jeszcze, korzystając z okazji, powiedzieć o jednej rzeczy, że to nie tylko bliskość natury.
1: Tak, bo to często się pojawiało w telefonach naszych słuchaczy, że taki kemping czy pole namiotowe, no to często jest tuż nad brzegiem jeziora, prawda? Albo
2: dokładnie
1: gdzieś w środku
2: tak.
1: lasu, więc ta natura naprawdę no jest na wyciągnięcie ręki.
2: To jest też kapitalne miejsce dla tych wszystkich, którzy uprawiają sporty wodne, prawda?
1: Tak.
2: To jest też świetne miejsce dla osób, które podróżują ze zwierzętami.
1: Albo rowerami.

0: rowerową z namiotem, powiem szczerze, że się nie wybrałem. A ile pani planuje zrobić, proszę powiedzieć szybciutko, w tym roku?
1: No, planuję w tym, znaczy tą wyprawę ile?
0: Tak, tak.
1: No minimum 2000.
0: Wow, no to ja tyle tak, robię tak, przez pół tak, roku, a tak, pani to widzę
1: zrobić. Tak jak mówię, no już ja tak planuję, ale bieg już też jest trochę inny.
0: Ale
1: no,
0: trzymam ale... pani, trzymam kciuki pani Ewo, żeby ta wyprawa się tak. udała. Gong wybił, więc musimy kończyć, bo pani Ewa naszą dyskusję zamyka i podsumujemy ją sobie króciutko z naszą ekspertką, pani Krystyno. Z tego, co wynika, co mówili nasi słuchacze, namiot jak najbardziej ma się dobrze i wyjazdy pod namioty też. No i warto szukać na przykład takich miejsc, o których też pani mówiła kilka minut temu.
2: Oczywiście,
0: takich fajnych,
2: tak.
0: fajnych kempingów.
2: Tak, ja chciałam jeszcze zarekomendować oprócz naszego województwa i Śląskiej Organizacji Turystycznej, w której można znaleźć spis wszystkich pól namiotowych i kempingowych, mhm. to w każdym mieście wojewódzkim jest regionalna organizacja turystyczna, która na swoich portalach na pewno ma taki spis.
0: Też na pewno ma także takie spisy, gdzie można znaleźć takie dokładnie. Wygodne miejsce, wygodne dla siebie, no bo przecież wakacje mają sprawiać też przyjemność.
2: Dokładnie. W zależności od naszych możliwości finansowych i tak jak tutaj słuchaczka powiedziała, wyjazd pod namiot może być bardzo wygodny, bo możemy mieć dwu, czy nawet trzypokojowy namiot, także...
0: Są też takie, sprawdzałem przed audycją w internecie, tak. rzeczywiście nawet wysokie na 2,5 metra. Krystyna Papiernik, ekspertka do spraw turystyki ze Śląskiej Izby Turystyki, była naszą ekspertką dziś. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam na pola, do pól namiotowych.
0: Zapraszamy, być może kogoś natchnęliśmy, żeby zorganizować sobie wyjazd pod namiot na letnisko, na przykład pod namiot.
3: Jak najbardziej.
0: A, jacy zgodni, Ula bardzo. Kaczyńska i Marcin Wojciechowski.
3: Tylko, że ja zdecydowanie glamping, a Marcin może mieć taki namiot na dachu samochodu.
0: Glamping, mm-hmm. czyli taki luksusowy.
3: No oczywiście, camping. Najlepiej z basenem w środku.
0: A jak słuchać muzyki, jak książki? No książki to czytać łatwo, ale jak słuchać muzyki?
4: Z powerbankiem normalnie.
0: A, no tak, no tak. Technologia
4: dzisiaj wszystko
0: a co
4: można.
0: Dzisiaj na tym letnisku pod namiotem?
3: Dzisiaj Błażej Król nas odwiedzi i opowie o swojej najnowszej płycie, którą... napisał, nagrał i zaprezentuje w trakcie wielkiej obchodów. Uroczystości 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, coroczny
0: tak,
3: koncert.
0: To taki tym nieodłączny razy, element tak, też tym obchodów, razy, że co roku pojawia się taka specjalna
3: płyta. Tym razem Błażej Król i płyta łączy nas.
0: No
3: a
0: i trochę w klimacie namiotowania to Podlasie
4: przeniesiemy się,
0: fest,
4: tak, przeniesiemy
0: będzie,
4: się na Podlasie po godzinie 15. Zapraszamy.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: A ja dziękuję za wspólną dyskusję. Patryk Michalski, proszę zostać z radiową jedynką za 10 minut 14 i nasze aktualności.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wiadomości ze Strzy. Droga już jest odblokowana zupełnie między Lubinem a Legnicą. Duże kłopoty z przejazdem były w stronę Legnicy. Najpierw zupełna blokada jezdni, a później dostępny tylko jeden pas, a teraz już jedziemy bez kłopotów. Sporo mamy jednak wiadomości od służb. Wciąż napływają nowe i tak też na A1 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Na Śląsku między węzłami Gliwice Wschód, Zabrze Zachód na wysokości Gliwic. 20 km auto osobowe wypadło z jezdni. Mamy zwężenie w stronę Łodzi. Duży korek na A2 Warszawa-Łódź. W pobliżu węzła Wiskitki doszło do zdarzenia drogowego. Dwa samochody osobowe się zderzyły i w związku z tym jest zwężenie i korek, który ma prawie 8 km przy dojeździe do węzła Wiskitki. Kłopoty z przejazdem po zderzeniu 6 samochodów osobowych i busa mamy też na trasie między Wrocławiem a Legnicą. Kłopoty z przejazdem są w stronę Legnicy, a korek jest dokładnie między węzłami Kąty Wrocławskie-Kostomłoty. Zaczyna się w okolicy Kątów Wrocławskich, a kończy na wysokości węzła Kostomłoty, na którym to doszło właśnie do tego zdarzenia drogowego. Tu na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale to jest 10 km jazdy w bardzo dużym spowolnieniu. Wiadomość od Państwa.
2: Świeża informacja dla kierowców z obwodnicy Trójmiasta, kierunek Łódź. Tuż przed węzłem Wielki Kack na prawym pasie kolizja dwóch samochodów. Samochody są zaparkowane po prawej stronie, ale tak czy siak tworzą się spowolnienia, także uważajcie.
1: Nie mamy oficjalnie informacji od służb, co dokładnie wydarzyło się na S7, to jest już właściwie przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Rzeczywiście jest spowolnienie w stronę Łodzi, ale ono nie powinno jakoś tutaj generować dużego korka.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Limit wynagrodzeń lekarzy, jawność kontraktów, regulacje uniemożliwiające omijanie kolejek. To propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Omawia je teraz rząd. Na Podkarpaciu awaryjne lądowanie i pożar awionetki. Nikomu nic się nie stało. Ataki USA, Iran nie ustają. Teraz także na cele komercyjne. $76 800 miesięcznie. To propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy. Premier Donald Tusk podkreślał, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej, ale przyznał, że ma świadomość, iż niektórzy będą niezadowoleni.
1: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
0: Premier dodał, że publikowanie wartości kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Z kolei sposobem na tzw. zeszyty pierwszeństwa ma być e-kolejka. Reforma ochrony zdrowia to główny temat dzisiejszego posiedzenia rządu. Premier zapowiedział, że wprowadzenie ustaw poprzedzą konsultacje społeczne, które mogą potrwać kilka tygodni.
1: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.
0: Szef rządu zaznaczył, że we wrześniu Sejm będzie mógł głosować nad ustawami wprowadzającymi zmiany w ochronie zdrowia. Teraz Podkarpacie, gdzie awionetka lądowała awaryjnie i zapaliła się. Dwie osoby bezpiecznie wydostały się z niej, przekazał rzecznik dębickich strażaków brygadier Jacek Pawłowski.
2: Awionetka miała jakieś usterki, musiała lądować awaryjnie na terenie powiatu dębickiego w miejscowości Straszeńkin. Okazało się, że wylądowała na polu kukurydzy. Po wylądowaniu doszło do powstania pożaru, ale dwie osoby, które nią podróżowały, nic się nie stało.
0: Trwa dogaszanie pożaru awionetki i zabezpieczanie terenu. Na razie nie są znane przyczyny awarii maszyny. Zachodniopomorscy policjanci przez 3 godziny szukali rodziców chłopczyka w Ustroniu Morskim koło Kołobrzegu. 4-latek sam bawił się na placu zabaw. Wcześniej oddalił się od rodziców, którzy tego nie zauważyli.
3: Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Policjanci dostali zawiadomienie, że na placu zabaw przebywa bez opieki 4-letni chłopiec. Na miejscu rzeczywiście zastali samotnie

0: bawiącego się malca. Policjanci ustalili, że chłopczyk to Tadeusz, a nad morze przyjechał z rodzicami, mówi młodszy aspirant Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
1: Ponieważ nie potrafił wskazać, gdzie zatrzymał się z rodzicami, policjanci sprawdzali okoliczne obiekty noclegowe, a następnie zapewnili mu opiekę w posterunku policji u strony morskiej.
0: Dopiero po 3 godzinach na policję zgłosiła się matka chłopca. Kobieta tłumaczyła, że nie zauważyła, że dziecko samo gdzieś poszło. Pozostawienie dziecka bez opieki to wykroczenie. Tu skończyło się na 500-złotowym mandacie, ale grozi za to nawet 5 000 złotych grzywny. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Awdich, niespokojny wciąż Bliski Wschód. Trwają ataki odwetowe Iranu na cele w regionie, po tym jak Stany Zjednoczone zakończyły 10. noc bombardowania Iranu. Według irańskiej agencji Tasnim jednym z celów było należące do Amazona, centrum danych w Bahrajnie. Jak informuje irańska Gwardia Rewolucyjna, ogromne pożary wybuchły na 2 tankowcach, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus, tak zwaną południową trasą, czyli od strony omańskiej, a nie irańskiej. Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Teraz Wielka Brytania. Andy Barnum budzi wśród Brytyjczyków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzyli go pełnym zaufaniem. Jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku premiera, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte w Manchesterze wystarczy do kierowania całym krajem.
4: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Barnum ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię.
5: Andy Barnum to be a fantastic.
4: Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: I jeszcze Grecja. 2 osoby ranne po ataku nożownika w pobliżu Akropolu, największej atrakcji turystycznej Aten. Poszkodowani to turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnik został zatrzymany. Zdaniem policji prawdopodobnie cierpiał na problemy psychiczne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
3: Na północy i północnym wschodzie kraju możliwe przelotne deszcze, a także lokalnie burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 23 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Zakręcona. To był ten czas. Byłeś w tym wypadku serca biciem. Reni Jusi z wersji Andrzeja Zauchy, piosenki Andrzeja Zauchy. Świetny cover swoją drogą.
1: A ty wiesz, że gość, który za chwilę pojawi się w naszym studiu, też nagrał ten utwór?
0: Tak, wiem.
1: I też jest świetny?
0: No, wiem, wiem.
1: Ale dziś przychodzi z zupełnie nowym wydawnictwem.
0: A czy ty wiesz, że producent tej wersji będzie jutro naszym gościem?
1: Tak się złożyło.
0: Wszystko w rodzinie.
1: Tak, wszystko zostaje w rodzinie. My też jesteśmy w rodzinie i witamy państwa bardzo serdecznie. U nas rodzinnie bez zmian. Marcin Wojciechowski.
0: I Ula Kaczyńska. Do godziny 16:00.

0: Chciałem powiedzieć, że pięknie wydana płyta, o której będziemy za chwilę rozmawiać. Dawno tak ładnie wydanej płyty nie widziałem.
1: Ale też wydawnictwa z tego cyklu, a tych płyt jest już kilka,
0: tak,
1: zawsze cechuje wyjątkowa dbałość i o wydawnictwo, i o elementy wizualne, ale też o samą zawartość muzyczno-tekstową. Dziś będziemy rozmawiać z Błażejem Królem na temat płyty, która swoją premierę będzie mieć 25 lipca. To jest płyta Łączy Nas i jest to płyta nagrana przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: A zaczniemy od Leona Bridgesa. I to bardzo jest... się cieszę, że go grasz, bo to jeden z moich ulubionych artystów, tylko zdaje się, że nowe nagrania zaskoczyły.
1: Ale kogo? Bo
0: ciebie?
1: Mnie nie.
0: Nie?
1: Znaczy mnie zaskoczyły, czy zaskoczyły u mnie?
0: Zaskoczyły u ciebie. O, niech będzie ta wersja.
1: Zaskoczyły, bardzo mi się podobają, ale to też dlatego, że materiał na nową płytę tego artysty wyprodukują artyści, muzycy związani z zespołem Jungle, a to jest nie tylko świetna formacja koncertowa, ale też tworzą piękne piosenki, mają zmysł do tego, żeby te harmonie na długo zapadały nam.
0: Za chwilę wydadzą nową płytę zresztą.
1: Mm-hmm. Zresztą Leon Bridges też. 25 września ukaże się jego nowy album Happiness Anytime i artysta ma taką dość specyficzną formę promowania tego albumu, bo będzie mini albumy wydawał. Pierwszy ukazał się w piątek, 4 piosenki i potem kolejne po 4.
0: Sukcesywnie aż do premiery płyty. To posłuchajmy tej najnowszej piosenki Leon Bridges w Radiowej Jedynce. Spędźmy razem ten czas.

0: Mam mocne powody, by twierdzić, że to będzie jesień dobrych płyt. Już kilka takich zapowiada się mocnych.
1: Nowy album Leona Bridgesa 25 września, a nieco wcześniej, bo 25 lipca ukaże się nowy album Błażeja Króla, album wyjątkowy, bo tym krążkiem nasz dzisiejszy gość dołącza do grona takich artystów, artystek i zespołów jak Brodka, jak Kwiat Jabłoni, Miłosz, Sorry Boys, Julia Pietrucha, Mela Koteluk, Organek, Aga Zarian i Laocze. Mówimy o płytach, które co roku Muzeum Powstania Warszawskiego nagrywa i wydaje w celu upamiętnienia tych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Dużo razy miałeś już te propozycje ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego, czy to był pierwszy raz?
2: No, muszę przyznać się, cześć, na początku, muszę przyznać się, że to był któryś już raz, a ja z kilku powodów nie chciałem brać w tym udziału. Po pierwsze, jestem trochę ignorantem i gdzieś ta edukacja historii i to wbijanie dat, no, ograniczało się właśnie do wbijania dat, a nie do emocji, które doświadczali ci wszyscy i te historie. No, druga sprawa, że no gdzie mi pisać o tak poważnych tematach? Ja jestem rozrywkowym artystą, nie jestem tym walczącym. No ale jednak...
0: Może właśnie o to chodziło.
2: Może właśnie o to chodziło, żeby ugryźć trochę z innej strony, trochę bardziej obyczajowo, trochę bardziej ten kontekst rozszerzyć na ten czas, który trwa, bo te wojny, bo te trudne sytuacje ludzi trwają cały czas, wszędzie.
1: Mówiłeś o tym, że robisz muzykę rozrywkową. Mm-hmm. Może dlatego nie byłoby ci po drodze z takim projektem, ale z drugiej strony znane nam są świadectwa uczestników i uczestniczek Powstania Warszawskiego, którzy otwarcie mówią, że oni byli młodzi, oni chcieli się bawić i tak, w trakcie trwania wojny oni po prostu próbowali z tej swojej miłości i młodości wyciągnąć jak najwięcej.
2: Oczywiście, oczywiście. Masę ślubów chyba odbywało się. Nawet oprowadzany byłem po muzeum i te historie, które pani...

0: niektóre oprowadzała, opowiedziała, były bardzo ciekawe. No i tutaj też jest dla mnie taka nauka wielka, bo historia w szkole uczyła mnie zupełnie czegoś innego, o zupełnej poprawności. Ta poprawność polityczna w mojej podstawówce czy liceum była taka, że no, ucieszyłem się, jak usłyszałem, że tam nie wszystko było takie, jak miało być. Takie kolorowe, takie bohaterskie, takie...
1: Mhm. A jako człowiek z Wielkopolski, jak się czujesz, mierząc się z tematem Powstania Warszawskiego?
0: To też jest trudne, bo po pierwsze, to trochę taka podejście do nauki, w zasadzie do nauczyciele może, takie podejście było uczenia, że tylko daty i nie było tej emocji. Mhm. No i trudno mi było. No, moi dziadkowie pochodzą w zasadzie ze wschodu, zostali przewiezieni i tej historii tak dużo nie było. I nie było tych korzeni, nie było tego, gdzie mogłem się zaczepić. Dlatego podszedłem do tego tematu zupełnie tak prosto, bez
1: tak
0: patosu.
1: Jak Błażej Król.
0: Tak jak Błażej Król.
2: Potrzebowałeś więcej czasu, żeby jednak podjąć decyzję o nagraniu tej płyty? Czy dojrzałeś po prostu? Czy znalazłeś na to jakiś pomysł zupełnie
0: bardziej
2: inny?
0: Bardziej pomysł i... No i możliwość, no, pan dyrektor Jan, pozdrawiam, i cała
1: Jan
0: ekipa.
1: Mhm.
0: Tak, pozwolili mi na mój indywidualny sposób zrobić taką wariację na temat takich, no, tych bohaterów, których wymyśliłem i wrzuciłem ich w te historyjki, historie mniejsze lub większe. No i mogłem to napisać sam. Ta wolność spodobała mi się najbardziej, no bo nie wyobrażałem sobie siebie śpiewającego o karabinach i jakieś, no, takie pieśni wojenne, no nie po drodze mi było, a ta możliwość takiego zupełnie swojego autorskiego wykonania, no, umożliwiła mi zbudowanie swojego świata.
1: To posłuchajmy teraz pierwszego singla zapowiadającego to wydawnictwo. Cała płyta 25 lipca, wtedy też koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. Miałem cię zabrać nad rzekę, taki jest tytuł tego utworu. Skojarzył mi się z tytułem filmu, który dotyczy początku II wojny. Jutro
0: tak,
1: pójdziemy do kina.
0: Zupełnie przypadkowo, ale tak.
1: Posłuchajmy, za chwilę wrócimy do tej historii.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę z płyty, która ukaże się 25 lipca, z płyty Łączy Nas, płyty będącej efektami współpracy Błażeja i Muzeum Powstania Warszawskiego. O filmie mówiliśmy przed momentem. Jutro idziemy do kina. To jest obraz reżyserii Michała Kwiecińskiego, który opowiada o tych pierwszych dniach tuż przed wybuchem II wojny światowej. Przypadkowe skojarzenie?
1: Może podświadome bardziej, bo pamiętam ten film świetny. I gdzieś wyobraziłem sobie sytuację tego bohatera, który ginie, zanim trafi na spotkanie, a miłość jest tak silna, że nawet nie zauważa, że został ranny i umiera. No, podświadomie, bo znam ten film, ale teraz dopiero ty mi przypomniałaś ten tytuł.
2: Tak. Już mamy tę piękną płytę, pięknie wydaną, tych 12 historii, do tego kartka z kalendarza między innymi.
1: Każda kartka to jest utwór.
2: Osobny utwór.
1: Tak, są całe teksty, są frazy, forin. Świetna oprawa graficzna, idealnie. Pierwszy strzał było taki, że po prostu to było to.
2: Okładka piękna, piękna, bardzo, bardzo intrygująca. Natomiast ciekawią mnie dwa duety, które na tej płycie się znajdą. Byle dalej, byle indziej,
1: byle dalej,
2: nie tu.
1: Gdzie indziej, nie tu, to tak, Andrzej Piaseczny,
2: a drugi srebrny medalik z Darią ze Śląska.
1: Tak, tak, świetnie, że zgodzili się, no bo Daria, głos młodego pokolenia, super enigmatyczna, charyzmatyczna. Andrzej, no dla mnie Mafia i z Robertem Chojnackim, ale też album Poppers, który też uwielbiam. No bardzo się, bardzo się ucieszyłem, że Andrzej się zgodził i kojarzył mnie. No cieszę się, że wystąpi z nami w sobotę na terenie, to jest plac na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, w sobotę koncert, tak.
0: I wtedy też premiera płyty.
1: I wtedy premiera płyty.
0: Jacy są bohaterowie tych twoich opowieści? To są bardziej ludzie zbliżeni do tych, z którymi dziś żyjemy wokół siebie, czy raczej ten kontekst historyczny był dla ciebie istotny?
1: Nie mogę powiedzieć, że nie był istotny, ale bardziej skupiłem się na postaciach, na jednostkach, na obyczajowości i na takich impresjach z ich życia. No, raczej jest to bohater młodszy, stykający się z, taka jest pewna niezgoda w nim, że no, zostaje wrzucony w wir tych sytuacji okołowojennych, no bo tutaj dosłownie nie masz tego. Są jakieś takie filmowe, dźwiękowe naprowadzenia, jak alarmy, syreny, jak dźwięki strzałów, ale raczej to są piosenki wyrwane z no, to są fragmenty jakichś historii, jakichś takich żyć, które mogły być tam, a mogły też być tu i mogą być kiedyś.
2: A czy można by te historie przypisać do współczesności?
1: Chyba tak. Na pewno tak.
0: Są miejsca, gdzie nadal wyją syreny.
1: No właśnie, dzisiaj na przykład
0: w Warszawie.
1: W całej Warszawie
2: już się skończyły jakby, co?
1: Tak, od rana był ten niepokój syren i no, nie powiem, że idealnie mi to pasowało, ale niepokojąco mi to pasowało do tego albumu, do tego sobotniego zbliżającego się koncertu.
0: Ta płyta to tylko jedna cegiełka w twoim bogatym portfolio muzycznym tegorocznym. Gdzie stoi Fryderyk, którego otrzymałeś, kiedy byłeś w podróży?
1: Gdzie stoi Fryderyk, który otrzyma podróży?
2: Tak,
1: to była super niespodzianka. Nie leży na pewno. Chyba stoi w jakimś bardzo ważnym miejscu, ale nie do końca mi przeznaczone. Niedawno byłem w domu i nie wiem.
2: Naprawdę tak rzadko bywasz w domu ostatnio?
1: No, ostatnimi czasy jest tak dużo pracy, że raz w tygodniu jestem w domu i nie szukam miejsca, gdzie stoi Fryderyk, tylko od razu biegnę do Iwonki, piesków i kotków.
0: Dużo pracujesz. Jest singiel Ewy Koc, który także tak, można też usłyszeć na naszej antenie. Ewa Koc, czyli Błażej Król i Dawid Tyszkowski. Teraz płyta z Muzeum Powstania Warszawskiego nagrana. Jakie są kolejne twoje ruchy? Bo ja wiem, że nie można cię... Błażeja z oka to jest 100%, że on coś próbuje, kombinuje.
2: Wyobraź sobie być jego menadżerem, planować mu kalendarz próbować ujarzmić tę energię czasami.
1: Raczej to tak działa. Tak, no jeszcze, jeszcze

0: Czy wyszedł singiel wraz z współgłosami, Usta.
1: Tak,
0: tak. To takie trzy mocne teraz.
1: I to w jednym tygodniu chyba, tak mniej więcej.
0: Nie, w trzech, ale to tak się skumulowało teraz w jednym. Ale no wiem, może to się kanibalizuje, tak mówią wszyscy mądrzy, wielcy. No ale kurczę, jak są te piosenki, to chcę się dzielić. No na pewno coś na chwilę. No pracuję, no myślę nad wieloma rzeczami. Na pewno wrzesień to Ewa Kot, czyli nasz boys band rockowy. Dawid Tyszkowski, Kamil Pater, Kuba Staruszki, i Wawrzyniec Topa, tak to my. Gitary już w piątek gramy na Letnich Brzmieniach w Krakowie. Także no nie ma nudy, bo ja nie lubię nudy.
1: A czego dowiedziałeś się przez te ostatnie pół roku o sobie? Oj, bo sporo przygód
0: tak,
1: przeżyłeś.
0: Tak. No, Fryderyk zastał mnie w Azji, w Azji Express. Czego dowiedziałem się? Tego, że jestem w stanie wytrzymać w trudniejszych warunkach i w gorszych warunkach niż jest być teraz. Także, że jestem w stanie dopasować się do wielu sytuacji, bardzo ciężkich, to na pewno. No i że bez Iwony te, pomimo że daleko jestem w stanie, nie jest prawdą to, co mówią, że bez Iwony nie dałbym rady. Chociaż nie chcę próbować tego, ale...
1: Absolutnie.
0: Ale dałem radę.
1: Chciałam jeszcze zapytać o te kwestie fryderykowe, bo zawsze podkreślałeś, że dla ciebie fani są najważniejsi i że od nich zwrotna informacja, że jesteś w dobrym punkcie, że robisz dobrą muzykę, jest bardzo ważna. Tym razem nagrodziła cię branża, zresztą nie pierwszy raz, natomiast nagrodziła cię branża. To się liczy jakoś inaczej?
0: Liczy się, bo gdzieś tam ostatnio te moje drogi, te macki rozchodziły się i gdzieś tam... Przestałem umieć dostrzegać te takie głaski ze strony branży, chociaż cały czas jestem, to jednak tak, no bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, dziękuję wszystkim, którzy głosowali, bo gdzieś tam w tym przeciągu tych lat, znaczy roku tego ostatniego, ten album wydawało mi się, że mało kto go słuchał. Mało recenzji się pokazało, jakoś myślałem, o kurde, ale... Dziękuję, bo to bardzo, bardzo mi dało dużo siły.
2: Posłuchajmy za chwilę Ewy Kot w Radiowej Jedynce.
1: A teraz głask, głask, głask. Głask.
0: O,
1: Maciej Król był naszym gościem. Dzięki.
0: Dziękuję.

0: Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Ewa Koc, a ta Ewa Koc dlatego, że piosenka powstała w leśnym studiu Kocewka. Świetna historia, czekamy na więcej, to we wrześniu.
1: Gdyby Błażej i Dawid mieli informacje o tym, jakie pocztówki mogą z tej, z tego studia nagrań wysłać, to pewnie skorzystaliby z okazji, bo my Państwa namawiamy do naszej akcji, do wzięcia udziału w naszej akcji Pocztówka z Radiem. Letnia akcja programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest to okazja, żeby stworzyć własną pocztówkę z wakacji z rysunkiem Andrzej Rysuje. Wystarczy wejść na naszą stronę.
0: Oczywiście. Wystarczy pocztówka.polskieradio.pl, pocztówka.polskieradio.pl. Jeżeli lubią Państwo tego typu gadżety, zabawy i tworzenie, wysyłanie niespodzianek bliskim, to polecamy, szczególnie, że można nagrać swój głos.
1: Co więcej, można ten głos wysłać nie tylko do znajomego, taką pocztówkę można wysłać nie tylko do znajomego, można też wysłać do nas i my chętnie zaprezentujemy te Państwa muzyczne, dźwiękowe pocztówki z wakacji na naszej antenie, bo przecież od tego jest letnisko. Zachęcamy, żeby wysyłać te pocztówki. Przypomnisz, Marcin, adres?
0: Oczywiście. pocztówka.polskieradio.pl.
1: Tam wszystkie szczegóły, tam też rysunki Andrzej Rysuje. Każdy z nas może sobie w dymek tak zwany włożyć własny tekst i wysłać do znajomego, no ale też liczymy na Państwa głosy prawdziwym głosem nagrane, bo to wartość dodana naszych pocztówek z radiem.
0: To teraz wędrujemy do Szkocji, a tak naprawdę do Teksasu, albo odwrotnie, a wrócimy do Państwa za kilka chwil. Za 20 minut, 15.
2: Polskie Radio.

0: Na przykład w Warszawie i w miejscach, w których pada, można poczytać książki. Specjalistką od książek, od polecania dobrej literatury jest u nas Magda Mikołajczuk. Dziś będziemy rozmawiać o gejszy. O życiu gejsz. W pierwszej chwili pomyślałam, że być może będzie to opowieść o książce Wyznania gejszy. To była powieść Artura Goldena, oparta na wywiadach z prawdziwą, cenioną gejszą w Kioto. To było dużo zamieszania z tą książką, bo okazało się, że pan Artur owszem te wywiady przeprowadził, ale obiecał swojej rozmówczyni, że nie ujawni jej tożsamości. Po czym ujawnił w podziękowaniach w książce. Afera się zrobiła okrutna, no bo też skazał tę kobietę na regularną banicję. Natomiast Magda Mikołajczuk uspokoiła, powiedziała nie, to nie o tę książkę chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego.
1: Czytam, bo lubię.
0: No to poczytajmy teraz o kobiecie, która dawała przyjemność.
2: Taki temat trudno ugryźć bez popadania w sensację, albo w brutalność, albo w łzawość. A tutaj udało się napisać o nim realistycznie, poruszająco, momentami nawet zabawnie i z klasą. Znakomita powieść wybitnej japońskiej pisarki Kiyoto Murate pod tytułem Kobieta, która dawała przyjemność, pokazuje realia japońskich domów publicznych na początku XX wieku i dojrzewanie pracujących tam pod przymusem kobiet do buntu i odzyskania wolności. Cały proces wchodzenia do zawodu prostytutki poznajemy na przykładzie 15-letniej wiejskiej dziewczyny o imieniu Ichi, która zostaje sprzedana do domu publicznego przez swojego ojca, bo inaczej niemożliwe byłoby utrzymanie reszty rodziny. Autorka od początku nie patyczkuje się ani z bohaterką, ani z czytelnikiem. Już na drugiej stronie Ichi i inne podobne do niej dziewczyny, które zupełnie nie wiedzą dokąd i po co jadą, spotyka zaskakujące, bolesne doświadczenie pokazujące, że odtąd będą traktowane jak towar. Towar cenny i z nowymi etykietami, bo każda z dziewczyn dostaje nowe imię. Ichi, jako obdarzona wyjątkowymi przymiotami ciała, trafia pod opiekę kurtyzany z absolutnie najwyższej półki. I jednocześnie do szkoły, w której uczy się pisać, czytać, układać wiersze, tworzyć piękne listy do klientów. A ponieważ jest wyjątkowo bystra, przyciąga uwagę prowadzącej zajęcia nauczycielki o szerokich horyzontach. Te dwie kobiety wpłyną na rozwój Ichi na wielu płaszczyznach. Codzienność japońskich prostytutek opisana jest w tej powieści szczegółowo, jeśli chodzi o fizjologię, zdrowie, naukę, psychologię, erotykę, ale jednocześnie w taki sposób, aby czytelnik po prostu poznał i zrozumiał realia tego środowiska, bez zachłystywania się oburzeniem czy zdziwieniem. Dawno nie czytałam książki, która z taką bezpośredniością, prostotą i klasą pisze o sprawach drastycznych i wstydliwych. A główna bohaterka dodaje tej historii charakteru, bo jest inteligentna, spostrzegawcza i niepozbawiona poczucia humoru, co pokazują jej wiersze, kolekcjonowane przez nauczycielkę ze szkoły. Powieść Kobieta, która dawała przyjemność, to także rzecz o narastającym buncie kobiet z domów publicznych, wywołanym strajkiem w pobliskiej stoczni. Buncie, który miał podstawy w świeżych jeszcze wtedy, w roku 1903, zmianach prawnych umożliwiających kurtyzanom porzucenie zawodu na własne życzenie, chociaż właściciele domów publicznych wciąż jak dawniej brutalnie ścigali uciekinierki i obciążali spłatą rzekomego długu ich biedne rodziny. Powieść Kiyoko Murate pod tytułem Kobieta, która dawała przyjemność, znakomicie przetłumaczył Dariusz Latoś. A było co tłumaczyć, bo i sporo tu poezji i różnych dialektów, jako że bohaterki pochodzą z różnych zakątków Japonii i często trudno im się ze sobą porozumieć. Więc oddanie w polszczyźnie z jednej strony wyrafinowanych listów pisanych przez elitę kurtyzan, a z drugiej strony przypominającej gdakanie kur gwary wiejskich dziewczyn, to zadanie tyleż ciekawe dla tłumacza, co bardzo cenne dla czytelnika.
1: Jedynka. Polskie Radio.
3: Każdy wtorek na naszym letniskowym kocu odwiedza nas Magda Mikołajczuk. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Teraz pod parasolem.
3: Tak, pod parasolem trochę, ale będzie dobrze. Za 11 minut 15, za 11 minut aktualności, a po nich wrócimy na letnisko.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Natalia Kukulska.
3: Kochaj mnie tak.
1: Perfekt i Drapała.
3: Jakbym to ja był tobą.
2: Ania Wyszkoń. Okrąż

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy

0: zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
17: Ogłoszenie społeczne.
5: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
19: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobra wiadomość z dolnośląskiego odcinka A4 między Wrocławiem a Legnicą. Nie ma już utrudnień. W okolicach węzła Kostomłoty doszło do zdarzenia drogowego. 6 samochodów osobowych się zderzyło i bus. I mieliśmy zajęty jeden pas w stronę Legnicy. Teraz już utrudnień tych nie ma. No i korek musi mieć czas na to, żeby się rozładować, bo tutaj powstał i to bardzo długi, około 10-kilometrowy, ale on powoli zanika. Kłopoty z przejazdem są, natomiast na A4 korek zaczyna się w okolicach węzła Budziszów w stronę Wrocławia i ciągnie po węzeł Udanin. Kłopoty z przejazdem na A4 mamy też w Małopolsce. Trasa na obwodnicy Krakowa, właściwie węzeł Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec, okolice węzła Kraków-Tyniec. Samochód osobowy zderzył się z busem na 408 kilometrze i jest bardzo duży zator w stronę Rzeszowa. W przeciwnym kierunku, w kierunku Katowic, również należy liczyć się ze spowolnieniami między węzłem Kraków-Południe, Kraków-Tyniec. Wiadomość też od Państwa.
20: Jeździe z Polski przez Zgorzelec. Zator na przejściu 3 km w stronę Niemiec. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
19: Dziękujemy za te informacje, a skoro jesteśmy na zachodzie Polski, to tu kłopoty z przejazdem pojawiły się w zachodniopomorskim. Przy zjeździe z S3 na A6 węzeł Klucz w stronę Szczecina jest zwężenie po pożarze.

0: samochodu osobowego. Kłopoty z przejazdem też w dwóch miejscach na A2 na trasie między Warszawą a Łodzią. Jedno zdarzenie, kłopoty z przejazdem są w stronę Warszawy, drugie w stronę Łodzi. W kierunku Łodzi to węzeł Wiskitki. Tutaj jest zwężenie do jednego pasa, a w kierunku Warszawy węzeł Skierniewice Wiskitki, 409 km.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Tarcia frakcji w Prawie i Sprawiedliwości nie ustają. Za chwilę relacja naszego reportera z Sejmu. Kolejny atak na nastolatki z Ukrainy. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
2: Prowadzone są czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej.
1: W Kijowie szósty dzień manifestacji to protest przeciwko zwolnieniu szefa resortu obrony. Czwartek jest dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ostatnim dniem na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii. W przyszłym tygodniu zbierze się ono ponownie, aby zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. W Sejmie jest Michał Fabisiak, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Czy należy to rozumieć jako zapowiedź usunięcia buntowników z PiS-u?
3: Rzecznik PiS-u mówi, że oczekiwanie kierownictwa partii zostało jasno sprecyzowane. Rafał Bochenek wskazuje, co czeka tych, którzy nie podporządkują się decyzji władz.
4: Każdy powinien złożyć oświadczenie o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
3: Jak słyszymy, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą tego uczynić. Były premier w oświadczeniu opublikowanym w sieci tłumaczy, że jego stowarzyszenie broni dorobków rządu PiS i rozbudowuje ofertę programową partii. Dlatego europoseł PiS-u Piotr Miller mówi, że nie wyobraża sobie, aby jego członkowie zostali wyrzuceni.
5: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: Podzielony PiS to słaby PiS, mówią posłowie nienależący do żadnej ze zwaśnionych frakcji. Oni próbują przekonać obie strony do zawarcia pokoju, na razie nieskutecznie.
1: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję. Policja w Legnicy wyjaśnia okoliczności ataku na dwie 13-letnie obywatelki Ukrainy. Do zdarzenia miało dojść w sobotę wieczorem w pobliżu basenu. Nieznana kobieta uderzyła nastolatki, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Według zgłoszenia nieznana kobieta uderzyła nastolatki. Obecnie prowadzone są czynności pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Policja prowadzi czynności, zbiera materiał dowodowy, tak aby ustalić sprawczynię tego ataku na 13-letnie obywatelki Ukrainy.
1: Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych matka dziewczynek. Kobieta zwracała nastolatkom uwagę, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim. Kilkukrotnie zaczepiała dzieci i uderzyła pięścią jedną z dziewczynek. Miała też powiedzieć, że zrobiła to dlatego, że są z Ukrainy. Pakiet zmian w przepisach o służbie zdrowia został zaprezentowany na posiedzeniu rządu. Nowe przepisy przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów pracę nad propozycjami podsumował rzecznik rządu Adam Szłapka, a jego konferencja przysłuchiwał się Witold Banach. Dzień dobry, Witku.
6: Dzień dobry.
1: Jak dalej będą przebiegały prace nad projektami ustaw zdrowotnych?
6: Pakiet reform jest bardzo szeroki, od kwestii regulacji czasu pracy i personelu medycznego, czasu pracy lekarzy oczywiście i personelu medycznego przez system e-rejestracji po wysokość zarobków lekarzy. Tu maksymalna stawka ma wynosić ponad 240 zł za godzinę. Adam Szłapka tłumaczył, że poszczególne przepisy będą teraz poddane konsultacjom społecznym.
7: Ze względu na procedurę legislacyjną one wymagają konsultacji ze środowiskami lekarskimi, związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu.
6: Po przyjęciu nowych rozwiązań przez rząd projekty trafią do Sejmu. Stanie się to we wrześniu.
1: Witold Banach, dziękuję za relację.
8: To są aktualności jedynki.
1: W centrum Kijowa kolejny dzień manifestacji przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zwolnieniu szefa resortu obrony. Protestujący domagają się przywrócenia popularnego i znanego z reform.

0: reform w armii Michajło Fedorowa. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Liczba pikietujących waha się od kilkuset osób do kilku tysięcy. Protestują w pobliżu administracji prezydenta już szósty dzień. Będą stali aż do skutku, zapowiada jeden z liderów protestu, weteran wojenny Dmytro Koziatyński. Oczekujemy, że pan prezydent posłucha społeczeństwa i mianuje z powrotem Michajła Fedorowa na ministra obrony. 35-letni Michajło Fedorow zaskarbił sobie popularność m.in. wdrażaniem nowych technologii do uzbrojenia, głównie produkcji bezzałogowców. Starał się też reformować sposób zarządzania armią i przeciwstawiał się korupcji. Część komentatorów upatruje przyczyn jego zwolnienia w obawie Zełenskiego przed wzrostem popularności rzutkiego ministra. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Deszczowo w całym kraju. Temperatura od 13 stopni na Warmii i Mazurach, 17 w centrum, do 21 na Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 55% energii. Dwa oblicza polskich rzek. Na północy kraju wysoki stan wód, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego. Rekordowo niskie są poziomy rzek we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Między innymi na niektórych odcinkach Wisły, Sanu i Bugu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Podcast Polskiego Radia.
14: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
14: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: lub etykietą.
1: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
7: Rozmowy, analizy i opinie.
6: I dużo muzyki.
7: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
6: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
7: Od godziny 16.
6: Zapraszamy Karolina Rożej
7: i Michał Strzałkowski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Inaczej.
1: No tej.
0: Jak już coś, to mało pamiętam niestety. Żałuję bardzo, bo kiedyś miałem barwne, kolorowe, nie wiem czyje, bardzo różne, a dzisiaj co ty?
1: Ja śnię z reguły jeden sen, przynajmniej ten pamiętam, a właściwie nie, dwa.
0: Spadanie.
1: Nie, jeden to jest taki, że podróżuję, że płynę i to jest jakaś dzika rzeka, a jednocześnie płynę bardzo ekskluzywnym statkiem. Nie wiem, skąd mi się to bierze, ale generalnie w tym śnie jest dużo lęku i niepokoju. A drugi sen, robię porządki w szafie. Państwo sobie nie wyobrażają, ten sen powraca przynajmniej raz w miesiącu do mnie, że otwieram szafę, to jest, wiesz, niespełnione marzenie o takiej prawdziwej garderobie, nie, wiesz, takiej w bogatych domach.

0: domach. Bogate nie. panie takie mają, że wchodzą do pokoju, otwierają drzwi.
1: To możesz drzwi. Z dużego pokoju możesz to zrobić.
0: Letnisko. A ty nie masz jakiegoś wolnego miejsca w domu?
1: Znajdzie się u mnie w kuchni, jest dużo miejsca, chociaż upiekłem dzisiaj jagodzianki. Proszę państwa, cały czas jest mi wypominane, że obiecuję, że nie przynoszę. Dzisiaj upiekłem jagodzianki z sercem. Wczoraj masowałem ciasto drożdżowe 3 godziny.
0: Jagody też.
1: Jagód na szczęście nie masowałem, natomiast nawet nie spróbowałaś, wiesz?
0: Ale powąchałam. No. Marcin, bo ty robisz takie rzeczy, których ja jeść nie mogę. Bo ja zjem tę jagodziankę i potem ile? 2-3 godziny przed lustrem. Po pierwsze będę patrzeć, jakie mam zęby, a po drugie, ile przyrosło mi w talii.
1: Zmieniamy temat.
0: Tak.
1: Przenosimy się teraz na Podlasie.
0: I zupełnie poważnie witamy naszego gościa. Piotr Domagała, dyrektor festiwalu Podlasie Slow Fest, jest razem z nami. Supraśl, 21-26 lipca. Kolejna odsłona festiwalu, który zachęca do tego, żeby odpuścić,
1: żeby
0: zwolnić i żeby zająć się sobą. Czy taka jest idea?
2: Dzień dobry. Tak, myślę, że w największym skrócie możemy tak powiedzieć. To jest festiwal czasu wolnego, my tak go nazywamy. Czasu wolnego i tego, żeby po prostu w pewnym momencie może też pozwolić sobie na coś, na co nie ma czasu w ciągu roku.
0: Czyli
2: bo o co nam chodzi? No cóż, no, na przykład na wyjście do lasu, albo na przykład na obejrzenie w spokoju filmu, albo na przykład na spacer. Albo na przykład na pójście też przy okazji do muzeum, albo w ogóle nasz festiwal jest tak skonstruowany, że w ciągu dnia my w ogóle nie zawracamy głowy naszym gościom. Mogą sobie pójść gdzie chcą. Przyroda jest przewspaniała wokół, kilkuset kilometrów. Więc tutaj, natomiast no, to co prezentujemy, to oczywiście jest właśnie sztuka slow, ale jest też sztuka z uczestnictwem, bo można sobie pośpiewać, można pograć.
0: Jeżeli chodzi o śpiewanie, to czuję, że Marcin by pasował, bo on ostatnio dużo nuci. Jak się zmienia Supraśl podczas tego festiwalu? Jacy ludzie przyjeżdżają na Podlasie Slow Fest?
2: Supraśl się nie zmienia. Supraśl, to właśnie jest piękne w Supraślu, że on trwa. I to po prostu, jak kiedykolwiek przyjdziecie, zobaczycie, że Supraśl to jest miejsce spokoju, miejsce trwania. Takie właśnie, że w momencie, kiedy się przekracza tą granicę, bo tam się wjeżdża z lasu, i nagle zaczyna się Supraśl, tak nie wiadomo, w którym dokładnie momencie nagle już jesteśmy w Supraślu. I po prostu tam jest jeden wielki spokój. I ten spokój jest, on się po prostu nie zmienia. Tam przyjeżdżają goście, my nie wiemy, gdzie ci goście w ogóle są, ponieważ jest spokojnie. No, niedziela, okej, okay, niedziela.
1: Czy to może być jakiś sposób na spędzenie w ogóle urlopu, kilku wolnych dni tam właśnie dla zapracowanych ludzi z różnych stron kraju? Tak sobie podchodzę do tego
2: absolutnie,
1: festiwalu?
2: Absolutnie tak. Absolutnie tak i o to nam właśnie chodziło. Bo to miejsce, zresztą to Roman Gutek znalazł Supraśl kiedyś krążąc po Polsce i po prostu zachwycił się tym właśnie jego trwaniem, tym czymś takim, tą emocją ponad czasem, gdzie jesteśmy poza czasem troszkę. No może to, nie wiem, czy to, czy nie przesadzam, ale no jest coś w tym.
1: A czym my zachwycimy się najbardziej w czasie tych wydarzeń, pana zdaniem?
2: No myślę, że może zachwycilibyście się tym, że macie troszkę czasu, że nagle odkrywacie, że można pomyśleć o filmie, który się zobaczyło, że jest trochę więcej emocji w koncercie, który posłuchacie. Albo że nagle macie czas właśnie dowiedzieć się czegoś o Białym Głosie, albo o Birbinie litewskiej, albo po prostu, że nagle jest spokojniej.
1: Zaczynacie dzisiaj, wtorek 21 lipca, wydarzenie zatytułowane Fado Night. Kończycie w niedzielę. Co to jest Fado Night? No domyślam się, ale jak to będzie wyglądało? tutaj tajemnicy dużej pewnie nie ma, ale co planujecie?
2: Tak, no po pierwsze koncert, oczywiście koncert Kinga Rata i wspaniała wokalistka od wielu lat poświęcona muzyce Fado. Potem przerwa kulinarna, że tak powiem, bo okazuje się, że można też smaki portugalskie znaleźć na Podlasiu. Bardzo się cieszymy, że tutaj będzie taka niespodzianka dla naszych gości. A potem pokażemy film o Amalii, królowej Fado. No i to wszystko gdzieś tam. Myślę, że to będzie poznawanie tego Fadu od różnych stron, prawda? Słuchamy, smakujemy, widzimy, czujemy. Myślę, że też to co mówiłem, czyli po prostu prostu jesteśmy razem. No, Kinga też ma nam opowiedzieć trochę więcej o sobie, swojej fascynacji, całej historii, więc myślę, że to będzie takie troszkę zanurzenie się w to fado.
1: Pierwsza część, powiedzmy, tego festiwalu już teraz. A proszę powiedzieć, co wydarzy się krótko, bo to jeszcze, powiedzmy, no, odległa przeszłość, ale co wydarzy się w sierpniu w Łomży?

0: Łomży?
1: A, w sierpniu w Łomży planujemy tak zwane wydarzenie Pod Słońcem Południa.
2: I to będzie część tego festiwalu, która przeniesie się na dwa dni do Łomży, tak? Właśnie, od 21 do 23 sierpnia.
1: Tak jest. Też nas tutaj, mam nadzieję, że będzie szansa spotkać się w Łomży i tutaj będziemy mieli takie, można powiedzieć, bardzo przekrojowe spotkanie z Ameryką Południową.
2: No proszę.
1: Bo chcemy zaprosić profesora Tadeusza Sławka, który nieco od strony kultury nam ten świat przybliży. Będzie koncert From Granada to São Paulo. No i będzie też film Dworzec Nadziei. To jest arcydzieło ponadczasowe. Zupełnie.
3: Jeśli chodzi o filmy, które będzie można zobaczyć w Supraślu, to zasada jest taka, że wybiera się te tytuły z nurtu slow cinema. I w tym roku będą państwo mogli obejrzeć nowy film Jima Jarmusza, islandzki dramat miłosny Miłość, która zostaje. Serdecznie polecam państwu ten film. No i jeszcze Człowieka do wszystkiego w reżyserii Wilhelma Sasnala i Janki Sasnal. Wilhelm Sasnal w tym roku nagroda malarska Rubensa. Pięknie dziękujemy. Piotr Domagała był razem z nami, dyrektor festiwalu Podlasie Slow Fest. 21-26 lipca. Widzimy się w Supraślu. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. A za chwilę odwiedzi nas pewien dziennikarz, który doskonale zna Azję, ale zakochał się właśnie w Podlasiu.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zostanę tu z tobą, czyli Dry School i Baranowski. Program pierwszy Polskiego Radia i Letnisko. A przed nami kolejny temat. Azjatycki. Bardzo.
2: Tomasz Sajewicz, dziennikarz Polskiego Radia, ale nie tylko. Człowiek, który wie o Azji chyba wszystko.
3: Dzień dobry, witam cię.
2: Przyszedł do nas dzisiaj z literaturą. I to taką literaturą, po pierwsze, najwyższej próby, nagradzaną, docenianą, literaturą z Chin, która napisana jest przez, no właśnie, przez kogo? Bo nie przez zawodowych pisarzy. Dzień
3: nie
2: dobry.
3: Przez zawodowych czy pisarzy. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Ale przez człowieka będącego dostawcą jedzenia. I to jest o tyle ciekawe, że na naszych oczach powstał w Chinach trend. Mhm. Bo to już jest kolejna o tej skali rozmachu w Chinach i też piszą o tym wszystkie światowe media w ostatnich dniach. Wang Jibing dostał nagrodę Li Xina. Jest poetą, który pisze o doświadczeniach roznosicieli, rozwozicieli jedzenia, ale wcześniej mieliśmy też Huaniana i słynną książkę Byłem kurierem w Pekinie. Ta nagroda Li Xina, którą dostał w tym tygodniu, jest o tyle ważne, że to jest...
2: Jaka to jest ranga?
3: Li Xin jest Mickiewiczem chińskim. Więc to jest coś takiego jak niedemokratyczne, bo Chiny jednak, przypomnijmy, mimo wszystko także w literaturze to kraj niedemokratyczny, to jest takie Nike chińskie, więc można powiedzieć, że najważniejsza literacka nagroda, która jest moim zdaniem świadczy o tym, że

0: też chińskie władze zwracają uwagę na to, że tych ludzi trzeba docenić, że jest problem, o którym się mówi, niezauważania dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy osób pracujących w tym zawodzie, no i że pośród tych setek tysięcy, jak to jest w kraju 40 milionów pianistów, pośród tych dziesiątek tysięcy czy setek rozwozicieli jedzenia może być też ktoś, kto ma taką wrażliwość literacką i potrafi pisać wiersze po całodniowym rozwożeniu zupy.
1: Albo w trakcie, zdaje się, niektóre powstawały.
2: Dla mnie niesamowite jest to, że mówimy o tomiku wierszy i to wierszy, które powstały na bazie rozmów autora z kolegami z branży. No co tu dużo mówić. To jest 200 osób przepytanych na okoliczność ich pracy, warunków ich pracy, ich oczekiwań i obserwacji z rozwożenia jedzenia. I z tego ułożyć wiersze, to jest coś niesamowitego. Znaczy,
0: mi się wydaje, że to jest taka para dziennikarska praca, prawda? Mm-hmm. Że to jest taki research zrobiony, że nie tylko to, co on czuje, ale to też taki pokazuje na bardzo ciekawy nurt, że nie chciał wyłącznie opowiadać o tym, jak on postrzega świat, co jego boli, tylko no, widać i też powiem, to jest bardzo chiński rys. Chciał dać głos tym, którzy głosu nie mają. Chciał powiedzieć coś więcej niż o sobie, tylko chciał powiedzieć o swoim pokoleniu, o tych ludziach, bo rozwoziciele jedzenia to w Chinach to są naprawdę osoby, które widać wiele częściej niż w naszych metropoliach. To są ludzie.
1: Powiedzmy, jak wygląda życie chińskiego rozwoziciela przeciętnie? Jak to jest?
0: Ono jest całodobowe praktycznie, w tym sensie, że ci ludzie śpią, zarabiają naprawdę, śpią wtedy, kiedy naprawdę muszą już zasnąć, kiedy nie mają energii do pracy zazwyczaj. To jest bardzo źle opłacana praca, to jest praca nieszanowana przede wszystkim.
2: Nieetatowa.
0: Nieetatowa, ale powiedziałbym, że głównie jednak nieszanowana, bo nie szanują ich ani kierowcy na drodze, którym to się drogę zajeżdża. Oni uważają, że ci roznosiciele zazwyczaj przemykający na skuterach elektrycznych albo na jakichś takich chińskich ala rikszach dwukółkach w Pekinie, no, że nie znają przepisów, że są, zawadzają na drodze. Z drugiej strony osoby, którym te przesyłki są wręczane, no, też nie mają dużego szacunku, bo w Chinach, proszę państwa, jest naprawdę, szczególnie jakby okres pandemii koronawirusa, kiedy myśmy wszyscy w Chinach i ja byli pozamykani w tych naszych klatkach mieszkań. My dzięki tym ludziom żyliśmy.
2: Ile czeka się na dostawę w Chinach?
0: Szczerze, jeśli zamówisz z restauracji, która jest w promieniu kilometra, możesz tak powiedzmy do 15 minut masz u siebie w domu jedzenie.
1: To mówię zupełnie poważnie.
0: Jest ogromna presja. Też są w ogóle kary w części aplikacji za niedostarczenie na czas. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że tak jak o tym mówię, że to są ludzie, którzy są niezauważani. I te dwie i książka Huaniana i ta nagroda świadczą o tym, że chińskie władze też zdają sobie sprawę z tego, że spójrzmy na tych ludzi jak na ludzi.
2: No właśnie, przyniosłeś ze sobą książkę, która nie wiem, czy dała
0: ja
2: początek takiej historii.
0: Ja ją uwielbiam. Byłem kurierem w Pekinie i to jest coś, to są te Chiny, to jest takie krew, sól i pot ziemi chińskiej.
2: I ta książka 2019. jest już dostępna w języku polskim.
0: Ona jest w języku polskim dostępna, jest wydana w roku ubiegłym i w naprawdę ciekawie się ją czyta.
1: A myślisz, że ta książka, czy to jest ta nagroda, może poprawić sytuację kurierów w Chinach, czy to raczej tylko uświadomi świat o tym, jak jest?
0: Ja myślę, że ona jest bardziej... myślę, że chińskie władze chciałyby, żeby podejście społeczeństwa się zmieniło. Mhm. To od samych Chińczyków zależy, czy ono się zmieni. Nie wydaje mi się, że takie książki są czytane chętnie w takiej masie, w tym zalewie informacyjnym. Chińczycy w ogóle są narodem, ja mam takie wrażenie, który nie jest zbyt ku literaturze pięknej jeśli chodzi o młode pokolenie. Mm-hmm. Mówimy o młodym pokoleniu, się skłania, ale na pewno nam wszystkim to pokazuje, jak współczesne Chiny wyglądają, bo o ile nie czytałem tego zbioru poetyckiego, nie jest chyba jeszcze nawet na język angielski przetłumaczony, o tyle w tej książce widać dużo takiego, jak my mówimy kolokwialnie, mięsa, jeśli chodzi o współczesne Chiny. Więc jeśli ktoś z państwa chciałby dowiedzieć się właśnie, jak te współczesne Chiny wyglądają, jakie są bolączki, jak wygląda pekińska ulica, z czym trzeba się mierzyć i na przykład jak dostarczać paczki, których nie można prawie dostarczać, bo adresu nie widać, a jest etos pracy dostarczyciela, to właśnie te dwie pozycje.
2: Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Bardzo
2: Tomasz
0: dziękuję.
2: Sajewicz polecał literaturę z Chin, nagradzaną i bardzo
1: ciekawe,
2: popularną.
1: Co z nim dalej będzie, nie? Czy będzie teraz...
2: Z Tomaszem? To ja nie wiem, to Tomasza pytanie.
1: Tomasz wraca na Podlasie. Tomasz na Podlasie. Tomasz na Podlasie. Mówią nasze myśli o naszym autorze. Czy będzie dalej pisał, czy będzie dalej kurierem?
2: Może teraz zajmie się inną branżą. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję wam.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, za 12 minut będzie godzina 16. To my szybko przenosimy się na południe Polski, gdzie w wystawie w Muzeum Ustrońskim możemy oglądać wystawę Dla mnie się podoba, wystawę prac Pauliny Chojki. Paulina jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo!
1: Jesteś?
2: Dzień dobry, jestem.
1: Słyszymy się. Ja myślałem na początek, tak bardzo przewrotnie, bo my dzisiaj o Podlasiu dużo mówimy. To Dla mnie się podoba, jednoznacznie kieruje mnie na północny wschód Polski. To przypadek, ten nazwa?
2: Nie, to nie jest przypadek. Cała moja rodzina, moje korzenie pochodzą z Podlasia.
1: A, no właśnie.
2: Chociaż ja sama się urodziłam w Poznaniu i ta wystawa jest dla mnie też trochę taką, poza tym, że pokazuję tam swoje portrety, które robię, jest zabawą z moimi własnymi korzeniami i takim pochodzeniem, tożsamością, bo to się właśnie tak dziwnie składa z wielu różnych części.
0: No to ja może przybliżę, jak to się składa. Jesteś artystką, absolwentką Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Jesteś portrecistką i to wydaje mi się, że na miarę naszych czasów, bo tworzysz portrety ludzi ze skrawków materiałów. Skrawków, które prawdopodobnie nie byłyby nam już do niczego potrzebne. Ty z nich tworzysz opowieści.

0: opowieści, dodatkowo opowieści na bazie tych historii, które słyszysz od ludzi, którzy przysyłają ci zdjęcia do tych portretów, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Skąd
1: czasami
0: się...
1: też zdarza mi się tworzyć z powierzonych materiałów. Ostatnio robiłam na przykład na 50. rocznicę ślubu portret dla małżeństwa i używałam materiału z sukni ślubnej tej pani.
0: Mhm.
1: I to jest właśnie, ona otrzymała kawałek, ścinek tego materiału. Przez tyle lat, 50, leżał w szafie i czekał i się doczekał portretu.
0: Uprawiasz sztukę, przepraszam, że użyję takiego górnolotnego powiedzenia, uprawiasz sztukę, która wynika z szacunku dla historii, które się wydarzyły i z szacunku do rzeczy, które zostały już wyprodukowane. Tak o tym opowiadasz. Dla mnie to jest niesamowite. W ogóle to całe podejście do pamięci w twoich pracach jest dla mnie niezwykłe. Jakie najdziwniejsze, najbardziej poruszające, najbardziej zapadające w pamięć obrazy stworzyłaś? Takie, które można zobaczyć na wystawie i takie, które są w twoim artystycznym portfolio. Przepraszam, że użyłam tego marketingowego nazewnictwa.
1: Na wystawie jest przekrój różnych prac, od jednej z moich w ogóle pierwszych do jednej z moich najnowszych prac. Wypożyczałam je bo oczywiście część portretów gdzieś jest po znajomych czy po rodzinie, więc pożyczyłam te, bo te najłatwiej. Pożyczyłam też kilka od klientów. I widzę ten duży przeskok też w tym, jak dopracowałam tą swoją wymyśloną technikę, że coraz więcej detali wycinam, że te, jakby to się rozwija, nie? To ja się rozwijam też w tym kolażu. I jeśli chodzi o to, co było najdziwniejsze, myślę, że nie ma dziwnych rzeczy, bo są po prostu, my jesteśmy, dla mnie każdy jest człowiekiem, każdy ma inne doświadczenia. I rozmawiając z ludźmi o portretach, które tworzę, spotykam się z różnymi historiami, też z takimi czasami smutnymi. Ostatnio miałam jakąś taką serię na przykład aniołów na portretach, które symbolizowały poronione ciąże. I uważam, że to jest piękne, że ktoś ma odwagę jakby być obecnym z tym, nie odcinać się od trudnego doświadczenia, ale chcieć je uwiecznić w portrecie, żeby pamiętać, że to było ważne.
0: A jaką rolę w tym wszystkim odegrała twoja babcia?
1: Moja babcia.
0: Babcia była krawcową, prawda?
1: Tak, babcia była krawcową i od dziecka bawiłam się ścinkami materiału, bo one przecież były zawsze podkładane pod maszyną, bo jeszcze się coś może przydać do naprawy, do czegoś mi się przydawało, do sukienek dla lalek najczęściej wtedy. Ona też mnie zaraziła w sumie miłością do szycia, bo te sukienki sama szyłam dla lalek. I potem przez te studia artystyczne, gdzie było to projektowanie ubioru i pracowałam jako projektantka, babcia zawsze mówiła, że będę projektantką. Ja jej mówiłam, że będę artystką. Wyszło, że obie mamy rację.
0: No i przede wszystkim jesteś chyba taką ocalaczką? Nie wiem, czy istnieje takie słowo w języku. Stoisz na straży naszej pamięci i to jest piękne. Jeśli chcą państwo zobaczyć pracę Pauliny, to oczywiście wystawa w Muzeum Ustrońskim w Ustroniu jak najbardziej jest właściwym miejscem, ale z całego serca zachęcam także, żeby zajrzeć na profil instagramowy Pauliny Chojki, bo tam mogą państwo zobaczyć, jak te historie dostają nowe życie, jak są ubierane w nowe ubrania, jak pięknie żyją, żeby móc opowiadać swoją historię. Paulina Chojka była razem z nami. Coś, Marcin, chcesz powiedzieć?
2: Tylko chciałem dodać, że wystawę można oglądać do 18 sierpnia i wstęp jest wolny.
0: Marcin nie był w stanie powiedzieć wiele więcej, bo dziś pokazałam mu profil Pauliny i po prostu zachwycił się obrazami.
2: Coś nieprawdopodobnego, także podziwiam, bardzo gratuluję i do 18 sierpnia państwo mogą to oglądać. Muzeum Ustrońskie.
0: Paulina, pięknie ci dziękujemy za rozmowę.
2: Dzięki.
1: Dzięki.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 12 minut będzie godzina 16. Przed momentem Kasia Nosowska Zielono Mi, a w studiu w zielonej bluzie Karolina Rożej. Tak się umawiamy.
1: Dzień dobry.
2: Że, wojskowa ta bluza taka.
0: Że Karolina po prostu przychodzi pod kolor ostatniej piosenki.
1: To boję się, co będzie jutro.
0: Zobaczymy, może
1: Lady się uda. In Red, taka piosenka też była. No dobra, przyjmuję wyzwanie.
2: Co dzisiaj u ciebie po 16 w Ekspresie Jedynki, moja droga?
1: Bardzo dużo ciekawych tematów. Nie zaczniemy, ale po 17 będziemy mówić o temacie, który zaproponował nasz słuchacz i zresztą z bardzo dużą konsekwencją w ostatnich dniach i tygodniach ten temat proponował, czyli wykluczenie komunikacyjne, którego szczerze mówiąc z Warszawy niespecjalnie widać, natomiast ono dotyka, szacuje się od 10 do 14 milionów Polaków. To jest dużo i to są Polacy, którzy mają kłopot z tym, żeby dojechać do pracy, dojechać do lekarza, dojechać na zakupy, już nie mówiąc o kinie czy innych doświadczeniach kulturalnych, no i w wakacje ten problem przybiera na sile, dlatego
2: że... Bo jeszcze rzadziej jeżdżą autobusy.
1: Bo są wakacyjne rozkłady i na przykład znikają autobusy szkolne, które też bardzo często pomagały w takim przemieszczaniu się, więc o tym dzisiaj będziemy mówić w popołudniówce. Z pozdrowieniami dla pana Adriana, który ten temat zaproponował, ale powiemy też o pięknym muralu, który pojawił się na ścianie szpitala w Poznaniu. Tam jest taka duża porodówka, no i scena z narodzin Simby została wymalowana przez poznańskiego. No bardzo jest to wzruszające i bardzo piękne. Więc zajrzymy sobie też do Poznania.
0: To wszystko u nas w Ekspresie Jedynki, a my kłaniamy się w pas i pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Co więcej, jutro też tu wrócimy. Ula Kaczyńska,
2: Marcin Wojciechowski.
0: Monika Góral też wróci.
2: I Wojtek Błoński zrealizuje.
0: Chyba też wróci. Tak też, nie, pokazuje, że jutro go nie będzie. Że już w ogóle go nie będzie.
2: Dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
15: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
16: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
17: Goździkowa.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo dzieje się na południu kraju, ale mamy też zgłoszenia z północy. Otóż na bramkach w Rusocinie są kłopoty z przejazdem za bramkami. W Rusocinie dokładnie doszło do uderzenia samochodu osobowego w bariery. To jest na 430 km i tutaj jest korek w stronę Gdańska, ale też na Krajowej Szóstce, która prowadzi nas z 91 na właśnie A1, na węzeł Rusocin. Korek jest na całej długości tego odcinka Krajowej Szóstki od 91 po węzeł Rusocin. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na obwodnicy Krakowa, choć tutaj drogowcy zgłaszają, że nie ma już utrudnień między węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe na 408 km. Teraz już auto osobowe i bus zostały z A4 usunięte i przejazd jest pełną szerokością A4, ale niestety nie odczuwają tego kierowcy korzystający z obwodnicy Krakowa, bo korki są zarówno w stronę Rzeszowa, czyli na jezdni, do której doszło do zdarzenia drogowego, jak i w kierunku Śląska. I te korki utrzymują się na obu jezdniach od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach. Kłopoty z przejazdem też duże dziś na dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Legnicą. W stronę Wrocławia korek jest w okolicach węzła Budziszów i ciągnie się po węzeł Kostomłoty. Tu prawdopodobnie prace drogowe sprawiają, że kierowcy mocno zwalniają w stronę Wrocławia, a w kierunku Legnicy w tej chwili zator jest właściwie przy zjeździe z obwodnicy Wrocławia. W okolicach kątów wrocławskich to tutaj zwalniamy, jadąc w stronę Legnicy właśnie.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o pobicie 60-latka, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Jutro mają usłyszeć zarzuty. Rosną ceny paliw w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie. Jeśli sytuacja będzie krytyczna, rząd przywróci program CPN, tak mówi rzecznik rządu. PKP Intercity podsumowuje pierwsze półrocze. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły pociągi spółki. To wzrost o ponad 4 miliony. Mężczyźni podejrzani o pobicie 60-letniego mężczyzny z Poznania zostali zatrzymani. Chodzi o piątkowe zdarzenie. 60-latek stanął w obronie ukraińskiego chłopca, których wyzywało trzech mężczyzn. Podejrzani są znani policji z kryminalnej przeszłości. Jutro mają usłyszeć zarzuty.
1: Główny podejrzany ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Był wielokrotnie notowany przez policję za przestępstwa kryminalne oraz narkotyki. Drugi z zatrzymanych ma 31 lat i także pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Mężczyzna jest znany policji z kryminalnej przeszłości. Obaj będą jutro doprowadzeni do prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Zatrzymani są podejrzani o pobicie 60-latka, który w piątek 17 lipca podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg w stronę ukraińskiego chłopca i stanął w jego obronie. Pasażer, który wstawił się za nastolatkiem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Mężczyzna z powodu kłopotów z pamięcią i ogólnymi potłuczeniami trafił do szpitala. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Nie maleje napięcie na Bliskim Wschodzie. Teheran kontynuuje ataki odwetowe na cele w regionie Zatoki Perskiej po tym, jak Stany Zjednoczone 10. noc bombardowały Iran. Według agencji TASS nim jednym z celów irańskich ataków było należące do Amazona centrum danych w Bahrajnie.
2: Jak informuje irańska Gwardia Rewolucyjna, ogromne pożary wybuchły na dwóch tankowcach. Próbowały przepłynąć cieśniny Ormuz tak zwaną południową trasą, czyli od strony omańskiej, a nie od irańskiej, na co naciskają Irańczycy, którzy próbują przejąć kontrolę nad cieśniną Ormuz. Załogi musiały opuścić oba statki, została im udzielona pomoc medyczna.

0: Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Oprócz celów wojskowych, czyli amerykańskich baz w regionie, Iran zaczyna atakować także amerykańskie cele komercyjne. W Bahrajnie irańskie rakiety miały uderzyć w należące do Amazona centrum danych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: A w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie rosną ceny paliw w Polsce. Litr benzyny 95 przekroczył 7 zł, jeszcze droższy jest diesel. Czy rząd ponownie wprowadzi pakiet CPN, ceny paliwa niżej? O to był pytany rzecznik rządu. Adam Szłapka mówił, że pakiet CPN był kosztowny dla budżetu państwa. Sytuację monitorują ministrowie finansów i energii.
2: Nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta. Zobaczymy, jak będzie się rozwiązywała sytuacja na rynku paliw.
1: Pakiet CPN kosztował miesięcznie budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych.
3: To są aktualności jedynki.
1: Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu pociągi PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największy wzrost odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. W drugiej połowie roku PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Jak mówi wiceprezes PKP Intercity Adam Wawrzyniak, pojawią się m.in. nowe lokomotywy.
4: W pierwszym kwartale odebraliśmy 8 Gryfinów nowych, w drugim półroczu odbierzemy zgodnie z planem kolejnych 8. W wagonach tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów, w tym 50 zmodernizowanych wagonów kombo z poznańskiego Cegielskiego.
1: Z kolei w przyszłym roku na torach mają pojawić się pierwsze pociągi PKP Intercity z napędem hybrydowym. Baca z Podhala został ukarany mandatem za nielegalny wypas owiec. Od pewnego czasu wyprowadzał stado na tak zwany Księży Las w Zakopanem. To teren Lasów Państwowych, mówi Michał Kuciński z Nadleśnictwa Nowy Targ.
5: Wypasanie w lasach jest traktowane jako wykroczenie. Kierdel owiec stanowi duże zagrożenie ze względu na to, że owce zgryzają sadzonki, zgryzają świeże przyrosty, a także niszczą równoleśne. W tym przypadku Straż Leśna w Towarzystwie Służby Leśnej ukarała Bacę mandatem karnym w wysokości 300 zł.
1: Straż Leśna zapowiada kolejne kontrole i podkreśla, że nielegalny wypas owiec na terenie Lasów Państwowych będzie karany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurjew. Polskie zespoły rozpoczną dziś rywalizację w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z duńskim Aarhus. Z Danii zgłasza się Dawid Cytrowski.
7: AGF Aarhus niespodziewanie zdobyło tytuł po 40 latach. Nie ma większego pucharowego doświadczenia. W dodatku po sezonie z drużyny odszedł najlepszy napastnik i dwóch podstawowych stoperów. Kilku innych piłkarzy pali się do odejścia, a ponadto spotkanie w Danii zagramy nie w Aarhus, gdzie stadion jest w remoncie, a 40 km dalej w miejscowości Randers. No ale w kolejorzu nikt nie ma zamiaru lekceważyć rywala. To jednak mistrz Danii, który na dystansie całego sezonu był lepszy od Brøndby, Kopenhagi czy Midtjylland. W dodatku w sztabie Aarhus pracuje Markus Ubieberg, który jeszcze niedawno był w Lechu i doskonale zna piłkarzy kolejorza. No ale z kolei trenerem Lechitów jest przecież Duńczyk Frederiksen. Dla niego to też wyjątkowy mecz. W samym Aarhus o meczu raczej niewiele się mówi. No, Duńczycy to niespecjalnie ekspresyjny naród, no ale wieczorem w Randers ma być komplet 10 tysięcy kibiców.
6: Z kolei Górnik Zabrze zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Kapitan zespołu Zabrza Erik Janża.
8: Cały zeszły sezon walczyliśmy. Możemy teraz grać takie mecze i mam nadzieję, że będzie dobrze, a ogólnie czuć u chłopaków, że nie ma tam jakiegoś wielkiego stresu. Wszyscy się cieszą z tego meczu i przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. A zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz ułoży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
6: Przed nami piłkarskie emocje, a ponownie o sporcie za 2 godziny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogoda.
2: Burze na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W całym kraju sporo chmur i opady deszczu. Temperatura od 13 stopni na Warmii i Mazurach, 17 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo z Media Expert
1: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
19: Największe gwiazdy,
20: a wśród nich
19: Natalia Kukulska,
20: kochaj mnie tak,
19: Perfekt i Drapała,
20: jakbym to ja był tobą,
21: Ania Wyszkoń,

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
1: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. We wtorek zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I może nie będzie to praca za miskę ryżu, ale wątpliwości są.
2: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Ta stawka 240 zł za godzinę może być jednak pewną przyczyną tego, że lekarze przesuną się do systemu komercyjnego.
0: Ile mają zarabiać lekarze, jak długo maksymalnie pracować, no i czy uda się zlikwidować ochronę zdrowia dwóch prędkości, dla tych lepszych i dla tych gorszych. Tym zajmował się dzisiaj rząd i my też zajmiemy się już za chwilę w popołudniówce, ale także tym, że wykluczenie komunikacyjne w wakacje dotyka jeszcze bardziej.
4: Ja na wsi mieszkam, to całkowicie nie da rady, nie? Bez samochodu ani ruszy. Trzeba albo taryfą, a ja dzisiaj przyjechałam ze znajomymi.
0: Nawet 14 milionów Polaków ma wszędzie daleko. Nawet 14 milionów obywateli krajów centrum Europy, który jest 20. gospodarką świata. Ma problem z dojazdem do lekarza, do pracy, do szkoły. No i jest skazanych na samochód swój albo sąsiada, rower albo własne nogi. No w wakacje, tak jak powiedziałam, jest jeszcze gorzej. O tym też dziś w Ekspresie. Jedynki 22 139 22 02 to jest telefon do nas. Jak zawsze proszę śmiało korzystać do godziny 18.

0: 18 minut po godzinie 16, tyle teraz mamy na zegarach. To jest Ekspres Jedynki i zaczynamy dziś popołudniówkę z wysokiego C, czyli od reformy systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian w przepisach został dzisiaj zaprezentowany na posiedzeniu rządu. Więcej szczegółów zna Witold Banach, z którym się teraz łączymy. Witaj, Witku.
1: Dzień dobry.
0: Dwa pytania mam do ciebie, a właściwie dwa w jednym. Po pierwsze, co dalej, czyli w jakim tempie będą teraz przebiegały prace nad tymi projektami ustaw zdrowotnych? No i oczywiście, co zakładają, przypomnij.
1: Zaczniemy od pytania numer jeden, czyli tempo prac. Na pewno nie będzie ekspresowe, ponieważ pakiet nowych przepisów jest bardzo szeroki. Większość ustaw musi przejść wydłużoną ścieżkę legislacyjną i która właściwie teraz się już rozpoczyna. Mówił o tym Adam Szłapka tuż po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów.
2: Ze względu na procedurę legislacyjną one wymagają konsultacji także ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie.
1: A przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przedstawił już konkretne propozycje, czyli pytanie numer dwa. Dotyczą one przede wszystkim zarobków lekarzy.
3: W propozycji mamy limit wynagrodzenia. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
1: Nowe przepisy mają także regulować czas pracy lekarzy, co ma między innymi pozwolić uniknąć sytuacji, że niektórzy lekarze pracowali więcej godzin dziennie niż ma doba. Ma być także zmieniona zasada podpisywania kontraktów.
3: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów, treści kontraktów. Z jakimiś podmiotami gospodarczymi, z jednoosobową działalnością gospodarczą, z jakimiś spółkami, a więc jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków.
1: Nowe rozwiązania są też planowane, jeśli chodzi o tak zwane wynagrodzenie od procedury.
3: Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem. I akurat to liczenie procentu od procedury, a niektóre procedury są bardzo drogie, doprowadzało do takich sytuacji, które wzbudziły uzasadnione emocje. Te wielotysięczne, za godzinę wielotysięczne wynagrodzenia, to się musi skończyć i dzięki tym rozwiązaniom powinny się skończyć.
1: I niezwykle ważna kwestia dla pacjentów, to rozwiązanie, które budzi wiele emocji i jest niezwykle potrzebne, ponieważ pozwoli uniknąć również pewnych niezgodnych z prawem zasad przyjmowania do lekarzy, a mianowicie ma powstać tak zwana e-kolejka.
3: A więc likwidacja tak zwanych zeszytów, czyli tam, gdzie zapisuje się preferowanych pacjentów, tak aby politycy, niezależnie od partii, czy ludzie znani, nie mogli omijać kolejki pacjentów. I to będzie wymagało bardzo dużo przygotowań, ale praca nad tym projektem także została już uruchomiona.
1: A zatem w tej chwili cały pakiet rusza na konsultacje między innymi z lekarzami, z pacjentami.

0: mi również pewnie i z ekspertami prawnikami wraca to wszystko do Rady Ministrów w sierpniu, a we wrześniu nad pakietem dotyczącym reformy służby zdrowia pochylą się posłowie.
1: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Witold Banach. Witku, bardzo dziękuję. Biedy nie ma, przypomnę, tak powiedział dzisiaj premier, który informował o zarobkach i o tych planach wobec zarobków lekarzy, bo rzeczywiście na tym skupiła się dyskusja. Głównym celem tych wszystkich zmian ma być zlikwidowanie kominów płacowych, tak by 90% budżetu szpitali nie było przeznaczanych tylko i wyłącznie na wynagrodzenia. Będziemy do tego oczywiście jeszcze w radiowej jedynce wracać, natomiast za chwilę w popołudniówce coś milszego dotyczącego ochrony zdrowia, a dokładnie Hakuna Matata, prosto ze szpitala.

0: To jest Ekspres Jedynki. Od razu komentarz na gorąco naszej słuchaczki.
1: Nie wiem dokładnie, ile wynosi minimalna pensja, ale 16 minimalnych pensji dla lekarzy, no to już jest po prostu no obłęd. Może 5, ale 16? Pewnie ratują ludzkie życie, muszą się uczyć ciężko. Ale do tego stopnia 16 minimalnych pensji.
0: 16 minimalnych pensji to 76 800 zł miesięcznie. No i ten temat na pewno będzie rozpalał jeszcze długo emocje, choć ja akurat uważam, że owszem, ukrócenie patologii także w zarobkach jest ważne.

0: ważne, choć to akurat był niewielki procent, no to nie najważniejsze w tym wszystkim, co się rozlało, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. 22 139 2202 to jest telefon do popołudniówki, a zgodnie z obietnicą teraz będzie coś no, pośrednio związanego z ochroną zdrowia, ale na pewno zdecydowanie bardziej sympatycznego, czyli wyjątkowy mural, który pojawił się na ogrodzeniu Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. To jest mural wykonany przez lokalnego artystę o pseudonimie Kawu, który przedstawia narodziny Simby z bajki Disneya Król Lew, a dokładnie ten moment prezentacji młodego następcy tronu przez Rafikiego. To jest o tyle istotne, bo w tym szpitalu jest jeden z największych w Poznaniu oddziałów porodowych. No i właśnie o jego znaczeniu z przechodniami, mieszkańcami Poznania rozmawiał Maciej Szefer.
1: No to jakieś tam fajne czasy, takie właśnie związane z tym, kiedy byliśmy jeszcze właśnie w takim okresie niewinności i lepsze to jest niż te graffiti, bajs, growy, które są obok, więc jest to jest jakiś tam fajny pomysł. Ten łuk, co któryś ten segment, bym pomyślał, czy by nie wstawiać takich dobrych grafik. Oczywiście no, w ramach jakiegoś rozsądku.
2: Przyjemne to jest takie. Dla oka przyjemne.
3: Dowiedziała się pani od córki o tym muralu?
2: Tak, dowiedziałam się i bardzo byłam ciekawa, gdzie to jest. Przyszłam tutaj i widzę, pięknie ożywia ścianę. Te wszystkie brudne malowidła są zakryte, no jak najwięcej takich.
3: Dla mnie to jest smak dzieciństwa.
2: O właśnie, tak, bo to jest bajka moich wnuków. Bardzo fajne.
4: Jest wesoło, bardzo ładnie. No bardzo ładnie, tak powinno być kolorowo.
3: Szczególnie pod szpitalem?
4: No kolorowo, tym bardziej pod szpitalem. Może być kolorowo pod szpitalem, bo tu sami są chorzy, zadumani, każdy coś tam ma w głowie. Fajne, fajne, fajnie to wygląda, ładnie.
3: A ten mural, co pani czuje w serduszku, jak pani na to patrzy?
2: No miło, że jest. Nie oglądałam go jako dziecko, także nie mam aż tylu emocji pewnie co inni, ale fajnie, że jest.
3: Co pan czuje? Co panu gra w sercu, jak pan na to patrzy?
5: Dzieciństwo. Podoba mi się. Może na pewno ładniejsze niż te obok.
3: Trochę powrót do dzieciństwa, powrót do korzeni, ale to powinno być więcej takich akcentów.
5: Powiem szczerze, jeżeli miałoby być to jakiś większy motyw, szerszy, jestem za, aczkolwiek uważam, że artysta przed namalowaniem tego dzieła zawsze powinien zapytać właściciela budynku o zgodę. Nie wiem, czy tu taką zgodę uzyska.
0: Tak czy inaczej, myślę, że warto teraz razem z Timonem i Pumbą odrzucić wszelkie zmartwienia.
6: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: dzisiaj mały.
1: Naucz się tych dwóch
2: radosnych słów.
1: Hakuna Matata.
3: Czyli bez zmartwień z języka Swahili i z filmu Król Lew z 1994 roku.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I już za 3 minuty Agata Kondzińska, która pojawiła się w studiu. Dzień dobry. No ja wiem, że nietypowa propozycja muzyczna, jak
5: bardzo,
3: na popołudniówkę.
5: Bardzo fajne podprowadzenie muzyczne do tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości.
3: No tam wydaje mi się, że akurat odwrotnie. Tak, nie Hakuna Matata.
5: No tak, ale na wakacjach dzieci się nudzą i widać,
3: i broją.
5: Tak, i broją i Król Lew ma ból głowy.
3: No właśnie. No właśnie. Co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i co z tego będzie? To jest główne pytanie.
5: Tak, tak, tak. O to będę pytała naszego gościa już za chwilę.
3: A tym gościem będzie?
5: Krzysztof Łapiński, były minister prezydenta Andrzeja Dudy, no i przede wszystkim były

0: to druga strona medalu tego Hakuna Matata, czyli wytrąciłaś mnie z równowagi. Już teraz po południówce Radiowej Jedynki Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I gościem naszym jest dzisiaj Krzysztof Łapiński, były minister prezydenta Andrzeja Dudy, ale przede wszystkim były działacz Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, nawet zdarzyło mi się być tam przez chwilę posłem.
2: I był pan też oczywiście posłem. Panie ministrze, czy jest szansa na sklejenie tego?
3: No, wydaje mi się, że póki się coś nie rozwaliło, nie rozjechało, to cały czas szansa jest. Aczkolwiek ten kryzys jest chyba najpotężniejszy od lat, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo faktycznie istnieją co najmniej dwie takie grupy, które walczą o wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Te grupy to są tak zwani maślarze i frakcja premiera Morawieckiego. I widać, że te napięcia są autentyczne. To nie jest jakiś teatr dla, że tak powiem, dla ludzi, że panowie tutaj się pokłócą, a później idą wspólnie na piwko, a ludzie żyją tymi emocjami. Tylko z tego, co ja obserwuję i gdzieś tam, jak zbieram jakieś odsłuchy, to ewidentnie ten spór jest realny, jest daleko idący i naprawdę grozi też pewnemu rozpadowi, czy wyrzucaniu
2: dlaczego,
3: ludzi.
2: Dlaczego Jarosław Kaczyński w takim razie przyjął stronę maślarzy? Bo taka jest decyzja Prezydium Komitetu Politycznego, żeby wszyscy, którzy mają stowarzyszenia, złożyli lojalkę wobec partii, że występują ze stowarzyszeń i na wieczność tylko partia.
3: Prezes Kaczyński jakiś czas temu postawił.
2: I tylko dopowiem, że tylko na razie nie zrobili tego ludzie ze stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus.
3: No, prezes Kaczyński jest w pewnym sensie konsekwentny. Kilkanaście tygodni czy kilka miesięcy temu postawił na Przemysława Czarnka, utożsamianego z tą grupą, czy ta grupa za nim stoi jako kandydata na ewentualnego przyszłego premiera, więc teraz trudno, żeby po kilku tygodniach się z tej decyzji wycofywał.
2: Ale nie ma efektu kandydata na kandydata na premiera.
3: Ja czasami na ich się czytam różne wpisy, że wszystko, co tam się dzieje dobrego dla PiS-u, a czasami coś tam się dzieje, jakiś lepszy sondaż, to jest właśnie ten efekt.
2: Ale jest pan politologiem, nie ma tego efektu.
3: Trudno dzisiaj, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało 40

0: procent poparcia, jak miało kiedyś. No jeśli po prawej stronie wyrósł mocny konkurent w postaci Konfederacji, który umacnia swoją pozycję, no i plus jeszcze też te zwyżki sondażowe ugrupowania Grzegorza Brauna, to też jest w pewien sposób po części odpływ elektoratu PiS-u, więc no, ktoś, kto liczył na to, że nagle jak się ogłosi jedno nazwisko na premiera, że PiS-owi w kilka tygodni skoczy do 400%, no nie dostrzegł tych rzeczy, o których ja teraz mówię. No, nie chcę powiedzieć, że to była naiwność czy pobożne życzenie, ale to już Prawo i Sprawiedliwości nie będzie łatwo wrócić, czy to jest nawet wręcz niemożliwe do tego poziomu poparcia sprzed lat na 40%. Jedyne, co to może walczyć o trójkę z przodu plus coś, żeby było 30+, i zdolność koalicyjną, co w dzisiejszej rzeczywistości jest bardzo trudno, bo zdolność koalicyjna Prawo i Sprawiedliwości coraz jest mniejsza, a i ta trójka też mniej pewna, a po jakimś rozłamie to już w ogóle będzie mało prawdopodobne.
1: To o tym za chwilę. Ale dlaczego Jarosław Kaczyński nie słucha Mateusza Morawieckiego, który w dzisiejszym oświadczeniu na X mówi tak: różne skrzydła, ale jedna partia, różne temperamenty, ale jeden cel, różne sposoby docierania się do Polaków, ale wspólne zwycięstwo. Różnica zdań nie jest zdradą, praca programowa nie jest rozłamem.
0: No bo do tej pory troszkę tak było, że Zjednoczona Prawica, dzisiaj to PiS, ale wcześniej była Zjednoczona Prawica, to też była ugrupowanie składającym się z różnego rodzaju środowisk, frakcji, nawet partii, bo przecież była wcześniej i Solidarna Polska, i Partia Jarosława Gowina, i PiS jako to największe. No i innym językiem mówił Jarosław Gowin, a innym Zbigniew Ziobro, tak? Innym językiem nawet mówił Mateusz Morawiecki, a innym Przemysław Czarnek.
1: Czemu dziś nie może
0: w tamtych okolicznościach. Więc nie wiem, może czasami najprostsze jest wytłumaczenie, że dzisiaj jak politycy nie rządzą, są w opozycji, to mają więcej czasu na różnego rodzaju knucie, podgryzanie się, walki wewnętrzne, no bo jak rządzą, to są trochę skupieni przede wszystkim na pracach w resortach, mają dużo pracy od rana do wieczora, muszą się zajmować tymi obowiązkami ministerialnymi, jako wiceministrowie. No i co więcej, jak się rządzi, to, że tak powiem, nawet jak są różnice zdań, to łatwiej one gdzieś tam schodzą na dalszy plan, no bo mówiąc krótko, można podzielić strefę wpływów, że jeśli chodzi o spółki, o ministerstwa, jak się jest w opozycji, no to nie ma tego spoiwa w postaci wpływów. No, dzisiaj, jak pani zobaczysz na koalicję rządową, ona też jest często od sasa do lasa, często też ma różne zdanie na różne sprawy, ale to, że rządzą, to jest jakby takim podstawowym spoiwem. Jak się jest w opozycji, to naprawdę te różnice bardziej się wypuklają, no i jest jakby więcej czasu, no i też jesteśmy przed wyborami, czyli każda z tych grup no, chce się ustawić, żeby to ona była dominująca przy ustawianiu list, żeby to ona później miała jak najwięcej mandatów. To jest po prostu też gra o wpływy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ustawianie się już niemalże pod to, jak będą wyglądać listy w 2027 roku.
1: Ale tylko pod listy, czy też pod ewentualną schedę po Jarosławie Kaczyńskim na przejęcie partii?
0: O tej schedzie się mówi od lat, a ona być może nastąpi, ale za ileś kolejnych lat, ale na pewno to jest tak, że dzisiaj każda z tych grup chciałaby mieć jak najwięcej, mówiąc kolokwialnie, szabel, czy jak najwięcej posłów, no żeby potem decydować się po takim czy innym wyniku wyborczym, co dalej. I to jest ewidentnie gra o wpływy, tu dochodzą często emocje, dochodzą często konflikty lokalne pomiędzy posłami w okręgu.
1: Najnowszą odsłonę takiego konfliktu na zapowiedź pozwu. Pozwu to jest Kacper Płażyński kontra Marcin Horała. Kacper Płażyński zapowiada pozew przeciwko swojemu koledze z partii i nakaz zapłaty na fundację żony tego
0: już
1: pierwszego.
0: Już nie pamiętam, czy obaj panowie posłowie są z tego samego kręgu, na pewno są wyborczego, na pewno są z tego samego regionu, z Pomorza, więc i takie gdzieś tam animozje wychodzą. No też proszę zauważyć, że są pewnie kalkulacje. PiS miał na początku tej kadencji klub złożony chyba ze 193 czy 4 posłów. Teraz wytężam pamięć, ale to było coś lekko poniżej 200. No przy dzisiejszych sondażach no tych posłów no,
1: bo teraz
0: może
1: jest
0: być 186.
1: Tak, 186
0: no bo kilku nie weszło do klubu, no ale tak. Na początku to było powyżej 190. No przy dzisiejszych sondażach to tych posłów będzie jeszcze o 30, 40 czy 50 osób mniej, czyli to może być klub między 130 a 150.
1: Czyli jest kalkulacja, że ktoś nie dostanie
0: miejsca.
1: I pewnie
0: posłowie też sobie kalkulują. No, wziąłem ostatni mandat w swoim okręgu. Mam silną listę. Nie wiem, jak to będzie. To może lepiej być w jakiejś nowej inicjatywie, która nie zwycięży w wyborach, ale przynajmniej ja będę jeden,

0: lekko i mam szansę, większą szansę się dostać. Te kalkulacje wszystkie
1: 45 nazwisk jest pod listem takim nawołującym do jedności.
0: Prawie tyle samo, co jest okręgów.
1: Dokładnie, Mateusza Morawieckiego, ale wiemy, że jest intensywny dzień w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński, właściwie trwają rozmowy na dwie ręce, bo jedne prowadzi Jarosław Kaczyński, a drugie Mariusz Błaszczak. To są takie rozmowy nawracające. I jak mówi rzecznik tej partii, Rafał Bochenek, są już pierwsze refleksje, bo Daniel Obajtek podpisał lojalkę wobec partii, że wypisuje się ze stowarzyszenia. Na razie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego mówi, że nic o tym nie wie. Czy jest pan zdziwiony?
0: I na pewno takie rozmowy będą trwały do ostatniej chwili, bo Mateuszowi Morawieckiemu zależy, żeby jak największą liczbę tych posłów zachować, żeby pokazać, że to jest grupa silna, zwarta i gotowa, a z drugiej strony Jarosławowi Kaczyńskiemu i jeszcze innym liderom partii będzie zależało, żeby z tych 40 zostało kilkunastu, nie? Że można powiedzieć, proszę bardzo, z wielkiej chmury mały deszcz. I te rozmowy pewnie będą do ostatnich chwil. Pewnie czasami groźbą, czasami ofertą, prawda? Miałeś piąte miejsce, dostaniesz trzecie albo drugie. To cały będzie uchamiany arsenał różnego rodzaju.
1: Na ile można się przywiązywać do takich obietnic?
0: Powiem tak, nie można się przywiązywać, no bo listy będą tworzone za rok i też jakby to taki poseł też nie ma jakby wpływu na proces rejestracji, bo tak naprawdę to jest tworzenie list, a tak naprawdę rejestracja jest tym już takim ostatnim elementem.
1: Więc i proszę powiedzieć, kiedy politycy, którzy są na listach Prawa i Sprawiedliwości, oddychają z ulgą?
0: Użyję wyrażenia zresztą jednego z posłów dzisiejszej koalicji rządowej, co szkodzi obiecać, prawda? Więc każdy z posłów będzie musiał pewnie sobie rozważyć, na ile taka obietnica może potem się zrealizować, bo zawsze potem ten, co obiecał, może powiedzieć, no okoliczności się zmieniły, to nie moja wina.
1: A czy Mateusz Morawiecki mógłby rozwiązać to stowarzyszenie?
0: No dzisiaj, żeby powiedzieć, teoretycznie oczywiście, że może, tylko to by oznaczało, że wciągnął kilkadziesiąt osób w ten projekt i nagle po jednej czy drugiej groźbie mówi, okej, to zabieramy nasze, prawda, tam deklaracje i się rozchodzimy. No, na pewno
1: ale Jacek Sasin tak zrobił, nawet nie zdążył zarejestrować, a już

0: to Ekspres Jedynki za 11 minut 17. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało sobie najgorszy moment na taką walkę o wpływy, no bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym w Warszawie i później tak naprawdę powinno i mogłoby to środowisko konsolidować, zwłaszcza na rok przed wyborami. A propos ochrony zdrowia, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Karolino. No cóż, moja żona od 4 miesięcy czekała na gastroskopię. Przez 4 miesiące była w kolejce. Miała mieć ją wczoraj, 5 dni temu dowiedziała się, że no pan doktor jest na urlopie i kolejka przepadła. No to kolejne 4 miesiące czekamy. Fajnie, nie? Oczywiście prywatnie mogłaby mieć nawet jutro.
0: I jak tu nie stracić cierpliwości? Absolutnie to rozumiem. 22 139 2202. Swoją drogą jutro też po południówce będziemy rozmawiać o tym, jak naprawdę uprzątnąć te stajnie Augiasza, jeśli w ogóle się da, bo zarobki to jest tylko wierzchołek tej góry lodowej. Czy numer telefonu przypomniałam? 22 139 2202 o wykluczeniu komunikacyjnym. Przede wszystkim będziemy rozmawiać po godzinie 17 w popołudniówce. Wykluczeniu, które nasila się szczególnie w wakacje.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
6: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce.

0: Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Nie za dużo utrudnień, zapraszam, Monika Gniewaszewska, natomiast sporo jest korków w tej chwili na naszych drogach. Na północy kraju to jest A1 i tutaj doszło do zdarzenia drogowego między węzłami Rusocin z Faroszyn. Na 430 km auto osobowe uderzyło w bariery i w stronę Gdańska jest zwężenie. Korek był na szóstce, która prowadzi na węzeł Rusocin. Teraz właściwie zniknął, ale trzeba uważać, bo jest zwężenie właśnie na wysokości węzła Rusocin, czyli miejsce, gdzie A1 zmienia się w S6 na jezdni w stronę nadmorza. Obwodnica Trójmiasta, spory ruch w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Tutaj należy spodziewać się spowolnienia, a poza tym S6 wygląda dobrze. Na 89, czyli trasie prowadzącej od Gdańska w stronę węzła Gdańsk-Port, tutaj jest korek. Trasa jest remontowana od jakiegoś czasu i w związku z tym tworzą się korki na właściwie całej jej długości. Tak wygląda północ kraju, jeszcze na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Spowolnień należy spodziewać się w miejscach, gdzie A1 jest remontowana. To między Grudziądzem a Warlubiem w stronę nadmorza. Również spowolnienia, ale bez jakichś dramatycznych korków. Na Mazowszu to oczywiście obwodnica Warszawy S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. W tej chwili korkuje się dosyć mocno w okolicach węzła Łabiszyńska i korek jest za most w stronę Wrocławia, a w kierunku Białegostoku po prostu spory ruch. Duży ruch też i korki na S2, południowa obwodnica Warszawy między węzłami Opacz Warszawa Południe, zarówno w stronę Poznania, jak i w kierunku Terespola. I cały czas bardzo duży korek, w tej chwili zaczynający się w okolicach Ursynowa i kończący przed Falenicą na S2 w stronę na wschód.
9: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Pijany kierowca z A1 wypuszczony z aresztu bez zarzutów. Jest interwencja prokuratora generalnego w tej sprawie. Stawka godzinowa, jawność kontraktów oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki to plan rządu na naprawę systemu ochrony zdrowia. Wczoraj wielkie świętowanie w Madrycie po zwycięstwie Hiszpanii na Mundialu, a za 4 lata ekipa La Furia Roja będzie bronić tytułu częściowo na własnych boiskach. Prokurator generalny podjął interwencję w związku ze sprawą pijanego kierowcy zatrzymanego w sobotę przez innych uczestników ruchu na autostradzie A1. Mężczyzna nie usłyszał zarzutów i opuścił policyjny areszt. Prokurator generalny wydał polecenie, aby odwołać zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu. Zostanie wszczęte postępowanie służbowe. Sprawę przejmie prokuratura okręgowa w Częstochowie.

0: Częstochowie.
1: Na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała o areszt. W sprawie zareagował Waldemar Żurek. W efekcie zostanie odwołany zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu, poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór nad właśnie prokuratorami dyżurującymi.
1: Postępowanie w sprawie nietrzeźwego kierowcy będzie przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontraktów oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
3: To, co ujawniły afery w stołecznych szpitalach, czyli horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach, jest dla gabinetu Donalda Tuska najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
4: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
3: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo, jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy złotych. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
5: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
3: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapowiedział, że pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie odnaleziono szczątki 38 ofiar rzezi wołyńskiej. Od ubiegłego tygodnia trwają poszukiwania, w których biorą udział przedstawiciele polskiego i ukraińskiego IPN-u oraz archeolodzy, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Tutaj jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu, w miejscu zbrodni. Ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna, natomiast naprawdę nie mamy zastrzeżeń, widzimy ogromne zaangażowanie.
0: Prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie potrwają do 7 sierpnia.
7: To są aktualności jedynki.
0: Wczoraj wielkie świętowanie w Madrycie po zwycięstwie hiszpańskich piłkarzy na Mundialu, a następne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej za 4 lata będą rozgrywane na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej, czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Zatem Hiszpanie będą bronili tytułu częściowo na własnych boiskach.
8: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na koniec wracamy do kraju. Na Pomorzu mieszka coraz więcej łosi. Wiosną naliczono ponad 1200 osobników. Łosie coraz śmielej wchodzą do miast, powodują też szkody, mówi Roman Wasilewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
9: Nie tylko w gospodarce leśnej, ale zaczynają być już problemem szkody w uprawach rolnych i to już rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z tego, bo potrafi dotkliwe szkody, ale są przecież coraz więcej wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, które często dla ludzi kończą się bardzo tragicznie.
0: Na Pomorzu łosi najwięcej jest w okolicach Elbląga, Kwidzyna i Starogardu Gdańskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: W całym kraju pochmurno z opadami deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu.

0: Możliwe także burze. Temperatura od 13 stopni na Warmii i Mazurach, około 16 na Mazowszu, 18 w Małopolsce, do 23 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. Autopromocja.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedenaście minut.

0: Po godzinie 17 na zegarach Karolina Rożej, Wojciech Błoński, Mariusz Filar. Razem mówimy Państwu dzień dobry. Ponownie popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I w popołudniówce już za chwilę o tych, którzy już na co dzień mają trudno, a w wakacje jeszcze trudniej.
2: Nie ma jak skorzystać z lekarza, nie ma jak uczestniczyć w edukacji, na przykład chodzi do takiej szkoły, do jakiej było najbliżej, a nie do takiej, która rozwija talenty.
0: Tak w praktyce wygląda wykluczenie komunikacyjne nawet 14 milionów Polaków. Pani Maria, jedna z naszych słuchaczek, napisała na jedynkowym Facebooku, ilekroć jadę odwiedzić rodzinną wioskę na Kujawach, to ostatnie kilometry pokonuje zwykle dzięki uprzejmości rodziny i znajomych. W małych miejscowościach nie da się funkcjonować bez własnego samochodu. Czy jest szansa, żeby tę sytuację zmienić? O tym będziemy mówić już za chwilę, ale także o dwóch kółkach, ale na torach.
3: Średnio w każdym wagonie znajduje się 6 miejsc na rowery.
4: Wracaliśmy pociągiem, niestety musieliśmy na raty wracać do Warszawy.
0: No właśnie, czy miejsc na rowery w pociągach powinno być więcej? O to też będziemy pytać, a przed 18 o to, jaki obraz Chin. Zobaczymy na TikToku.
5: Są państwem dobrobytu, państwem opiekuńczym, państwem, które gwarantuje swoim obywatelom wolność, swobodę wypowiedzi. Jest krajem przyszłości, krajem ogromnego sukcesu gospodarczego i rozwoju technologicznego.
0: No, słowem miodem i mlekiem płynącym. Bez VAT, a jakie to może mieć znaczenie dla nas, przede wszystkim dla młodszego pokolenia, o tym też w Ekspresie Jedynki.

0: 17 minut po godzinie 17, popołudniówka radiowej jedynki i w niej właśnie teraz będziemy się przyglądać wykluczeniu komunikacyjnemu, ale myślę, że warto zacząć od tego, czym ono w ogóle jest, bo to nie są tylko dwa słowa, które niewiele mogą mówić tym, którzy mieszkają w dużych ośrodkach. To jest taka sytuacja, kiedy po prostu jest bardzo ograniczony albo żaden dostęp do całego systemu transportu publicznego, co oczywiście ma wpływ na możliwość korzystania z różnych usług publicznych, jak edukacja czy opieka zdrowotna, ale też życie społeczne. I nie chodzi tutaj tylko o takie sytuacje, że absolutnie nic nie jeździ, choć one też się zdarzają. Natomiast chodzi też o wszystkie warunki wokół, czyli czas dojazdu, częstotliwość, niezawodność, ale nawet infrastrukturę, która pozwala albo nie dotrzeć do przystanku. No i o pieniądze, rzecz jasna także, pokazała dobitnie Ania Zakrzewska, która jest w studiu. Dzień dobry, Aniu, ty się zajmowałaś dzisiaj tym tematem. No właśnie od tej skali może zacznijmy, bo Olga Gitkiewicz w swojej książce Nie zdążę, to jest zbiór reportaży o wykluczeniu komunikacyjnym, pisze wprost: 14 milionów Polaków ma wszędzie daleko. Ty masz z kolei inne dane, które też myślę pokazują to, że ten problem wcale aż tak dobrze nie jest zbadany jeszcze.
1: To prawda, nie jest zbadany i myślę, że trudno jest zbadać skalę w skali całej Polski, jak ten problem jest duży. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że nawet 10 milionów Polaków może być dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym. Naukowcy z kilku uniwersytetów w naszym kraju przeprowadzili badania, z których wynika, że najwyższy współczynnik tego wykluczenia otrzymało blisko 400 gmin. Najgorzej jest w pasie od województwa podlaskiego do województwa łódzkiego. I to wynika przede wszystkim z niskiej gęstości zaludnienia, ale też z tego, że te wioski w tym pasie są, bardziej mówiąc kolokwialnie, rozlane, są w większej odległości od siebie i po prostu trudniej je obsłużyć przez transport publiczny. Przyzwoicie jest co prawda w okolicach Bielska-Białej, gdzie działa komunikacja Beskidzka, albo okolice Słupska, gdzie działa PKS Słupsk, ale problem jest widoczny, o czym mówi dr Michał Wolański, ekonomista transportu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2: Część z tych osób sobie radzi średnio, czyli ma dostęp do opieki zdrowotnej, ale nie podejmuje pracy poza rolniczej, a część z tych osób sobie rzeczywiście radzi słabo, nie ma jak skorzystać z lekarza, nie ma jak uczestniczyć w edukacji, na przykład chodzi do takiej szkoły, do jakiej było najbliżej, a nie do takiej, która rozwija talenty.
0: Już nie mówiąc o uczestnictwie w jakimś życiu kulturalnym czy nawet towarzyskim. Kolejna nasza słuchaczka, pani Ewa, napisała: u nas teraz kursuje co drugi autobus. W czasie roku szkolnego kursy dostosowane są do funkcjonowania szkół. W ferie i wakacje jest ich znacznie mniej, a w niedzielę to już w ogóle nic nie jeździ. No właśnie, ten okres wakacyjny to jest czas, kiedy to wykluczenie komunikacyjne się nasila. No bo choćby dlatego, że na przykład z autobusów szkolnych można korzystać w czasie roku szkolnego, a w wakacje już nie.
1: Dokładnie tak, ale jak dodaje dr Paweł Zmuda-Trzewiatowski z Politechniki Poznańskiej, który jest współautorem badań dotyczących właśnie wykluczenia komunikacyjnego, problem jest też taki, że my po prostu przyzwyczailiśmy się w takiej ogólnej opinii, że mamy samochody i że wszędzie można nimi dojechać.
3: Powoduje, że trochę nam się napędza też taki problem z znajdowaniem funduszy na funkcjonowanie transportu autobusowego, tak, bo jak jest niewielu chętnych pasażerów do zakupu biletu, no to trzeba szukać innych źródeł finansowania. No a jak ich nie ma, no to nie ma usługi po prostu. Dlatego tutaj to jest taki, myślę, główny, podstawowy problem, który wielu osobom spędza sen z powiek.
1: W konsekwencji wiele osób musi radzić sobie na różne sposoby, o czym przekonała się reporterka Polskiego Radia w Olsztynie Aleksandra Skrako.
4: Jeszcze jak ja na wsi mieszkam, to całkowicie nie da rady, nie? Bez samochodu ani ruszam, nie ma autobusu. Szkolne są, ale szkolne wiadomo, nie zabierają. Trzeba albo taryfą, a ja dzisiaj przyjechałam ze znajomym.
5: Jak się ma dziecko w przedszkolu, to jest ciężko. Lepiej mieć ten samochód jednak, bo szybciej się człowiek przemieszcza. Te busiki jeżdżą bardzo rzadko.
6: Nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy. Chodzę pieszo.
0: Tutaj znowu wrócę do książki Olgi Gitkiewicz.

0: Gdyby Maria Antonina żyła w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, doradziłaby, nie mają transportu publicznego, niech jeżdżą samochodami. Aniu, co mogą zrobić w tej sytuacji samorządy? Co robią i czy w ogóle mają jakiekolwiek narzędzia w tym
1: mają,
0: momencie?
1: Oczywiście, że mają, ale jak mówią eksperci, ten system jest nieintuicyjny, no bo część obowiązków spoczywa na gminach, a część na powiatach. W efekcie urzędnicy czasem wręcz przerzucają się odpowiedzialnością,
0: jak
1: kto odpowiada.
0: Kartoflem.
1: Dokładnie tak, za zapewnienie tego transportu publicznego. Wymaga to więc dużej determinacji od urzędników, by wprowadzić jakiekolwiek zmiany.
2: Bo na przykład samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie rządowe, natomiast to dofinansowanie w tym momencie przyznawane jest na 3 lata, konkursy są pod koniec roku, jest to stresujące i tak naprawdę, żeby zawrzeć dobrą umowę z przewoźnikiem, trzeba ją zawrzeć na dłużej niż na te 3 lata, trzeba ją zawrzeć wcześniej, więc jakby trzeba zagrać wabank, trzeba wyłożyć pieniądz, żeby może go odzyskać.
1: I czasem się to udaje. W gminie Kozłowo na przykład w Małopolsce urzędnicy wywalczyli zmianę rozkładu jazdy pociągów, którymi mieszkańcy docierają do pracy do Krakowa, o czym opowiada mi wójt tej gminy Jan Zbigniew Pasa.
3: Ci mieszkańcy, którzy pracują w szpitalach, w innych tam instytucjach i kończą o 22, żeby mieli te pół godziny czasu na przemieszczenie się do stacji do Krakowa. Bo były takie sytuacje, że czekali po 2 godziny, po 1,5 godziny i ten czas dojazdu i przyjazdu do pracy przedłużał się nie w minutach, tylko w godzinach.
0: Co prawda w miniony piątek wszyscy żyli wetem prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast w piątek także Sejm uchwalił nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która no tak naprawdę no ma na celu zmniejszenie skali wykluczenia komunikacyjnego. Co ona zakłada, ta ustawa?
1: Przede wszystkim wprowadza minimalną liczbę połączeń, które samorządy muszą zapewnić. W dni robocze powinny być realizowane co najmniej 4 pary połączeń, natomiast w dni wolne co najmniej 2 i to zarówno na poziomie gmin, jak i powiatów czy województw. Poza tym wprowadza też przejazdy na żądanie. To w miejscach przede wszystkim wyludniających się, gdzie te utrzymanie regularnych linii autobusowych jest po prostu nieopłacalne. No i po trzecie, marszałkowie mają stać się koordynatorami przewozów zarówno publicznych, jak i prywatnych na terenie województwa. Czy faktycznie przyniesie to skutki? Myślę, że problem jest tak złożony, że trudno jest to na poziomie centralnym załatwić chyba jedną nowelizacją, no ale mamy 2026 rok, więc czas najwyższy, żeby takich zjawisk było jak najmniej.
0: I jak pisze jeden z naszych słuchaczy, może na przykład niektórym posłom warto by było obciąć trochę kilometrówki, żeby sobie pojeździli pociągami
1: ze swoich
0: rodzinnych miejscowości do Sejmu i zobaczyli wreszcie ten problem. Z którym zmierzyła się dzisiaj Ania Zakrzewska. Aniu, bardzo ci dziękuję. Za chwilę będą i pociągi, i rowera, dokładnie rowery w pociągach.

0: Redbox i popołudniówka radiowej jedynki, 28 minut po godzinie 17 teraz na zegarach. O wykluczeniu komunikacyjnym mówiliśmy przed chwilą i to jest temat, który podsunął nam słuchacz, pan Adrian, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Natomiast są też takie tematy, które podsuwa samo życie i życie Patrykowi Michalskiemu podsunęło ten temat. Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dawno się nie spotkaliśmy w popołudniówce, musisz
1: bardzo
0: częściej
1: mi miło, tym bardziej
0: przychodzić. Państwo na pewno doskonale wiedzą, że Patryk to jest zapalony rowerzysta. Mało tego, taki rowerzysta, który bardzo lubi zwiedzać nasz piękny kraj na dwóch kółkach, no ale czasem trzeba gdzieś jeszcze dojechać sobie pociągiem, żeby móc na rowerze zwiedzać sobie dalej. Okazuje się, że nie zawsze jest to takie proste.
1: Albo trzeba wrócić, prawda?
0: Tak,
1: i tak
0: też
1: było rzeczywiście podczas mojego urlopu. W zeszłym miesiącu pojechałem rowerem z Warszawy na Mazury, no ale z tych Mazur chciałem już wrócić, czy wróciłem pociągiem. Kupiłem bilet z miesięcznym wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że to miejsce w pociągu będę miał. No i co się okazało na stacji w Giżycku?
0: Twój rower.
1: Tak, ja i mój rower, oczywiście. Na stacji w Giżycku pociąg wjechał, tutaj wszystkie miejsca na rowery zajęte. No, miałem bilet na ten pociąg, więc konduktor mnie do niego wpuścił, ale nie była to wygodna podróż z kilkunastoma rowerami, podczas gdy w wagonie tych miejsc na rowery było tylko 6. I podobną historię kilka tygodni temu miał Piotr, który wracał z wyjazdu rowerowego ze znajomymi z Nałęczowa.
2: Wracaliśmy pociągiem. Okazało się, że dostępne wagony z miejscami na rowery miały ograniczoną liczbę miejsc. Były już wszystkie zajęte. Próbowaliśmy dogadać się z kierownikiem pociągu. Staliśmy w zasadzie w przejściu. Jak też pasażerowie bez rowerów, ale i pasażerowie z bagażami, wózkami i tak dalej. No więc było ciasno. Co tutaj jest najciekawsze? Kupowaliśmy bilety praktycznie z miesięcznym wyprzedzeniem.
1: No ale skończyło się tak, ponieważ Piotr jechał pociągiem wcześniejszym niż miał kupiony bilet. No to konduktor na ostatniej stacji przed Warszawą wyprosił go z pociągu.
0: Na szczęście miał rower i mógł sobie dojechać.
1: Na przykład wrócił, z tego co wiem, regionalnym pociągiem. Chyba z Pilawy to było do Warszawy. No ale w ogóle te historie mnie zainspirowały do tego, żeby zająć się tym tematem i zapytałem w spółce PKP Intercity, ile miejsc na rowery jest w ich pociągach. Taką odpowiedź dał mi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
3: Staramy się dbać o rowerzystów, by mogli swobodnie przemieszczać się pociągami ze swoim jednośladem. Obecnie blisko 90% pociągów PKP Intercity posiada miejsca na rowery. Średnio w każdym wagonie znajdują się 6 miejsc na rowery.
1: No tylko te 6 miejsc na rowery w pociągu z Mazur albo z Roztorza to jest po prostu często za mało. Więc dopytałem, czy nie da się na przykład zwiększyć chociażby na wakacyjne weekendy liczby miejsc na rowery w pociągach z takich najpopularniejszych właśnie wśród rowerzystów.

0: regionów. Michał Wrzosek odpowiada, że tych miejsc jest więcej.
1: Ponieważ PKP Intercity na wakacje zwiększyło liczbę pociągów zarówno jak i do Giżycka, zarówno do Suwałk, jak i na Pomorze Zachodnie. Tym samym, odpowiadając na to pana pytanie, mogę powiedzieć tak, oczywiście PKP Intercity zwiększyło też automatycznie liczbę miejsc na rowery, ponieważ po prostu uruchamia więcej pociągów z tymi miejscami na rowery.
0: Takie pokrętne to tłumaczenie, no ale dobrze.
2: Czyli miejsc na rowery
0: będzie.
2: Jest więcej, bo jest więcej pociągów. Niemniej
0: prawda?
2: W każdym pociągu jest tylko sześć miejsc na rowery.
0: Właśnie. Michał Wrzosek no, zdaje sobie też jednak sprawę, że są sytuacje, w których po prostu chętnych na podróż z rowerem jest więcej niż miejsc w
2: pociągu.
0: No
2: ale też tak się składa, że dzisiaj poznaliśmy wyniki spółki za pierwsze półrocze. No i te pokazują, że pasażerów w pociągach jest więcej, a tabor ma ograniczoną pojemność, więc nie tylko z rowerami pasażerowie mogą mieć trudności.
0: To prawda, zdecydowanie liczba pasażerów rośnie szybciej niż liczba nowych pociągów czy wagonów. Tylko przez pierwsze 6 miesięcy tego roku pociągami PKP Intercity podróżowało 44 miliony 700 tysięcy osób.
2: Sporo.
0: I to jest wzrost o 11% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku i aż o 45% w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku, więc można powiedzieć, że wzrost prawie o połowę w ciągu 3 lat. Wylicza i te dane omawia prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, Adrian Furgalski.
3: Przez 3 lata pasażerów jest więcej o 45%, a rowerów przewieziono ponad 330 tysięcy, to jest prawie 100% więcej. Jesteśmy opóźnieni, jeżeli idzie o nowe wagony, 450 zamówionych w fabryce Cegielskiego. Wagony tak zwane rowerowe stodoły. Przetarg 2021 już dawno powinny być w obiegu, dopiero będą na wakacje 2027.
0: No ale to jest dobra informacja, że w tych wagonach, w tak zwanych stodołach rowerowych będą miejsca na 24 rowery.
2: No ale na razie mamy pociągi z 6 miejscami, więc czy masz jakąś radę dla tych rowerzystów, którzy powiedzmy mają bilet, mają rezerwację, wchodzą do pociągu, a tam rowerów już na przykład jest 10?
0: No to trzeba rozmawiać wtedy z konduktorem, z kierownikiem pociągu niestety. Taka moja pierwsza rada, jeżeli mamy zaplanowany wyjazd wcześniej, to jak najwcześniej kupić bilet na dany pociąg, na przykład właśnie z miesięcznym wyprzedzeniem, bo w takiej sytuacji kierownik pociągu musi umożliwić nam tę podróż, wyjaśnia Adrian Furgalski.
3: Na pewno wszyscy ci, którzy wcześniej kupili, zarezerwowali sobie miejsce na rower w pociągu, mają pierwszeństwo przed jakimiś tam zdarzeniami, które nastąpiły potem.
0: No gorzej, jeśli to jest jakiś taki spontaniczny wyjazd. Jedziemy gdzieś na jeden dzień i chcemy wrócić pociągiem, albo chcemy wrócić...
2: Bo na przykład sił już zabrakło na
0: tak,
2: powrót rowerem.
0: Albo pogoda się pogarsza, albo chcemy wrócić pociągiem wcześniejszym niż ten, na który mamy kupiony bilet, no to tutaj trzeba już negocjować z kierownikiem pociągu i dogadywać się, że czy on umożliwi nam podróż tym pociągiem. No kierownik pociągu musi wziąć pod uwagę to, że rowery muszą podróżować w sposób bezpieczny, nie mogą blokować na przykład przejścia. Tu względy bezpieczeństwa mają bardzo duże znaczenie. No i warto dodać na koniec, że na przewóz roweru też trzeba mieć bilet i to jest bilet w wysokości 9 zł 10 groszy. To jest taka opłata ryczałtowa bez względu, bez znaczenia, jaki dystans pokonujemy.
2: Planujesz jeszcze jakąś rowerowo-pociągową podróż?
0: We wrześniu, nie, przepraszam, w sierpniu się wybieram na Podlasie do Tykocina.
2: I zakładam, że bilet już kupiony.
0: Właśnie będę kupował za 2 dni.
2: No i świetnie się złożyło. Patryk Michalski, dzięki serdecznie.
0: Dziękuję.

0: 24 zachody słońca i Firebirds w popołudniówce radiowej jedynki za 22 minuty, godzina 18. I wracam jeszcze teraz do problemu wykluczenia komunikacyjnego, od którego zaczęliśmy tę godzinę ekspresu, bo pojawił się taki telefon.
1: Wykluczenie komunikacyjne uderza także w rozwój turystyki, ponieważ są turyści, którzy jeżdżą autobusami i pociągami i na przykład dla takich dotarcie do miejsca wypoczynku w sobotę, niedzielę może być nieraz problemem.
0: Nie tylko w sobotę i w niedzielę, ale i w ogóle w dni powszednie. Trudno się nie zgodzić. 22 139 22 02 to jest nasz telefon jeszcze do 18, a teraz o rosnących cenach.
2: Ekspres gospodarczy.
0: O dokładnie rosnących cenach gazu na giełdach. One już są rekordowo wysokie i wciąż rosną. A jak to wpłynie na europejską i polską przede wszystkim gospodarkę? No i czy przełoży się to na nasze rachunki? O tym Justyna Kolonka.
3: Rosnące ceny gazu osiągnęły już poziom 60 euro za megawattogodzinę. Tak drogo nie było w Europie od marca. Wystarczy powiedzieć, że ceny hurtowe gazu ziemnego rosną każdego dnia w ostatnim czasie właściwie o kilka procent. Powodem jest kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która budzi obawy inwestorów dotyczące zakłóceń w dostawach skroplonego gazu ziemnego LNG na świecie. A niestety w najbliższym czasie może być jeszcze drożej. Tak uważa Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
4: Ceny gazu dzisiaj dobijają na giełdach do 60 euro za megawattogodzinę. To jest na razie najwyższa cena od połowy marca. Natomiast być może niedługo te ceny będą najwyższe od roku 2023, jeżeli dalej będą drożały. A drożeją przede wszystkim chociażby dlatego, że ponownie mamy konflikt w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormus. I dodatkowo mamy sezon wakacyjny i zwiększone zapotrzebowanie na gaz przede wszystkim z kierunków azjatyckich. W związku z tym Europa musi zacząć konkurować o ograniczoną zasobność gazu i jej transport do Azji, próbując trochę przekierować go do siebie. Gaz płynie tam, gdzie oczywiście najwięcej eksporterzy mogą za niego otrzymać pieniędzy.
3: Dodatkowo Europa stoi też w obliczu krytycznego kryzysu magazynowania gazu przed zimą z rezerwami znacznie poniżej normalnych poziomów. I nasz kraj, nasz przemysł także musi za gaz płacić więcej, mówi Mariusz Marszałkowski, analityk Defense 24.
5: Pamiętajmy, że Polska jest jednym z klientów firmy Qatargas, czyli katarskiego przedsiębiorstwa, które eksportuje gaz na świecie. Z Kataru pochodzi około 20% naszego zapotrzebowania na ten surowiec, zatem te perturbacje geopolityczne, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, mają również swój wymierny wpływ fizycznie na rynek gazu w Polsce, a do tego oczywiście należy pamiętać, że gaz jako surowiec dzisiaj jest poszukiwany przez również państwa.

0: państwa zachodniej Europy, w których trwa proces zatłaczania magazynów gazu na zimę. I to wszystko powoduje, że te ceny surowca gazowego zaczynają na giełdzie rosnąć.
1: A te wysokie ceny gazu już bezpośrednio uderzają w rentowność europejskiego i polskiego przemysłu. Firmy tracą konkurencyjność na rynkach międzynarodowych na rzecz producentów z USA czy Azji, gdzie koszty energii są wielokrotnie niższe, dodaje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
2: Gaz jest bardzo istotny w wielu elementach działalności przemysłowej, bo oczywiście dużo o nim myślimy jako o źródle ciepła i ewentualnie czymś, co może nam tutaj procesy technologiczne wspomóc. No ale warto też pamiętać, że to jest dla wielu branż surowiec bardzo ważny, zwłaszcza dla wielu chemików i tych, którzy robią nawozy i tych, którzy robią inne rzeczy chemiczne. Bardzo często to się właśnie robi z gazu, bo można to zrobić stosunkowo czysto i stosunkowo prosto. Więc oczywiście zainteresowanych w biznesie cenami gazu jest wielu i to, co się dzieje w tej chwili, jest niepokojące. My jako wytwórcy, nie tylko polscy, ale szerzej patrząc europejscy, jesteśmy od dłuższego czasu poddawani takiemu cały czas podnoszeniu kosztów i coraz trudniej nam konkurować z wytwórcami z tych krajów, którzy podobnych kosztów nie ponoszą.
1: Dobra wiadomość jest jednak taka, że te rosnące ceny gazu na giełdach nie wpłyną na nasze rachunki za gaz, bo ceny gazu dla gospodarstw domowych w naszym kraju są chronione. Tak zwani odbiorcy indywidualni są automatycznie objęci ochroną taryfową, co oznacza, że stawki za paliwo gazowe zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dodaje Mariusz Marszałkowski.
0: Póki trwa ochrona konsumentów związana z regulacją cen przez Urząd Regulacji Energetyki, dopóty nie grozi odbiorcom indywidualnym taka nagła zmiana cen surowców, jak w przypadku firm czy spółek przemysłowych. Natomiast ten proces też się zakończy. Znaczy reformy związane z rynkiem gazu powodują to, że niebawem, pod koniec 2027 roku, zakończy się możliwość regulacji rynku przez URE. No i wtedy również klienci indywidualni będą narażeni na zmiany cen, które widzimy w przypadku na przykład firm i przedsiębiorstw przemysłowych.
1: W większości krajów Unii Europejskiej rynki gazu są już całkowicie zliberalizowane, a ceny dla gospodarstw domowych wynikają z rynku hurtowego, a nie od górnych decyzji regulatorów. W Niemczech, Holandii czy krajach skandynawskich ceny dla klientów indywidualnych dyktują bezpośrednio dostawcy w oparciu o europejską giełdę. A to oznacza tam teraz znaczne podwyżki na rachunkach za gaz.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Śpiewała Anna Rudtar, powoli odprowadzając nas do końca dzisiejszego wydania audycji. Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko Alanis Morissette wystąpi w zaskakującym dla siebie repertuarze i będzie godzina 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will. But that's

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
13: Poleca Radiowa Jedynka.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
14: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Kierowców.
1: Kamil Olak. Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim między węzłem Jadwisin a węzłem Chojnów. W pobliżu węzła Jadwisin na 68 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Drogowcy odwołali natomiast ostatnie z utrudnień w Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Rusocin a węzłem Straszyn. Tam auto osobowe uderzyło późnym popołudniem w bariery i jezdnia w kierunku Gdańska była zwężona. Zablokowany był jeden pas, ale teraz już w stronę Trójmiasta podróżujemy całą szerokością jezdni. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienie na autostradzie A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. W pobliżu miejscowości Ropuchy auto osobowe uderzyło w bariery i jezdnia w kierunku Łodzi była zwężona, ale teraz już na 36 kilometrze podróżujemy wszystkimi pasami. Ale kierowców jadących autostradą A1 czekają inne utrudnienia. Trwają bowiem prace drogowe na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marsy. Remontowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Prace obejmują 6-kilometrowy fragment autostrady między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Na czas remontu wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy w kierunku Łodzi i jeden w kierunku Gdańska. Według zapowiedzi prace na tym odcinku mają potrwać około 7 tygodni. Nadal trwają też roboty drogowe między węzłami Lisewo i Turzno. Chodzi o odcinek między 113 i 120 km tej trasy. Tam ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zamknięty pozostaje również moped Żonowo w kierunku Łodzi. Prace na odcinku Lisewo-Turzno powinny zakończyć się pod koniec kwietnia, choć termin jest uzależniony od warunków pogodowych. Na remontowanych fragmentach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy to jedna z propozycji zmian w ochronie zdrowia przyjętych przez rząd. Mateusz Morawiecki zapewnia, że zależy mu na jedności Prawa i Sprawiedliwości. Kanada dołącza do programu Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, które chcą budować nowe myśliwce, na razie jako obserwator. Naprawa służby zdrowia to najważniejszy temat dzisiejszego posiedzenia rządu. Pakiet reform dotyczących służby zdrowia przygotowało Ministerstwo Zdrowia.
3: Wśród przygotowanych propozycji są między innymi te dotyczące kwestii zarobków lekarzy. I tu są już konkretne rozwiązania.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
3: Mówił premier Donald Tusk, który dodał, że nowe regulacje będą też dotyczyły czasu pracy lekarzy.
4: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że no, zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba.
3: Premier zapewnił, że nowe projekty ustaw trafią do Sejmu już we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Wiceprezes PiS-u, były premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Europoseł PiS-u Michał Dworczyk jest innego zdania niż kolega partyjny Przemysław Czarnek, który sprzeciwia się przekazywaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Dworczyk mówił w Polskim Radiu 24, że to nie jest dobry pomysł.
5: Z punktu widzenia strategicznych interesów państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego korzystna jest sytuacja, w której Federacja Rosyjska jest uwikłana i traci swoje zasoby w ramach walk kilkaset kilometrów na wschód od polskiej granicy. W związku z tym wspieranie Ukrainy poprzez pomoc militarną, logistyczną jest absolutnie w interesie państwa polskiego.
2: W tym miesiącu posłowie PiS-u złożyli w Sejmie projekt uchwały.

0: wzywający rząd do sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
1: To są aktualności jedynki.
0: Nowy szef rządu Andy Burnham budzi wśród Brytyjczyków nadzieję, ale nie wszyscy od razu obdarzyli go pełnym zaufaniem. Jedni cieszą się ze zmiany na stanowisku premiera, inni zastanawiają się, czy doświadczenie zdobyte, gdy rządził wielkim Manchesterem, wystarczy do kierowania całym krajem.
2: To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Burnham ma wielu entuzjastycznych zwolenników, ale część mieszkańców nadal podchodzi do niego z rezerwą. W pierwszych komentarzach słychać zarówno radość, ostrożność, a także charakterystyczną brytyjską ironię. Andy Burnham jest fantastyczny. Bardzo się cieszę, że został premierem. Zobaczymy, co potrafi. Wcześniej był burmistrzem, ale nie jestem pewien, czy poradzi sobie z całym krajem. Oby wyprowadził Wielką Brytanię z marazmu. Chyba nie może być gorszy od poprzedniego, prawda? Mówili mi Brytyjczycy. Burnham obiecuje, że troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobi jego rząd. Zapowiada częste wyjazdy poza Londyn, spotkania z mieszkańcami i większą uwagę dla regionów, które od lat czują się pomijane przez polityków. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Kanada dołączyła jako obserwator do wspólnego programu Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, którego celem jest budowanie samolotu myśliwskiego szóstej generacji. Poinformowało o tym kanadyjskie Ministerstwo Obrony. Nowy, trudno wykrywalny samolot myśliwski ma powstać do 35 roku. Ma mieć takie możliwości, jakie ma dziś amerykański F-35. Kanada od chwili wprowadzenia w ubiegłym roku ceł przez Stany Zjednoczone analizuje swój program zakupów samolotów F-35. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie, a początkowo także na południowym wschodzie okresami duże. Tam też miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna 9 stopni na wschodzie i miejscami w centrum, 12 na południowym wschodzie i krańcach północno-zachodnich, 16 stopni lokalnie na wybrzeżu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 24% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz w zlewniach Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami wód. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Procto-Hemolan Control. Procto-Hemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie.

0: Nieustannie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy i jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
8: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce. Motywy.
9: Wsza 9 to jest program pierwszy Polskiego Radia i czas na motywy.
10: Agata Pasent
9: i Rafał Sławoń.
10: Proszę Państwa, dziś w motywach urządzimy Państwu prawdziwe piekło. A to za sprawą naszych piekielnych gości.
9: No i myślę, że może i mnie coś tutaj urządzisz, albo ja tobie jakąś piekielną awanturę, ale to za chwilę. Przedstawiam naszych gości w studiu Zofia Załęska. Pani Zofia Załęska jest mediewistką i autorką bardzo świeżej książki Memdiewistyka. Zaraz będziemy tłumaczyć, skąd taki pomysł na taką grę słów. Dobry wieczór,
11: dobry
9: pani
11: wieczór.
9: Zofio.
11: Dobry wieczór.
9: Łączymy się z Dariuszem Wiatrowskim, który jest leśnikiem. I cóż, no po prostu Polskie Radio przekracza granice. No, łączymy się z piekłem. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Czy słyszy nas pan?
12: Dobry wieczór.
10: Jak nas słychać w piekle? Tak brzmi nasze pytanie do pana.
9: Tak.
12: Bardzo dobrze, jak na razie.
10: Tak, czyli mamy kontakt z piekłem.
9: Mamy dobry kontakt z piekłem.
12: Znaczy,
9: bo Dariusz...
12: powiem tak, żeby uściślić, pani redaktor, to nie mieszkam w piekle, jestem leśnikiem, ale mam kolegów, którzy są w piekle.
10: Aha, to, no dobrze, a czyli myślałam, informacje się... o piekielnych klimacie ma pan sprawdzone w każdym razie.
12: Tak, bezpośrednio świeżo z kotła są.
9: Rozumiemy. I z nami w studiu Mariusz...
12: A na co dzień jeszcze tak? Dodam, jestem na co dzień przewodnikiem świętokrzyskim, także stąd dlatego moja wizyta u państwa studiu.
9: Super. I z nami w studiu człowiek, który był w piekle, ale się z niego wydostał. Mariusz Majewski, podróżnik i autor książki, właściwie też no, współautor, możemy powiedzieć, która jest tutaj przed nami, Kongijskie piekło. Pozdrawiamy pana Jarosława Kocębę, który jest współautorem tej książki, Polak w afrykańskim więzieniu. To jest historia, która się wydarzyła i o niej będziemy mówili właśnie z Mariuszem Majewskim, który no, był w piekle, ale się z niego wydostał.
10: Chyba możemy powiedzieć, niestety się wydarzyło.
13: Tak, dzień dobry państwu. Rzeczywiście, niestety.
9: Tak, to może na początek zapytajmy się, Rafał, jak państwo sobie wyobrażają?
10: Albo co dla państwa jest tak, piekłem?
9: Tak, co jest dla
10: piekłem na ziemi?
9: Część może przeżyła, a część sobie wyobraża albo boi się go.
10: Dla Agaty piekłem jest prowadzenie audycji ze mną.
9: Dla mnie piekłem byłoby codzienne zdawanie matury z matematyki, to na pewno. No ale myślę, że są też i gorsze scenariusze. Pani Zofio.
11: Dla mnie, jako dla historyczki sztuki, jak myślę sobie o piekle, to przede wszystkim widzę różne artystyczne wizje piekła. Ja też specjalizuję się w sztuce średniowiecznej, w związku z tym te różne średniowieczne wizje mąk, płomieni, diabłów, to jest to, co od razu staje mi przed oczami.
10: A ma pani jakąś swoją ulubioną wizję piekła w sztuce?
11: No to jest bardzo trudne pytanie, bo wiele jest, nie wiem, czy tak można powiedzieć, że się lubi oglądać sceny piekielne, ale one są bardzo atrakcyjne.
10: Widowiskowe,
11: zdecydowanie. Myślę, że moją ulubioną, taką artystyczną wizją piekła jest taki średniowieczny rękopis, który, rękopis z XV wieku, on jest przechowywany dzisiaj w Los Angeles.

0: Angeles w Muzeum Getty'ego. I on przedstawia, zarówno jest zapisem tekstu takiej wizji zejścia do piekieł z XII wieku w takiej wersji ilustrowanej. I tam znajdują się piękne, no, przerażające też przedstawienia właśnie różnych paszcz piekielnych, potworów pożerających dusze, wydalające je, wypluwające demony, tam dźgające tych biednych, cierpiących ludzi. No, to jest naprawdę bardzo fascynujące. No,
1: czyli piekło zaludnione.
2: Mam
1: przez
2: trochę pomysłów na mój tutaj program z Rafałem, trochę podpowiedzi. Chciałeś, dziękuję bardzo. Tak, zapisałam sobie. No ale wiemy, że to miało rolę taką moralizatorską.
1: Czy tylko właśnie? Czy też
2: ale
1: miało...
2: poczekaj, bo chciałam się. Więc to były jakby cena, jaką płaciło się za złe uczynki, czy płaci się. Natomiast rozumiem, że do piekła można trafić przez przypadek. I tu patrzę na zupełnie niechcący jakby na pana Mariusza Majewskiego, który jest podróżnikiem i nagle, co to się wydarzyło, coś potwornego po prostu.
3: Tak, dla mnie piekło nie ma piekielnych płomieni, to jest miejsce na ziemi. I rzeczywiście 2 lata temu trafiłem do piekła, do więzienia w Kongo, niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. I sprawa skończyła się wyrokiem śmierci, który został zamieniony w ostateczności na dożywocie. Miałem resztę życia spędzić właśnie w Kongo. I no, dla mnie to piekło, oprócz tych fizycznych męk, które tam przeżyłem, to jest przede wszystkim właśnie taka niemoc i bezsilność wobec systemu i ludzi, dla których no, prawda absolutnie się nie liczyła. Także jest to coś, z czym musiałem się zmagać tam przez ponad 100 dni.
1: Właśnie chciałem pana zapytać, na jakiej podstawie właściwie to oskarżenie powstrzymano? Ono w ogóle miało jakiekolwiek podstawy? No, znaczy, rozumiem, że nie miało tak naprawdę. Ale
2: jeszcze, słuchajcie, uściślimy, bo słuchacze nie czytali jeszcze książki, o które Kongo chodzi. Bo
3: tak, chodzi o Demokratyczną Republikę Kongo. Rzeczywiście w Afryce są 2 Konga. Kongo Brazzaville i Demokratyczna Republika Kongo. I ja wizytowałem to w tym samym czasie, w którym sąsiednią Ruandę, wroga Kongo, odwiedzał prezydent Duda, ówczesny prezydent Polski. No i zbieg okoliczności spowodował, że w jednej chwili staliśmy się, Polska stała się wrogiem Kongo w tej części Afryki i no, trafiłem się jako dobry taki podmiot do tego, żeby utrzeć nosa Polakom i żeby wyciągnąć konsekwencje z wypowiedzi naszego prezydenta popierającego sąsiadów Kongo.
2: Jak czy państwo planują wakacje, to musicie sprawdzać, uważać, gdzie głowy państwa wizytują.
1: Ale czy pan jadąc tam zdawał sobie sprawę z zagrożenia? Znaczy w ogóle domyślam się, że tak, ale czy ze skali zagrożenia?
3: Nie, nie, ze skali na pewno nie. To wszystko działo się w ciągu kilku dni i nawet w Polsce bez echa przeszły te wydarzenia, które tam palono polskie flagi, były demonstracje antypolskie i akurat trafiłem w sam środek tego zamieszania. No i trafiłem do piekielnych więzień, tak to mogę określić, miejsc, no, których trudno sobie wyobrazić u nas w Europie.
2: Zaraz będziemy o tym mówić, bo łączymy się w końcu z człowiekiem, który bywa w piekle, właśnie, czyli z panem Dariuszem Wiatrowskim.
1: Gdzie jest piekło położone?
2: Gdzie jest piekło
1: dokładnie
2: położone, powiedzmy?
4: Na końcu świata.
1: Czyli?
2: O, chyba by się obrazili, no co? Na to.
4: Znaczy, można tak w przenośni powiedzieć. Natomiast nasze piekło, to koneckie, jest częścią gminy Końskie, a każdy z Polaków chyba wie, gdzie leżą Końskie, prawda?
1: No tak, wiemy, wybory, które się tam odbywają.
2: No, debaty.
1: A to tak, prawda, że z piekła jest niedaleko do nieba?
4: To znaczy, zależy kto jak w życiu postępuje.
1: A do
4: jedni mają bliżej,
1: do miejscowości mają.
4: To znaczy, generalnie jeśli chodzi o miejscowość, piekło do nieba jest niespełna 2 kilometry.
1: A, czyli wystarczy parę
2: kroków. I rozumiem,
1: kroków,
2: że to jest trasa, którą fajnie by było sobie zaplanować i przejść. I pan by polecił taką drogę?
4: To znaczy tak, jeżeli mówimy o miejscowości Niebo, żeby trafić, bo najpierw mamy Końskie, później mamy Niebo, a na końcu jest Piekło. Tak jak to
1: kto wygrywa
4: być.
1: W Końskie?

0: ich trafia do nieba, można powiedzieć.
1: Tak, albo do piekła. Są dwie możliwości, także wybór jest. Można powiedzieć, że te dwie miejscowości bardzo mała odległość dzieli. Natomiast jeśli chodzi o szlak turystyczny, który jest stworzony specjalnie z piekła do nieba, to on wynosi 245 kilometrów. Jest do pokonania. Jest na terenie dwóch województw, świętokrzyskiego i łódzkiego, na terenie trzech powiatów, koneckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego i dziewięciu gmin. I żeby się dostać z piekła do nieba, właśnie trzeba przejść tą trasę. Czy ona jest piekielnie ciężka? No w zależności od tego, kto jak sobie ją po prostu poprowadzi.
2: Podzieli. Można by rowerem spróbować na dwa dni.
1: Powiem szczerze, była opcja taka, gdzie któryś z podróżników próbował, wiedział, że to jest trasa piesza, nie rowerowa. No i niestety w pewnym momencie trafił na taki odcinek, że niestety tym rowerem się nie dało, no i stwierdził, że faktycznie momenty są, że ten szlak można nazwać piekielnym.
0: Piekielny. A czy pan wie, skąd w ogóle wzięła się nazwa piekło? Tej miejscowości konkretnej.
1: Ale rzeczywiście, jak to dane historyczne nasze tutaj dowiadują, piekło nie nazywało się wcześniej piekło, ale oprócz piekła mamy też niebo i też się nie nazywało. I otóż historia jest taka, że wcześniej niebo nazywało się Babia Góra.
2: Okay.
1: Do 1813
0: roku. Nie wiem, czy pan coś sugeruje. Tutaj
2: właśnie
0: Agata
2: feministki
0: już się
2: strzegą
0: denerwuje.
2: Uszami. Ja już się
1: odczekałem.
2: Gotuję.
1: Moment. Tak, Babia Góra. W 1813 roku nazwa miejscowości zamieniona zostaje na niebo. Natomiast piekło dopiero w 1813 roku dostaje taką nazwę, a do tej pory nazywa się Iwasiu.
0: No proszę. Dobrze, proszę państwa, do piekła tego w sztuce i tego w życiu wrócimy po piosence.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 21:25, jesteśmy w piekle, słuchamy motywów. Agata Basent i Rafał Sławoń.
2: Mów za siebie, Rafał, ja tam nie jestem w piekle. Jest mi bardzo miło, mamy fantastycznych gości. Zofia Załęska, mediewistka, autorka książki Memdiewistyka. Zaraz dojdziemy do tego właśnie, dlaczego ten mem. Dariusz Wiatrowski, już państwo wiedzą, jest no, niedaleko piekła, ale zna piekło jak własną kieszeń. Jest leśnikiem oraz Mariusz Majewski, podróżnik i no, autor, współautor książki Kongijskie Piekło o swojej potwornej, piekielnej, autentycznie piekielnej przygodzie. Nie, właściwie przygodzie to nie wiem. No, to
1: przeżyciu.
2: Ja mówię. Przeżyciu.
1: Jak pan o tym myśli dzisiaj? Jako, czy można w ogóle patrzeć na to jako na przygodę? Jakąś?
3: Ja od 2 lat starałem się znaleźć coś pozytywnego w tym wszystkim, rzeczywiście znalazłem w tym przeżyciach, bo chyba tak należy traktować wszystko, co spotyka nas w życiu. Raczej nie myślę jak przygodzie i raczej w ogóle staram się
2: nie myśleć
3: o tym, nie wracać myślami, no tylko w takich
2: sytuacjach. Dziękujemy, że pan się zgodził przyjść do programu pierwszego i opowiedzieć o tym, ale no myślę, że ta książka to też było trochę takie, żeby to wyrzucić z siebie i się trochę oczyścić może, żeby...
3: Tak, nie była formą terapii.
2: Była formą pewnie terapii, ale to może chwilę o sztuce. Czy uściślimy, bo pani mówiliśmy, że pani się specjalizuje w sztuce średniowiecza, no ale dla Włochów to co innego, a dla Polaków trochę inny czas. Kiedy najwięcej tych wyobrażeń piekielnych powstawało i czy to jest, dlaczego nam się tak kojarzy ze średniowieczem ta sztuka piekielna, te demony właśnie, te kręgi piekielne. Czy wtedy było tego naprawdę więcej? Czy to się zachowało, bo było w kościołach?
4: Ja zajmuję się sztuką generalnie kręgu łacińskiego, czyli tej Europy łacińskiej związanej z kościołem łacińskim. I generalnie raczej takim późnym średniowieczem, czyli gdzieś tam XIII, XIV, XV wiek. I rzeczywiście w tym okresie spotykamy bardzo dużo przedstawień związanych z piekłem, z diabłami, z scenami na przykład sądu ostatecznego, tak? I z takim pokazaniem zesłania dusz do piekła. I wydaje mi się, że to jest, no oczywiście odpowiedź na to pytanie będzie bardzo złożona. Postaram się szybko zwrócić uwagę na parę aspektów. Ale rzeczywiście tej sztuki było bardzo dużo. Ja teraz myślę o takich przedstawieniach, które no na przykład znajdowały się właśnie w kościołach, czy w formie nastaw ołtarzowych, które stały na ołtarzu głównym, czy na przykład na ołtarzach bocznych, ale też w formie płaskorzeźb, bo bardzo często scena sądu ostatecznego razem z takim zesłaniem dusz do takiej paszczy piekielnej lub czasami z jakimiś takimi scenami piekielnymi, to była scena dosyć często umieszczana nad głównym wejściem do kościoła średniowiecznego. Taki przykład jest, znajdziemy w Paryżu, w katedrze Notre Dame, czyli w katedrze paryskiej. Nad głównym portalem jest scena sądu ostatecznego i tam właśnie znajdziemy między innymi te dusze zsyłane do piekła. I te sceny, nazwijmy je piekielnymi, tak w skrócie, były no, na pewno związane z jakimś takim myśleniem epoki na temat, no oczywiście tego, co czeka nas po śmierci, ale w takim sensie przestrogi.

0: Tak? Czyli pamiętaj, człowieku, co cię może spotkać.
1: Taka edukacyjna.
0: Tak, tak, taka edukacyjna. Pamiętaj, co cię może spotkać. Nie rób tych złych rzeczy, bo tam skończysz. Tak? W związku z tym zmień swoje życie na lepsze.
2: Ale czy to były tylko w sakralnych obiektach? Czy, bo ja myślę sobie tak, że to jest taki horror, prawda? Patrzenie na to. My lubimy dziś oglądać horrory poza kościołem. Nie mówię o faktycznie, tak, jak się trafia w taki horror jak pan Mariusz Majewski, ale lubimy się bać. Czy tak to można było, na przykład bogaci ludzie mieli to w swoich rezydencjach w średniowieczu, czy nie?
0: Jak najbardziej, bo no, problem ze średniowieczem jest taki, że bardzo dużo zachowało się sztuki sakralnej,
2: no
0: a sztuka taka arystokratyczna, dworska też się zachowała, tylko jest trochę mniej znana lub jest trochę mniej przykładów. Natomiast jak najbardziej takie sceny związane ze śmiercią, z piekłem, z diabłem funkcjonowały we wszystkich
2: aspektach. Rafał, ja ci kupię coś takiego.
1: Nie, bo,
2: będziesz sobie patrzył na to, co ja ci zgotuję, będziesz niemiły.
1: Czy były jakiekolwiek przedstawienia piekła, które by piekło przedstawiały pozytywnie, że to jest wesołe miejsce w sumie?
0: Nie wydaje mi się, żeby gdzieś w naszej kulturze był taki koncept, że to jest wesołe miejsce. W najgorszym wypadku to jest miejsce, które jest no, smutne.
2: Ciepło. W tym
0: tak?
2: Jest ciepło.
0: To też tak
2: różnie. Dzisiaj tak u nas było w Namazowcu 13.
1: Z czym to piekło się kojarzyło? Płomienie piekielne?
0: Jak
1: czy jakieś stałe
0: tak,
1: motywy się tam pojawiały
0: tak,
1: zawsze?
0: Pod ziemią, gorąco, strasznie, rzeki, tam nie wiem, lawy wrzącej krwi. No, to są takie motywy, które znamy na przykład z Boskiej Komedii Dantego, tak? Mm. Kiedy Dante schodzi do piekła, Wergiliusz go prowadzi przez te 9 kręgów piekielnych. Co prawda ostatni krąg jest zamarznięty. Ten najniższy krąg, który znajduje się w środku ziemi, jest tam jest jezioro skute lodem, natomiast wszędzie indziej jest raczej gorąco i raczej nieprzyjemnie. Ale warto pamiętać, że to nie jest pierwsza historia, która opowiada o zejściu do zaświatów, bo takich motywów w Europie było bardzo dużo. I w XII wieku pojawiło się mnóstwo takich historii, ale nawet wcześniej są legendy związane ze świętym Patrykiem, że znalazł miejsce, czy zostało mu objawione miejsce, gdzie można zajrzeć do piekła.
1: To ten od piwa.
0: Tak, to jest właśnie ten. To jest ten od Irlandii. I do dzisiaj w tym miejscu, gdzie rzekomo pokazała się ta brama piekielna, do dzisiaj tam jest sanktuarium. Tam można pojechać i odwiedzić bramę do piekieł.
2: Jak wyglądała ta brama do piekła, jakim jest więzienie w Kongo? Jak to się wydarzyło, że pan został aresztowany i to więzienie, jak one wyglądały, bo to nie było jedno miejsce?
3: Tak, no ja tutaj wśród gości mam taką niewdzięczną rolę, jak jedyny przedstawiam taką smutną historię. Trochę.
1: Prawdziwe piekło.
3: Tak. No Górski Szlak, czy nazwałby się piekielny, czy prowadziłby do piekła, no to jest jednak naszym wyborem i zawsze możemy wrócić z niego, po prostu zawrócić ewentualnie, jeśli nie dajemy rady. Ja znalazłem się w sytuacji, której nie było powrotu i właściwie nic nie zależało ode mnie. Zostałem wtrącony do... Byłem w kilku więzieniach w Kongo, ale zostałem wtrącony początkowo do więzienia, w którym nie było kontaktu ze światem zewnętrznym i przez kilka tygodni moja rodzina nie wiedziała, czy w ogóle żyje i czy mają szukać jeszcze żywego człowieka, czy już tylko zwłok. No to było trudne, bo najpierw mierzyłem się z sytuacją, później może ze własnym lękiem, ale ostatecznie to właśnie głównie to była walka z głową, czyli z taką... Z taką myślą, że muszę znaleźć w sobie sens do tego, żeby żyć i do tego, żeby po prostu opuścić to miejsce.
1: A pan siedział w celach wieloosobowych? Jak wyglądały pana kontakty z innymi więźniami? Czy pan w ogóle miał z nimi jakikolwiek kontakt? Czy mógł się z nimi porozumieć?
3: Tak, to były wieloosobowe cele i w tym pierwszym więzieniu tam również byli zdrajcy narodowi i szpiedzy. Ja byłem jedynym szpiegiem. I tam dokuczała nam przede wszystkim takie fizyczne warunki, były bardzo ciężkie, bo my w tej temperaturze afrykańskiej, gdzie no wewnątrz pewnie było grubo ponad 40 stopni, to dostawaliśmy pół litra wody na 2 dni. I to było, no to było swoistego rodzaju torturami dla nas, ale te fizyczne rzeczy nie były najgorsze.

0: proszę, tak jak wspomniałem, tylko ta świadomość, że no, czy jeszcze wrócę do dzieci, czy jeszcze wrócę żywy stamtąd, bo, no bo nie było szans w ogóle na to, żebym skontaktował się ze światem zewnętrznym.
1: Czy był taki moment, że już stracił pan nadzieję? Pogodził się pan z tym, że być może do końca życia będzie pan tam siedział?
0: Były momenty rzeczywiście rezygnacji, ale bardzo szybko przypominałem sobie, dlaczego chcę stamtąd wyjść i dlaczego chcę wrócić do domu. Jednak takim podstawowym motywem do nadziei jest miłość.
1: A było coś takiego, czego mógł się pan uchwycić? Ktoś, kto panu pomagał, podnosił pana na duchu, czy jakaś rzecz, która trzymała pana w pionie? No,
2: może władze polskie
0: też starały się.
2: Działały i czuł pan wsparcie?
0: Działały, no, nie miały zbyt dużych mocy, bo od początku wydaje mi się, że wyrok był już ustawiony i znany. No, dla mnie motywacją była po prostu chęć powrotu do domu, do dzieci. I to mnie trzymało. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to spotykałem się tam z takimi osobami, które no, w tym całym piekielnym miejscu potrafiły mieć ludzkie odruchy. Dzieliły się czy pożywieniem, czy później w drugim więzieniu, o którym chcę też opowiedzieć, bo jest specyficzne. Proszę sobie wyobrazić, że więzienie wybudowane na 1500 osób, w którym przebywało 10 razy więcej więźniów. I wśród tych 15 tysięcy więźniów byłem jedynym białym.
1: To o tym może, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy po piosence.
3: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
4: Can't you hear that pitter-patter?
3: I hear it.
4: And that happy tune is your stepper. Life can be so sweet on the sunny side of the street.
3: I used to walk in the

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Agata Pasent, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo motywów. W motywach rozmawiamy dziś o piekle.
2: Mam nadzieję, że rozchmurzyliście się trochę dzięki tej piekle.

0: piosence. Zofia Załęska, mediewistka, Dariusz Wiatrowski, leśnik i Mariusz Majewski, podróżnik, który no, przeżył piekło na ziemi, czyli wylądował w kongijskim więzieniu, oskarżony o szpiegostwo. Przed piosenką mówił pan, w jakim więzieniu przebywał i jak przeludnionym, ale też jeszcze w dodatku tam były owady i inne niedogodności. Ale jeszcze chciałam uściślić, jak to się stało, że pan został aresztowany, no bo być może nasi słuchacze bywają podróżnikami i nie przydarzyły im się aż takie fatalne sytuacje.
1: Myślę, że znalazłem się w złym czasie i w złym miejscu. Po prostu zbieg niekorzystnych okoliczności. I dodatkowo no, miałem polski paszport i właściwie to było przyczyną, dla której mnie zatrzymano, aresztowano i, no, i później przedstawiono zarzuty szpiegostwa, ale nie tylko szpiegostwa, bo i sabotażu i próby zamachu nawet, na przygotowania zamachu na ich prezydenta. I trafiłem do drugiego więzienia, o którym wspominałem. Chciałbym tam powiedzieć właśnie, czym różnią się te więzienia od tych naszych, europejskich. Więc w tym przeludnionym więzieniu nie ma ani jednego strażnika w środku, wewnątrz. Ani jednego.
0: To trzeba było uciekać.
1: No nie do końca, dlatego że oni są na zewnątrz, na takich...
2: To więzienie otoczone jest jakby po prostu.
1: Tak, tak. Pilnują tego więzienia i pojawiają się dwa razy dziennie, żeby pozamykać bloki rano i potem popołudniową porą, żeby rano, żeby otworzyć i popołudniową, żeby zamknąć. Także w środku jest hierarchia więźniów i to oni właściwie rządzą i decydują. No i Kongo twierdzi, że to dla resocjalizacji więźniów jest lepsze, a prawda jest taka, że codziennie dochodzi tam do morderstw, jest bardzo niebezpiecznie i właściwie problem bezpieczeństwa to jest tam głównym problemem.
2: A pan jakie miejsce w tej hierarchii zajmował?
1: Nie no, ja nie zajmowałem żadnego miejsca, byłem najniżej.
0: Najniższym kręgu
1: tak,
0: piekła.
1: Najniższym kręgu i no, moim zadaniem właściwie odkąd się budziłem, to było jedno: przetrwać dzień. Po prostu. Przetrwać godzinę, przetrwać ranek, popołudnie i przetrwać 24 godziny. I na tym się skupiałem. Właściwie to nie zastanawiałem się, co będzie jutro. Moim zadaniem było przetrwać w tej sytuacji, w której się znalazłem.
0: I chyba nie uwierzyć w to, że jest pan winny, bo myślę, że tutaj też ta psychologiczna praca, ale łączymy się z panem Dariuszem Wiatrowskim, który być może wniesie trochę pozytywnych opowieści
2: bo
0: z podróży.
2: Ja mam pytanie bardzo konkretne właśnie do pana. Co to jest czarcie zioło?
0: Ze szlaku.
3: Czarcie zioło. Czarcie zioło. To może troszkę taka inna roślinka. Czarci kęs.
2: Czarci kęs? O.
3: Tak.
2: To co to jest?
3: Zioło, tak. Czarci kęs. Jest to roślinka, która u nas występuje przy piekielnym szlaku, między innymi. Ja chciałbym dodać, że ten piekielny szlak charakteryzuje się tym, że motywem przewodnim tej trasy są właśnie wszystkie nazwy związane z piekłem, z diabłem i z legendami.
2: Wystarczyło wam tych nazw?
3: Nie, no w Świętokrzyskim mamy nadmiar tego, powiedzmy sobie szczerze. Nie brakuje tu na każdym kroku. Wszędzie czymś pachnie. Co prawda siarki nie mamy dużo, ale generalnie jest tak, że kto by się nie, w którym miejscu nie znalazł, zawsze znajdzie albo czarci kamień, albo skałki jakieś, piekło, albo bramę piekielną, bądź piekło dalejowskie. Także tutaj nie ma problemu z tym. Natomiast z naszą roślinką to jest taka charakterystyczna, gdyż ona jedynym jest żywicielem przeplatki aurinii. To jest takiego pięknego motyla, 3-4 cm w kolorze pomarańczowym, który żywi się tylko i wyłącznie tym czarcim kęsem. I ta przeplatka aurinia występuje u nas w Polsce z rzadkim motylem i podlega ochronie gatunkowej. I można ją tylko spotkać na Lubelszczyźnie, właśnie u nas w województwie świętokrzyskim. Także roślinka jest bardzo ciekawa z racji tego, że pod łodygą jest korzeń. I według legendy ten korzeń wygląda tak, jakby był pogryziony przez diabła.
2: No, a z tego się coś robi? Takiego do...
3: Tak, oczywiście. No właśnie. I teraz, jakbyśmy przeszli już do maceratu, to pierwsze co, to można z tego zrobić nalewkę.
2: O, proszę.
0: Ja ci na gardło tak... podać, będę tak ci podawała, Rafał.

0: jak będziesz miał
1: Ale
0: problemy.
1: nalewkę i co jeszcze, żebyśmy...
2: No właśnie, to jakbyśmy tak zaczęli, w wiolecznictwie była stosowana ta wódka destylowana z korzenia właśnie czacikęsu łąkowego i pomagało to między innymi na choroby piersi, duszności, no, było też dla zwierząt podawane, a dobroczynne właściwości tego zioła już były odkryte w XVII wieku. Między innymi dla tej roślinki były 3 strony opisu zrobione, także ona w podaniach ludowych i później w użytkowaniu była stosowana no, jeszcze nie tak dawno, tam gdzie ona była dostępna.
1: Ale oczywiście nie polecamy w tej formie tego nikomu. Nie. Natomiast chciałem pana jeszcze zapytać, czy na tym piekielnym szlaku są jakieś wyobrażenia piekła właśnie w sztuce? Czy jest jakiś kościół, gdzie są wyobrażenia piekła? Czy są takie miejsca?
2: W sztuce nie. My generalnie żyjemy w wychodniach skalnych, które przypominają piekło i budowę tego piekła. I takim właśnie między piekłem a niebem mamy piekło Gatniki i tam jest taka wychodnia skalna 100-metrowej długości, 5-metrowej wysokości, gdzie według legendy diabeł dostał zgodę na wybudowanie piekła, ale tylko w ciągu jednego dnia. I tak pracował sumiennie, że w nocy nie było widać. Myślał, że już kończy tą budowę. Jak się rozwidniło i zapiał kur, niestety upuścił ostatni kamień i rozbił tą swoją budowę tego piekła. I zostało tylko brama piekielna i mur wybudowany. Tak i od tamtej pory
1: nadzór budowlany już nie ma... załatwił piekło.
2: Tak, to znaczy dostał WZ-kę, pozwolenie na budowę, natomiast nie wyrobił się w terminie.
0: Ja wspominałam słuchaczom, że pani Zofia Załęska jest autorką książki Mem Diewistyka. Skąd ta gra słów i czy no, te przedstawienia no, raczej nie kojarzą nam się zbyt wesoło, chociaż czasami układane są w takie komiksowe sceny.
1: No właśnie,
0: prawda?
1: To bardzo komiks tak, przypomina.
0: Więc dzisiejsza memografia może.
3: Oj, wydaje mi się, że ta sztuka średniowieczna to żyje w internecie swoim nowym życiem i tak naprawdę gdzie byśmy nie weszli na jakieś takie strony związane ze sztuką, to myślę, że prędzej czy później na jakąś scenę średniowieczną natrafimy. One są rzeczywiście bardzo zabawne i dlatego też tak świetnie funkcjonują jako memy. No i ten komizm może być takim komizmem zamierzonym, czyli te sceny miały coś wyśmiać, czy jakąś postawę wyśmiać, czy kogo wyśmiać. Czasami też diabły były takie...
0: Konkretne przywary i grzechy.
3: Tak, tak, na przykład. Czasami też diabły były no, przedstawiane jako takie komiczne, złożone z wielu różnych części, po to też, żeby w jakiś sposób wyśmiać to zło, tak? Wyśmiać tego złego i trochę też oswoić może taki koncept zła. No ale też często ta sztuka jest zabawna ze względu na poziom artystyczny wykonawców.
1: A kim są klienci piekła? Czy to są czasem jakieś konkretne osoby? I czy więcej jest mężczyzn czy kobiet?
3: No to myślę, że zależy, chyba gdzie wiadomo, zerkniemy, ale no, ja tutaj no się znowu odniosę do Boskiej Komedii. Dante tam z nazwiska wymienia osoby przecież, które spotyka w piekle i to są jemu współcześni różnego rodzaju. Także no, myślę, że zależy, kto tam co widział w tych swoich wizjach.
0: Panie Dariuszu, gdy pan widzi tak powszechne ostatnimi laty nagrania w telewizji, w mediach cyfrowych pożarów lasów. Czy to jest dla leśnika piekło największe na ziemi? Takie ogromne pożary, które też i Polskę dotykają. I od razu drugie pytanie. Czy to było zawsze? Czy to jest natężenie teraz jakieś większe według pana?
2: Jeśli chodzi o pożar, to na pewno jest to blisko piekła, bo osoby, które uczestniczą, tak jak my, leśnicy, jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy na swoim terenie muszą zlokalizować pożar. Następnie, to znaczy cała sieć jest wykrywania pożarów w całej Polsce po słynnym pożarze w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, gdzie spaliło się ponad 10 tysięcy hektarów. Teraz do takich pożarów już nie dochodzi ze względu na to, że mamy najlepszy system chyba przeciwpożarowy, można powiedzieć, w Europie, na świecie i nie pozwalamy na rozprzestrzenianie się takiego ognia. I to jest naprawdę faktycznie piekło. Kto przebywał po kilkanaście dni podczas gaszenia pożaru, to może to potwierdzić. Także no, oby jak najmniej tego było, natomiast zdarzają się pożary i do tej pory.

0: Proszę Państwa, niestety musimy kończyć naszą piekielną rozmowę, ale jeszcze zanim skończymy, to chciałem zapytać o wyobrażenie diabła. Czy diabeł zawsze, czy miałby jakiś kodeks, jak diabeł ma wyglądać?
1: Bardzo często złożony z różnych części ciała. Zwłaszcza w sztuce średniowiecznej diabeł miał bardzo wiele twarzy. To znaczy na głowie, czasami na brzuchu, na pośladkach, na kolanach, na łokciach. Także często jest takim hybrydalnym stworem, stworzonym z wielu różnych elementów.
2: Jeszcze no. Jakieś takie lasery czasem puszczą. No. Takie
0: lasery to zaraz będą puszczone, jak nie skończymy, o czasie. Bardzo Państwu dziękujemy. Właśnie. Dzisiaj naszymi gośćmi w motywach byli
2: Dariusz Wiatrowski, Zofia Załęska i Mariusz Majewski, który wspólnie z Jarosławem Kocębą opisał swoją tragedię w czasie pobytu w kongijskim piekle, w więzieniu. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Państwu dziękujemy. Agata Pasent i Rafał Sławoń. Zapraszamy oczywiście za tydzień.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa.
5: Październik dobiegał do połowy dni swoich, więc wiele ptactwa, zwłaszcza co czulszego na chłody, poczęło już z Rzeczypospolitej ku Czarnemu Morzu wędrować. Na niebie widać było i klucze żurawiane, z donośnym krzykiem lecące, i gęsi, i stada cyranek. Tu i ówdzie wysoko, wysoko tkwiły w błękicie na rozpostartych skrzydłach groźne dla powietrznych mieszkańców orły. Gdzieniegdzie chciwe połowu jastrzębie zataczały powolne koła, a to li zwłaszcza w gołych polach nie brakło i tego ptactwa, które ziemi się trzyma i w trawach wyniosłych radę się kryje. Co chwila spod kopyt lipkowskich bachmatów zrywały się z szumem stada rdzawych kuropatw. Kilkakroć też ujrzała Basia lubo z daleka stojące na straży dropie, na których widok płonęły jej policzki, a oczy poczynały świecić.
6: — Będziemy je z Michałem hartami szczwali — wołała klaszcząc w dłonie.
5: — Żeby to twój mąż był jakowyś domator — mówił Zagłoba. — Prędko by mu z taką żoną broda posiwiała, ale ja wiedziałem, komu mam cię oddać. Inna... byłaby choć wdzięczna, he?
6: Basia ucałowała zaraz oba policzki pana Zagłoby, aż rozczulił się i rzekł.
5: Na starość kochające serce tak człeku miłe, jako ciepły przypiecek. Po czym zamyślił się i dodał. To dziw, jakem ja całe życie tę białogłoską płeć lubił. A żeby tak powiedzieć, za co, to sam nie wiem. Boć to licho bywa i zdradliwe, i płoche. Jeno, że to mdłe jako dzieci, więc niechże, którą krzywda jakowaś spotka, to aż ci serce z misericordii piszczy. Uściskajże mnie jeszcze, czy co?
6: Basia rada by była cały świat uściskać, więc natychmiast uczyniła zadość życzeniu pana Zagłoby. Jechali dalej w wybornych humorach. Jechali bardzo wolno, bo woły idące z tyłu nie mogły prędzej nadążyć, a niebezpiecznie było z małą liczbą ludzi wśród tych lasów zostawić. W miarę jak zbliżali się do Uszycy, kraj stawał się nierówniejszy, puszcza głuchsza, a jary głębsze. Coraz coś psuło się w wozach, to znów narowiły się konie, przez co znaczne zdarzały się mitręgi. Stary gościniec, idący niegdyś do Mohilowa, od 20 lat zarósł lasem tak, że ledwie gdzieniegdzie widać było jego ślady, więc musieli się trzymać szlaków, które przetarły dawniejsze i ostatnie przechody wojskowe, więc często błędnych, a zawsze bardzo trudnych. Nie obyło się też i bez wypadku. Pod Melechowiczem, jadącym na czele Lipków, związał się koń na pochyłości jaru i zwalił się na dno kamieniste, nie bez szwanku dla jeźdźca, który tak silnie rozciął sobie sam wierzch głowy, że aż przytomność na czas pewien go odbiegła. Basia z Zagłobą przesiedli się zaraz na podwodne dzianety, Tatara zaś kazała młoda pani komendantowa ułożyć na karabonie i wieść ostrożnie. Odtąd przy każdej krynicy zatrzymywała pochód i własnymi rękoma obwiązywała mu głowę szmatami zmaczanymi w zimnej źródlanej wodzie. On leżał czas jakiś z zamkniętymi oczyma.

0: końcu jednak otworzył je, a gdy pochylona nad nim Basia poczęła wypytywać, jak mu jest, zamiast odpowiedzi chwycił jej rękę i przycisnął do swych zbielałych warg. Po chwili dopiero, jakby zebrawszy myśli i przytomność, odrzekł po małorusku: oj dobre, jako dawno nie bywało. W takim pochodzie zeszedł im cały dzień. Słońce poczerwieniało wreszcie i przetoczyło się ogromne na multańską stronę. Dniestr począł świecić jak ognista wstęga, a ze wschodu od dzikich pól nadciągała zwolna pomroka.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Natalia Kukulska.
4: Kochaj mnie tak,
3: Perfekt i Drapała.
4: Jakbym to ja był tobą.
5: Ania Wyszkoń.

0: chcesz.
1: Edyta Górniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
1: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20
1: i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: O nie.
18: Co ja mam zrobić?
17: Dlaczego ja?
19: Gdzie mam teraz jechać?
17: Czy się zgłosić?
19: Skąd wziąć pieniądze?
20: To już teraz?
21: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
22: Kamil Olak, trwają utrudnienia w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Jadwiśnin a węzłem Chojnów. Na 68 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana po kolizji ciężarówki z autem osobowym.

Nie przejedziemy tam jednym pasem. Wkrótce 3-miesięczny remont autostrady A4. Lada dzień ruszy zaplanowany na 3 miesiące kompleksowy remont nawierzchni A4 od granicy województwa opolskiego do węzła Łany. Mimo zwężeń w czasie prac zachowany ma zostać profil po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Chodzi o odcinek o długości ponad 5 km udostępniony kierowcom ponad 20 lat temu. Wieloletnia eksploatacja spowodowała na tym odcinku liczne uszkodzenia, takie jak spękania koleiny czy wykruszenia. Dotąd dokonywano tam tylko punktowych wymian warstwy ścieralnej. Na wykonany zakres robót udzielona ma zostać 7-letnia gwarancja jakości. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców podczas prac, utrzymany zostanie przekrój 2 plus 2, czyli po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Wymaga to przygotowania czasowej organizacji ruchu, która zostanie wdrożona z rozpoczęciem robót. Odtworzone zostaną dilatacje bitumiczne na obiektach mostowych, a na wybranych odcinkach wyregulowane zostaną bariery ochronne. Równolegle Generalna Dyrekcja prowadzi przetarg na likwidację bramek na placu poboru opłat Żernica oraz stacjach poboru opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Obiekty te mieszczą się w ciągu głównym autostrady A4 między Gliwicami a Wrocławiem.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś między innymi...
1: Rząd szykuje rewolucję w wynagrodzeniach medyków, zapowiada limity zarobków i kompleksowe zmiany w systemie ochrony zdrowia.
2: Prezydent Wołodymyr Zełański zmienia naczelnego dowódcę sił zbrojnych. To efekt sporu o dymisję popularnego ministra obrony.
1: Prawo i Sprawiedliwość pod napięciem. Politycy partii wytaczają przeciwko sobie coraz cięższe działa. Są mocne słowa, inwektywy, a nawet groźba sądowego pozwu.
2: O tym wszystkim już za kilka minut, ale najpierw informacje w skrócie zaprasza Piotr Paszkowski.
3: W sierpniu Rada Ministrów przyjmie projekty ustaw o zmianach w ochronie zdrowia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu gabinetu. W projektach będą rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy, jawności umów i elektronicznego monitorowania kolejek do lekarzy i na zabiegi. Nie ustają spory w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki powtarza, że chce pozostać zarówno w partii, jak też w swoim stowarzyszeniu Rozwój Plus. Ultimatum władz partii wzywające członków do wystąpienia z politycznych stowarzyszeń upływa w czwartek. Dwaj podejrzani o pobicie 60-latka z Poznania, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy, zostali zatrzymani przez policję. Prokuratura mówi o zarzutach uszkodzenia ciała, o charakterze chuligańskim i znieważenia na tle narodowościowym. Przyjazną i obiecującą nazwał premier Donald Tusk telefoniczną rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii Andy Burnhamem. Jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii, napisał Tusk w internecie. Stany Zjednoczone wzywają społeczność międzynarodową do izolacji Nikaragui. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że ostatnie wypowiedzi prezydenta tego kraju, Daniela Ortegi, obnażają prawdziwą, autorytarną naturę tego polityka. Przedwczoraj rządzący krajem od 19 lat Ortega, niegdyś lewicowy rewolucjonista, zapowiedział, że w Nikaragui nie będą już przeprowadzane wybory. Uzasadnił to tym, że Amerykanie stracą w ten sposób możliwość przejęcia władzy.

0: To były najważniejsze informacje w skrócie. Bardzo dziękujemy. A magazyn Polska i Świat zaczynamy od propozycji rządowych zmian w służbie zdrowia. Jawność kontraktów lekarskich, nowe stawki za godzinę oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na poprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia.
1: Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia, a szczegóły zna Witold Banach.
2: Nowych rozwiązań jest kilka. Najważniejsze z punktu widzenia pracy lekarzy z publicznej służby zdrowia są te, które dotyczą ich zarobków. Tu, jak ujął premier Donald Tusk, biedy nie będzie.
3: Górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę. Te 76 800 będzie mógł zarobić ktoś, kto wypracuje równowagę.

0: Wartość dwóch pełnych etatów. Jeden etat to jest 8 godzin dziennie.
1: Kolejny ważny element to nowy sposób podpisywania kontraktów lekarskich.
0: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. To nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów, treści kontraktów z jakimiś podmiotami gospodarczymi, z jednoosobową działalnością gospodarczą, z jakimiś spółkami, a więc jawność nie jest czymś szczególnym. Natomiast bardzo powinna też uzdrowić atmosferę wokół zarobków.
1: W końcu ma też być rozwiązana sprawa czasu pracy lekarzy i personelu medycznego.
0: Ograniczenie czasu pracy lekarzy też nie jest naprawdę drastyczne. Lekarze będą mogli pracować długo, żeby zarobić dużo, ale wymagane tu były także precyzyjne określenie, jak długo może lekarz pracować. Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i chodzi o wyeliminowanie tego pola do nadużyć, że zdarzały się przypadki, że pracowano większą ilość godzin niż ma doba.
1: Jest też w pakiecie sprawa kolejności przyjęć do specjalistów. To rozwiązanie niezwykle wyczekiwane przez pacjentów.
0: To jest tak zwana e-kolejka, a więc likwidacja tak zwanych zeszytów, czyli tam, gdzie zapisuje się preferowanych pacjentów, tak aby politycy, niezależnie od partii, czy ludzie znani, nie mogli omijać kolejki pacjentów. I to będzie wymagało bardzo dużo przygotowań, ale praca nad tym projektem także została już uruchomiona.
1: Projekty są gotowe, zatem teraz rozpoczyna się ich przygotowywanie do przyjęcia, ale tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, nie nastąpi to ekspresowo.
2: Oczywiście zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej, natomiast tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi, bo też nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw.
1: Po konsultacjach projekty w sierpniu trafią pod obrady Rady Ministrów. Po ich zaakceptowaniu we wrześniu w Sejmie pochylą się nad nimi posłowie.
3: A w magazynie Polska i Świat gościem jest doktor habilitowany Piotr Karniej, ekonomista i ekspert w zakresie zdrowia publicznego z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Panie profesorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: To na początek może spróbujmy rozprawić się z tym, co przynajmniej dzisiaj jest takim konkretem finansowym, bo premier zapowiedział, że lekarze w publicznej służbie zdrowia będą mogli zarabiać maksymalnie 76 800 zł brutto. I zostawiając na boku fakt, że dla większości z nas to i tak są zarobki na abstrakcyjnym poziomie, to proszę powiedzieć, czy i jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie takiego limitu?
4: No, przede wszystkim podstawowa konsekwencja, z jaką możemy się spodziewać, to jest to, że lekarze będą chętniej przychodzili na umowy cywilnoprawne, na umowy kontraktowe, niż zostawali na umowach o pracę ze względu na to, żeby troszkę uciec od tego limitu wynagrodzeń, dlatego że tak na dobrą sprawę my nie znamy dzisiaj szczegółów, w jakich te przepisy będą wprowadzone i nie wiemy dokładnie, czy one będą obejmowały konkretną osobę, czy tylko i wyłącznie pracowników na umowie o pracę, a poza tym bardzo trudno będzie to jeszcze zdefiniować w sytuacji, kiedy na przykład umowę ze szpitalem będzie podpisywała spółka prawa handlowego, w której zatrudnieni będą poszczególni lekarze, co w wielu szpitalach w Polsce się dzieje.
3: Czyli chce pan powiedzieć, panie profesorze, że nie da się tego tak jednoznacznie usankcjonować, bo jest bardzo wiele takich elementów, które mogą po prostu pozwolić na to, żeby te maksymalne poziomy obejść zgodnie z prawem.
4: Tak, oczywiście. No, trzeba pamiętać, że tak naprawdę niuanse są decydujące w wielu obszarach. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że system ochrony zdrowia jest bardzo skomplikowanym systemem naczyń połączonych. I oczywiście trudno nie zgodzić się z taką tendencją do tego, żebyśmy chcieli rzeczywiście maksymalnie szybko i maksymalnie precyzyjnie regulować to, co najbardziej nas wzburza, a więc te wysokie kominy płacowe. Natomiast tak jak mówię, w praktyce dzieje się to troszkę bardziej skomplikowany sposób.
3: Ale czy to jest dobra droga? To znaczy to ustalanie maksymalnych limitów. Czy to jest właśnie ten sposób na ograniczenie tych patologii, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
4: To jest metoda na to, żebyśmy jako społeczeństwo dowiedzieli się, że toczą się prace mające na celu zlikwidowanie patologii, o której wiemy społecznie. Natomiast tak naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem leży w organizacji systemu szpitalnictwa. Trochę nie

0: Niepokoi mnie fakt, że my rozmawiamy w tej chwili od bardzo dawna tylko o problemach lekarzy, o ich wynagrodzeniach. Mhm. Natomiast nie zwracamy uwagi tak naprawdę, że chodzi o pacjenta. Chodzi o to, żeby pacjentowi były wykonywane świadczenia zdrowotne, a te świadczenia realizują nie tylko lekarze, ale cały personel medyczny. Apel, który wystosowały inne samorządy zawodów medycznych i środowiska korporacji zawodowych, Izba Pielęgniarek, Izba Ratowników, Izba Fizjoterapeutów, Diagnostów Laboratoryjnych, to są te adresy, które również muszą być zaspokojone rozmowami, to również z nimi należy ustalać, jak będzie wyglądała polityka zdrowotna w przyszłości.
1: Bo możemy założyć, że no, być może nie tak ogromne zarobki, o których słyszeliśmy w ostatnich właśnie kilku tygodniach, no, na naprawdę gigantycznych poziomach, ale jednak część pacjentów byłaby w stanie zaakceptować pod warunkiem, że na przykład nie czekałoby się do specjalisty 3 lata albo 4 lata. Albo dwa.
0: Być może tak, ale problem niestety polega na tym, że te rozwiązania, które mamy na stole w tej chwili nie będą prowadziły do przyspieszenia kolejek oczekujących.
1: O to chciałem zapytać, bo te częściowo o tych rozwiązaniach też dzisiaj była mowa. Są 4 projekty rozporządzeń, które trafiły do 10-dniowych konsultacji. Nad dwiema ustawami, 2 ustawy są jeszcze w toku. W każdym razie mowa jest właśnie o wykorzystaniu aplikacji Kolejki Centralne, czyli App Kolce, tak to się nazywa, oraz innych rozwiązań, które mają no właśnie te problemy rozwiązać. Czy pan widzi szansę na to?
0: Tak, ale mówimy cały czas o kolejkach pierwszorazowych, czyli o tych pacjentach, którzy przychodzą do lekarza specjalisty po raz pierwszy, oczekując na przyjęcie na przykład u kardiologa, reumatologa czy diabetologa. Natomiast problem, z którym my się borykamy, z którym borykają się nasi pacjenci, dotyczy w większości tych pacjentów, którzy już w tej chwili są pod opieką lekarzy specjalistów i którzy bardzo długo muszą oczekiwać na swoją konsultację czy na swoje leczenie. Więc tak naprawdę problem, którym próbowaliśmy to rozwiązać, to była najpierw opieka koordynowana w opiece podstawowej, przeniesienie pewnego środka ciężkości z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej właśnie do lekarza rodzinnego. To nie do końca się udało. Natomiast problem niestety dalej pozostaje. Mamy też na uwadze problem wykluczenia cyfrowego. Nie każdy pacjent będzie potrafił zarejestrować się w aplikacji internetowej czy w aplikacji telefonicznej do lekarza specjalisty. Ja pracuję w opiece podstawowej i mam to na co dzień, kiedy pacjenci proszą nas o to, żeby im pomóc umówić się do lekarza specjalisty, skontaktować się z lekarzem, znaleźć przede wszystkim adres, gdzie taki lekarz specjalista przyjmuje. To są te elementy, na które bardzo często nie zwracamy uwagi. Mamy świadomość i takie wyobrażenie, że wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku i sprawności psychofizycznej, doskonale sobie z tym poradzą. Mam wrażenie, że to jest duży problem i należy nad nim również się zastanowić.
1: Prace trwają, bardzo jesteśmy wszyscy jako pacjenci także ciekawi tych zmian i propozycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Piotr Karniej, ekonomista i ekspert w zakresie zdrowia publicznego z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, był Państwa i naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
2: Do czwartku, 23 lipca, politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. W ubiegłym tygodniu zobowiązało ich do tego kierownictwo partii.
1: A decydujący głos w tej sprawie miał prezes Jarosław Kaczyński i to on postawił politykom swojej partii ultimatum. W przyszłym tygodniu zbierze się partyjny komitet polityczny, aby zatwierdzić decyzje parlamentarzystów dotyczące członkostwa. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że oczekiwanie władz partii zostało jasno wyrażone. Wobec osób, które nie podporządkują się decyzji, kierownictwo wyciągnie konsekwencje.
4: Każdy powinien złożyć oświadczenie o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
3: Mateusz Morawiecki w filmie opublikowanym w sieci zapewnia, że chce pozostać w PiS. Podkreśla, że partia ta nie jest własnością żadnej frakcji. Przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby bronić dorobku rządów PiS oraz rozbudować ofertę programową tej partii.
5: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, z pracownikami, z młodymi, z samorządowcami, z NGO-sami czy z mieszkańcami wielkich miast.
3: Jednak zdaniem stronników Przemysława Czarnka i Jacka Sasina, stowarzyszenie to rozbija jedność PiSu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal mówi, że frakcja Morawieckiego musi zaakceptować

0: Respektować hierarchię, jaka panuje w partii.
1: My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów. No, drużyna ma jednego kapitana, jest nim pan prezes Jarosław Kaczyński, potem jest pan minister Przemysław Czarnek jako nasz kandydat na premiera i potem są wszystkie te grupy, które mają tworzyć program, budować to wielkie zaplecze dla prawicy w Polsce.
0: Stronnicy Morawieckiego uważają, że konkurencyjna frakcja działa na korzyść obecnej koalicji rządowej. Europoseł PiS-u Piotr Miller mówi, że nie wyobraża sobie, aby kierownictwo zdecydowało się usunąć część posłów.
2: Osobiście nie biorę cały czas tego scenariusza do, jakby nie przyswajam go jako potencjalną rzeczywistość, ponieważ to mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach. I w związku z tym nadal jakby nie dociera do mnie taka możliwość.
0: Zdaniem rządzących taki scenariusz jest nieunikniony. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że mostów, które zostały spalone, nie da się już odbudować.
3: W mediach społecznościowych krążą groźby pozwów, inwektywy, obrażają się nawzajem jedni politycy z drugimi. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
0: Czwartek jest ostatnim dniem na składanie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: A w magazynie Polska i Świat zmieniamy temat. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris 2, który ma być całkowicie niezależny od technologii Ilona Maska i również będzie zapewniał bezpieczną łączność.
6: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał dziś umowę w tej sprawie. Projekt przewiduje budowę europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów, a pierwsze usługi system ma dostarczać za 3 lata. Dagmara Kędzior.
7: Polska ma być jednym z 6 głównych partnerów w Europie, jeśli chodzi o budowę tego systemu. Szef MSWiA podkreślił, że to właśnie w naszym kraju ma powstać jedno z urządzeń bazowych Gateway, które będzie całkowicie niezależne i zarządzane przez Warszawę. Marcin Kierwiński dodał też, że projekt europejskich Starlinków jest ogromną inwestycją, której jeden kraj nie byłby w stanie sam zrealizować.
8: To będzie konstelacja europejska, która pozwala też na szybką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi. Żaden kraj pojedynczo nie jest w stanie zbudować takiej konstelacji z taką efektywnością, także efektywnością ekonomiczną. Dlatego przyłączamy się do dużego projektu.
7: Inwestycja opiewa na blisko 46 miliardów złotych i to są pieniądze, które zagwarantują bezpieczeństwo Europie na lata. Tak twierdzi unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Jego zdaniem na tym projekcie w szczególności zyskają służby na całym starym kontynencie.
9: It will bring trusted secure communications.
7: Ten system zapewni bezpieczną i zaufaną łączność siłom zbrojnym, policji i straży granicznej w Polsce i Europie, by mogli lepiej chronić nasze granice, zwalczać przestępczość i ratować życie na morzu. Iris 2 zapewni bezpieczną łączność, która uchroni wiadomości rządów i ambasad Polski i Europy przed zagranicznym szpiegostwem.
9: From foreign espionage.
7: Polska, zanim podjęła decyzję o przystąpieniu do tego projektu, przeanalizowała różne sytuacje z ostatnich lat, w których łączność okazała się kluczowa. Tu jako przykład szef MSWiA podał powódź z 2024 roku, gdy wskutek intensywnych burz i ulew zostało zniszczonych wiele tradycyjnych przekaźników i pojawiły się problemy z łącznością między służbami a obywatelami. Ponadto przykład idzie też zza naszej granicy, bo znane nam już Starlinki od Ilona Maska odgrywają fundamentalną rolę w działaniu ukraińskiej armii i w jej obronie przed rosyjską agresją. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej 2 takich niezależnych systemów łączności, bo bezpieczna łączność to też gwarancja bezpieczeństwa wszystkich obywateli, mówił minister.
8: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie, więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację.
7: Szyfrowana i bezpieczna łączność dla wojska i rządów to oczywiście jeden z głównych celów tego projektu, ale na tym systemie docelowo mamy skorzystać wszyscy, bo ten szybki internet ma też być dostępny ostatecznie dla każdego obywatela.
6: Dziś w całym kraju zawyły syreny w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 26. Dźwięki słyszalne były w różnych godzinach. Celem akcji było sprawdzenie skuteczności

0: funkcjonalności systemu przekazywania informacji oraz przetestowanie syren alarmowych.
1: Urzędnicy zaznaczali, że nie ma powodów do niepokoju i nie należy podejmować żadnych działań w związku z uruchomieniem syren, ale nasza reporterka Danuta Synkiewicz sprawdziła w Ostrowie Wielkopolskim, czy mieszkańcy wiedzą, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia i czy potrafią rozróżnić dźwięki alarmu.
2: Ten dźwięk, który słyszymy tutaj z odległości, to co to za dźwięk?
3: To jest ciągły, długi sygnał odwołujący alarm, który był wcześniej.
2: Z doświadczenia, myśli pan, że ludzie rozróżniają te dźwięki?
3: Mam nadzieję, że tak.
4: Szczerze? Na tą chwilę chyba nie bardzo.
5: Musiałbym się zastanowić, ale to tak minutkę, piwnica, woda, konserwy na wszelki wypadek, podstawowe rzeczy, zabezpieczyć okna. No i myślę, że czekać na pomoc w takiej sytuacji.
2: Bo dzisiaj, nie wiem, czy pan słyszał, no, syreny.
5: Słyszałem taką syrenę.
2: Wie pan, po co te syreny?
5: No tak mi się wydaje, że to są ćwiczebne alarmy na razie, aby nigdy się nie stało to w rzeczywistości.
2: Dzień dobry, młody człowieku. Czy umiałbyś się zachować w czasie alarmu?
6: Nie potrafię.
2: Nic?
6: Nic. Potrafię rozpoznać niektóre alarmy, ale to częściowo.
2: A dzisiaj są takie alarmy?
6: No, z tego co słyszałem, to one są testowe.
2: I co, wiesz, co sygnalizują?
6: Nie do końca.
2: I właśnie ten test dzisiaj temu służy, żeby się nauczyć.
3: Dokładnie tak.
2: Ile razy już zostały wyemitowane te dźwięki tutaj w Ostrowie Wielkopolskim?
3: W dzisiejszym dniu 2 razy były dźwięki alarmowe i teraz jest odwołanie.
7: Proszę się trzymać poręczy.
2: My schodzimy do podziemi tego budynku, tak, Centrum Zarządzania Kryzysowego.
8: W ramach tych ćwiczeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego odpowiedzialne służby zidentyfikowały 2 zagrożenia.
2: Szef Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie, Piotr Olszak.
8: W związku z tym otrzymaliśmy jako gmina 2 informacje o tym, aby uruchomić system ostrzegania i alarmowania ludności. Był to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Czyli był to sygnał o tonie wznoszącym, opadającym. W tym momencie otrzymaliśmy informację, że zagrożenie już ustało. W związku z tym nadaliśmy sygnał odwołujący zagrożenie. Oczywiście podkreślam tutaj, że zarówno jeden i drugi sygnał, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w całym kraju, był tylko i wyłącznie wykorzystany podczas ćwiczeń.
2: Słyszeli państwo alarmy?
9: Tak, głośno było. Zależy, w którym miejscu są głośniki, ale koło nas było bardzo głośno. No.
2: I co państwo sądzą o tym, żeby testować taki system?
9: Raz na jakiś czas trzeba testować, pewnie.
2: No dobrze, a wiedzieliby państwo, jak się zachować?
9: No chyba do piwnicy się schować, jeśli jest jakieś schrony, ale punkty, gdzie są, to ja nie wiem. My mieszkamy w Szkocji, więc tam czegoś takiego nie ma, a wszyscy przeważnie w domach mieszkają, tam nie robią czegoś takiego. W Polsce chyba większe jest zagrożenie.
0: Dodajmy, że w Ostrowie ruszyły zapisy na warsztaty ochrony ludności. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak przetrwać pierwsze 3 doby kryzysu.
10: Więcej świata.
1: Mykhajło Drapaty został nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Na to stanowisko mianował go prezydent Wołodymyr Zełenski.
0: Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za silne pozycje Ukrainy na froncie. Usunięcie Syrskiego to efekt rosnących napięć po dymisji popularnego ministra obrony narodowej Mykhajło Fiodorowa. W ostatnich dniach 1000 osób wyszło na ulice Kijowa i innych miast, aby wyrazić swój sprzeciw wobec odsunięcia Fiodorowa i zażądać dymisji Oleksandra Syrskiego. Z nami jest teraz profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór, witamy.
11: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, w weekend prezydent Zełenski konsultował się z generałami i ministrami, by zażegnać ten rosnący kryzys. Dziś już wiadomo, na jakie rozwiązanie się zdecydował. Syrskiego usunął, Fiodorowowi zaś, jak stwierdził, zaproponował odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał Ukrainy i zapewnić jego dalszy rozwój. Koniec cytatu. Czy to według pana pozwoli uspokoić nastroje na Ukrainie?
11: Myślę, że tak, ponieważ tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno opozycja, a także sam Fiodorow po oczywiście swojej dymisji i rozmowie z prezydentem Zełenskim wyraźnie podkreślił, że nie ma ambicji politycznych, że nie ma ambicji bycia konkurentem prezydenta Zełenskiego w ewentualnych wyborach prezydenckich. A zatem sam Fiodorow potwierdził, że chce w dalszym ciągu współpracować z prezydentem, bo trzeba właśnie pamiętać, że

0: Fedorow w momencie, kiedy prezydent Zełenski postanowił wystartować w wyborach prezydenckich, należał do jego zespołu, a zatem ta jego kariera polityczna no po części jest, czy zawdzięcza tą karierę prezydentowi Zełenskiemu.
1: A dlaczego, panie profesorze, Fiodorow w ogóle tak musiał te sprawy wyjaśniać, że nie ma ambicji politycznych? Czy prezydent Zełenski obawiał się wzrostu popularności tego ministra?
0: Myślę, że tak. Tutaj oczywiście on ma już popularność, którą zyskał sobie tym, że jeszcze w 2022 roku jako minister cyfryzacji rozpoczął wdrożenie programów dronowych na styku sektora cywilnego i sektora militarnego. Zasłynął również od kilku miesięcy, przecież jest ministrem obrony, i zasłynął właśnie tym, że zaczął zaprowadzać porządek, czyli ukrócił korupcję. Trzeba wziąć pod uwagę to, że również przeprowadził, może nie do końca, ale właśnie zaczął ten proces cyfryzacji Ministerstwa Obrony. Proszę wziąć pod uwagę, że Ukraina dzisiaj ma zdolności dzięki właśnie rozwoju programów dronowych rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej na odległości około 2,5 tysiąca kilometrów. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że i w jednym z wywiadów minister Fedorow mówił wyraźnie, że próbuje zoptymalizować pracę Ministerstwa Obrony, które by efektywnie współdziałało z siłami zbrojnymi Ukrainy. Prowadzi statystykę, jeżeli mówimy o prowadzeniu ostrzałów, prowadzeniu ataków, i właśnie chce wykorzystać zebrane dane do efektywnej obrony kraju, a także oczywiście do efektywnego zarządzania siłami zbrojnymi. Trzeba wziąć pod uwagę, że generał Syrski oczywiście ma swoją również renomę jako zdolnego generała, ale generała, który nie do końca szanuje życie zwykłego, szarego żołnierza.
1: Wczoraj generał Syrski odpowiedział swoim krytykom, publikując takie długie oświadczenie i broniąc swoich dokonań, apelował do Ukraińców, aby nie skupiali się na tej szeroko komentowanej rywalizacji z Michałem Fiodorowem. Mówił też, że był zaskoczony informacjami o konflikcie między nimi. Na ile według pana ta rywalizacja, ten konflikt, spór, jak niektórzy twierdzą, to był rzeczywisty problem? Dlaczego i też powód, dlaczego Fiodorow został usunięty? A na ile trochę taki wyimaginowany powód, który miał przykryć inne, na przykład te obawy Zełenskiego?
0: Pani redaktor, zawsze kiedy dochodzi do nieporozumienia pomiędzy dwoma osobami, mówimy niezgodność charakterów. Tutaj również mamy właśnie niezgodność charakterów. To po pierwsze. Po drugie, różnica pokoleniowa. Nowy głównodowodzący siłami zbrojnymi Ukrainy, Michał Drapaty, ma 43 lata. Sam Fedorow nie ma jeszcze 40. Natomiast generał Syrski to jeszcze stara radziecka szkoła.
1: 60 lat.
0: Dokładnie 60 lat, a zatem kończył właśnie uczelnię wojskową w latach 80. Natomiast do głosu dochodzi po pierwsze młode pokolenie, a zatem tutaj też wymiana pokoleniowa w ukraińskiej armii, ona jest widoczna. To po pierwsze. Po drugie, że również te innowacje, i jeżeli mówimy o tym młodszym pokoleniu, to wyraźnie czuję tę zmianę jakości również i zmianę taktyki i sposobu prowadzenia wojny. Dlatego tutaj ta niezgodność pomiędzy Fedorowem a Syrskim była wyraźna, ponieważ no, konflikt pokoleń, ale także ten konflikt technologiczny. I tutaj podstawowym zarzutem ze strony Fedorowa wobec Syrskiego było to, że właśnie nie chce szybkiej cyfryzacji Ministerstwa Obrony, a to ułatwiłoby właśnie zarówno zarządzanie siłami zbrojnymi, jak i właśnie przeprowadzenie przetargów, ukróciłoby korupcję i tak dalej.

0: dalej i tak dalej. Dlatego tutaj widzimy właśnie też no, inny styl zarządzania Fedorow. To jest właśnie po pierwsze młody, utalentowany menadżer, który potrafi właśnie efektywnie, skutecznie zarządzać.
1: Oczywiście pytanie też, czy tak. przyjmie tę nową propozycję prezydenta Zełenskiego?
0: Myślę, że tak, bo tutaj już ta rozmowa się odbyła i to stanowisko jest szykowane w Radzie Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Oczywiście nie będzie sekretarzem tej ważnej instytucji.
1: Ale natomiast pozostanie w administracji, co pewnie dla tych wszystkich protestujących na ulicach Kijowa i innych miast będzie miało znaczenie.
0: Dokładnie, ale także dla samego Zełenskiego, bo to jest ważny członek jego zespołu, który ma właśnie olbrzymie poparcie społeczne. Jeżeli trwa w dalszym ciągu przy prezydencie Zełenskim, to myślę, że jest to
1: będzie z korzyścią także dla prezydenta. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, ale do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracać. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: A teraz w magazynie Polska i Świat zmieniamy temat, wracamy do kraju. W wielu miejscach w Polsce było dziś chłodno i deszczowo, ale duża część Europy zmaga się z upałami.
1: Najgoręcej jest oczywiście na południu kontynentu, ale wysokie temperatury notowano nawet w części Europy Środkowej. Coraz większym problemem jest także susza, a przez niedobory wody dochodzi do paraliżu turystyki, rolnictwa i transportu. Sytuacji przygląda się Michał Strzałkowski. Witaj, Michał.
3: Dobry wieczór.
1: Powiedz w takim razie, gdzie dziś upały były najbardziej dotkliwe?
3: Hiszpania to jest ten najgorętszy na mapie Europy punkt, ale bardzo gorąco także we Włoszech, Grecji, w południowej Francji, na Bałkanach ciepło, także na Węgrzech, a nawet część Niemiec czy Holandii się z wysokimi temperaturami zmagała, choć nie tak wielkimi jak te na południu Europy. W Hiszpanii dziś były takie miejsca, gdzie temperatura przekraczała 40 stopni, a będzie jeszcze w połowie tygodnia goręcej, może temperatura sięgnąć nawet 46 albo i 47 stopni Celsjusza, co byłoby w okolicach historycznego hiszpańskiego rekordu. Oczywiście rekordu, odkąd prowadzone są tego typu pomiary, bo ten rekord to jest nieco ponad 47,5 stopnia. Rekord w ogóle w Europie, jaki odnotowano, to we Włoszech, na Sycylii 48, prawie 49 stopni, więc będzie blisko tych rekordów. Najgoręcej w okolicach Murcji, czyli Hiszpania południowo-wschodnia, ale także okolice Walencji, czyli nawet na północ od tej hiszpańskiej riwiery także będzie gorąco. Grecja, tak jak mówiłem, zmaga się z potężnymi upałami, nie tylko na wyspach, nie tylko tam, gdzie są kurorty. Także w Atenach, no oczywiście to najgorętsze miejsce w greckiej stolicy, to jest zawsze Akropol, tłumnie odwiedzany przez turystów wzgórza, no po prostu kawał skały w środku miasta, na którym jest zwykle najgoręcej, no ale tam są te najwspanialsze, najsłynniejsze greckie zabytki z Partenonem na czele, świątynią Ateny. Joanna Fotopoulos z greckiego Czerwonego Krzyża pomaga więc turystom, którzy zwiedzają Akropol. Jak? Niech sama opowie. Informujemy turystów o tym, jak się chronić podczas zwiedzania Akropolu. Rozdajemy im też wodę. Nawadnianie się jest podczas upałów kluczowe. Aby uniknąć udaru słonecznego, trzeba też pamiętać o nakryciu głowy i koniecznie używać kremów z filtrem. Kto o tym zapomniał? Może to jednak dostać od nas przed wejściem na Akropol. Najbardziej przyzwyczajeni do upałów są, tak jak można się domyślać, Hiszpanie. Co radzą tym, którzy wypoczywają w Hiszpanii w czasie upałów? No takie rady daje mieszkaniec hiszpańskiego południa Raúl Lara Barés. Trzeba szukać zacienionych miejsc i starać się w nich przebywać jak najwięcej. Trzeba regularnie popijać wodę, nawet jeśli nie czuje się pragnienia. Nigdy nie zapominać o czapce. I ja polecam jeszcze mieć ze sobą składany wachlarz. To w Hiszpanii bardzo popularne. Dobrze też pić nie tylko wodę, ale czasem także coś posłodzonego. Gdy się odwadniamy, to spada nam poziom cukru we krwi. Hiszpania, Grecja, Francja notują już trzecią w tym roku falę potężnych upałów, czyli sytuację, kiedy bardzo wysokie temperatury utrzymują się dłużej niż przez 3 dni z kolei.
1: Niech, ale powiedzmy jeszcze o suszy. Powiedz, jak poważny jest to problem dziś w Europie?
3: bardzo poważne, bo wysychają nawet te najważniejsze europejskie rzeki jak Dunaj i to czują zarówno mieszkańcy Rumunii, Słowacji, jak i Węgier, ale także Ren w Niemczech czy rzeki w Holandii. Attis van der Horst to jest mieszkanka jednego z pływających

0: domów na rzece w Holandii. No tak o tym mówi.
1: No ja, normaal staat water tot daar zo'n beetje.
2: Zwykle wodę mamy tu wysoko, prawie na progu domu, a gdy poziom się jeszcze podnosił, to bywało, że i zalewało nam ganek. Latem co prawda wody zawsze jest najmniej, ale teraz to jest jej już rekordowo mało. Praktycznie osiedliśmy na dnie. A że dno tu jest nierówne, to cały dom stoi trochę krzywo. Czasem szklanki spadają nam ze stołu, albo drzwi otwierają się same na jedną stronę.
0: Brak wody to przede wszystkim, tak jak mówiłaś, Magdo, problem z transportem. Ten rzeczny w Niemczech czy w Holandii jest bardzo rozwinięty. To także kłopoty dla rolnictwa. W Niemczech prawdopodobnie wprowadzone będą ograniczenia w zużyciu wody przez rolników nawet, ale kłopoty mają także ekosystemy naturalne. Na Węgrzech, w Parku Narodowym Hortobágy, trzeba sztucznie nawadniać torfowiska, o czym mówi pracownik tego parku, Lajos Gal.
2: Ten rok jest wyjątkowy, bo fale upałów zaczęły się wyjątkowo wcześnie. Sezon upałowy zaczęliśmy więc już z poważnym niedoborem wody. Wiosna nie była deszczowa, zimą śniegu było zbyt mało. Torfowiska nie nabrały wody dostatecznie, a tak zwana warstwa nieprzepuszczalna wyschła tak bardzo, że zaczęła wodę przepuszczać. Dlatego musieliśmy po prostu sztucznie ściągnąć wodę na torfowiska.
0: Zatem u nas mokro i powinniśmy się jednak moim zdaniem z tego zdecydowanie cieszyć. Duża część Europy nam po prostu zazdrości.
3: O sytuacji klimatycznej w Europie Michał Strzałkowski. Michał, bardzo dziękuję. Byliśmy nad Morzem Śródziemnym, to teraz kierunek Bałtyk.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: No bo faktycznie teraz trochę więcej o tym, jakie figle płata pogoda w Polsce. Część z Państwa, którzy zaplanowali urlop nad polskim morzem, w tym tygodniu mogą czuć się rozczarowani. Do piątku temperatury nie przekroczą 20 stopni.
3: W dodatku do jutra przewidywane są opady deszczu. Co więc robią nadmorscy turyści w niepogodę? O to pytał nasz reporter Maciej Kornas.
6: Niepogodę co robią? Spacerują, pluskają się w morzu. Ja się pluskałam.
7: Czyli niepogoda nie przeszkadza w kąpielach?
6: Nie przeszkadza, ja chcę iść nad morze i wracam nad to morze, a tu mnie rodzinka zatrzymuje. A ja bym się tylko pluskała i pluskała, nawet w niepogodę. Tak uwielbiam morze, mówię panu, że co rok przyjeżdżam w inne miejsce. Na przykład w tamtym roku byliśmy w Łebie. Dwa lata temu byliśmy w Krynicy Morskiej. I tak sobie zwiedzamy, bo ja jestem w ogóle z Chodów, Wielkopolska. Tak, pozdrawia tutaj. Ustkę. Także wspaniale.
7: Co nadmorscy turyści robią w niepogodę?
8: Spacerują i zwiedzają.
7: Ale Ustkę czy jakieś dalsze okolice?
8: Ustkę.
9: Dzisiaj? No to tak spacery i tak. Nad morze. My się akurat spacerujemy. Obiadek. I jesteśmy już tu piąty sezon rzędu. Także zawsze dwa tygodnie.
7: Czemu piąty raz? Czym zyskała Ustka w Państwa oczach?
9: Coś w sercu zostało i myślę, że jeszcze parę latek będziemy przyjeżdżać.
10: A no co, gramy w karty. Oglądamy tutaj występy, spacerujemy.
8: Brzegiem morza spacerujemy.
10: No, dużo jodu. No i jest nam tu przyjemnie. Jeszcze lepiej by było, gdyby było słońce. To by było jeszcze piękniej, ale w sumie jest dobrze.
7: A mimo wszystko zostają Państwo nad samym morzem.
10: Tak jest, tak.
11: Spacerują. No, różne imprezy są, korzystamy z tego. No, nie nudzimy się.
8: Nie nudzimy się.
7: Rozumiem, że od morza Państwo nie uciekają mimo niepogody.
8: Nie, absolutnie nie.
11: Sprzyja może. Można chodzić, spacerować, oddychać.
8: Świeżym powietrzem, no właśnie.
11: Oczywiście.
12: My jeździliśmy szybką motorówką. Przepłynęliśmy statkiem. Co jeszcze robiliśmy? No i spacer i tyle. Można przejść się też nad morzem, jak najbardziej. Krótki, że tak powiem, spacer brzegiem na przykład.
7: Kąpiel morska też, o ile biała flaga jest oczywiście.
12: Tak, to wczoraj była, to jeszcze tak. Dzisiaj już no niestety nie. Niepogoda, co jeszcze można robić? Las? No nie, niekoniecznie, bo jeszcze bardziej pada. No restauracje iść na przykład posiedzieć.
13: My to
14: zwiedzamy.
13: Zwiedzamy, proszę pana. Była sesja zdjęciowa na plaży.
14: Było plażowanie. Było słoneczko, bawiłyśmy się bardzo dobrze, jesteśmy z Kutna, pozdrawiamy Kutno i wszystkich z Kutna, także jest nam bardzo miło.
13: Spacerują, wyjścia nie mają.
7: Może gdzieś po dalej warto.
13: Przyjechali.
7: Okay. Czyli jednak od morza Państwo nie chcą się oddalać?
13: Nie.
15: Spacerujemy. No my u nas no nie, niestety nie da rady w taką pogodę iść na plażę.
16: Ale na ośrodku mamy basen, więc skorzystaliśmy z basenu dzisiaj.
7: Czyli jednak warunkiem dobrze spędzonego urlopu jest dobrze wyposażony ośrodek.
16: Też zwrócić uwagę na to na pewno.
13: Niepogody spacerują.
7: Co jeszcze można robić?
17: Ja to bym do baru poszedł.
18: Dzisiaj pierwszy dzień.
7: I od razu niepogoda.
18: Później
19: się poprawi. Nie, myślimy, że raczej latarnia pewnie. Z takich rzeczy, może przepłynięcie się statkiem.
20: Dzień dobry, co my robimy? Myśmy dzisiaj przyjechali i na razie patrzymy jeszcze sobie.
7: A jaki jest pomysł na kolejne dni, w których no niestety jest spore ryzyko, że nie będzie 30

0: 100 stopni i w dodatku może padać.
1: Będziemy spacerować plażą koło fal.
0: Czyli plaża niezależnie od pogody?
1: Niezależnie.
2: Jak Państwo słyszeli, niektórym nie przeszkadzają żadne złe warunki pogodowe podczas pobytu nad Bałtykiem. Spacer i najodowane powietrze zdają się rekompensować nie najlepszą aurę. Z turystami nad morzem rozmawiał Maciej Kornas.
3: A skoro o pogodzie, to jeszcze mamy dla Państwa kilka słów o tym, co jutro. Jutro w większości kraju pochmurno, na Podlasiu oraz w Karpatach możliwy słaby deszcz, na północy zaś burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 stopni do 23, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni.
2: Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, a kwadrans po 8.00 rzecznik rządu Adam Szłapka. W magazynie Polska i Świat to już wszystko. Marcin Kowalski
3: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce czas teraz na kronikę sportową. Czeka na Państwa Cezary Gurjew. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
6: Kronika sportowa.
5: Cezary Gurjew, dobry wieczór. Na dziś zaplanowano dwa mecze z udziałem polskich drużyn w eliminacjach piłkarskich Ligi Mistrzów. Lech Poznań walczył dziś na wyjeździe z duńskim Orkus. Relacja Dawida Cytrowskiego.
7: Kapitalnie Lech Poznań rozpoczyna europejską przygodę w tym sezonie. Zwycięstwo w Danii 4-1 z mistrzem tego kraju AGF Orkus, Michał Gurgul. Chyba ciężko było spodziewać się aż tak wysokiego wyniku, aż tak wysokiej wygranej, bo tutaj wszyscy przewidywali i spodziewali się takiego bardzo wyrównanego meczu, a wynik wskazuje zupełnie coś innego.
8: Tak, to jest fakt. No, nie można było się tego spodziewać. Myślę, że gdyby nie czerwona kartka, aż takiego wyniku by nie było. Myślę, że do tej czerwonej kartki na pewno też przeważyliśmy, ale mecz był dosyć wyrównany. I tu trzeba oddać ekipie Aarhus, że naprawdę grała bardzo dobrze, presowała nas bardzo dobrze i to był naprawdę ciężki mecz, także wynik myślę, że nie do końca odzwierciedla tego, jak to wyglądało do czerwonej kartki. Później myślę, że mieliśmy trochę więcej przewagi, przez to tworzyliśmy sobie znacznie więcej sytuacji, ale na pewno szykuje się zacięte starcie za tydzień.
7: W drugiej połowie, kiedy zdobyli bramkę na 1-2, to trochę miałem wrażenie, że no nie chcę powiedzieć, że straciliście kontrolę na te 5 minut, ale jednak było trochę nerwowo. Chyba kluczowa twoja interwencja, kiedy wybijałeś piłkę po tym strzale do pustej bramki, stąd z 40 kilku metrów. No i później gol do Terego, ten magiczny gol na 3-1. To było chyba najważniejsze, żeby przetrwać ten trudny moment. Tych kilka minut, kiedy oni poczuli krew i chcieli pójść za ciosem i wyrównać.
8: Tak, zdecydowanie. To się powtórzy. Jest to na tyle dobra drużyna, że nawet z dziesiątkę potrafili nas zaskoczyć w taki sposób i strzelić bramkę. Także no taka też jest piłka, nie? Że czasami się straci całkowitą kontrolę nad meczem i trzeba ten ciężki moment wytrwać. Myślę, że my to zrobiliśmy całkiem nieźle i dołożyliśmy kolejne bramki.
5: I teraz o drugim polskim zespole. Górnik Zabrze zmierzył się w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Halo, Tadeusz Musioł.
9: Górnik Zabrze w Stambule był skazywany na pożarcie. Zespół Fenerbahçe miał w pierwszym meczu ustawić tę rywalizację i pożegnać nadzieję Zabrzan na kontynuowanie gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tymczasem Górnik przegrał, ale tylko 0-1. Fred, Guandozi, Ake, później Greenwood, zawodnicy, którzy znaczą w piłkarskim świecie bardzo wiele. Pojawiali się regularnie na boiskach europejskich. Dzisiaj też dostali szansę od Ismaila Kartala, ale jego plan na ten mecz nie wypalił. Plan Michala Gasparika był dobry. Autobus, zamurować bramkę, zepsuć to spotkanie, ale bronić się skutecznie do samego końca. Mało brakowało, a górnicy wywieźliby jeszcze lepszy rezultat, bo w pierwszej połowie nie tylko doskonale bronili, ale też stwarzali szansę. Janża z narożnika pola bramkowego uderzył mocno przy słupku, ale znakomicie interweniował Filip Szulce. Miał też swoją okazję napastnik Górnika Erik Prekop, ale też nic z tego nie wyszło. Jedyny gol padł w 37 minucie z rzutu wolnego przed polem karnym. Ustawił sobie piłkę Teliska. Zobaczył, że mur Zabrzan jest źle ustawiony i wcale nie nad nim, a obok niego piłkę posłał, a Filip Szulce zobaczył dopiero ją w siatce. A zatem Górnik tej sytuacji nie wybronił. Nie udało się. W drugiej połowie był słupek, była poprzeczka. Sprawdzali obramowanie bramki Górnika Zabrze zawodnicy Fenerbahçe, ale sposobu na bramkarza już nie znaleźli. To jest rezultat bez wstydu, to jest rezultat, który nie jest kompromitacją, ale przede wszystkim to jest wynik, który daje nadzieję na to, że na Roosevelta w Zabrzu za tydzień będzie Górnik walczył o coś, będzie walczył o marzenia, bo minimalna porażka jeszcze szans Zabrzan nie przekreśla. Wicemistrzowie Polski przegrali dziś w Stambule z Fenerbahçe, ale tylko 0-1.
5: W dalszym ciągu o piłce nożnej nie milkną echa piłkarskie.

0: Wszystkich mistrzostw świata. Złoty medal, przypomnę, zdobyli Hiszpania, a do tego wydarzenia powraca Filip Jastrzębski.
1: Hiszpania Luisa de la Fuente może zostać zapamiętana jako jeden z najlepszych mistrzów świata, porównywalny z największymi w historii mundiali. I nie jest to przesada. La Furia Roja była niepokonana, straciła jednego gola w 8 meczach. Wygrywała spokojnie, bez niepotrzebnych nerwów, problemów i odrabiania strat. Prawdziwa turniejowa drużyna, której zawsze przydarzy się słabszy mecz. Ten, na szczęście dla Hiszpanów, był na samym początku. Mało kto pamięta już bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka. Następnie mistrzowie Europy rozpoczęli marsz po Puchar Świata, zostawiając w pokonanym polu Arabię Saudyjską, Urugwaj, Austrię, Portugalię, Belgię, Francję i Argentynę. Bez jednej gwiazdy przyćmiewającej innych, ale ze świetnym, zorganizowanym zespołem, szczelną defensywą i pewnym bramkarzem. Ktoś na gwiazdę w końcu musiał wyrosnąć, więc to miano trafiło do Rodriego. Jednak ogromny wkład w ten sukces mieli także Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz, Yamal, Baena, Olmo, Oyarzabal, Merino, Williams czy Torres. No właśnie, cały zespół, bo trudno kogokolwiek pominąć. A do tego trener, a może przede wszystkim trener. Historia Luisa de la Fuente to gotowy scenariusz na film. Gdy w 2011 roku w wieku 50 lat został zwolniony z drugoligowego Deportivo Alaves, myślał, że to koniec. Po prostu jedna z tysięcy nieudanych trenerskich karier. Chwytał się wszystkiego, bo bezrobocie się dłużyło, więc wysłał CV do hiszpańskiej federacji, a ta powierzyła mu drużyny młodzieżowe. Prowadził kadry do lat 19, 21 i olimpijską. Simon i Merino wygrywali z nim Mistrzostwa Europy U19, a Olmo, Simon, Ruiz i Oyarzabal Euro do lat 21. Miał wkład w rozwój prawie każdego piłkarza, który 2 dni temu został mistrzem świata. Skromny pedagog, wychowawca, wolny od skandali trener, który stał się najstarszym szkoleniowcem z Pucharem Świata. Jest również 3. selekcjonerem w historii, który doprowadził zespół do triumfu w Mistrzostwach Europy i Świata, po Niemcu Helmucie Szynie i swoim rodaku Vicente del Bosque.
2: Przede wszystkim chciałbym podziękować całemu sztabowi i wszystkim, którzy z nami współpracowali. To zawodnicy są prawdziwymi bohaterami. Czujemy dumę i satysfakcję. To wielki zaszczyt być trenerem tak wspaniałych zawodników.
1: 65-letni Luis de la Fuente nie zamierza osiąść na laurach i już zapowiada, że przed jego drużyną kolejne wyzwania. Walka o obronę trofeum w Lidze Narodów i kwalifikacje do Mistrzostw Europy.
0: I jeszcze piłkarska korespondencja z Argentyny, skąd zgłasza się Adam Górczewski.
3: Równo dobę temu Scaloneta, bo tak kadrę nazwali kibice od nazwiska trenera Lionela Scaloniego, zaczęła wychodzić z samolotu wymalowanego oczywiście w narodowe barwy. Przywitał ich utwór Muchachos, czyli Chłopaki, zagrany na lotnisku przez orkiestrę pułku grenadierów konnych. Ta reprezentacja jest wspaniała, to świetna drużyna. Nieważne jak zagrali w finale, są drugą najlepszą ekipą na świecie. Bardzo proszę, żeby Scaloni nie odchodził. Trener musi zostać. Chcemy, żebyście nadal byli razem. Scaloni, buduj dalej tę ekipę. Jesteśmy z wami. Głośno wykrzykiwane dziękujemy ciągnęło się przez 2 kilometry przejazdu do ośrodka argentyńskiego Związku Piłki Nożnej. Tam bez Messiego, Noela Moliny, Juliana Alvareza i 7 innych piłkarzy, którzy zostali w Stanach lub polecieli prosto do Europy, kadra zjadła pożegnalną kolację i rozjechała się do rodzin. Bez przemów do tłumów, bez rozmów z dziennikarzami. Przed powrotem do Europy rozmów z piłkarzami zapewne nie doczekam, ale argentyńscy reporterzy będą dopytywać. Tak zapewnił mnie Sebastian Fest, pracujący dla gazet El Mundo i Clarín, autor książki w Polsce wydanej pod tytułem Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata. Tajemnicą pozostaje na razie, dlaczego dopiero w 116 minucie oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak w finale. To było zaskakujące i ośmieszające. Będziemy pytać piłkarzy, którzy na razie milczą, a także trenera, co tak naprawdę stało się w Nowym Jorku. Basia Warzyca, Argentynka z również polskim paszportem, tłumaczy to zmęczenie półfinałem, który według Argentyńczyków był nawet ważniejszy, bo przeciwko Anglii. Teraz, już po mundialu, ważniejsze od rozdrapywania finałowej rany, jest jednak pytanie o przyszłość, bez Leo Messiego.
4: Może na ten Copa America jeszcze będzie, może, nie wiadomo, ale będzie miał 43 lata, będzie grał jeszcze raz ten następny mundial, nie da się.
3: Piłka nożna jest bardzo ważna dla Argentyńczyków, więc nie jest niespodzianką, że co jakiś czas pojawiają się u nas bardzo dobrzy, a nawet wyjątkowi zawodnicy, jak Messi czy Maradona. Ale kto będzie kolejnym Messim, nie potrafię dziś powiedzieć. Pozytywem jest jednak to, że on ma 3 synów.
4: No właśnie, bo o tym też myślimy. Thiago, myślę, że jest najstarszy, będzie miał 18 lat. Więc to może będzie grał jeszcze na ten następny ten mundial. Ale tak, oczywiście żarty o tym zawsze są, że mam

0: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy? I jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kolejny przypadek gigantycznych zarobków lekarza. Tym razem w jednym z krakowskich szpitali. 2 300 000 zł. Tyle zarobił w ubiegłym roku. Lekarz ze szpitala imienia Józefa Dietla w Krakowie, ustaliło Polskie Radio Kraków. Oznacza to, że miesięcznie medyk zarabiał około 200 000 zł. Więcej na ten temat reporterka Polskiego Radia Kraków Elżbieta Raczyńska.
4: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 000 zł, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 000 zł za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 000 zł. Dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższy umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz,